0: Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Autopromocja.
2: Przy stole.
3: Kochali Gdynię wtedy, gdy nie było to jeszcze modne.
4: Od wielu lat na wszystkie spotkania z modernizmem chodzę, jeszcze wyciągam koleżanki.
3: To one i oni, mieszkańcy tego miasta, usiądą przy wspólnym 600-metrowym stole, a my przysiądziemy przy nich i zapytamy na przykład o powody zachwytu nad tutejszą architekturą.
4: Bo ona jest gdyńska.
3: Nie zadowoli nas ta odpowiedź i pytać będziemy dalej. Już dziś na gdyńskie śniadanie przy najdłuższym wspólnym stole zapraszam. Tuż po 9:00. Anna Dudzińska.
1: Autopromocja.

W Trójce czas na Nocną Polskę. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda, witamy. Razem będziemy przez najbliższe 2 godziny. I w ciągu tych 2 godzin polska muzyka wyłącznie. Ta troszkę nowsza i ta bardzo, bardzo dobrze Państwu znana sprzed lat. Ale rozpoczęliśmy od Mileny. To jeden z największych przebojów z początku solowej kariery Katarzyny Nosowskiej. Piosenka z jej drugiej solowej płyty. Utwór, który jest moim ulubionym właściwie w całej karierze solowej Nosowskiej. A kolejna artystka z Nosowską jest w pewnym sensie związana, bo na scenie po raz pierwszy zobaczyłem ją w Szczecinie mniej więcej rok temu na festiwalu, którego szefową jest Katarzyna Nosowska. Artystka nazywa się Margo. Nie wygrała festiwalu, ale była w pierwszej trójce. Margo nie tak dawno przysłała nam nagranie Tkanka miasta, więc za chwilę ta właśnie piosenka, ale również 2 nieco starsze nagrania, czyli Maneki Neko oraz Horyzont zdarzeń.

Nocna Polska i Margo. Margo poznałem troszkę wcześniej, zanim pojawiła się na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Przysłała ona swoje nagranie tu do Nocnej Polski i mieliśmy szansę posłuchać jej kilka miesięcy przed samym festiwalem. Miło, że ciągle tworzy i ja nie ukrywam, osobiście bardzo kibicuję jej i mam nadzieję, że niedługo pozna ją troszkę więcej osób niż tylko słuchacze Nocnej Polski.

A po Margo też właściwie dobrzy znajomi, zespół Hospital. Nie ma już formacji Swiernalisa, ale grupa ma się dobrze i ma nowe nagranie. Trochę dla mnie brzmiące jak wczesny zespół Rendezvous, ale to może tylko moje skojarzenia. Zespół Hospital i piosenka, która nosi tytuł Tęsknotka.

Nowe nagranie poznańskiej grupy Hospital i Tęsknotka. Przypomnę, że wokalista grupy i lider zespołu to poza muzykowaniem zajmuje się również medycyną i ma taką bardzo przyjemną specjalność, która ostatnio jest niezwykle popularna, szczególnie po pandemii. Po prostu jest psychiatrą. A po Hospitalu będą dwie śpiewające panie. Najpierw zespół Molk. Nic o nich nie wiem. Dostałem nie tak dawno kilka utworów. Posłuchałem pierwszego z nich i stwierdziłem, że myślę, że warto go zagrać i dać państwu szansę na poznanie tej formacji, bo być może za jakiś czas będzie o nich szansa usłyszeć troszkę szerzej. A zaraz potem dobrze znana, między innymi z Nocnej Polski, bo była naszym gościem wielokrotnie w tej audycji, Szata Kuś.

Szatakusia, wcześniej zespół Molk. Pewnie posłuchamy więcej utworów tego zespołu. Mam jeszcze kilka w zanadrzu otrzymanych od tej formacji, ale dzisiaj zacznijmy od tego jednego, żeby Państwa być może zachęcić. To teraz będzie spotkanie na szczycie. Zespół, który Państwo już poznali. Tu na antenie Trójki, bo niedawno była to piosenka dnia. Zresztą Robert Gawliński był też gościem Piotra Meca nie tak dawno. Madame in Poland, czyli formacja złożona z muzyków grupy Madame, zespołu Made in Poland, a także Agresywa 69 i te wszystkie formacje pojawią się za chwilę w Nocnej Polsce, bo tę Lambdę potraktujmy jako punkt wyjścia. Ale posłuchajmy tej nowości, a potem słów parę jeszcze o tym, co będzie dalej.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

Madame in Poland. Głos wokalisty państwo rozpoznali bez trudu, to Robert Gawliński. I kiedy słuchałem tego nagrania, pomyślałem sobie, że tekst musiał być gdzieś schowany w szufladzie, bo brzmi troszkę jak nagrania tekstowo oczywiście, jak piosenki opery czy zespół Wilki. Te Wilki z pierwszej płyty teraz powrócą, potem będzie opera, ale zacznijmy od Wilków i Kiedy nie ma już nic oraz utworu Erol.

Kiedy nie ma już nic, to piosenka z drugiej płyty zespołu Wilki, ale jedna z moich ulubionych i mocno nawiązująca do tego, co działo się z Robertem Galińskim między Madame a właściwie operą, bo jeszcze nie wilkami. Robert był bardzo poważnie chory. Nie będę wchodził w szczegóły, bo to sprawa prywatna Roberta, ale te teksty były mocno naznaczone tym momentem przełomowym, właściwie w jego balansowaniu na skraju dwóch granic. Kiedy nie ma już nic, potem piosenka pod tym Erol. Zresztą ja miałem przyjemność wraz z Robertem i z Moniką wymyślać teledysk do zespołu Wilki, do piosenki właśnie Erol. Oni wymyślali, co chcieliby mniej więcej zobaczyć, a ja starałem się to wszystko zrealizować potem w wersji wizualnej, przeglądając tysiące taśm w archiwum telewizyjnym. A po Wilkach wspomniana już opera, czyli zespół, który chwilę był przed Wilkami. Zespół, który tworzyli muzycy zespołu Republika, kiedy Grzegorz zajmował się Obywatelem GC. Komu moja twarz oraz Płonie ogień.

w Nocnej Polsce zespół Opera. Skoro wspominaliśmy o grupie Madame i o Madame in Poland, czyli o nowym nagraniu, które pojawiło się nie tak dawno na antenie Trójki, to właśnie Madame w tej chwili, czyli pierwsza formacja, w której Robert Gawliński zaistniał bardzo mocno. To była rzecz niezwykła. Zespół, który zadziwiał brzmieniem, tekstami, muzyką, właściwie wszystkim. Nie znam osoby, która nie była pod wrażeniem koncertów grupy Madame. Ja byłem na tych koncertach w różnych miejscach Warszawy naprawdę wielu. Byłem również na koncercie, podczas którego zarejestrowano jedyną płytę zespołu Madame, płytę koncertową. To był koncert w klubie Riviera Remont, właściwie w Rivierze, w sali widowiskowej. Ta płyta przeleżała przez długie, długie lata. Potem ukazała się w trochę niechlujnym wydaniu. Natomiast ważne jest, że ten ślad po płycie pozostał. Ale dziś nie będzie nagrań koncertowych. Będą trzy nagrania studyjne. Dzień narodzin

trzy razy grupa Madame. Wspomniałem o tym, że byłem na koncercie, podczas którego rejestrowano płytę koncertową Madame w klubie Rivia Remont, ale główne miejsce, w którym zespół Madame koncertował i to była właściwie taka stała siedziba do prób, to był klub Stodoła, ciągle istniejący. Ciągle w nim można obejrzeć mnóstwo niezwykle ciekawych koncertów w Warszawie. No to jeszcze nam brakuje dwóch zespołów do Madame in Poland. Brakuje na przykład Agresywy 6-9 i może w wykonaniu Agresywy 2 nagrania dość specyficzne, bo będzie kombinat, czyli ich wersja przeboju Republiki, a potem Agresywa wraz z Edytą Bartosiewicz oraz Egoiści.

Polsce zespół Agresywa 69, Kombinat, Przebój Republiki oraz Egoiści. Piosenka z filmu pod tym samym tytułem, w którym zaśpiewała Edyta Bartosiewicz. I kto teraz? No chyba jasne, kto się pojawi w tej chwili. Formacja Made in Poland. Ich największy przebój to utwór Ja myślę. I on zaraz pojawi się w Nocnej Polsce, a chwilę po nim Ucieczka.

Ja myślę i ucieczka grupa Made in Poland. To byli czołowi przedstawiciele tak zwanej zimnej fali, która w Polsce w drugiej połowie lat 80. zdominowała polską scenę niezależną. Taką formacją, która wpisywała się również w ten klimat, była grupa Zio. Panie prezydencie Graffiti, idziemy wytrwale. Trzy nagrania formacji z pierwszej płyty. Ja pamiętam, że to był taki pierwszy zespół, któremu ja troszeczkę starałem się antenowo pomagać, żeby ktoś o nich usłyszał. I potem, kiedy widziałem ich koncert w Jarocinie, właściwie słyszałem ich koncert w Jarocinie i kiedy słyszałem tłum śpiewający wraz z nimi piosenkę Idziemy Wytrwale, to byłem pod niezwykłym wrażeniem.

Zespół Zio, pierwsza płyta, to nie tylko muzyka, która robiła wrażenie, ale również teksty Jerzego Durała, które uniwersalne są właściwie do dziś i takie troszkę przepowiednie tekstowe, które wtedy Jerzy wyśpiewywał. Panie prezydencie graffiti i Idziemy wytrwale. Formacją, która poruszała się w dość podobnych klimatach, ale nie była z południa Polski, a z Trójmiasta, to była grupa She. Miejsce, którego wszyscy szukamy i Łałocha, czyli właściwie być ponad w tej chwili.

Miejsce, którego wszyscy szukamy i Wałocha, właściwie być ponad, tak powiedziałem, to piosenka, ta druga oczywiście, to utwór zarejestrowany dla programu trzeciego Polskiego Radia pod koniec lat 80. I kto jeszcze dzisiaj? Dwa zespoły jeszcze pojawią się w Nocnej Polsce. Kolejny z nich też troszkę ocierający się o zimną falę. Zespół One Million Bulgarians, czyli Milion Bułgarów, Czerwone Krzaki. Ich największy przebój, który do niedawna dość często gościł na antenie Trójki. Ostatnio troszkę rzadziej go słuchamy, a potem nieco nowszy Trip.

One Million Bulgarians, Czerwone Krzaki oraz Trip. I to tyle w Nocnej Polsce już dziś. Grzegorz Rzeczowski, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na koniec zespół Republika w dwóch nagraniach, dwóch niezwykle ważnych. Moja krew i biała flaga. Kiedy w Jarocinie zespół po raz pierwszy zaprezentował publicznie piosenkę Moja krew podczas słynnego koncertu, kiedy to publiczność obrzuciła scenę wszystkim, co miała pod rękoma, obrażona na Republikę. Grzegorz Czechowski wygłosił słynne słowa: potrzebna jakaś szmata, może któraś przyjdzie. To ta moja krew spowodowała, że wszyscy po raz kolejny pokochali Republikę i chcieli więcej, ale więcej nie było. A Grzegorz mógł zaśpiewać: gdzie oni są, ci wszyscy moi przyjaciele.

0: Autopromocja.
1: Od gaci po hel, czyli trzeci i ostatni etap akcji Teraz Pieszo. Paweł Turski i jego podróż, tym razem przez Polskę Północną.
2: Pomogę.
1: Z gościnnym udziałem napotkanych słuchaczy.
2: Jak się idzie, panie Pawle?
3: Dobrze się idzie.
1: Codzienne niespodzianki i zagadki.
3: Jak się tutaj żyje?
4: Fajnie jest generalnie.
5: Luksusowo, bo nic się nie robi.
1: Ponad 300 kilometrów przygód.
3: Akcja. Uciekam i panowie?
5: Goniliście mnie trabantem.
6: Trabantem, szukaliśmy pana.
3: I umarłem.
6: Zdecydowanie.
1: Teraz Pieszo. Na antenie w porannych i popołudniowych wydaniach zapraszamy do Trójki oraz w audycjach weekendowych od najbliższego poniedziałku, a także w mediach społecznościowych Trójki i na stronie trójka.polskieradio.pl.
7: Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Turski.
0: Autopromocja.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Autopromocja.
1: Przy stole.
9: Kochali Gdynię wtedy, gdy nie było to jeszcze modne.
10: Od wielu lat na wszystkie spotkania z modernizmem chodzę, jeszcze wyciągam koleżanki.
9: To one i oni, mieszkańcy tego miasta, usiądą przy wspólnym 600-metrowym stole, a my przysiądziemy przy nich i zapytamy na przykład o powody zachwytu nad tutejszą architekturą.
10: Bo ona jest gdyńska.
9: Nie zadowoli nas ta odpowiedź i pytać będziemy dalej. Już dziś na gdyńskie śniadanie przy najdłuższym wspólnym stole zapraszam. Tuż po 9:00. Anna Dudzińska.
0: Autopromocja.
1: Ranny wzmacniacz.
11: Górniczo-hutnicza orkiestra dęta.

0: man. You know the opposites. Uważaj na wilki, man. You know the opposites. Uważaj na wilki, man.
1: Zgapiłeś.

0: Ale wszyscy razem, no! Co jest? No razem! Razem! No co jest?
1: Trzy! Raz! Dwa! Trzy!
0: Może posłuchamy, co tam się dzieje, co?

0: Dzień dobry, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. W przeszłości, też całkiem niedawno, prezentowałem Państwu przeboje zagraniczne i polskie z różnych roczników. Dziś natomiast będziemy słuchać przebojów tylko polskich pierwszej dekady XXI wieku, czyli od 2001 roku do 2010. Jutro podobnie. Pierwszy przebój już za nami, orkiestra i Pogodno. Utwór z 2002 roku pochodzący ze świetnej skądinąd płyty Pogodno gra Fochmana. Teraz już pierwsza trójka, kolejno Świetliki, Ścianka i TSA.
1: Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić za kolei.

takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza.

Słuchaliśmy zespołu TSA w utworze Proceder z roku 2004. Wcześniej tytułowy fragment trzeciego albumu Trójmiejskiej Ścianki Białe Wakacje. To był rok 2002. I wreszcie na początku tego zestawu z roku 2005 Świetliki z gościnnym udziałem Bogusława Lindy i Finlandia. Piosenka, która na liście przebojów programu trzeciego spędziła aż 25 tygodni. A teraz Edyta Bartosiewicz, Pijama Porno i Kult.

Amnezja. Jeden z 14 utworów kultu, które trafiły na szczyt listy przebojów Trójki. To był rok 2010. Wcześniej Pijama Porno, jedna z ich najlepszych piosenek, Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. I na początku z roku 2001 Edyta Bartosiewicz i Opowieść. Kolejna trójka przed nami, Tilt, Laocze i Ira.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, spartolini. Jestem piekielny.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

twoja, chłopaku. Wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród

To był zespół Ira, jeden z ich największych przebojów Ikar, rok 2004 i drugie miejsce na liście przebojów trójki. Wcześniej Laocze z pamiętnej płyty Gospel, utwór Hydro Piekło Wstąpienie. Sam szczyt listy przebojów programu trzeciego to był rok 2008 i na początku tego zestawu fragment czwartego albumu w dorobku zespołu Tilt, czyli emocjonalny terror, piosenka Cicho, cicho oddychasz śpiąc. A za chwilę, właściwie już teraz, pustki.

trzy kolejne polskie przeboje z pierwszej dekady XXI wieku za nami po kolei. Pustki i Tchu mi brak, rok 2006, Lech Janerka i fragment szóstego albumu tego artysty Fiu Fiu, świetna płyta skądinąd, rok 2002 i wreszcie na koniec tego zestawu Waglewski, Abradab i Maleńczuk, wszyscy muzycy to wojownicy. Rok 2010 i druga pozycja na liście przebojów trójki. A teraz już za chwilę Dorota Miśkiewicz, Sydney

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

Załoga G. Jedyna piosenka grupy Hurt, która trafiła na szczyt listy przebojów trójki. To był rok 2005. Wcześniej Sydney Pollack i Otwieram wino, rok 2004. Sydney Pollack oczywiście na co dzień, przynajmniej w tamtych czasach, grupa T-Love. I na początku Dorota Miśkiewicz, Nucę, gwiżdżę sobie. Utwór z drugiego miejsca trójkowej listy przebojów z roku 2009. A teraz duet Marek Grechuta i Artur Rojek, czyli Mysłowic, Kraków.

deszcz może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie, w tłumie gdzieś.

To była grupa T-Love i Nie, Nie, Nie, a wcześniej dwa utwory, które dotarły na szczyt listy przebojów programu trzeciego. Marek Grechuta i Mysłowic, utwór Kraków, to był rok 2003 i później z debiutanckiej płyty długogrającej Czesław śpiewa tytuł płyty Debiut, tytuł piosenki Maszynka do świerkania. Jedyny utwór Czesława, który dotarł do pierwszego miejsca listy. Dodam jeszcze, że debiutancki album Czesława sprzedał się w ponad 60 tysiącach egzemplarzy. Podwójna platyna. A teraz już Republika.

Kaja i Testosteron, jeden z jej wielu przebojów, które gościły na liście przebojów programu trzeciego. Ten konkretny w roku 2003 dotarł do drugiej pozycji tejże listy. Wcześniej anglojęzyczny przebój grupy The Carriers on Fire, Can't Cook Who Cares, 2006, a na początku tego zestawu pierwsze miejsce z listy przebojów programu trzeciego w roku 2002, Śmierć na pięci Republika. Jeden z 16 utworów z repertuaru Republiki, który dotarł na szczyt listy przebojów programu trzeciego. To była ostatnia piosenka, której się to udało. Śmierć na pięć. Kolejna trójka przed nami. Habakuk, Pudelsi i Muchy.

Przesilenie i muchy. Jedyny utwór tego zespołu, któremu udało się osiągnąć szczyt listy przebojów programu trzeciego. To był rok 2010 i na liście w ogóle ta piosenka spędziła 26 tygodni. Fragment drugiego albumu Much, Notoryczni Debiutanci. Wcześniej Pudelsi i Uważaj na Niego, również pierwsze miejsce na liście przebojów trójki, tyle że w roku 2003, a na początku tego zestawu Źródło, utwór z repertuaru Jacka Kaczmarskiego, tym razem w wykonaniu reggae, czyli zespół Habakuk. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz, w której dziś gościły przeboje pierwszej dekady XXI wieku. Zapraszam na jutro. Będziemy również słuchać przebojów z lat 2001-2010. A dziś na zakończenie jeszcze cztery przeboje. Koma, Kombajn do zbierania kur po wioskach, KSU i Kasia Kowalska w rolach głównych. Bardzo Państwu dziękuję, życzę spokojnego weekendu. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.

0: słuchowisko nietypowe, bo w zasadzie monodram, choć zagrany przez dwoje aktorów.
1: Tomasz Mann. Miłości.
0: To Kamila Barr oraz Dawid Ogrodnik.
2: Ciągle słucham starych przebojów.
3: Muszę się do ciebie przyzwyczaić.
4: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Tomasz Mann.
0: Barbara Marcinik, polecam. Dzisiaj po 19:00.
5: Autopromocja.
6: Minęła 6:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Paweł Turski, dzień dobry. I czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik.
7: Tragiczny wypadek na lotnisku w Lesznie. Nie żyje pilot szybowca. Do północy strażacy odnotowali ponad 300 zgłoszeń związanych z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Jest akt oskarżenia po śmierci 6-letniego Maksymiliana w Zduńskiej Woli. Obejmuje matkę chłopca i jej partnera. 67-letni pilot szybowca zginął w wypadku na lotnisku w Lesznie. Szybowiec spadł na ziemię z wysokości 500 metrów, mówi Anna Stelmaszczyk z policji.
8: 67-letni mieszkaniec Poznania, wykonując lot komercyjny szybowcem, najprawdopodobniej tutaj stracił panowanie nad tą maszyną. Wpadł w korkociąg, z którego już nie wyprowadził maszyny.
7: Policja prowadzi postępowanie pod nadzorem prokuratora. Okoliczności tragedii wyjaśnia także Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Do północy strażacy odnotowali w całym kraju ponad 330 zgłoszeń związanych z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. IMGW informowało z kolei o trudnej sytuacji na Dolnym Śląsku i możliwej trąbie powietrznej na Mazowszu. W nocy w całym kraju, z wyjątkiem województwa zachodniopomorskiego, obowiązywały ostrzeżenia przed burzami, intensywnymi opadami deszczu, a także alerty hydrologiczne. W 15 województwach alerty ogłosiło też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najwyższy, trzeci stopień ostrzeżeń meteorologicznych dotyczył południowych krańców Dolnego Śląska. Dla tego obszaru wydano również ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia przed możliwym wezbraniem wody w rzekach z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W przyszłorocznym budżecie rząd przeznaczy o 17 miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia, zadeklarował premier. Donald Tusk podkreślił, że konieczne jest uchwalenie nowej ustawy dotyczącej służby zdrowia, by dodatkowe środki były wykorzystane efektywnie.
9: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny, tam, gdzie chronią pacjenta. I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie z wydawaniem tych pieniędzy pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie i, mówiąc kolokwialnie, przekręty, bo na to zgodzić się nie możemy.
7: W projekcie budżetu państwa zostaną zawarte informacje o proponowanych zmianach progów podatkowych. Do 130 tysięcy złotych będzie obowiązywała 12% stawka PIT. Przy zarobkach między 130 a 150 tysięcy będzie nowa 24% stawka. Powyżej tej kwoty obowiązywać ma już stawka 32%. Jest akt oskarżenia po śmierci 6-letniego Maksymiliana w Zduńskiej Woli. Obejmuje matkę chłopca i jej partnera. Prokuratura oskarżyła Daniela S. o zabójstwo. Według śledczych znęcał się on psychicznie i fizycznie nad dzieckiem, a w maju ubiegłego roku brutalnie je pobił, powodując obrażenia, które doprowadziły do śmierci Maksymiliana. Mówi prokurator Jolanta Szkilnik.
10: Stosował bez powodu drastyczną przemoc fizyczną, co spowodowało ostatecznie zgon Maksymiliana. Oskarżony pozostawił ciężko pobite dziecko samo, bez udzielenia jakiejkolwiek pomocy, podczas gdy sam z matką dziecka pojechał do innego miasta kupić narkotyki.
7: Kobieta jest oskarżona o znęcanie się nad chłopcem, nieudzielenie mu pomocy i narażenie go na niebezpieczeństwo. Oboje przebywają w areszcie. Ze stanowiska pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki polskiej zrezygnowała Barbara Mróz-Gorgoń. Stała się ona obiektem krytyki po opublikowaniu raportu Polaków Portret Własny, na który wydano 200 tysięcy złotych.
11: O swojej decyzji Barbara Mróz-Gorgoń poinformowała w mediach społecznościowych. Przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli, napisała. Krytyka czy wręcz hejt, jaki się na nią wylał, miał źródło w opublikowanym raporcie Polaków Portret Własny. Tekst pełen jest błędów charakterystycznych dla halucynacji sztucznej inteligencji.
12: Był raportem właśnie w trakcie prowadzonych badań.
11: Tłumaczyła Barbara Mróz-Gorgoń na antenie Polsat News.
12: Nie powinien się znaleźć w przestrzeni publicznej.
11: Jednak politycy opozycji jednoznacznie żądali
12: błyskawicznej dymisji tej pani,
11: mówiła wiceprezes PiS Anna Krupka. Warszawska prokuratura na razie sprawdza sprawę, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
13: Trwają czynności sprawdzające. Nie zapadła decyzja jeszcze o wszczęciu postępowania przygotowawczego.
11: Barbara Mróz-Gorgoń swoje stanowisko objęła pod koniec lipca. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
6: Klimat.
7: Jakość powietrza w Polsce jest dobra lub bardzo

0: Bardzo dobra. 35% energii elektrycznej pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Od 13 do 14 oraz od 16 do 18 będzie zalecane zwiększenie zużycia energii w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanego prądu. Prawie w całej Polsce w lasach zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Wszędzie, poza województwami lubelskim i zachodniopomorskim oraz okolicami Nowego Targu, dziś będzie padać. W pasie od Żagania do Suwałk występować też mogą burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie tak. Najchłodniej 18 stopni wskażą termometry w Murzasichlu oraz koło brzegu przez 21 stopni będzie dziś w Sochaczewie i Policach, do 24 w Przemyślu.
3: Autopromocja.
4: Przy stole.
5: Kochali Gdynię wtedy, gdy nie było to jeszcze modne.
6: Od wielu lat na wszystkie spotkania z modernizmem chodzę, jeszcze wyciągam koleżanki.
5: To one i oni, mieszkańcy tego miasta, usiądą przy wspólnym 600-metrowym stole, a my przysiądziemy przy nich i zapytamy na przykład o powody zachwytu nad tutejszą architekturą.
6: Bo ona jest gdyńska.
5: Nie zadowoli nas ta odpowiedź i pytać będziemy dalej. Już dziś na gdyńskie śniadanie przy najdłuższym wspólnym stole zapraszam. Tuż po 9:00. Anna Dudzińska.
3: Autopromocja.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
2: Po 9:00 w Gdyni, a teraz z Warszawy. 6:06 udamy się na wędrówkę. Będę opowiadał Państwu o tym, co wydarzyło się podczas drugiego etapu wyprawy.
4: Teraz pieszo.
2: Dziś sobie podsumujemy drugi etap, albo za dwa dni znów ruszam w trasę, tym razem ze wsi Gać pod Grudziądzem do Helu. Ostatnie nasze godzinne spotkanie miało miejsce 2 tygodnie temu w Mrągowie na Molo. Dziś opowiem o tym, co się wydarzyło po opuszczeniu wsi Ameryka, bo wtedy dotarliśmy do wsi Ameryka. Dziś ruszymy dalej przez m.in. Biskupiec do Ełku. Olga Szućko, Paweł Turski, dzień dobry i zapraszamy na wspólną wędrówkę pieszą, oczywiście do 7:00.

0: I zgodnie z obietnicą ruszamy z Ameryki, ze wsi Ameryka. Moja droga trzeciego dnia wyprawy prowadziła z tej ciekawej wioski do urokliwej wioski Ruś. Dotarłem do tej wsi Ruś idąc w upale po leśnych ścieżkach. Gdy te dobiegły końca, moim oczom ukazały się bardzo malownicze stare domy, brukowane ulice, a na jednej z ławek nieopodal Łyny spotkałem się z naszym słuchaczem programu trzeciego, panem Piotrem, który kończąc wiersz o mnie w porannym zapraszaniu do trójki wygrał kubek i podarunek ten wręczyłem mu do rąk własnych.
1: Dziękuję.
0: Oraz oczywiście książkę.
1: O, super, fajnie.
0: Skąd pan jest?
1: Niedaleko tutaj jesteśmy w Rusi, a ja jestem obok z Bartonga. To jest gdzieś parę kilometrów.
0: Spotkaliśmy się przy plaży miejskiej w Rusi.
1: Plaża wiejska.
0: Wiejska?
1: Tak, tak. Plaża wiejska w Rusi.
0: Plaża wiejska. To pierwszy raz jestem na takiej plaży. Bardzo tu ładnie, no ale czy poza właśnie takim odpoczynkiem, czy pod altaną, czy w słońcu, na trawie i wchodzeniu do rzeki, jest tutaj co robić?
1: Tu się odbywają różne te ciekawe imprezy. Jest noc świętojańska, zimą są biegi terenowe. Trochę się dzieje.
0: A jak się tutaj żyje w takim razie? Bo tak, słyszałem dwie teorie. Jedna to, że już to powoli jest Olsztyn, bo Olsztyn się tak rozrasta, że tu już Eskę to już zrobili, to już Ruś jest pod Eską, to już jest prawie Olsztyn. A drugą, że to jest w ogóle Szwajcaria podobno tutaj.
1: Raczej nie damy się wchłonąć przez Olsztyn, bo jednak wolimy mieszkać na wsi. Szwajcaria, no ja to bardziej nazywam naszymi warmińskimi Bieszczadami. Tu jest rzeka, górki są całkiem fajne, jezioro, cisza, spokój, bardzo fajnie się żyje.
0: Równie fajnie się żyje w Olsztynie, do którego ze wsi Ruś nie jest daleko. Do centrum jest tak z 10 kilometrów i to po chodnikach. Czysty luksus. W tej prestiżowej stolicy województwa spotkałem się na Starym Mieście z kolejnym słuchaczem trójki i kolejnym panem Piotrem i pan Piotr zabrał mnie w pewne miejsce.
2: Witamy w Olsztynie.
0: Jesteśmy przed zamkiem. Co to jest za zamek?
2: To jest zamek kapituły warmińskiej, którym to urzędował przez 5 lat Mikołaj Kopernik i na którym to zamku jest jedyny zachowany instrument wykonany osobiście przez Mikołaja Kopernika. Zamek będzie teraz w remoncie przez 3 lata, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to do końca sierpnia zapraszamy, można obejrzeć.
0: Dlaczego to jest pana ulubione miejsce tutaj na Starym Mieście?
2: Bo zamek jest majestatyczny. Zamek jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładny w otoczeniu zieleni, w otoczeniu pięknych drzew, w otoczeniu pięknej fosy. I przy zamku jest też piękny amfiteatr, w którym dzieją się fajne rzeczy latem, więc zamek dobrze mi się kojarzy.
0: Jak się żyje w tym Olsztynie? Fajnie jest?
2: Dla mnie Olsztyn to rodzina, zamek, fajne towarzystwo, piękne miasto i jednak troszkę taniej się żyje niż w Warszawie. To też jest fajny argument i są też tańsze mieszkania, więc można przyjemniej żyć za mniejsze pieniądze.
0: A spokojnie jest?
2: Jest bardzo spokojnie, bezpiecznie, ale jak ktoś chce, to można się też fajnie rozerwać. Poza tym Olsztyn to jest piękne miasto, które w granicach administracyjnych ma 7 jezior. Można pływać. Właściwie tutaj mieszka się jak na wakacjach, nawet zimą. Bo można jakieś jezioro zamarznięte, to można nawet na bojerach popływać albo na łyżwach na jeziorze. Fajnie jest.
0: A może są jakieś bolączki mimo wszystko?
2: Nie namówi mnie pan. Olsztyn jest piękny, przyjazny, można jeździć bardzo fajnie na rowerach. Nie znajdę żadnych wad mieszkania w Olsztynie i nikt mi za to nie płaci.
0: Tramwaje znów normalnie jeżdżą po Olsztynie, więc Olsztyn to bardzo przyjemne miasto. Naprawdę i też mi nikt za to nie płaci. I na jego obrzeżach można spotkać sympatycznych, bliskich mi ludzi i to zupełnie przypadkiem. Opowiem państwu o tym za chwilę w audycji Teraz Pieszo, a teraz mam nadzieję równie sympatyczna Dua Lipa o 6:13. In a love that gives up so easily.

0: Jakie są obrzeża Olsztyna? No za dużo nie pamiętam, bo musiałem czwartego dnia wyprawy, podczas którego miałem dotrzeć do biskupca, biec. O poranku dostałem wyzwanie, by zatańczyć do popołudniowego, zapraszamy do trójki, na rynku w Biskupcu Poloneza, a że upał był, a Olsztyn i biskupiec dzieli aż 38 kilometrów, trzeba było po prostu biec. I choć na początku to przeklinałem, to po pewnej chwili, bo w bieganiu czas szybko płynie, gdy już opuściłem Olsztyn i byłem we wsi Nikielkowo, złe nastawienie zniknęło. Na trasie spotkałem bowiem biegacza.
1: Dzień dobry.
2: Jak ma pan na imię?
1: Marcin.
2: Pan, panie Marcinie, po jednej stronie ulicy biegł, ja po drugiej i tak mi jakoś pan zagadał. Widzę koszulkę z maratonu w Budapeszcie. Przygotowuje się pan?
1: Tak, przygotowuję się do maratonu warszawskiego. Będzie to mój 10. maraton i ostatni, bo już mam dość.
2: Dzisiaj warunki nie są łatwe.
1: Są przeokropne. O 8 rano i patelnia niesamowita. Ale trzeba swoje zrobić i przeboleć pewne rzeczy.
2: A jak się tutaj mieszka, tak? Poza bieganiem?
1: Bardzo przyjemnie, ponieważ jest cicho, spokojnie. To jest już wioska 10 km od Olsztyna i to jest taka już tak zwana sypialnia olsztyńska, ale bardzo spokojnie. Cieszymy się, że mamy nowy asfalt, od 4 lat nowy most, gdzie tego nie było, tu była typowa rolnicza wioska. A teraz jest to przepiękna miejscowość, gdzie można naprawdę dobrze odpocząć na łonie natury. W ogóle te nasze tereny Warmii Wschodniej są takie urokliwe i tu można naprawdę odpocząć. Także polecam i zapraszam.
2: Pan, panie Marcinie, teraz spontanicznie zmienił kierunek biegu i dołączył pan do mnie.
1: Tak, bo jest tak przyjemnie, fajna rozmowa, a ja kilometry mogę łykać, to już tam nie jest problem. Za chwilę będzie podbieg.
2: No, motywuje mnie pan.
1: W razie czego pomogę. My tutaj mamy swoje górki. Jak ktoś myśli, że wokół Olsztyna albo na Warmii nie ma górek, to się bardzo można zdziwić.
2: No i mamy ten podbieg. Jeszcze daleko?
1: No jeszcze ze 150 metrów.
2: Jakie tam jest tempo na kilometr?
1: 6,02.
2: To z wózkiem to jakoś idzie.
1: Ale jest pod górkę. Jest cudownie. Ale jest wspaniale. Kociany nas witają.
2: Przebiegł pan ze mną z ponad 5 km, jak nie 6, pewnie wyjdzie nam.
1: No pewnie tak. I drugie 6 do domu, no i witaj półmaratonie z 10.
0: Gdy pan Marcin mnie opuszczał, mi samemu został półmaraton do Biskupca. Udało mi się go na szczęście ukończyć. Trochę biegłem, trochę szedłem, a chwilę po 15 w Biskupcu już byłem, więc sukces. Na prędce zatańczyłem poloneza, a potem już na spokojnie mogłem zwiedzić miasto. Moim przewodnikiem po Biskupcu był Krzysztof Kowalski, z którym spotkałem się na rynku.
3: To jest odbudowywany, poprzerabiany fantastycznie, ponieważ rynek, jaki był w XIX wieku czy XVIII, to już się nie wróci, ponieważ i pierwsza wojna światowa, i druga wojna światowa zrobiła swoje. Biskup jest w 50% zniszczony, więc tu odbudowa była w bardzo różnym stylu. Mamy teraz tu taki mini park, jest pomnik wdzięczności.
2: Zwrotu do macierzy, tak?
3: Tak to się nazywa, tak, z symbolem Rodła. To jest bardzo ważne tu dla nas.
2: Co jest taką główną atrakcją, oprócz jezior? Znaczy, co tutaj trzeba zobaczyć? Kościół z wieżą, bo tak widzę, że taka majestatyczna ta wieża.
3: Kolekcja aparatów fotograficznych kolegi Wiesława Borowskiego Świętej Pamięci. Kolekcję, która jest największą kolekcją w Polsce. To jest około 2000 egzemplarzy. Pani z informacji przyjdzie, otworzy, można tą kolekcję zobaczyć. Naprawdę jest imponująca.
2: Ja pana namówię na to, żebyśmy wzięli te kluczyki i może podejdziemy. Bo ja byłem w informacji i mi powiedzieli, że do 19 niby czynne, to weźmy te kluczyki.
3: Co tak, wchodzimy. Oj, bardzo lubię tą panią.
2: Dzień dobry. Już tam jest potrzebny, tak? Coś takiego. O matko, no to takiego czegoś to jeszcze nie widziałem.
3: Tak, tu proszę pana są aparaty fotograficzne. Ja to zawsze tak mówię, że te aparaty mogły mówić. Każdy aparat to jest historia jakichś ludzi. Są aparaty szpiegowskie, które możemy zobaczyć, James Bond. W jakim stylu to jest?

0: jest zrobione, to jest aparat, leży sobie pióro. Jak ktoś nie wie, że to jest aparat, no to się nie dowie. A tu może zobaczyć, jest śminka, jest piłka nożna, są aparaty skrzynkowe.
1: Zachwyca to miejsce, bo takiej rzeczy po prostu nie ma. No, ja nie widziałem nigdy aparatu z pingwinem. Taka masa, że trudno mi naprawdę to opisać.
0: W kształcie kałasznikowa prawie, że widzi pan.
1: A tak, rzeczywiście.
0: Jest taki wysunięta lufa, czyli obiektyw.
1: Czy my wiemy, skąd pan Wiesław miał taką pasję? Jak to się zaczęło?
0: Pierwszy aparat dostał od swojej mamy, jak miał 15 lat. Później od dziewczyny. I pracował jako taki pomocnik u zawodowego fotografa. I myślę, że to poszło dalej tak. I zaczął zwozić. I później już tak ludzie mu też zaczęli przynosić.
1: Bardzo dziękujemy. Co tu jeszcze trzeba zobaczyć? Widzieliśmy aparaty. Jesteśmy na rynku.
0: Tam jest stara księgarnia, którą można pokazać. Byśmy tam sobie podeszli.
1: Możemy podejść, to tak. Zobaczmy.
0: Kamienica, która została wybudowana w 1929 roku. Była farbiarnia skór. Po wojnie postanowiono, że to będzie księgarnia. Piękny, mansardowy dach. No, na rogu tej kamienicy stoi Jan Nepomucen, święty. Stawiano tu na tych terenach Nepomucena, bo to jest patron przewoźników wodnych, więc przy mostach można Jana Nepomucena zobaczyć. Taka jest ciekawostka, że tu jest Jan Nepomucen, a ulica Floriańska. Polsko brzmiące ulice na Warmii i na Mazurach miasta otrzymały w 1946 roku. I to już jest moja interpretacja, że ówczesna władza pomyliła Jana Nepomucena ze świętym Florianem. Chociaż wielu ludzi ze mną nawet zakład przegrało, twierdzili, że to jest święty Florian. I ja podejrzewam, że w 1946 roku uznali, że on jest święty Florian, że stoi święty Florian, więc ulica będzie Floriańska. To są takie ciekawostki, tam jest taka kratka ściekowa, możemy podejść. Każdy przewodnik mówi o tym samym, ale można wyczytać jego pasję. I mamy takiego kolegę przewodnika, na którego mówią dekiel, bo go interesują dekle i kratki ściekowe, na podstawie których odczytuje, z jakiego okresu jaka firma kratkę postawiła. I tu jest na przykład kratka z napisem, proszę odczytać, Königsberg, prawda?
1: Königsberg, Królewiec.
0: Tak, no więc firma tej kratki mieściła się w Królewcu i on spokojnie ta kratka tu ponad 100 lat sobie jest. Kiedyś z kolegą idę, ja nie zwracałem na nią uwagi, bo mnie kratki ściekowe nie interesowały. A on mówi, słuchaj, zobacz, mówi, masz. Ja mówię, no dziękuję tobie, dekielku, za piękny wkład w informację o moim miasteczku. Burza zaczyna robić swoje. Uciekamy, bo zmokniemy.
1: Tak.
2: W Biskupcu popadało, pogrzmiło, na szczęście pod wieczór i w nocy, dzięki czemu następnego dnia można było suchą stopą dojść do Mrągowa. I do tego Mrągowa się szło, słuchając Trójki, na której pamiętam tego dnia grali Błażej Król i Ewa Koc.

0: pierwszy raz się zgubiłem, ale ostatecznie odnalazłem drogę. Jestem na przykład dziś przy Myśliwieckiej, więc proszę się nie martwić. Droga też do Mrągowa prowadziła przez wzorcową wioskę. Wzorcową, bo po pierwsze wyremontowaną, po drugie położoną na wzniesieniu nad jeziorem Juno, więc pięknie położoną, bardzo ładny widok jest z tego wzniesienia, a po drugie, a po trzecie już, dlatego, że nazwa tej miejscowości to, uwaga, Polska Wieś, a nazwa zobowiązuje, tak więc mieszkanki wsi zapytałem o to, czy Polska Wieś to wzorcowa wieś.
1: Taka jak widać, bardzo ładna wioska, bardzo.
0: A czy Polska Wieś to jest taka wzorcowa polska wieś?
1: Nie wiem, czy taka wzorcowa, ale wieś.
0: Zaintrygowały mnie te drewniane rzeźby, bo wszędzie są. A o co chodzi?
1: Takie dekoracje nasze wioskowe, koło gospodyń działa i my tak staramy się upiększać naszą wioskę.
0: To panie same robią takie piękne rzeczy?
1: Mężczyźni nam pomagają i panie robią.
0: To tutaj muszę opisać, jest taki skwer sołtysa, to tam chyba sołtys z sołtysową, rozumiem?
1: Można i tak porównać, że sołtys z sołtysową siedzą na ławeczce.
0: Tutaj jacyś kolejni bohaterowie, chyba masło pani ubija, a ktoś jeszcze coś innego robi.
1: No tak, takie co tam przyszło do głowy, takie żeśmy porobili cuda, cudaczki.
0: A jak się tutaj żyje panią?
1: Nam się żyje bardzo dobrze, bo my jesteśmy na emeryturze i nam jest bardzo dobrze.
0: A co tutaj można robić?
2: Siedzimy, kawę piję.
1: Mamy tak, swoje tak, ogródeczki, tak, mamy te spotkania koła gospodyń, festyny, teraz będą dożynki, to jakieś występy w Mrągowie, no i tak się pomału żyje. My jesteśmy na emeryturze, bo ludzie co pracują, to jeżdżą pewnie do pracy i wracają, mają inne zajęcia, a my mamy dobrze. A
0: turyści zajeżdżają tutaj do polskiej wsi, czy to już tak głównie na Mrągowie się skupiają?
1: Nie, mamy tu agroturystykę też, tu tam na początku wsi, tu we wsi, tam dalej troszkę. Na koloniach ludzie mają agroturystykę, mamy tu jezioro zaraz przecież, fajnie jest.
0: Fajnie jest też w Mrągowie, tam też mają kwatery, jezioro, jezioro Czos. Wypoczywają nad nim na plaży urlopowicze, wypoczywają też na wodzie, pływając żaglówkami czy motorówkami. Turyści obecni są też na promenadzie, na molo, w ratuszu. Ratusz jest siedzibą oddziału Muzeum Warmii i Mazur. Są też ci turyści na szczycie górującej nad miastem wieży z początku XX wieku. Współwłaścicielką tej wieży jest Iwona Wilbik.
3: Jest to pomnik wystawiony przez miejscową ludność w 1906 roku dla Otto von Bismarcka. Podobne pomniki były budowane na całym świecie, gdzie zamieszkiwała ludność niemiecka.
0: Skąd w pani albo w mężu pomysł na to, by stać się posiadaczem wieży Bismarcka? Bo to mnie bardzo intryguje.
3: To zupełny spontan, chwila i stało się. Wieża była do sprzedania i praktycznie od momentu wizyty w przeciągu miesiąca mieliśmy już podpisany akt notarialny i staliśmy się właścicielami tego pomnika.
0: Wejdźmy do środka, bo ja jeszcze mam trochę pytań. Oczywiście oprócz tego, jak wysoka jest wieża, to za chwilę, ale tak się zastanawiam, czy tu jest w ogóle możliwość mieszkania?
3: Tak, tak, oczywiście są tutaj wytyczone pomieszczenia i są tutaj też wszystkie media, czyli i woda, i kanalizacja, i
0: miejsce. Pani tu mieszka?
3: Wyzwanie. Tak.
0: A, czyli tak dwa w jednym.
3: Tak, dwa w jednym. Od ubiegłego roku mieszkamy tutaj z mężem.
0: Jak się mieszka w wieży? Pani to niczym księżniczka się chyba czuje codziennie.
3: Tu akurat mam zupełnie inne podejście dlatego, bo księżniczka kojarzy mi się z osobą, która jest obsługiwana, księżniczkuje. Ja raczej nie czuję się jako księżniczka, raczej czuję się jako osoba, która dba o to miejsce, pewnie tak samo jak każdy, kto ma swój dom, mieszkanie, dba o swoje mieszkanie. Struktura budynku jest inna niż mieszkania innych osób. Z reguły piętra w blokach nie mają 4,20 m wysokości, więc same przejście pomiędzy poziomami jest trochę inne niż w domu normalnym. Ale generalnie jest świetnie.
0: Jeżeli jest świetnie, to możemy przejść do szczegółów technicznych, bo jesteśmy w środku. Widzę schody zakręcane, metalowe, co będzie za chwilę słychać, jak się wdrapiemy. No tylko ile tam jest do góry?
3: Sam pomnik ma 23 metry wysokości. Schodów, żeby dostać się na taras widokowy, znajdujący się 200 metrów nad poziomem morza, trzeba tutaj pokonać równo 100. Wliczając w to dwa schody wejściowe do środka wieży.
0: Czyli 98 przed nami.
3: Czyli przed nami 98.
0: To co, idziemy normalnym krokiem?
3: Idziemy normalnym krokiem.
0: I 100 stopni za nami. Się wychodzi na taki

0: Taki widok chyba najmniej imponujący, ale nadal imponujący, bo widać wzniesienia, ale też mnóstwo bloków mrągowskich, jakiś bardzo ekscentryczny kościół.
1: Tak, jest to kościół współczesny.
0: I chyba ten najbardziej imponujący widok. Ja już widzę amfiteatr i jezioro Czos.
1: Tak, fajnie jest spojrzeć z perspektywy innej na nasz amfiteatr, w którym odbywa się tak dużo różnego rodzaju koncertów, wydarzeń. Nie bez kozery Mrągowo nazywa się festiwalowym miastem.
2: Wakacyjną stolicą kabaretu. Chyba żartów nie powinienem opowiadać, od tego w Trójce jest powtórka z rozrywki, choć w sumie, bo będę żałował, a jest przyczynek do opowiedzenia żartu, to jeden sucharek na prędce. Dlaczego podłoga może kłamać? Bo dywan ją kryje. Za pół godziny będzie siódma. Tu program Trzeci Polskiego Radia i audycja Teraz Pieszo w programie Trzecim Polskiego Radia. Za chwilę udamy się z Mrągowa dalej w trasę do Mikołajek między innymi.

0: Brągowo, choć jest ładne i tylko lekko komercyjne, to w sobotę 6 dnia drugiego etapu, teraz pieszo naszej wyprawy, trzeba było opuścić te Mrągowo, by ruszyć dalej do Rynu przez Mikołajki. 42 km miała ta trasa i prowadziła najpierw wzdłuż drogi krajowej nr 16. Wzdłuż drogi nie dzieje się za wiele, ewidentnie trasa prowadzi prosto do Mikołajek. Nie jest też jednak tak, że wzdłuż drogi nie warto się zatrzymać. Ja się z wózkiem zatrzymałem tylko gdy chociażby zobaczyłem baner pomiędzy drogą a nieczynną trasą kolejową. Baner z hasłem Kozie Sery. Baner ten jest oczywiście reklamą gospodarstwa pana Stanisława, którego zapytałem o jego początki hodowli kóz.
1: Zacząłem od kóz względem syna, który potrzebował specyficznego jedzenia, ponieważ był chory. I tak potem powolutku, po troszeczku, od 7 lat tak idzie.
0: Byśmy podeszli może do tych kóz.
1: Poszły na wyżerki. Każda ma swoje imię. Czapa, czapula, o, obejrzała się. Widzisz pan? Brązowa.
0: Jak to jest z tymi kozami? Teraz patrzą pięknie na nas i białe, i brązowe, i czarne. Ale jak jest z ich dojeniem? Z krowami to każdy wie, że to rano, wieczór i w ogóle życia nie ma. A jak jest z kozami?
1: Sytuacja jest taka sama. Zajmuje z rana czas około 3 godzin, po wieczornym udój to jest około 2 godzin.
0: A jak wygląda sama produkcja? Bo mleko to wydojone, powiedzmy, że gotowe, a z tymi serami to już pan musi mieć więcej zachodu.
1: Tak, praktycznie można powiedzieć, że ponad połowa dnia to jest zajęta. 30 litrów z rana udoju. Przystępujemy potem do pasteryzacji na niższej temperaturze 63 stopnie, pół godziny. Potem ostudzenie jego do 30 stopni, poddanie bakterii od podpuszczka. Po półtorej godziny zaczynamy obrabiać ten skrzep. Potem do formy przełożenie skrzepu, prasowanie, solankowanie, no i dojrzewanie. Także około pół dnia to się poświęca.
0: Co pana tak trzyma przy tych kozach?
1: To już jest sentyment do tego stworzenia. Mówią głupi jak koza. Nie, koza nie jest głupim stworzeniem. Koza jest bardzo inteligentnym stworzeniem.
0: Mądry jak koza, tak po prostu powinniśmy mówić. Po drodze do Mikołajek minąłem jeszcze pole, na którym rośnie lawenda, kuriozalny chodnik, który najpierw prowadzi po schodach w górę, następnie po 100 metrach trzeba było zejść po schodach w dół. Tyle było przygód po drodze. Co do samych Mikołajek, to górujący nad miastem hotel, reklamy na dachach domów, to nie jest moja estetyka. Na szczęście Mikołajki to dużo więcej. W

0: W Mikołajkach można odwiedzić bardzo ciekawe Muzeum Reformacji Polskiej. Można też oczywiście przepaść, uprawiając sporty wodne, a te ściągają do miasta ludzi i turystów z całej Polski.
1: Spod Krakowa.
2: I spod Krakowa tą motorówką?
1: Nie, przywlokłem ją. Na Mazurach można pojeździć właśnie. Byliśmy na wyprawie z synem do Rynu i wracamy teraz do Kamienia koło Rucianego Nida. I tak niestety 170 koni, więc co 2 godziny trzeba pełny bak zalać, 40 litrów, bo troszeczkę paliwa pożera.
2: Ale zabawa musi być
1: bardzo przednia. 100 km na wodzie to uzależnia.
2: Powiedział pan, że byliście w Rynie. Co tam można zobaczyć? Bo ja tam zmierzam tylko piechotą.
1: A, piechotą. Bardzo ładnie. Pierwszy raz dopłynąłem do Rynu. Bardzo ładny, czysty porcik. Lepszy niż te Mikołajki.
2: Są Mikołajki przereklamowane?
1: Wydaje mi się, że tak.
2: A to domyślam się, że pływasz statą, tak?
3: Tak.
2: Jak się podoba?
3: Jest super. Oczywiście jest zabawa, skakanie na tym skuterze, ale najwięcej to szybkość, prędkość.
0: Nie trzeci, a piąty bieg włączyłem, ruszając z Mikołajek do Rynu. Musiałem to zrobić, by zdążyć na najważniejszą imprezę półrocza w tej miejscowości, której nazwa jest trzyliterowa. Co to było za wydarzenie? No długo mógłbym opowiadać. Niesamowite, spektakularne, ale może ja nie będę opowiadał. Za 3 minuty się więcej państwo o tym dowiedzą.

0: Hej, w trójce, 21 minut przed siódmą. Czym żył ten Ryn w weekend, podczas którego w nim gościłem? Ano żył średniowieczem. W mieście odbywał się wtedy Festiwal Mazuria. Jego najważniejszym wydarzeniem jest spektakl historyczny, podczas którego Polacy zdobywają krzyżacki zamek w Rynie.
1: Już za chwilę spalimy jeszcze więcej, dokładnie wszystko to, co nam zostało. Steam Show!
2: Widzę, że byłeś rycerzem.
3: Tak.
2: Skąd taki pomysł, żeby być rycerzem?
3: O, to już bardzo dawno. Miałem historyka, który poił wartości rycerskie. W chwili obecnej jestem już jako reprezentant Polski w sportowych walkach rycerskich.
2: Rozumiem w takim razie, że taki

0: Spektakl w Rynie, nawet trudno nazwać pewnie treningiem.
1: To taki jakby weekendowy wypad na Mazury.
0: To nie jest pasja z nudów, że nie było co zrobić, to jestem rycerzem.
1: Nie, nie. Z nudów to mogę pozakładać komuś klimatyzację.
0: A czyli twój zawód?
1: Tak. Cała zbroja kosztuje około 20 tysięcy. To nie jest tania pasja.
0: Można być samym rycerzem, tylko rycerstwem się zajmować w 2026 roku.
1: Tak, można. Jeśli mamy podpisany kontrakt z jakimś zamkiem.
0: Kiedy kolejna walka?
1: Kolejna walka, momencik, żeby nie skłamać. To już bym musiał znaleźć żonę, czy mi tam grafik rozpisała.
0: Czyli rycerz ma management.
1: Tak, tak.
0: Słyszałem, że pani jest menedżerką, ale pani też chyba czynnie w tym wszystkim, bo pani też chyba brała udział.
2: Mąż mnie zaraził troszkę tak historią, bo ja za historią to tak nie przypada i miałam złe oceny z historii, ale to mąż mnie zaraził rekonstrukcją średniowieczną, więc chodzę w sukniach, ale jestem chłopką, nie jestem księżniczką, jestem chłopką, bo mam rycerza. Ale tak naprawdę to jestem jego giermkiem, czyli wszystkie te sprzączki, jakieś sznureczki, to ja zawiązuję, rozwiązuję wszystko. No takim giermkiem jestem jego.
0: Pani się nie boi o męża, znaczy o rycerza?
2: Nie, nigdy się nie boję, ma bardzo dobrą zbroję zrobioną. A po drugie to ja zapinam tą zbroję, to wiem jak go chroni.
1: Właśnie teraz musi ją odpiąć.
0: Czyli tak, tu jest jakiś materiał.
2: Tak, to są pasy skórzane i to są sprzączki. I to na krzyż jest zapinane blachy, które chronią plecy i brzuch i tutaj boki. Ale każdy rycerz ma inaczej skonstruowaną.
0: Teraz ja widzę kilka dobrych minut zdejmowania tego wszystkiego, jak nie kilkanaście. A pewnie ubieranie się to jest jeszcze trudniejsze, bo to trzeba wszystko zawiązać.
2: Tak, poukłada, zawiąże każdy sznureczek, no to trochę schodzi, tak 15 minut.
3: Opowiadali Joanna i Patryk Czeczko. Z Rynu następnego dnia ruszyłem do Giżycka i mimo tego, co sugeruje piosenka, która przed nami w Trójce, nie podążałem za rzekami czy wzdłuż rzek.

0: I zgodnie z obietnicą przenosimy się, idąc pieszo, do Giżycka. Szedłem tam trochę naokoło, przez te ławki z Rynu, idąc nawet naokoło przez ciekawe, zbudowane bardziej z kamiennej niż asfaltowej drogi wylewki. Dociera się do Giżycka od zachodu, a z tej strony miasta nie sposób nie zauważyć kryjącej się nawet za drzewami ogromnej twierdzy, twierdzy Bojen. Jak potwierdziła mi dyrektor tej twierdzy, Małgorzata Zadranowicz, twierdza Bojen, tak jak sprawdzałem, wybudowana została w połowie XIX wieku.
1: Powstaje i tak naprawdę nigdy nie została zdobyta. W całym przedpolem ma 100 hektarów.
0: W którą stronę trzeba iść, żeby zobaczyć esencję? Odblokowuję trójkowy wózek. I domyślam się, że nie w stronę bramy zmierzamy, tylko w drugą stronę.
1: Tak, minęliśmy tutaj koszarowiec numer 1, który jest obecnie w remoncie. Z lewo wchodzimy sobie i widzimy od razu warsztat zbrojmistrza. Możemy iść jeszcze od razu do laboratorium prochowego i później taką wąską ścieżką spichlarze, które będą niebawem remontowane. I później przechodzimy aż do wozowni.
0: Wchodzimy tutaj do warsztatu.
1: Tu był warsztat, a tam zaraz w drugiej części mamy biuro kowala.
0: Dochodzimy do kolejnego budynku i to jest...
1: Fajna z wozownią.
0: Bym powiedział, że budynek wybudowany rok albo dwa lata temu.
1: Już jest prawie 10, ale jest idealnie odtworzony.
0: Opiszę Państwu. Pierwsze piętro jest drewniane, dół są deski drewniane na przemian z taką kremową cegłą.
1: Tak jak mówiłam, to jest stajnia z wozownią.

0: Więc mamy tutaj eksponaty typowo.
1: Mamy dawne wozy, mamy oczywiście manekiny, konie, uprzęże, wszystko co...
0: Związane tak ze stajnią.
1: No, można też się tutaj oczywiście nachodzić. Z kilka dobrych kilometrów wzdłuż murów można zrobić. Choć w pewnym czasie jednak, ja nie jestem wielkim fanem militariów, to wiem, że dla takich zwykłych turystów najprawdopodobniej mur to mur w pewnym momencie.
0: Zgadza się, ale największą atrakcją jest być właśnie w środku twierdzy, ponieważ na zewnątrz to prowadzi ścieżka rowerowa, prawie 3 kilometry, więc można przejechać i codziennie idąc do pracy czy będąc tutaj na miejscu, po prostu widzimy, jak wiele osób jeździ tą ścieżką rowerową, bo nie biega, czy spaceruje z psem. Także ta ścieżka jest naprawdę też fajnym elementem.
1: Wyszliśmy z stajni i widzę, że już trwają kolejne prace tutaj.
0: Tak, tutaj odtwarzamy salę ćwiczeń, a po prawej stronie mamy gołębnik, czyli tutaj stacjonowały gołębie pocztowe. Moim marzeniem jest, żeby te gołębie do twierdzy wróciły.
2: Nie wiem, czy mieszkańcy poprą ten pomysł. Wiem na pewno za to, że będzie za tym lobował pewien Bert. Bert mieszkający przy ulicy Sezamkowej. Berta w Giżycku nie spotkałem, choć to dziwne, bo Giżycko to dla mnie takie mazurskie Mielno. Wszystko tam jest. Automaty z grami, cymbergaje, sklep z płazem na promenadzie. Znów nie są to moje klimaty, więc ruszyłem dalej. Koniec i kropka, czyli aus und vorbei.

0: Ostatniego dnia drugiego etapu wyprawy teraz pierwszo szedłem do Starych Juch z Giżycka i dalej do mety, czyli do Ełku. Ostatni dzień wyprawy był najdłuższym, ponad 50 km. Nie oznacza to jednak, że ten dzień był męczący. Drogi prowadzące do Ełku były dobre, krajobraz, głównie lasy, dawały cień. Bardzo przyjemnie się szło, szczególnie, że po drodze, czego często się nie spodziewałem, czekało na mnie wiele atrakcji. Pierwszą z nich, której zupełnie nie planowałem, było odwiedzenie mini zoo we wsi Kąb. Kolejna trzyliterowa miejscowość. W tym zoo żyje mnóstwo zwierząt i współprowadzi ten przybytek w niewielkiej wsi pani Jolanta.
1: Mamy ich ponad 200, od wielbłąda przez kangura, surykatki, mary.
0: Skąd pomysł, żeby na Mazurach mieć mini zoo?
1: Pomysł się zrodził i z wykształcenia, i z zamiłowania, i z posiadania tych zwierząt. Długa to jest historia.
0: To od jakiego zwierzęta się zaczęło? Bo tu teraz jest tyle zwierząt, że któreś musiało być tym impulsem do założenia.
1: Pierwszym impulsem był koń, którego kupiłam na studiach. Jeszcze studiując zootechnikę. Później poznałam męża na Mazurach i tak tutaj zostałam. Założyliśmy gospodarstwo agroturystyczne. I z biegiem czasu zwierząt nam przybywało i taka była trudna decyzja. Albo ograniczamy je, albo rozbudowujemy stado. I poszliśmy w kierunku rozbudowy.
0: Tego, co ja dobrze przeczytałem, to nawet jest wielbłąd. Jak wielbłąd się ma na Mazurach?
1: Bardzo dobrze. Wielbłąd ma dosyć szeroki zakres temperatur od plus 40 do minus 40, także zdąży i ciepło, i upały.
0: O, idzie wielbłąd, dzień dobry.
1: Wielbłąd rzeczywiście. Ma na imię Bobas.
0: Matko, on jest tak wielki jak i Bobas.
1: Będzie docelowo ważył

0: Płotony, bo on jest jeszcze młody.
1: Przeprowadziła się pani skąd tutaj do wsi Kąp?
0: Ja pochodzę z województwa świętokrzyskiego. Po drodze studiowałam w Lublinie i tak się tutaj znalazłam. Przez Warszawę jeszcze po drodze, gdzie pracowałam przy hodowli koni arabskich.
1: Co jest takiego fajnego w tej wsi? Oprócz tego oczywiście pani domu, tego mini zoo. Jak się tutaj żyje?
0: Dobrze, to jest bardzo urokliwe miejsce. Tu mamy trzy jeziora, to jest mała, urokliwa wioska.
1: Czy jest tutaj we wsi Kąp coś do roboty, oprócz właśnie oglądania mini zoo? Bo tutaj bardzo urokliwa droga. Jest droga krajowa, jeszcze wojewódzka, no mnóstwo samochodów. Może turyści tutaj przyjeżdżają, czy od razu omijają i do Giżycka?
0: Nie, przyjeżdżają. Jak najbardziej jest trasa rowerowa, są trzy jeziora. Można sobie tutaj miło spędzić czas spacerkiem, rowerkiem, koniem. Także można, mimo to, że to jest mała wioska, można miło z niej spędzić czas i jest gdzie pochodzić, co pooglądać i posiedzieć nad jeziorkiem, pokąpać się.
1: Wieś Kąp jeziora ma, jednak im dalej na wschód, tym jezior jest mniej turystów. Również po drodze przez 20 km spotkać można tylko jedno jezioro, jezioro Wydmińskie. Potem sytuacja się poprawia, gdy chociażby dociera się do Starych Juch. Tam są dwa jeziora. Można je podziwiać z darmowej wieży widokowej, krytej. Bardzo to doceniłem, bo padało. Stare Juchy pochwalić też mogą pewną ciekawostką. Głazem narzutowym, który był niegdyś ołtarzem ofiarnym Jaćwingów, czyli dawnego pruskiego ludu. O kamieniu tym opowiedział mi słuchacz Trójki, którego zupełnym przypadkiem spotkałem po tym, jak nadłożyłem drogi, poszedłem 2 kilometry w inną stronę, by zobaczyć po prostu duży, szary głaz.
2: Dzień dobry, cześć, Radek.
1: Czy ty się spodziewałeś tego spotkania?
2: Nie spodziewałem się, liczyłem, że już nie uda mi się ciebie spotkać, ale tu taka niespodzianka, pędzę i dosłownie 2 kilometry od mojego domu widzę Trójka od nowa, wózek, aż zdębiałem, jak zobaczyłem.
1: Już mi zdradziłeś, że znasz trochę historię tutaj, w Domu Kultury pracowałeś, więc jaka jest historia tego głazu?
2: Jest to historia związana z ludem Jaćwingów. Głaz jest starym kamieniem, na którym składano ofiary. Przychodził na przykład jakiś młodzieniec jaćwieski, kładł się na tym głazie, zadawał pytanie, która na przykład dziewoja zostanie moją żoną, rozpalał ognisko, za pomocą dymu zanosił pytanie do bogów, jeszcze przy okazji złożył ofiarę z dzika, stąd Stare Juchy, bo Stara Jucha to jest krew z dzika. I zasypiając, spożywając może jeszcze jakieś substancje, które pomogły mu w jakichś wizjach, budził się i dostawał jakąś odpowiedź.
1: Poza wieżą i głazem, co tutaj można robić? Jak tutaj żyć i co się robi?
2: Przede wszystkim żyć i żyć spokojnie i blisko naturą, bo Stare Juchy i nasze tereny to są tak zwane Mazury Garbate. Piękne tereny, dosyć dzikie, już trochę takie odległe od tych takich Mazur popularnych jak Mikołajki, także dużo natury, dużo jezior. Same Stare Juchy to 16 jezior. Chyba jedna z najmniej zaludnionych gmin w całej Polsce. Także żyć, oddychać świeżym powietrzem, najczystszym w Polsce. Dużo jest świetnych warsztatów i zielarskich, i niezielarskich, suszarni ziół. Także można naprawdę kąpać się w naturze.
1: Czy ty jesteś stąd?
2: Nie pochodzę stąd. Pochodzę z Wielkopolski. Sprowadziłem się z rodziną tutaj 13 lat temu i jest wiele takich osób, którzy szukało takiego miejsca na wschodzie, gdzie już jest spokojnie, jeszcze takie niepopularne, niezamieszkałe i tu znaleźliśmy swój dom i swoje miejsce.
1: Miejsce to ciche, zielone, a jednocześnie nie tak bardzo odległe od stosunkowo dużego Ełku, do którego dojdziemy za chwilę w programie trzecim. Tymczasem Bumerang i Jamila Woods, 7 minut przed 7.

0: Za 5 minut siódma. Dotarcie do Ełku nie było najprostsze. Do Ełku najkrótsza droga prowadzi przez drogę wojewódzką, która jest, uwaga, szutrowa. I to jeszcze nie jest problemem. No, ale jest pewna kwestia. Ta droga jest poprowadzona przez las, w którym żyją komary. Bataliony komarów. I musiałem więc z tej drogi uciekać. Gdy już się wydostałem na asfaltową drogę, to zaczęło się ściemniać za to, a chodzenie po zmroku nie jest przyjemne, chyba że wiąże się ze spotkaniem. A to, którego się zupełnie nie spodziewałem, miało miejsce za przejazdem kolejowym w Oszczelach.
1: To tak, parę jabłek z sadu mamy.
2: Bardzo dziękuję.
1: To jeszcze nie wszystko. Tu jest czerwona orężada mazurska. O, i słoik miodu.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Jak mają panowie na imię?
1: Grzegorz.
3: Filip.
2: Goniliście mnie trabantem.
1: Trabantem szukaliśmy pana od godziny 18, teraz mamy godzinę 21 i znaleźliśmy.
2: Pan skąd?
1: Z okolicy Giżycka, miejscowość Staświny.
2: Nie byłem w waszej wiosce, ale próbuję się czegoś dowiedzieć w takim razie. Jaka to jest wioska, czy tam jest coś do roboty, nie wiem, jeziora?
1: Są jeziora, jak najbardziej. Jest taka coraz bardziej słynna bitwa o Świętą Górę. Niestety już też była.
2: Lubisz mieszkać na tej swojej wsi? Jak ci się tam żyje?
3: Bardzo dobrze. Dla babci pomagam przy kurach. Babcia ma psa, koty.
2: Czegoś może brakuje?
3: Nie.
2: A może panu czegoś brakuje tam w okolicy?
1: Absolutnie. Mamy wszystko, co nam potrzeba. Polne drogi, gdzie można się wyszaleć motocyklami, terenówkami. Naprawdę super sprawa.
2: Teraz oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie poprosił o to, żeby zwiedzić tego trabanta.
1: Zaczniemy od silnika. Dwucylindrowy dwusów, bardziej motocyklowy silnik niż samochodowy.
2: To idzie naprawić nawet bez pewnie większej jakiejś wiedzy.
1: Nie wiem, mam go około 7 lat i można było powiedzieć, przez te lata nadtrzaskałem trochę kilometrów, nic w nim nie naprawiałem.
2: Jak już pan pokazał silnik, to musimy jeszcze usłyszeć, jak on brzmi.
0: Piękne to trąbienie, choć jak się idzie poboczem, to raczej słyszeć się klaksonu nie chce i już go aż do Ełku, do którego po tym spotkaniu pozostało mi 40 minut. Na szczęście nie słyszałem. Duża w tym zasługa chodnika, który niedługo po przejeździe się pojawił. Cały i zdrowy dotarłem o 22 do Ełku. Deszczowy Ełk przywitał mnie restauracją fast food, stacją paliw i nowymi osiedlami. Jak się jednak okazało o poranku, Ełk to też o wiele więcej. Zabytki, kościoły, jezioro ełckie, ruiny Zamku Krzyżackiego, kolej wąskotorowa. W czterech słowach, warto się tam wybrać. A czy warto się wybrać do wsi Gać, Kwidzyna, Starogardu Gdańskiego, Kościerzyny, Kartuz, Lęborka, Lubiatowa, Jastrzębiej Góry i Helu? Jeszcze nie wiem, ale się dowiem, bo już w poniedziałek ruszam w prowadzącą przez te miejscowości trasę. Trasę trzeciego etapu wyprawy teraz pieszo. Relacje rano i po południu w Trójce to dźwiękowo, a wizualnie to w mediach społecznościowych oraz na żywo w terenie. Zachęcam do wypatrywania i zatrzymywania mnie na trasie. Za każde spotkanie podaruję trójkową koszulkę. Warto więc więcej niż po stokroć mnie zatrzymać. Poza tym można spotkać fajną osobę, która nie może się doczekać spotkania z państwem. Koniec autopromocji. Za 2 minuty poranne zapraszamy do Trójki z Ogrodu. Karolina Gonet i Michał Gardias. Zapowiedź kolegów oznacza jedno, że my już dziękujemy. Olga Szućko, Paweł Turski. Do usłyszenia i do zobaczenia.
4: Autopromocja.
5: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
7: Jest dość malutkim kawałkiem lądu.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
8: Źródła europejskie. Podcast Trójki.
5: Zaprosiłam już Katarzynę Kasię, Andrzeja Ledera, Marka Węcowskiego i innych.
9: Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie.
10: Cennym europejskości jest wspólnota polityczna.
5: Przed nami kolejne spotkania.
8: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
5: Do usłyszenia i zobaczenia. Agnieszka Lichnerowicz.
4: Autopromocja.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
14: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Żegnamy reklamy.
0: Jest sobota, 22 sierpnia, godzina 7. Michał Gardias i Karolina Gonet. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.

0: Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
1: Wciąż obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed burzami i wichurą. Wydano też nowe. Prezydent Ukrainy zapowiada odwet za zbombardowanie centrum handlowego w Krzywym Rogu. Zginęło 15 osób. Ochrona zdrowia i obronność to kluczowe obszary w projekcie budżetu państwa na przyszły rok, mówi szef rządu. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla 5 województw na południowym zachodzie Polski. Obowiązują też alerty przed silnym wiatrem. Ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą województw podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego. Prędkość wiatru może dochodzić do 85 km na godzinę, a w porywach nawet do 115. Wczoraj w całym kraju z powodu gwałtownych zjawisk pogodowych strażacy interweniowali ponad 800 razy. Głównie usuwali z dróg połamane drzewa i gałęzie, pompowali wodę z zalanych posesji i zabezpieczali uszkodzone dachy. Rosyjska armia zbombardowała centrum handlowe w Krzywym Rogu w środkowej Ukrainie. Zginęło 15 osób, a 130 zostało rannych. Doszło do ataku kilku dronów, celnych, okrutnych, jeden po drugim, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
2: Absolutne
1: okrucieństwo ze strony Rosjan. Na pewno zareagujemy. Ważne jest, aby zrobić wszystko, co możliwe, aby chronić życie. Ważne, aby świat nie milczał w tej sprawie. Musi nastąpić koniec tej rosyjskiej wojny i konieczne jest, aby świat nam w tym pomógł. Wieczorem napłynęły informacje o kolejnym rosyjskim ataku, tym razem w obwodzie mikołajowskim. Zginęły tam 4 osoby, w tym 3 dzieci. Ochrona zdrowia i obronność to kluczowe obszary w projekcie budżetu państwa na przyszły rok, zapowiada premier. Donald Tusk poinformował o priorytetach w planowanych wydatkach środków publicznych. Więcej o tym Dagmara Kędzior.
3: Na obronność rząd chce przeznaczyć w przyszłym roku 5% PKB. Z kolei na ochronę zdrowia przekazanych zostanie dodatkowych 17 miliardów złotych. W tym przypadku szef rządu Donald Tusk postawił jeden warunek.
4: Te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny. I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie.
3: W projekcie budżetu będą też zawarte planowane zmiany progów podatkowych i inwestycje drogowe czy kolejowe. Premier zaznaczył jednak, że to, czy faktycznie będą one zrealizowane, zależy od decyzji prezydenta.
4: Bo jeśli my dzisiaj planujemy takie wydatki, taki deficyt, takie inwestycje, to no wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, że one nie będą zablokowane.
3: Projekt budżetu ma zostać przyjęty w przyszłym tygodniu. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Europoseł Grzegorz Braun z kolejnymi prokuratorskimi zarzutami. Polityk jest podejrzany m.in. o kradzieże flag ukraińskiej i unijnej oraz zniszczenie wystawy poświęconej osobom LGBT. Za oba czyny grozi do 8 lat więzienia. Trzeci zarzut dotyczy zniszczenia plansz z wystawy w Sejmie. Czwarte przestępstwo ścigane jest z urzędu, mówi prokurator Piotr Skiba.
5: Chodzi tu o słowa wypowiedziane podczas debaty kandydatów na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zniesławienie Muzeum Historii Żydów Polskich i inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie akcji społecznej Żonkile, kiedy Grzegorz Braun miał wygłosić wypowiedź zawierającą określenie żydowski Żonkil, znak hańby i podległości.
1: Przesłuchanie Grzegorza Brauna w prokuraturze okręgowej w Warszawie odbędzie się w drugiej połowie września. Rośnie skala przemocy żydowskich osadników na zachodnim brzegu wspieranych przez władze Izraela. Oprócz napadów na Palestyńczyków i niszczenia ich mienia, osadnicy zaczęli atakować karetki, które przyjeżdżają Palestyńczykom z pomocą. Tymczasem kraje europejskie i Kanada potępiają izraelski plan budowy nowego, nielegalnego osiedla, które podzieliłby okupowany zachodni brzeg na dwie części.
6: Niedaleko Hebronu osadnicy zastrzelili 17-latka, a w okolicach Dżeninu żołnierze postrzelili w klatkę piersiową i plecy 14-letniego chłopca. W Deir Shams osadnicy wybili szyby w karetce, która przyjechała do 5 zaatakowanych przez nich Palestyńczyków. W Dżeninie uniemożliwiono dojazd karetki pogotowia do postrzelonego przez żołnierzy mężczyzny. W rezultacie zmarł z wykrwawienia. Według danych palestyńskich tylko od początku tego roku osadnicy zabili 25 Palestyńczyków. To największa liczba od 2019 roku, gdy zaczęto prowadzić tę statystykę. Od prawie 2 tygodni trwa oblężenie 3 palestyńskich domów w wiosce Kusra niedaleko Nablusu, gdzie brutalni osadnicy wspierani są przez siły izraelskie. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
1: Wracamy do kraju. W województwie łódzkim brakuje krwi, zwłaszcza grup 0 RH- i 0 RH+. Tamtejsze Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do osób, które mogą oddać krew, aby zgłaszały się do punktu pobrań, mówi Dagmara Kaźmierska.
7: Wakacje powoli dobiegają końca, ale dla pacjentów przebywających w szpitalach nie ma wakacyjnej przerwy. Jeżeli jesteś zdrowy i możesz oddać krew, przyjdź do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi lub jednego z naszych terenowych oddziałów i podaruj potrzebującym szansę na życie.
1: Krew można oddawać od poniedziałku do soboty w siedzibie centrum przy ulicy Franciszkańskiej, a także w oddziałach terenowych i podczas akcji wyjazdowych. To był serwis Trójki.

0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: A teraz pora na sport,
2: który ma dla nas Norbert Michalak. Prosimy.
3: Dzień dobry. Cracovia wygrała z Wieczystą 3-2 w meczu piątej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Dwie bramki dla Cracovii zdobył Aydin Hasic. Ta druga w doliczonym czasie gry dała gospodarzom zwycięstwo, a jedno trafienie uzyskał Mauro Perkowicz. Gole dla Wieczystej strzelił Mateusz Wieteska i Lisandro Semedo. Trener gospodarzy Bartosz Grzelak tak opisuje to spotkanie.
4: Zaczęliśmy drugą połowę dobrze, ale no to niestety ten karny i na 2-1. Czułem cały czas, że to możemy odwrócić, tak samo jak zrobiliśmy z Rakowem. Naprawdę to zrobiliśmy jako zespół. Znaleźliśmy drogę do przodu. Wszyscy wiemy, co było pod koniec meczu. Bardzo się cieszę, że zawodnik jak Kamil Glik też miał duży wpływ na bramkę na 3-2 i no i oczywiście Aydin Hasic, dwie bramki, to jest man of the match.
3: Liderem tabeli jest Legia Warszawa. Zostajemy przy piłce. Sezon w angielskiej piłce wystartował. W pierwszym spotkaniu premierowej kolejki Premier League aktualny mistrz Anglii grał przed własną publicznością z Beniaminkiem Coventry. Zgodnie z oczekiwaniami kanonierzy wygrali 3-0 już po pierwszej połowie. Arsenal pewnie prowadził. W 15 minucie do siatki trafił Havertz, a kilka minut później wynik na 2-0 podwyższył Bukayo Saka. Ostatecznie Arsenal wygrał 3-0. Polskie siatkarki meczem z Węgierkami rozpoczną dziś Mistrzostwa Europy. Polki występują w grupie A, gdzie grały już obrończynie tytułu Turczynki, które pokonały Łotyszki 3-0. Turniej rozgrywany jest w Stambule, Brnie, Baku i Göteborgu. Początek meczu Polska-Węgry o 18:00.
2: Dzisiaj pochmurno z przejaśnieniami. To jest bardzo delikatnie opisana pogoda. Karolina się śmieje, chociaż nie wiem, czy trochę nie jest ci zimno. Jesteśmy w ogrodzie Trójki i tak ja w kruszulce, ty w bluzie, ale tutaj widzę, że nadal jest nam chłodno.
1: Musimy... Jest chłodno. Jestem przygotowana, mam jeszcze kurtkę, ale musiałam...
2: Pożyczysz mi?
1: Pożyczę, jasne, podzielę się. Możemy się wymieniać.
2: Dzisiaj od 19 na północy, przez 22 w centrum, po 25 na północnym, na południowym wschodzie, więc tam najcieplej, ale pochmurno przez cały dzień.
5: Autopromocja.
6: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
7: Dlaczego sól jest w pastki, a zebra jest słona?
6: Chyba odwrotnie.
7: Niekoniecznie, ale niech będzie.
6: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
7: Wszystko jest możliwe.
6: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00. Rano.
7: Michalina Bieńko
6: i Maja Sołtysik.
5: Autopromocja.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 7:08. My tu się śmiejemy, ale nie wiem, czy państwo to słyszą. Ale
1: wieje.
2: Zaraz nas tu chyba porwie z tego ogrodu
1: Trójki. Przewieje nas z ogrodu Trójki. Tak.
2: Coś niesamowitego. Ten pawilon tutaj obrędowany naszym logiem po prostu fruwa. Niesamowite.
1: Ale
2: Józek,
1: jesteśmy bezpieczni.
2: Trzymaj się tutaj. Józek trzyma się i nie dowierza, co się dzieje. Józef Niewiarowski jest dzisiaj naszym wydawcą. Karolina Gonet.
1: Michał Gardias.
2: Jesteśmy również.
1: Telefon odbiera od państwa Staszek Perzyna, a audycję realizuje Olga Szućko. Do godziny 9:00 jesteśmy z państwem w ogrodzie Trójki. Zapraszamy.
2: Bardzo wietrznym.
9: Zapraszamy do Trójki.
2: I w takich właśnie warunkach będziemy z państwem do 9:00, jak powiedziała Karolina. Dzisiaj bardzo wietrznie. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć, bo trochę zmarzłam, powiem szczerze.
1: Zmarzłeś, to ja może...
2: Moje receptory mózgowe chyba
1: To ja może w takim razie opowiem naszym słuchaczom, że dzisiaj będziemy podróżowali po całym kraju, odwiedzimy różne województwa, więc będzie się działo do tej godziny 9:00. Będzie także konkurs, ale o tym dopiero po piosence.
2: I konkurs też trochę o takim podróżowaniu, wydaje mi się.
1: Też
2: będziemy
1: o podróżowaniu.
2: Mieć pytanie o...
1: Takie podróżnicze troszeczkę, tak.
2: Dokładnie, ale to za chwilę się wyklaruje. A teraz nasza...
1: Fleetwood Mac.
2: No, jedna z naszych ulubionych grup.
1: Piosenek, tak.
2: Tak.

0: 13 minut po godzinie 7. Wczesny poranek w bardzo wietrznym ogrodzie Trójki. Jesteśmy z Państwem do 9. A ze mną jest Karolina Gonet.
1: Dzień dobry, a ze mną jest Michał Gardias.
0: Przedstawiamy się cały czas, no i dobrze.
1: I bardzo dobrze. Tak jak wspominaliśmy, teraz pora na konkurs. Jak tak. Co tydzień, w sobotę mogą Państwo wziąć udział w konkursie. Jest to konkurs Deep Spotu tym razem. Mhm. A do wygrania pierwsze nurkowanie freediving. I co trzeba zrobić, żeby wygrać?
0: Sytuacja jest bardzo prosta. Wymyśliliśmy tutaj z Karoliną o poranku takie pytanie. Jakie miasto zagraniczne przenieśliby Państwo do Polski? I do jakiego województwa?
1: Tak. Jakie by to było miasto i do jakiego województwa?
0: Tak, na przykład takie San Francisco pod Sandomierz na przykład.
1: Na przykład. Albo taki Nowy Jork konkurencyjnie pod Warszawę.
0: Pod Nowy Sącz na przykład.
1: Nowy Sącz.
0: Bardzo fajnie.
1: Pasuje.
0: Nie wiem, czy fajnie, tak trochę oceniliśmy swoje własne propozycje, ale...
1: Ale my czekamy na Państwa propozycje.
0: Tak jest.
1: Czekamy na Państwa SMS-y dokładnie. Żeby wziąć udział w konkursie, trzeba wysłać SMS pod numer 73 533. Koszt jednej wiadomości to 3,69 zł. Regulamin znajdą także Państwo na stronie Trójki, no i wystarczy
0: tak
1: odpowiedzieć na to pytanie.
0: Jakie miasto z zagranicy w Polsce by się pojawiło i czy by się przyjęło i w jakim regionie? Czekamy na telefony i na SMS-y. 227 Trójek, też nasz telefon.
2: Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. Deepspot.com.
0: A to już 7.14, przed nami Arctic Monkeys.
1: Idealnie, na start.

0: 17 minut po siódmej.
1: A teraz zgadza się.
0: Nie chcę nikomu psuć humoru.
1: No nie, no.
0: Ale to ten czas.
1: Powiesz o tym?
0: Powiem. Zbliża się szkoła. Już niedługo. Ale ja byłabym bardzo podekscytowana na miejscu uczniów, bo to był mój ulubiony czas w roku, kiedy mogłam iść do sklepu, uwaga, i kupić wszystkie potrzebne przybory, zeszyty, notesiki, długopisy, kredki.
1: To już wtedy się zaczęło, tak? Wtedy się zaczęło.
0: Wtedy zaczęło.
1: Po prostu
0: ja
1: miłość do zakupów.
0: Nie do zakupów, akurat do szkolne. Notesików.
1: Do nauki.
0: I zeszycików. I to jest ten czas, właśnie rodzice mogą obecnie przygotowywać wyprawkę, ale nie jest to dla rodziców chyba taki szczęśliwy okres.
1: No chyba nie, jak muszą z tego portfela troszkę wyciągnąć tych pieniędzy. Niestety.
0: Ja byłam szczęśliwa jako dziecko, które mogło wybierać te kredki i zeszyty.
1: Wśród różnych motywów,
0: na przykład,
1: bajek, seriali.
0: Jest tego bardzo dużo. Są, jak się dowiedzieliśmy, różne popularne, mniej lub bardziej zeszyty, ale tak naprawdę trzeba się do tego wszystkiego przygotować. Niektórzy szykują się już w lipcu, już zaczęli tę wyprawkę szkolną, a niektórzy dopiero teraz będą wybierali się na zakupy. Więc o tym, że nowy rok za pasem, a rodzice uczniów szykują się na zakupy i zastanawiają się, ile to wszystko będzie kosztować, rozmawiała z rodzicami właśnie Monika Gosławska.
2: Aż się boję po prostu iść na te zakupy.
3: Pewnie dużo więcej nas to wyniesie niż w zeszłym roku.
4: Ci, którzy już przeglądali ceny, mówią, że taniej niż w ubiegłym roku nie będzie.
5: 500 zł.
6: Około 1000 bardziej.
7: Same jakieś te plecaki lepsze kosztują już tam 300.
8: Z roku na rok jest coraz drożej.
2: Zeszyt kupiłam, to kosztował 5 zł. To jest po prostu coś strasznego.
4: A wyprawka szkolna to nie tylko zeszyty. Pani Joanna prowadzi sklep, w którym można kupić wszystko, co do szkoły potrzebne. Pokazuje mi swój towar.
9: Są zeszyty w kratkę. Ja preferuję zeszyty, ja to tak tłumaczę, takie jak były kiedyś, czyli ta gramatura jest dużo grubsza.
4: Takie zeszyty są lepsze, bo pismo nie przebija na drugą stronę. Nowinek jest dużo więcej.
9: To są długopisy ścieralne i wiadomo, im więcej pstrokacizny, że tak powiem, to oko dziecko przyciąga.
4: Nowinek jest dużo więcej, a dzieci

0: Młodzież chętnie sięgają po to, co nowe.
1: Bardziej idziemy w modę, wie pani co. Bardziej, żeby... Nie, teraz nie kupuję bardziej różowych zeszytów i tak dalej, tylko takie bardziej dorosłe.
2: Moja córka uwielbia nowe zeszyty, które są w trendach. No jak to dziewczyna.
0: Ale oszczędności są równie ważne jak moda. Urszula Kreńska, ekonomistka PKO BP, podpowiada, by koszty rozkładać w czasie.
3: Na przykład dobrym momentem może być kupowanie rzeczy wcześniej albo później, nie w tych takich podstawowych kampaniach. Moje doświadczenia są takie, że w tej chwili wszystko jest drogie, a już we wrześniu się robi dużo taniej, więc może można poczekać.
0: Pani Joanna ze sklepiku z artykułami szkolnymi tłumaczy, że wielu jej klientów tak właśnie robi.
4: I ja nawet sama zachęcam do tego, bo ja towar już mam praktycznie od końca maja, więc przez ten czas można sobie tą wyprawkę fajnie skompletować i rozkładając to w czasie.
0: Na pewno trudniej jest tym rodzicom, którzy mają więcej dzieci.
4: Jak najbardziej, bo to wiadomo, jednorazowo dość spory wydatek.
5: Czy pani rozkłada to na miesiące, czy kupuje wszystko hurtem?
1: Nie, wszystko hurtem. Odłożone są pieniądze na to.
2: Tak, troszkę rozkładamy w czasie, bo jeżeli w trakcie roku szkolnego czegoś jej braknie, to dokupujemy. To nie jest tak, że musimy wszystko kupić natychmiast.
0: Tymczasem zakupom szkolnym przygląda się starsze pokolenie i wspomina swoje szkolne czasy.
6: Kupowaliśmy tyle, na ile nas było stać. 50. lata. Taki tornister był z tektury.
5: A zeszyty jak wyglądały? Czy też były takie kolorowe jak dziś?
6: No nie. Nie, zielone lub niebieskie.
7: Fartuszki były, białe kołnierzyczki były. Ja chodziłam w fartuszku z białym kołnierzykiem.
6: Ja miałem taki serdaczek. W tym serdaczku musiałem chodzić.
5: I cała klasa podobnie wyglądała?
6: Tak.
7: Było jednakowo.
8: To były ciekawe czasy, na pewno i niełatwe, ale też no dzisiaj mówimy, że wszystko jest drogie i to jest prawda, to jest fakt. Nawet niektórzy powiedzą fakt autentyczny, niepotrzebnie powtarzając, ale no tak, wszystko jest drogie, ale znowu złośliwcy powiedzą, no ale przecież nie było kiedyś 300+, tak? Można było przecież, trzeba było sobie dawać jakoś radę. Tak to wygląda. I to przypomnijmy, że jest coś takiego, że można sobie
9: jednorazowe pomóc. Świadczenie, tak? 300+ na dobry start. Przysługuje ono dziecku uczącemu się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Mhm. Na dziecko niepełnosprawne także uczące się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24 roku życia. A wnioski oczywiście o świadczenie Dobry Start mogą Państwo składać do ZUS tylko drogą elektroniczną.
8: Tak, i to jest bardzo ważna informacja.
9: Ale my chcielibyśmy także zachęcić Państwa do dzwonienia. Przypominamy 227-3. Staszek czeka na Państwa telefony i zapytać, jak Państwo wspominają te czasy, kiedy przygotowywało się tą szkolną wyprawkę. Jaka była wtedy moda? Jakie zeszyty się kupowało? Oczywiście z pominięciem różnych marek, ale czy jednak byli Państwo tymi osobami, które miały każdy jeden zeszyt do jednego przedmiotu, czy jednak w jednym zeszycie było 5 przedmiotów?
8: Ciekawe, czy to się kiedyś właśnie zaczęło, ta moda na zeszyt do wszystkiego, czy to znowu był tak jakby no znak tych czasów, że był jeden zeszyt i tyle, tak? Tak jak słyszeliśmy w materiale, że to nie było tak, że mogliśmy sobie pójść do sklepu i wybrać motyw, nie wiem, z Psim Patrolem.
9: Na przykład,
8: tylko to po prostu były szare zeszyty.
9: Disneya.
8: Albo z księżniczkami Disneya. Tylko było jak było. I, więc czekamy.
9: Czekamy na Państwa wspomnienia. Staszek,

0: 26 minut po godzinie 7. Państwo dzwonią w sprawie bardzo ważnej, ponieważ zapytaliśmy w ramach konkursu naszego, właściwie SMS-owego co prawda, ale Państwo też zadzwonili, a pytanie brzmiało, jakie miasto zagraniczne przenieślibyśmy do Polski i dlaczego?
1: Mam pomysł, że można by przenieść Londyn do Lądka Zdroju, uczynić go najlepiej dzielnicą Lądka Zdroju. Wtedy skończyłyby się wątpliwości, że nie ma takiego miasta jak Londyn, tylko jest Lądek Zdrój. Tylko po prostu Londyn byłby częścią Lądka Zdroju.
2: To ja przypomnę, żeby wziąć udział w naszym konkursie, wystarczy wysłać SMS-a z odpowiedzią na pytanie. SMS-a pod numer 73533. Koszt jednej wiadomości to 3,69 zł. Regulamin na stronie Trójki. No i zachęcamy oczywiście do wysłania SMS-ów i wzięcia udziału w konkursie.
0: Tak jest. A ta propozycja była takim klasykiem trochę. Tak zresztą klasycznie też możemy teraz przejść do kolejnego tematu, prawda?
2: Też klasyki, też tak naprawdę. Dumy naszego kraju. Ostatnio dużo się mówi o promocji naszego kraju i o marce Polsce, więc to też jest na pewno związane z tą naszą marką. Ale to ja może zdradzę Państwu dwie informacje, takie ciekawostki. Michał jest jednym z najpopularniejszych ambasadorów Lublina.
0: Tak, i to nie etatowym.
2: W Polskim nie etatowym, w Trójce, więc jest dumnym ambasadorem. A ja ostatnio byłam na wycieczce w Lublinie i dowiedziałam się, że w Lublinie jest jedyny w kraju autoryzowany outlet ceramiki Bolesławca.
0: Oczywiście. Bolesławca. Mamy ci to. Mamy
2: a teraz
0: ci to, tak.
2: Przeniesiemy się nie do Lublina. Oj, wieje,
0: kartki nam fruwają, proszę Państwa.
2: Jesteśmy
0: dobrze,
2: w ogrodzie Trójki do 9. Przeniesiemy się nie do Lublina, ale właśnie do Bolesławca, bo tam odbywają się teraz.
0: Co tam się dzieje? Bolesławieckie święto. Tam jest setka stoisk z różnymi garnkami, cudami świata, klasycznymi kubkami, talerzami czy misami. No i oczywiście wszystko wokół popularnych na wzorów ceramiki bolesławieckiej. No one zachwycają, to nie ma o czym dyskutować. To jest klasyka.
2: Ja zawsze jestem zachwycona. Tak, to jest klasyka, duma.
0: Posłuchajmy.
3: Moda na ceramikę bolesławiecką wciąż trwa. Pawie oczko jest tą słynną dekoracją produkowaną od połowy XIX wieku w Bolesławcu. Ta dekoracja, ta produkcja jest takim dalekim echem.
4: Spełniliśmy swoje marzenia, jesteśmy tu w trzy małżeństwa. Jedni przyjechali z dalekiej Warmii, drudzy z Warszawy, my jesteśmy z mężem z Lublina. No i każdy szuka, żeby uzupełnić swoją kolekcję.
5: Nazywam się Marta Matejewicz, malarka. To nie jest ciężka praca, to jest bardzo przyjemna praca. Tutaj można zobaczyć, jak powstaje taka dekoracja. To już jest taka limitowana edycja. Najpierw to rozrysowuję ołówkiem na biskwicie. Następnie nakładam to na różne kolory, maluję. Później uzupełniam to, wszystko tak podkreślam, żeby to było bardziej takie wyraziste, to już jest taki, można powiedzieć, efekt końcowy malowania, bo następnie to zostaje szkliwione. Później intensywności nabierają te zielone kolory i wszystkie te farby troszkę inaczej wyglądają, bardziej intensywne są.
3: Ceramika bolesławiecka, ceramika artystyczna zdobyła popularność na rynkach światowych. Praktycznie jesteśmy obecni na wszystkich kontynentach świata. Popularność też zauważamy w takim znaczącym stopniu na rynku krajowym.
4: Fenomen jest w tym, że są świetni autorzy wzorów i każde stoisko, każdy stół zachwyca czym innym.
5: Chyba te nasze dekoracje też bardzo ludziom się podobają, prawda? Z całego świata.
2: Tak wygląda tegoroczne święto ceramiki, a na miejscu był reporter Radia Wrocław Jakub Tauer.
0: Tak jest. I ja tak sobie myślę, że biorąc pod uwagę to, jak tutaj strasznie wieje, a czy strasznie, to może nie, to jest złe określenie.
2: Ale wieje,
0: to może być
2: tak,
0: przyjemne.

0: Może państwo słyszą.
1: Tak, może państwo słyszą, jak bardzo, bardzo intensywnie wieje, to myślę, że Warszawę moglibyśmy przemianować na kilka godzin na Chicago.
0: Chicago, wietrzne miasto.
1: Tak jest.
0: Akurat pasuje.
1: A teraz John Mayer i New Light w radiowej trójce o 7.30.

0: Tu Radiowa Trójka, jest 7.36. Proszę Państwa, przenieśmy się teraz z Warszawy, skąd nadajemy, do pięknego Podlasia. Okolice Tykocina, miejscowość Zajki. To jest Biebrzański Park Narodowy, który przecież jest bardzo długi i piękny. I co tam się dzieje, droga Karolina?
1: Co dzisiaj w tym Biebrzańskim Parku Narodowym? Dzisiaj Biebrzański Park zaprasza o godzinie 10 na warsztaty, podczas których będzie można poznać tradycyjną technikę koszenia i przekonać się, jak ręczne koszenie może wspierać także naszą przyrodę.
0: Bo podobno jest bardzo przyjazne przyrodzie, takie tradycyjne koszenie.
1: Tak, my akurat jesteśmy w ogrodzie Trójki, w którym nie kosimy, nie używamy tutaj kosiarek, więc może taka tradycyjna metoda by nam się przydała.
0: Ale powiem Ci, że trochę bym przekosił tutaj.
1: Tak jednak, tutaj no to zobacz. Musimy się najpierw wyszkolić, a później będziemy mogli
0: próbować. A propos szkolenia.
1: Łączymy się teraz z panem Jackiem Jerzmańskim, instruktorem, który o poranku już szykuje się właśnie do sianokosów. Dzień dobry, panie Jacku.
2: Dzień dobry.
0: To jest miejscowość Zajki, tak? Dobrze powiedzieliśmy? Dobrze powiedzieliśmy.
2: Do Parku Narodowego. Biebrzańskiego Parku Narodowego, to jest twierdza osowiecka.
0: Świetnie. Jak wygląda taki sianokos i takie przygotowanie się do sianokosów, tak? Dobrze powiedziałem, do sianokosów. Czyli trzeba mieć sprzęt, a sprzętem jest po prostu kosa. No, nie da się tego ukryć.
2: Tak, warsztaty nazywają się Iskra Tradycji. Iskra dlatego, żeby rozpalić, przywrócić narzędzie, które wydawać by się mogło umarło, chociaż tutaj w Biebrzańskim Parku Narodowym ono w dalszym ciągu jest kontynuowane. No ja akurat w tej branży siedzę 7 lat i wiem, co się dzieje na świecie i ten zwrot rzeczywiście na kosę ręczną jest bardzo duży, bardzo istotny i dlatego pokonałem tą drogę w dniu wczorajszym z Wrocławia tutaj do Biebrzańskiego Parku, po to tylko, żeby jak najwięcej ludzi miało tym wymierającym narzędziem.
1: I panie Jacku, pan już od rana przygotowuje się do tych warsztatów, więc pora także nie jest przypadkowa, że akurat my łączymy się z panem po godzinie 7, ale warsztaty odbędą się o godzinie 10.
2: Tak, każdy prawdziwy kosiarz przed koszeniem musi mieć naklepaną kosę, a żeby naklepać tą kosę, trzeba wstać troszkę wcześniej rano, żeby takim dźwiękiem, może nie do końca obudzić sąsiadów, ale przygotować własną kosę do pracy, dlatego że jeżeli kosy nie naklepiemy, a to jest takie no dawne rzemiosło, hartowanie metalu na zimno, które pomaga zachować tą najważniejszą właściwość. I właśnie nawet teraz, jak jest taka pogoda, wiecznie mokro, kosa ręczna wygrywa z każdym narzędziem przeakumulatorowym, ładowanym na prąd, czy urządzeniem spalinowym, które spala tak naprawdę paliwa kopalne. A tutaj potrzebujemy tylko i wyłącznie kosy, babki, młotka, no i później osełki do tego, żeby tą krawędź ostrza poprawiać sobie w terenie.
0: No tak, kosa, przepraszam cię Karolina, no kosa nie potrzebuje ani oliwy, znaczy oleju, nie potrzebuje paliwa, nie potrzebuje energii z akumulatora, nie rozładuje się, więc jest i ekologiczna, no i tradycyjna. Coś
1: ale właśnie, czy my potrzebujemy tej siły? Czy każdy z nas mógłby spróbować swoich sił na tego typu warsztatach i potem wykorzystać te umiejętności w swoich ogródkach?
0: Czyli osełka w dłoń, kosa w dłoń i co robimy dalej? Czy dalibyśmy radę? Czy wszyscy wydali?
2: Z tego, jak obserwuję ludzi i jakby rozmawiam z nimi na tych warsztatach, da się zauważyć jedną tendencję. Kosa jest praktycznie dla każdego. Jeżeli cofniemy się o te 100 lat i odnajdziemy prasowe, to się okaże, że jednak nie jest kosą dla dzieci, ale w wielu krajach Europy Zachodniej dzieciaki również przychodzą.

0: na takie warsztaty. U nas one się zdarzają, patrzą, obserwują, doświadczają jakby tego rzemiosła, natomiast no, ci rodzice, gdzieś tam te dzieci wolą od tej kosy odsunąć. Jest to bardzo bezpieczne narzędzie, nawet w rękach osoby, która być może pierwszy raz ma styczność z tym.
1: Przypomnę, naszym gościem jest Jacek Jerzmański, instruktor, który dzisiaj poprowadzi warsztaty w Biebrzańskim Parku Narodowym. Panie Jacku, zapytam także, co w programie tych warsztatów osoby, które jeszcze do 10 będą miały okazję przetransportować się i znaleźć się akurat w miejscowości Zajki, czego będą mogły się dzisiaj nauczyć i dowiedzieć?
0: Na pewno ja jestem miłośnikiem historii. Kosa zajmuje bardzo szczególne miejsce, może nie ta kosa, którą sobie wyobrażamy do koszenia, ale choćby ta kosa, która była elementem wielu powstań narodowych, bitwy pod Radomiem, czasów kościuszkowskich, to czasy powstania styczniowego, czy powstania listopadowego. No i przepiękna tradycja figurująca w logu dywizjonu 303, gdzie te kosy kościuszkowskie widniały po prostu na emblematach samolotów czy pilotów. No też ostatnie użycie kosy bojowej w 1939 roku w porcie w Gdyni, ale też przejdziemy troszeczkę przez malarstwo, przez jakby historię sztuki. Odszukamy tą kosę, zobaczymy, jak ona dawniej wyglądała i nagle się też okaże, że ta kosa wygląda dokładnie tak samo. I ci producenci, którzy obecnie kosy produkują, potrafią mieć wzory z 1553 roku i w dalszym ciągu w taki tam sposób kształtować jakby to narzędzie. Ono się wiele, wiele nie zmieniło i przez to, że jest takie proste, archaiczne, nadaje się zupełnie do wszystkiego. Na pewno będziemy rozmawiać też o bezpieczeństwie, o dobrych praktykach i o tym, żeby robić to jak najbardziej ergonomicznie, żeby to nie było obciążenie dla organizmu, obciążenie dla stawów, kręgosłupa, nóg, pleców, tylko żeby zobaczyć, że da się kosić ergonomicznie, wydajnie, w ciszy, w spokoju, w kontemplacji z naturą i że tak naprawdę podczas tej pracy, która tak naprawdę nie jest pracą, tylko taką siłownią na świeżym powietrzu, da się bardzo wiele dowiedzieć.
1: Łączymy się z panem prosto z naszego ogrodu na Myśliwieckiej, z naszej zielonej oazy w centrum miasta. Jak wspominałam, jest to miejsce, w którym nie kosimy trawy. Tutaj kosiarka nie ma wstępu, więc gdybyśmy chcieli nauczyć się i dziennikarze Trójki chcieliby wziąć udział może w kolejnych warsztatach, co powinniśmy zrobić i jak moglibyśmy tutaj odpowiednio przygotować także tę trawę, żeby jednak było to przyjazne dla przyrody i natury?
0: To dosyć ciężkie pytanie, ciężko mi się odnieść jakby do tego, czy to jest trawa, czy to jest jakieś zbiorowisko roślinne.
2: To jest taka trawa już teraz.
1: Bardzo wysoka trawa, tak.
0: Natomiast da się rzeczywiście kosę wyklepać tak cienko, tylko po to, żeby ją honować osełką, żeby ona ścinała trawę na dosłownie 2-3 centymetry. No nie jest oczywiście to pod kątem bioróżnorodności bardzo ważne, natomiast trzeba kosić, żeby móc utrzymać łąki, żeby móc utrzymać run jakby trawy. No należy robić to często, ale też wtedy trzeba pamiętać, żeby zostawić mimo wszystko w ogrodzie takie fragmenty, które zupełnie nie będą koszone i one w tej bioróżnorodności będą oddane.
2: Ja tak strzelę, bo nie wiem, tu jest powierzchnia ogrodu Trójki, ja wiem, 100 metrów na 20, może nawet więcej, nie wiem.
1: To ile czasu
0: myślę, że w pół godzinki byśmy zrobili.
2: W pół godzinki?
1: O, to szybciej.
2: To jeszcze do 9 byśmy tutaj obskoczyli.
0: Nawet sąsiadów byśmy nie obudzili.
1: O, to idealnie.
0: Naklepanymi kostami. Jeszcze jednym takim akcentem, no bo sobie tutaj cicho klepałem, ale nie chcę tych słuchaczy, którzy jeszcze śpią, pobudzać, to jest odgłos klepanej kosy.
1: A to taki przyjemny ASMR.
0: Tak. Bardzo przyjemny. A później po klepaniu, po takich kilku godzinach pracy, no trzeba troszeczkę to ostrze przywrócić do łask. Teraz trzymam w prawej ręce ramień ostrzelcowy, w lewej ręce kostę na kocisku i wykonuję takie dosłownie ciche pociągnięcia. Przywracam właściwość tego narzędzia tnącego, kształtuję krawędź tnącą. I to są tak naprawdę dwa najgłośniejsze akcenty przygotowania kosy do pracy.
2: Ja czuję się ubogacony i czuję, że więcej wiem na temat kos.
1: Panie Jacku, ja też jeszcze tutaj dopytam, bo akurat dzisiaj odbywają się warsztaty, ale już niedługo odbędą się Mistrzostwa Świata w koszeniu bagiennych łąk dla przyrody Biebrzańskie Sianokosy. One już we wrześniu. Czy osoby, które nie mają okazji dzisiaj wziąć udział w warsztatach, także będą mogły wziąć udział, wyszkolić się w pojedynkę i wziąć udział w tych warsztatach?
2: Czy będą mogły być mistrzami świata?
0: Dosyć skomplikowana dla mnie znowu.

0: odpowiedź. Ja jestem zwolennikiem spokoju, ciszy, rozwagi i ta kosa w moich rękach i tak jak próbuję przekazać wszystkim uczestnikom warsztatów, służy do cichego, takiego ergonomicznego pracowania na łące. Ci słuchacze, którzy chcieliby startować, spróbować swoich sił, wcześniej musieliby się zgłosić. Nie wiem, czy jeszcze jest czas na to, żeby się zgłosić, natomiast tam zasada jest taka, że kto szybciej i kto lepiej. Także tutaj te pewne aspekty z życia kosy, o których wcześniej powiedziałem, no już nie mają tutaj zastosowania. To jest po prostu rywalizacja.
1: Czyli pokora i nieustanne ćwiczenia.
2: Trzymamy za wszystkich.
1: Można być
0: mistrzem. Można tak powiedzieć.
2: Panie Jacku, bardzo dziękujemy. Naszym gościem o poranku był instruktor Jacek Jerzmański, który zaprasza dzisiaj Państwa na godzinę 10 do Biebrzańskiego Parku Narodowego na warsztaty.
1: To
2: bardzo
1: ja biorę,
2: dziękujemy.
1: To ja biorę kosę i tu przelecę te okolice.

0: A jakie mamy przykłady koszenia kosą? Na przykład w kinematografii polskiej. Otóż Bogumił Niechcic prawidłowo kosił, natomiast w Konopielce nieprawidłowo kosili, chociaż to tam jest komedia, ale mimo wszystko nie broni się Konopielka w tej sprawie. Pozdrawiam.
1: I takie właśnie komentarze pod 227 trójek dostajemy od Państwa, a my przechodzimy do kolejnych tematów, bo już 7.50 prawie.
2: Czyli pora na Tomka w Azji i jego cykl. Przed chwilą usłyszeliśmy piosenkę Taylor Swift, Cruel Summer. Akurat powiem, bo jeśli jest Taylor, to warto o tym wspomnieć na antenie.
1: Oczka
2: piosenka o lecie, zawsze. Ale to jest też ten czas w roku, kiedy odlatują bociany. Krótek już odleciał, słyszałeś?
1: Tak, ja w ogóle już nie widziałem bocianów, powiem szczerze. One już
2: przyznam też,
1: po sejmikach chyba jest.
2: Chyba jednak tak, już zdecydowały, że one im wystarczy
1: już
2: tego
1: koniec.
2: Lata. W Polsce.
1: One mają dosyć już, one gdzieś tam do Egiptu.
2: Więc nasze polskie boczki to wielcy podróżnicy i jak to w wielkich podróżach bywa, czasem czyha na nie niebezpieczeństwo.
1: Oj tak. I o tym Tomasz Sajewicz.
3: Tomek w Azji. Nad niebem Libanu latają rakiety i drony. Fruwają też ptaki, bo właśnie tędy przebiega drugi pod względem wielkości korytarz migracyjny ptaków między Europą i Afryką. Ale nie działania wojenne są dla dzikich ptaków zagrożone.

0: zagrożeniem, a nazwijmy to zabawy z bronią. Do dzikich ptaków strzela się tu dla zabawy. Bardzo rzadko w ten sposób pozyskiwane jest mięso ptaków. 99% przypadków to po prostu strzelanie do ptaków. Czasem te ranne sprzedawane są jako zwierzęta domowe, bo na przykład bociany są niezwykle towarzyskie. Mówi Michel Savan, który wraz z przyjacielem Fedim od 15 lat prowadzą jedyne na Bliskim Wschodzie schronisko dla rannych dzikich ptaków. Ponad połowa ze 150 podopiecznych tego miejsca to nasze bociany. Bociany przylatują na wiosnę. Jesienią niezwykle rzadko. Tego sezonu trafiło do nas 55 bocianów. Niektóre niestety padły. Część wypuściliśmy już na wolność, inne poczekają na kolejny sezon. Te ze złamanymi skrzydłami zostaną już z nami. Schronisko Michela to jedyna szansa na ratunek dla bocianów, bo w Libanie nie ma weterynarzy od ptaków. Nikt nie zajmuje się profesjonalną opieką nad ptakami, bo nikt nie ureguluje rachunku za takie leczenie. Zapłacą za koty, psy, krowy, ale nie za dzikie ptaki. Ostatnio coraz częściej na Michela w internecie wylewa się hejt. Część kraju pod okupacją. Trwa pełzająca wojna. Dlaczego w tym czasie ratować ptaki, a nie ludzi? Z każdym rokiem jest gorzej. W związku z wojnami ratowanie przyrody w Libanie nie jest priorytetem. Władze nie ścigają sprawców. Ludzie publikują nagrania na TikToku z takich polowań dla zabawy. Kiedy zgłaszamy te sprawy na policję, ta mówi, mamy ważniejsze rzeczy. Czy w jakikolwiek sposób można wytłumaczyć strzelanie bez powodu do dzikich ptaków? Miłość do krwi to kulturowe na Bliskim Wschodzie.
1: We have only two females, Sky and Luna. She's on the other side. About this guy.
0: Michel opowiada o rannych bocianach, orłach, sowach, pelikanach, jak lekarz na obchodzie relacjonujący status choroby pacjenta. A że bez bocianów trudno wyobrazić sobie polski krajobraz, to schronisko w Libanie wspiera polska ambasada. Z roku na rok rośnie liczba rannych ptaków, fala hejtu, ale nie rosną fundusze na opiekę nad zwierzętami. To dla Michela frustrujące, choć wtarganym wojnami kraju można zrozumieć, że dla władz bociany postrzelone dla zabawy z AK-47 nie są priorytetem. Doszliśmy do poziomu, w którym dla nas życie ptaka równa się życiu człowieka. Zazwyczaj to ludzi stawiamy na pierwszym miejscu, ale tu w Libanie. Jeden ptak równa się człowiekowi. Liczy się każde życie. Liczy się każdy ptak. Niestety jest coraz więcej rannych ptaków. Jeśli my ich nie uratujemy, nie zrobi tego nikt inny.
2: I to już 7:53, a my czekamy na Państwa komentarze SMS-owe, bo pytanie jest następujące. Jakie miasto z zagranicy przenieślibyśmy do Polski? 73533, koszt jednej wiadomości to 3,69, a dzisiaj do wygrania nurkowanie, freediving w Deep Spocie. You know the hardest thing.

0: Autopromocja.
1: Od gaci po hel, czyli trzeci i ostatni etap akcji Teraz Pieszo. Paweł Turski i jego podróż, tym razem przez Polskę Północną.
2: Pomogę.
1: Ponad 300 kilometrów przygód z gościnnym udziałem napotkanych słuchaczy.
3: Goniliście mnie trabantem.
4: Trabantem szukaliśmy pana.
3: Umarłem.
4: Zdecydowanie.
1: Teraz Pieszo. Na antenie w porannych i popołudniowych wydaniach zapraszamy do Trójki oraz w audycjach weekendowych od najbliższego poniedziałku, a także w mediach społecznościowych Trójki i na stronie trójka.polskieradio.pl.
5: Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Turski.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: 3, 17, 41...
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15...
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: Żegnamy reklamy.
15: Jest sobota, 22 sierpnia, godzina 8.
16: Na serwis zaprasza Romuald Wójcik.
17: Prawie 8, właściwie już 8 i słychać jak wieje, prawie 800 strażackich interwencji po nawałnicach, które przeszły nad Polską. Pogoda jest nadal bardzo dynamiczna. Szef MON podsumował 2 lata programu budowy umocnień na wschodniej granicy. Od dziś obowiązują nowe przepisy, które uderzają w zjawisko patostreamingu. Strażacy w całym kraju usuwają skutki nawałnic. Najwięcej zgłoszeń było w województwach kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i łódzkim, mówi Karol Kroć ze Straży Pożarnej.

0: Nasze działania to przede wszystkim były skupione na usuwaniu skutków silnego wiatru, podtopień lokalnych. Wpłynęło do nas prawie 800 zgłoszeń. To są dane od północy do chwili obecnej.
1: Ulewa zwiększa ryzyko podtopień i gwałtownych wzrostów poziomu wody. W niektórych miejscach prewencyjnie ułożono worki z piaskiem. W gminie Leśna na Dolnym Śląsku alarm powodziowy. W Karkonoszach spadło ponad 100 mm deszczu. Synoptycy ostrzegają przed burzami, intensywnymi opadami i silnym wiatrem w niemal całym kraju. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 110 km na godzinę. Jest także ostrzeżenie przed możliwą trąbą powietrzną na Mazowszu, na północ od Warszawy. Tarcza Wschód wpisuje się w filozofię odstraszania i ochrony Polski oraz Europy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W Giżycku szef MON podsumował 2 lata programu budowy umocnień na wschodniej granicy kraju.
2: Niezwykle ważne jest to, że Tarcza Wschód budowana jest przy użyciu polskiego sprzętu, mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: To z jednej strony bezzałogowce poruszające się po lądzie Kuna, karabiny maszynowe, ale również służące do transportu, do ewakuacji, pojazd minowania narzutowego w programie Baobab, również zakupiony z programu SAFE. Czy Gladiusy? To jest wszystko produkt polski.
2: Z kolei wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk podkreślał, że z miesiąca na miesiąc coraz dłuższy odcinek granicy jest coraz lepiej zabezpieczany.
4: Pod koniec roku 2026 zabezpieczymy ponad 200 km polskiej granicy w tych najbardziej newralgicznych punktach.
2: Tarcza Wschód ma służyć wyłącznie do odstraszania potencjalnych przeciwników, ograniczania ich mobilności oraz ochrony żołnierzy i ludności cywilnej w razie ataku. Witold Banach, Polskie Radio.
1: Postępowanie w sprawie ataku na konwój humanitarny, w którym zginął Damian Sobul, wykazało, że wynikał on z błędnej identyfikacji konwoju, przekazała w oświadczeniu ambasada Izraela. W dokumencie stwierdzono, że w trakcie postępowania nie stwierdzono podstaw do podejrzenia popełnienia czynu o charakterze przestępczym. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Izraela i oczekuje przekazania dokumentów dotyczących śmierci polskiego wolontariusza w Strefie Gazy. Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Przemyślu. Początkowo izraelskie władze wykazywały się w tej sprawie pozytywną postawą, mówi były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna.
5: Przeprosił rząd Izraela, prezydent, ambasador również podczas spotkania ze mną, ale to nie załatwiło i nie rozwiązało sprawy. I to było jasne ze strony polskiej, że żądamy więcej, a więc ukarania winnych, wyjaśnienia do końca tej sprawy i jakieś dyscyplinarne postępowania wobec poszczególnych oficerów wojska izraelskiego.
1: Do dziś Izrael nie wypłacił zadośćuczynienia rodzinie polskiego wolontariusza. Strona polska przekazała Izraelowi krytyczną cenę dotychczasowych działań mających wyjaśnić przyczyny i przebieg tragedii. Od dziś obowiązują nowe przepisy kodeksu karnego, które wprost zakazują patostreamingu. Za publikowanie w sieci materiałów pokazujących przemoc, poniżanie człowieka czy dręczenie zwierząt grozi do 3 lat więzienia. A gdy w procederze biorą udział małoletni, nawet do 5 lat. O szczegółach Piotr Durys.
6: To koniec z tłumaczeniami o rzekomej inscenizacji czy materiałach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, mówi profesor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
7: Nowe przepisy przewidują odpowiedzialność karną za patostreaming. Taka wymówka patostreamerów, że my tylko udawaliśmy, nie będzie wchodziła w grę.
6: Dla najmłodszych odbiorców powszechność agresji w sieci oznacza oswajanie zła, mówi Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
8: Dzieci, kiedy widzą, że jest to tak powszechne w internecie, to zaczynają mieć takie mniemanie, że to jest normalne, że to jest akceptowalne, że to jest społecznie do przyjęcia.
6: Nowe przestępstwo będzie ścigane z urzędu, a sądy zyskają prawo konfiskaty całego zysku z internetowych wpłat. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Wyjechała w poniedziałek z Zakopanego, by jutro dotrzeć na Hel. Otylia Grosicka przemierza Polskę rowerem, a jej celem jest wsparcie Fundacji Mikropsy.
9: Miałam dosyć mocny kryzys, bo miałam pogodę na zasadzie deszcz, słońce. Było oberwanie chmury totalne, ale już jest naprawdę teraz elegancko, więc myślę, że to już teraz będzie prosta droga.
1: Podopiecznymi fundacji są małe psy, które nie poradziłyby sobie w schroniskach, mówi jeden z wolontariuszy, Bartek Giżyński.
10: Pieski są przeważnie z pseudohodowli. Są to pieski zaniedbane, które są gdzieś porzucone. Często się błąkają wiele miesięcy na ulicach. Są to też pieski, które są wyrzucane specjalnie nawet w okresie tutaj wakacyjnym.
1: Władze Helu szukują Otylii huczne powitanie. To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: A teraz pora na sport, na który zaprasza Norbert Michalak.
13: Nie brakowało emocji w pierwszym meczu 5. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Krakowia pokonała Wieczystą w Derbach 3-2. Pasy dwukrotnie musiało odrabiać

0: się straty, ale ostatecznie piłkarze trenera Bartosza Grzelaka wywalczyli komplet punktów. Był to pierwszy mecz między tymi drużynami na poziomie ekstraklasy w historii. Dziś kolejne spotkania. O 14:45 Korona Kielce zagra z Motorem Lublin, potem Piasty Gliwice zmierzy się z Legią Warszawa, a na koniec dnia Śląsk Wrocław podejmie Widzewa Łódź. Polskie siatkarki rozpoczną dziś grę w Mistrzostwach Europy. Pierwszymi rywalkami Polek w Stambule będą Węgierki. Środkowa Maja Koput cieszy się, że w końcu będzie można sprawdzić formę po kilkumiesięcznych przygotowaniach w najważniejszej imprezie sezonu.
1: Emocje takie pozytywne. Czuję, że to będzie nasz turniej, mam dobre przeczucia i nie chcę zapeszać, bo jestem raczej taka, że się trzymam tych wszystkich założeń, ale no bardzo się ekscytuję już meczem i tak naprawdę 3-4 miesiące takiej ciężkiej pracy i w końcu nadszedł ten czas, żeby no zagrać i pokazać, na co nas stać.
0: Po Węgierkach grupowymi rywalkami Polek będą Łotyszki, Słowenki, Niemki i Turczynki. Początek meczu Polska-Węgry o 18:00. W pocie czoła, i to dosłownie, Hubert Hurkacz pokonał Rosjanina Romana Safiulina 6-4-6-3. Dzięki temu polski tenisista awansował do półfinału turnieju w meksykańskim gorącym Cancun. Mecz trwał godzinę i 48 minut.
2: Jak słyszeliśmy w serwisie Trójki, dzisiaj bardzo mocno wieje i też chyba państwo słyszą w tym momencie tutaj z ogrodu, jak nadajemy ten program. Karolina się trzęsie, to może ja powiem, co w pogodzie, a w pogodzie właściwie to, czego obrazem jest Karolina, czyli po prostu jest zimno, nieprzyjemnie. Od 18 stopni w tym momencie, znaczy nie w tym momencie, ale w ciągu dnia, od 18-19 na północy, przez 22 w centrum, po 25 na południowym wschodzie, tam będzie maksymalna temperatura właśnie taka, no i dużo ostrzeżeń, dużo alertów IMGW. Na północy mamy intensywne opady deszczu, na południowym zachodzie, czyli okolice Wrocławia, chociażby tam burze, i w centrum i na południowym wschodzie też bardzo silny wiatr.
3: Autopromocja.
4: Przy stole.
5: Kochali Gdynię wtedy, gdy nie było to jeszcze modne.
6: Od wielu lat na wszystkie spotkania z modernizmem chodzę, jeszcze wyciągam koleżanki.
5: To one i oni, mieszkańcy tego miasta, usiądą przy wspólnym 600-metrowym stole, a my przysiądziemy przy nich i zapytamy na przykład o powody zachwytu nad tutejszą architekturą.
6: Bo ona jest gdyńska.
5: Nie zadowoli nas ta odpowiedź i pytać będziemy dalej. Już dziś na gdyńskie śniadanie przy najdłuższym wspólnym stole zapraszam. Tuż po 9:00. Anna Dudzińska.
3: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
11: Jedynka. To jest radio.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów. Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
12: Wakacyjne voucher ubranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają między

0: i innymi mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
0: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
7: Na zegarach 11 minut po 8, a my do godziny 9 zapraszamy Państwa do Ogrodu Trójki w składzie Karolina Gonet,
8: Michał Gardias, Józef Niewiarowski, Staszek Pyrzyna oraz
7: Olga Żućko.
5: Zapraszamy do Trójki.
7: Staszek odbiera Państwa telefony. Przypominamy, 227 trójek i dzwonią Państwo.
8: Tak, w jakiej sprawie? Halo?
9: Za moich czasów był jeden rodzaj zeszytów i jedyną rzeczą, co mogliśmy sobie robić, to wybieraliśmy sobie, jak mieliśmy gdzieś jakieś gazety razem, inne, jakieś fajne, wyrywałem strony i okładałem, bo się mówiło, okładało się zeszyty, żeby miały właśnie te zeszyty różne właśnie tam jakieś wzory.
7: Okładałeś zeszyty?
8: Wiesz co, ja chyba już byłem w tych czasach, gdzie nie trzeba było, znaczy okładałem, ale takimi już kupnymi, już okładkami i zakładkami, to, ale te były pachnące.
7: Pachnące?
8: Były takie cuda, wow. Naprawdę, że były pachnące okładki,
7: ale
8: plastikowe.
7: Ale pamiętam rzeczywiście, były takie trochę brokatowe, kolorowe.
8: To wiesz co, ja miałem takie bardziej,
7: Takie
8: chłopięce miałem. Wiesz,
7: chłopięce też pachniały?
8: Pachniały tak bananowo, owocowo, różnie.
7: Owocowo.
8: No, pięknie było.
7: Czekam na Państwa wspomnienia. Staszek Pyrzyna odbiera dzisiaj od Państwa telefony 227 trójek. Przypominamy, do godziny 9 w Ogrodzie Trójki.
8: Bardzo
7: i akurat
8: wiecznym.
7: Jesteśmy w odpowiednim miejscu, żeby też odbyć kolejną rozmowę.
8: Tak, będziemy mówić o jadalnych roślinach, jadalnych kwiatach. Tutaj troszkę tych kwiatków zakwitło u nas w Ogrodzie Trójki.
7: Jako że jesteśmy przed śniadaniem, no to z przyjemnością poszukamy, czy jest coś, co moglibyśmy przekąsić.
8: Tak, właśnie rozglądamy się, czy coś tu można chapnąć, ale nie wiem, czy... Poczekamy na specjalistki, na panie ekspertki, które doskonale wiedzą, co można zjeść, co można zerwać, a czego lepiej nie tykać.
7: A teraz Coldplay i utwór Clocks.

0: Tak.
1: Czy to jest hortensja, Karol? Przypadkiem tutaj? Zobacz.
0: Wydaje mi się, że hortensja.
1: To jest chyba hortensja, ale nie wiem, czy można by
0: zjeść. Też nie wiem, czy można by zjeść hortensję. A to jeden z moich ulubionych kwiatów. A tak przed chwilą się przyznałam, że nie za bardzo wiem, jak się nazywa. Bo te hortensje, które lubię...
1: Nie,
0: hortensje chyba nie pachną.
1: Ale ładnie wyglądają, to jest najważniejsze. No i a propos tego, czy można to jeść, czy nie można tego... Raczej nie można. Tutaj nasze ekspertki, które już są w naszym studiu, bardzo wietrznym studiu, zaraz nas chyba porwie, są pani Monika Pyszna oraz Natalia Wielechowska, edukatorki z ogrodu UW Uniwersytetu Warszawskiego. O, coś tam trzasnęło. Mamma mia.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: W takich warunkach dzisiaj będziemy spacerowali po naszym ogrodzie.
0: Tak, właśnie chcielibyśmy panie teraz zaprosić na mały spacer po naszym ogrodzie, żeby sprawdzić, czy tutaj znajdziemy także jakieś rośliny, które potencjalnie są jadalne.
1: No nie wiem, ja jestem
0: idealnie
1: ciekaw
0: przed śniadaniem.
1: Ale wiem, że tutaj gdzieś są. Józek Niewiarowski znalazł bazylię. To bazylię, wiemy to, dla takich żółtodziobów jak my, to wiemy, że można takie rzeczy jeść.
3: To jest napisane.
1: Tu jest wszystko napisane, tak.
0: Wszystko napisane.
1: Dlatego wiemy, że to jest bazylia. Nie, no bez przesady.
0: Tak, dwa tygodnie temu nasi koledzy i koleżanki redakcyjni, Agnieszka Laskowska i Robert Grzędowski, tutaj zasadzili właśnie i bazylię, i miętę, ale...
1: Tak podziwiamy i nie ma bardzo czego podziwiać.
4: Da się zauważyć, że to są te rośliny i na pewno można pogłaskać trochę liście, żeby lepiej wydobyć zapach.
1: Zaśpiewać im coś, puścić trójkę.
4: Myślę, że nie... O, właśnie. Żeby poczuć ten zapach, poczuć ten aromat, którym można właśnie przyprawiać nasze posiłki, ale i nie tylko te, które zostały tutaj posadzone, nadają się, żeby je zjeść. Na tym kółeczku, takim klombiku wprosiło się też kilka innych gatunków. Te może są mniej przyprawowe, ale da się je zjeść tak po prostu na przekąskę.
0: To co takiego tutaj znajdziemy
4: na przykład,
0: w naszym ogrodzie?
4: Bardzo fajna roślinka, taka lekko kwaskowata na spacerze, żeby sobie przekąsić.
1: Akurat jej
4: podobna,
1: tu nie ma.
0: Podobna do koniczyny.
4: Tu akurat jest koniczyna, bo tak z daleka mi wyglądało, bardzo podobny jest szczawik. Roślina, która nazywa się szczawik, ma takie delikatniejsze listki i ją można przekąsić. Tak właśnie taka jest, no szczaw nam się kojarzy z czymś kwaśnym.
1: Z taką zupą kwaśną.
4: tak, akurat, to chyba nie szczawik ten. Podobny do koniczyny jest innym gatunkiem, ale też właśnie takim kwaśnym, fajnym na przegryzienie. Ale i taką koniczynę moglibyśmy sobie przekąsić, chociaż tu polecam bardziej jej kwiaty, ale liście też można, tylko nie za dużo i najlepiej jak nie na surowo. Ale widzę, jest i ten szczawik, bardzo podobny. Także tutaj można nazbierać przekąsek. Są też rozety, czyli takie liście, które rozłożone są blisko ziemi. Wygląda

0: wygląda to trochę jak taki rozłożysty kwiatek, tylko zielony z liści. Mhm. I tutaj to jest babka lancetowata. Rodzina tej babki, której używaliśmy, czy używamy nadal do na jakieś zranienia, skaleczenia, żeby sobie przyłożyć, czy też właśnie jak wpadniemy w pokrzywy, które też można zjeść, możemy sobie taką rozgniecionym liściem babki się ratować. A tu jest jej kuzynka, babka lancetowata, która liście ma takie podłużne. I ją też można zjadać. I tą, którą się leczymy, którą sobie pomagamy na te zranienia, babką zwyczajną, z takimi też okrągłolistna jest zwana, bo właśnie jej liście są bardziej okrągłe, też można ją przekąsić, też można ją obsmażyć na przykład w cieście, jak takiego kotlecika, bardzo smaczna, bardzo fajna, więc to jest bardzo bogaty klombik.
1: Czyli sporo mamy tych smakołyków.
0: Tak, już tutaj,
1: nogami.
0: Już tutaj.
2: A tak to wszystko pięknie brzmi i smakowicie, ale czego lepiej nie dotykać jest w ogrodzie? Jak tak,
1: mówimy o tym, co jeść, ale co czego jeść, nie jeść czego kategorycznie? Nie jeść.
0: Na pewno do jedzenia wybieramy te rzeczy, które na pewno wiemy, że możemy zjeść po prostu. I tutaj polecamy wybrać się na spacer do ogrodu botanicznego dziś i jutro o 13. Mamy spacery właśnie o dzikich roślinach jadalnych, czyli zaglądamy między te piękne grządki w ogrodzie botanicznym, żeby dowiedzieć się, co można właśnie sobie skubnąć z trawnika, z łąki, z polany, z lasu i bezpiecznie zjeść. Większość roślin jest duża część roślin jest dla nas bezpieczna. No ewentualnie możemy jakiś ból brzuszka zaliczyć, ale naprawdę nie warto ryzykować. Lepiej się najpierw dowiedzieć i potem smakować, no bo są i rośliny, które mogą nam realnie zaszkodzić, ale bardzo dużo jest tych, które są bezpieczne dla nas i zdrowe i warto je poznawać.
1: A wymieńmy proszę może te, które mogą nam zaszkodzić mimo wszystko, na które warto uważać.
0: Na co warto...
2: Konwalia na przykład, ona pięknie
3: tak,
2: pachnie, ale
3: konwalia,
2: raczej...
3: Konwalia, to na pewno, to jest taka wiosenna roślinka, którą używamy do bukietów takich majowych, ale ma ona wiele substancji, które rzeczywiście no, są z jednej strony lecznicze, ale z drugiej strony no, w zbyt wysokich ilościach jak najbardziej są trujące i niewskazane gdzieś tam do... Nawet woda po konwaliach może być trująca, więc też tutaj uważamy zawsze przy tym. Z innych roślin...
2: A takie zawilce na przykład?
3: Zawilce, naparstnica też jest rośliną leczniczą i też w większych ilościach może zaszkodzić.
0: A teraz jesienią warto zwrócić uwagę też na owoce. Sporo dzikich owoców jest dla nas jadalne, ale niektóre dopiero po przetworzeniu, ponieważ zawierają jakieś substancje, które są dla nas niezdrowe, ale w obróbce cieplnej, czy to przez gotowanie, a czasem wystarczy mrożenie na przykład, one ulegają rozkładowi i to już jest dla nas okej. Tu na przykład mówię o jarzębinie, czyli o owocach jarząbu i o dzikim czarnym bzie, którego owoce teraz apetycznie z daleka właśnie wreszcie widać, że to jest czarny bez, kwitł na biało i to było czasami zaskakujące, że mówimy, że to jest czarny bez, ale teraz jego czarne owoce jak najbardziej są dla nas zdrowe, tylko byle nie spożywać ich na surowo.
2: Ja tak się rozglądam, ale nie dlatego, że pani nie słucham i że jakoś się rozkojarzam, tylko szukam mleczu, ale chyba to nie wiem, czy to jest ten czar...
3: Mamy liście, teraz są obecne liście.
2: Tutaj pod moimi nogami.
0: Nazwalibyśmy go botanicznie mniszkiem lekarskim, ale ta popularna nazwa mlecz czy dmuchawiec to od razu wszyscy kojarzymy. Mm-hmm. Cóż to? I jego liście jak najbardziej też możemy jeść, jego pąki, jego kwiaty, chociaż troszkę już jest w tym momencie po sezonie. A jakbyśmy się postarali, to możemy spróbować wyciągnąć korzeń, który zresztą sięga bardzo głęboko i jeżeli teraz trafimy na taki suchszy okres i biedny trawnik, który ledwie żyje, to jest duża szansa, że mniszki, czyli te tak zwane mlecze, mają się dobrze, ponieważ mają bardzo głęboko korzenie i tak samo mają koniczyny, więc zawsze coś znajdziemy i to jest też bardzo fajne w poszukiwaniu w tych dzikich roślinach jadalnych, że korzystamy z tego, co w tym momencie jest dostępne. To są bardzo sezonowe rośliny. Na wiosnę możemy zjeść coś innego, latem coś innego, jesienią coś innego. Raz kwiaty, raz pączki, raz liście, a raz możemy właśnie sięgnąć sięga gdzieś w głąb, aż do korzenia, więc polecam.
2: A czy mniszek to jest to samo, co mlecz? Bo czasami mówią ludzie, że no to nie, to jest zupełnie co innego, tutaj
0: jest
2: są różne
0: inna roślina, która nazywa się mlecz, tak, botanicznie tak.

0: Więc to jest mniszek lekarski.
1: Okej, czyli ten, który można sobie zjeść.
0: Tak, te mlecza nie jemy.
2: A ja jeszcze dopytam, bo to jest ten czas, kiedy powoli będziemy też wybierali się do lasu na różne wycieczki, więc co w lesie

0: powinniśmy zjadać trzmieliny, która jest atrakcyjna dla ptaków, a dla nas wizualnie też. To jest jeden z moich ulubionych owoców.
1: Jak ona wygląda?
0: Właśnie, ku temu zmierzam. O, właśnie, kolor ma prawie taki jak nasze mikrofony, czyli różowy, troszkę bledszy. I kiedy pęknie ta różowa część, to w dół na takich króciutkich niteczkach zwisają takie pomarańczowe ziarenka, które wyglądały właśnie jak połówki grochu. Jest taki różowy z pomarańczowym, bardzo atrakcyjny wygląd, ale tego nie próbujemy.
1: No i mamy rekomendacje. Wiemy, co jeść, a czego nie.
2: Tak, więc tak naprawdę będziemy mogli potem popróbować i poszukać w naszym ogrodzie. Bardzo dziękujemy. Tutaj w Ogrodzie Trójki były z nami pani Monika Pyszna i Natalia Wielechowska.
0: Dziękujemy, zapraszamy do ogrodu
2: Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Kłaniamy się nisko i smacznego. Jak mają państwo jakieś pomysły, co można jeszcze zjeść albo co państwo jedli, to...
2: Czekamy na państwa telefony. 227 trójek.

0: 8.31, tu program Trzeci Polskiego Radia i Państwa telefony, Państwa wspomnienia szkolne.
1: Ja pamiętam dwa rodzaje okładek papierowych. Jedna była z królami Polski, bodajże w poczet Jana Matejki. Czasem niektórzy koledzy, pamiętam, że poprawiali brodę albo nawet jakąś opaskę pirata dorysowywali, a druga, bardziej ciekawa, była taka okładka z ptakami. Bardzo dobry pomysł, bo nawet jak ktoś się nudził, no to do tej pory dzięki temu wiem, jak wygląda makolągwa czy jakiś szczygieł.
2: Ja jestem z rocznika, kiedy do czwartej klasy szkoły podstawowej pisało się tylko i wyłącznie piórem ze stalówką i atramentem. Zdobiłyśmy sobie bibułę przyklejane i na kolorowej, pewnie przyczepiona była na stałe, no bo była taka potrzeba, bo jednak ten atrament się rozmazywał i trzeba było bardzo o to dbać.
3: Zapraszamy Państwa nie tylko do dzwonienia i telefonowania, ale także do wzięcia udziału w naszym konkursie Deep Spot. Do wygrania pierwsze nurkowanie freediving zostało ostatnie 10 minut, żeby wziąć udział w tym konkursie. Trzeba wysłać SMS-a pod numer 73533 i odpowiedzieć na pytanie. Gdybyś mógł przenieść jedno zagraniczne miasto do Polski, jakie by to było miasto i do jakiego województwa?
0: Dokładnie tak. To jest bardzo ciekawe pytanie, tak powiemy nieskromnie i też dużo nam się pojawiło różnych propozycji w głowie, ale to nie będziemy zdradzać, bo może to będzie jakiś konkurs, może to będzie wygrana odpowiedź.
3: Ciekawe, jakie miasto pojawiłoby się obok Wrocławia, bo właśnie za chwilę połączymy się z Wrocławiem.
0: Tak, a chociaż często jest tak zmieniane na Wrocław na przykład, prawda? Miasto miłości.
3: Tak, zagraniczna jest nazwa dosyć.
0: My dzisiaj się przenosimy w tym momencie do Wrocławia, bo z nami jest pani Dominika Kawalerowicz, dyrektorka Wrocławskiego Instytutu Kultury. Dzień dobry pani Dominiko.
4: Dzień dobry, witam.
0: A dlaczego my się łączymy? Bo dzisiaj...
3: Europejska Noc Literatury tak w Wrocławiu. Jest. To coroczny bezpłatny festiwal literacki, który odbywa się w ramach Miasta Literatury UNESCO. Pani Dominiko, na początku takie nieoczywiste pytanie, czy w Wrocławiu także tak wieje jak u nas w Warszawie?
4: No, we Wrocławiu wieje i pada. Już znany wszystkim niż genueński dotarł na pewno na Dolny Śląski. Przez chwilę pewnie z nami zostanie, ale nam to zupełnie nie przeszkadza w organizacji Europejskiej Nocy Literatury w tym roku, bo nie jedną noc z deszczem już przeżyliśmy.
0: Jak ktoś nie wybierze roweru jako środek transportu i wybierze komunikację miejską i weźmie ze sobą książkę, to rozumiem, że też będzie mógł chyba pojechać za darmo. To będzie jego bilet wstępu na przejazdówka.
4: Dokładnie tak, to już taka nasza tradycja od 10 lat, właśnie od momentu, kiedy Wrocław tak literacko mocno wszedł w obieg światowy z stolicą książki UNESCO i staramy się, aby wszystkie osoby, które będą miały ze sobą dzisiaj czytnik albo książkę papierową, mogły jeździć komunikacją miejską za darmo.
0: No właśnie miałem zapytać, czy ten znak czasów też może być zaakceptowany, czyli właśnie czytnik, ale jak się okazuje, może być. Czyli można z czytnikiem podróżować i to jest po prostu nasz bilet wstępu do komunikacji miejskiej.
3: Tegoroczna edycja Nocy Literatury zagości na Borku, wyjątkowym osiedlu, jak wiemy, z ciekawą historią, a także właśnie na festiwalu czytać różne lektury będą znani aktorzy. Kto przeczyta nam tą dobrą literaturę?
4: W tym roku 5 głosów męskich, 5 głosów żeńskich. Olaf Lubaszenko, Masza Wągrodzka, Mateusz Janicki, nasza wrocławska artystka Renata Pałys, Tomasz Sapryk, Lech Dyblik, Sebastian Stankiewicz, Karolina Bruchnicka, Małgorzata Potocka i Justyna Wasilewska.
3: To jak już zapytaliśmy o te nazwiska, to także zapytamy o to, jakie książki poznamy podczas tegorocznej Europejskiej Nocy Literatury.
4: No, będziemy czytać teksty europejskie i teksty zarówno polskich autorów, jak i światowych. I tak na przykład z Polski bardzo się cieszę na książkę Rok, w którym nie umarłem, Mikołaja Grynberga, ale też będziemy czytać na przykład Sergija Żadana, Internat. Będziemy Oto Pawela, Puchar od Pana Boga. Myślę, że Sandor Maraj to też są takie nazwiska, które Jarosław Rudiś, Stacja Centralna Europa, to są nazwiska, które są bardzo dobrze już znane polskim czytelnikom, ale myślę, że wybrane teksty przez pisarza wrocławskiego i artystę Filipa Zawadę, który w tym roku jest kuratorem edycji, to będzie odkrycie dla wszystkich słuchaczy i słuchaczek, uczestników, uczestniczek, bo Europejska Noc Literatury to wiadomo teksty, ale też 10 ciekawych miejsc, no i 10 niezwykłych głosów, o których już opowiedziałam troszkę.
0: Całe to wydarzenie ma właśnie taki kształt festiwalu, to trzeba podkreślić. Gdyby

0: byśmy mogli umiejscowić raz jeszcze, gdzie się będziemy znajdowali, czyli właśnie na Borku. Można trochę więcej opowiedzieć naszym słuchaczom spoza Wrocławia. Co to jest za miejsce?
1: No to jest takie przepiękne osiedle willowe we Wrocławiu. Jeżeli ktoś lubi zanurzać się w historii i troszeczkę wędrować po dawnych willach Breslau, jeszcze naszego poniemieckiego, naszej poniemieckiej historii się zanurzać, to pewnie będzie takie aleje wiśniowe, kasztanowe, lipowe i przepiękny park południowy, też zachowany kompleks parkowy właśnie jeszcze z czasów niemieckich, będzie kojarzył. To jest południe Wrocławia, okolice Ronda, tak dobrze znanego, i Sky Towera, czyli tego najwyższego budynku we Wrocławiu. Myślę, że ciekawe przejście pomiędzy czymś nowym a czymś starym i taka spokojna, zielona enklawa Wrocławia.
2: Państwo zapraszacie uczestników i czytelników do Wrocławia już od 2013 roku i rozumiem, że co roku goszczą Państwo w innej dzielnicy i w innym miejscu.
1: Dokładnie tak. Europejska Noc Literatury w uproszczeniu właśnie jest opowiadana jako festiwal, ale to jest zupełnie niecodzienne wydarzenie literackie, bo to jest taki moment, kiedy wszyscy uczestnicy mogą przyjść razem, obcować z książkami w niezwykłych miejscach, z głosami, które te książki w jakiś nieoczywisty sposób interpretują, ale dla nas jest ważne absolutnie to, żeby wychodzić z kulturą do ludzi, żeby wychodzić poza budynki instytucji kultury, i jest to taka nasza tradycja, że wędrujemy sobie po Wrocławiu, tak żeby wszystkim osobom, które przyjadą do miasta, nawet na to, specjalnie na to wydarzenie, przybliżyć trochę historię, której być może nie znają. I tak na przykład czytać będziemy w dawnym domu handlowym Rumcajs. To był taki dom handlowy typu Społem, a myślę, że bardzo wielu wrocławian i wrocławianek już dzisiaj zupełnie nie ma potrzeby, żeby tam zaglądać, a to miejsce się świetnie kojarzy. Można troszeczkę tego PRL-owskiego ducha jeszcze poczuć, i tak będziemy różne takie zakamarki ciekawe w tym roku właśnie na południu Wrocławia odkrywać.
0: Europejska Noc Literatury dzisiaj we Wrocławiu na Borku. Powtórzmy jeszcze, a w sumie chyba o to nie pytaliśmy, o której godzinie się dokładnie to wszystko rozpocznie?
1: Czytania rozpoczynają się od godziny 18 i trwają co pół godziny do 22:30, ale można do nas dołączyć wcześniej, bo już o godzinie 16 ruszy Literacka Strefa Relaksu w Parku Południowym i tam przygotowane są przez naszych partnerów różne atrakcje. Natomiast dodam na koniec, że Europejska Noc Literatury to jest takie indywidualne też uczestniczenie w wydarzeniu. Jeżeli ktoś nigdy nie był, może absolutnie przyjść. Nie trzeba do tego jakichś specjalnych kompetencji, wybrać dla siebie swoją indywidualną ścieżkę. Można do nas dołączyć o 18, a można w każdej dowolnej innej chwili aż do końca trwania wydarzenia.
2: Zapraszamy w takim razie do Wrocławia. Naszym gościem była pani Dominika Kawalerowicz, dyrektorka Wrocławskiego Instytutu Kultury. Bardzo dziękujemy za rozmowę i za poświęcony czas.
1: Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
0: Wietrzne pozdrowienia z Warszawy do wietrznego Wrocławia.

0: 8.43 na zegarach. Czas powoli zamykać linię, kończyć nasz konkurs.
1: Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. deepspot.com.
0: A dzisiaj pytaliśmy, stawialiśmy bardzo ważne i trudne pytanie, gdybyśmy mogli przenieść jedno zagraniczne miasto do Polski, jakie by to było miasto, proszę Państwa, i do jakiego województwa? Dużo było propozycji.
2: Wybraliśmy jedno.
0: Tak, albo gdyby, nawet tutaj sobie dyskutowaliśmy, że gdybyśmy pozmieniali takie nazwy miejscowości, na przykład Piaseczno, Piaseczusec na przykład, tak? Albo, nie wiem, Kozienice,
2: Kozienajs. Ale to jest pomysł na kolejny konkurs.
0: Tak.
2: Ale nie zdradzamy. Dzisiaj akurat nagroda powędrowała do pani Moniki z Praszki. Gratulujemy pani Moniko. Pani Monika napisała tak. Palermo do Łódzkiego. Mhm. Sycylia bez morza, czyli piękny eksperyment społeczny. Ale serio. Oba miejsca mają industrialno-dekadencki urok, dumę z własnej odrębności i zasadę może nie jest idealnie, ale jest nasze. Palermo w Łódzkiem przyjęłoby się podejrzanie dobrze. Do tego polska i sycylijska gościnność mają wspólną cechę. Odmowa dokładki traktowana jest bardziej jako początek negocjacji niż ostateczna decyzja.
0: No
2: pani Moniko, trudno się nie zgodzić.
0: Tak, dokładnie tak. Gratulujemy. Wygrywa pani co?
2: Nagrodę w spocie nurkowanie. Pierwsze nurkowanie freediving.
0: Ja już zazdroszczę, powiem szczerze.
2: Warto.
0: Szkoda, że nie można wziąć konkursu jako pracownik radia.
2: No, no, nie można, nie można.
0: No, następnym razem. Bardzo gratulujemy. I co? I czekamy na Państwa telefony 227 trójek i zaraz do Państwa jeszcze wrócimy.

0: O 8.48, proszę Państwa, aktualizacja pogodowa. Cały czas wieje i tak wiać będzie chyba do południa albo do 13. A gdyby ktoś chciał uciec, ojej, nam wszystkie kartki
1: właśnie
0: tu fruwają.
1: Przed to tym jest, wiatrem.
0: To jest radio od kuchni, jak to mówią, tak to wygląda. No, albo od ogrodu. Gdyby ktoś chciał przed tym wiatrem uciec do kina, to mamy pewne rekomendacje.
1: Rekomendacje ma dla Państwa Ryszard Jaźwiński.
2: Fajny film.
3: Tym razem wśród premier filmowych tego tygodnia bez najmniejszych wątpliwości każdy znajdzie coś dla siebie. A to z tego powodu, że mamy do czynienia z rekordem nie tylko tego lata, ale chyba i całego roku. Aż 13 nowych filmów weszło wczoraj na ekrany naszych kin. Nie starczy więc dni w tygodniu, żeby wszystkie zobaczyć. Wśród nich wyróżnia się nowa fala w reżyserii Richarda Linkletera. To właściwie pozycja kinofilska, bo jest hołdem dla francuskiej nowej fali i tak zwanego jej papieża, czyli bardzo płodnego francuskiego reżysera Jean-Luc'a Godarda. Tu poznamy kulisy powstawania jednego z jego najsłynniejszych dzieł i zarazem debiutu w pełnometrażowej fabule, czyli Do utraty tchu z Jeanem Paulem Belmondo w roli głównej. Świetnie się składa, bo właśnie ten oryginalny film Godarda powrócił 2 tygodnie temu na ekrany naszych kin. A jak już jesteśmy przy ponownych premierach, to w tym tygodniu po 14 latach powróciła do kin Frances Ha. Film o niepoprawnej optymistce, trochę neurotyczce z Nowego Jorku, pewnie też z tego powodu określanej mianem Woody'ego Allena w spódnicy, wyreżyserował Noah Baumbach. To interesujące wspomnienie jego wczesnego okresu twórczości, bo przecież później mocno zaznaczył swoją obecność w amerykańskim kinie, choćby oscarową historią małżeńską. Z kolei tytułową bohaterkę zagrała Greta Gerwig, od dawna nie tylko aktorka, ale również reżyserka takich filmów jak Lady Bird, Małe Kobietki czy Barbie. W tym tygodniu mamy też interesującą dokumentalną polską premierę. To Arek, mama Panorama, czyli opowieść o artyście sztuk wizualnych Arku Pasożycie, jego nadopiekuńczej mamie i zaginionej 130 lat temu panoramie Tatr, monumentalnym dziele malarskim. Reżyser Mikołaj Janik przyznaje, że trochę przypadkiem trafił na bohatera swojego filmu.
4: Szukałem, wtedy byłem na etapie właśnie poszukiwań bohatera. Byłem po takim innym filmie Plaże Twarzy, który mnie tak zainspirował i szukałem.

0: osoby z dziedziny właśnie performance'u, z tego świata, która gdzieś będzie ciekawa. I taka znajoma poleciła mi na plaży w Gdyni, że istnieje Arek Pasożyt. Zacząłem sobie o nim czytać. I została z mną najbardziej ta akcja właśnie o dom. To polegało na tym, że Arek wtedy przez kilka miesięcy zamieszkał po prostu na osiedlu, w sensie pomiędzy blokami, i tam wybudował taki mikrodom kultury, w którym też mieszkał i zaprosił tam młodzież do współpracy, i potem była tam galeria, jakieś wystawy. I pomyślałem sobie, że jeżeli gościu przez parę miesięcy bez wynagrodzenia angażuje się w jakąś tam lokalną społeczność, tylko po to, żeby coś fajnego powstało, to że pewnie warto się z nim chociaż spotkać.
1: A później tych spotkań było oczywiście więcej i tak oto mamy film, który podbijał i bawił publiczność wielu już festiwali, na których był do tej pory prezentowany. A jeśli mówimy o festiwalach, to i w tym tygodniu mamy kolejny wakacyjny. Jeszcze dziś i jutro warto być w Nowej Soli, bo tam trwa Solanin. W programie przede wszystkim kino niezależne, ale i pokazy przedpremierowych filmów ze świata, co potwierdza dyrektor festiwalu Karol Kolba.
2: W sobotę na koniec dnia o 20:30 pokaz filmu Natura Miłości. Fajna kinowa uczta, traktująca trochę o kinie. Propozycja z Hiszpanii. No i oczywiście...
1: Film zamknięcia.
2: Film zamknięcia, tak. Prawdziwa perełka, którą udało nam się w tym roku pokazać mocno przedpremierowo, bo premiera tego filmu w polskich kinach jest w listopadzie. Mówię o filmie Meltdown hiszpańsko-chilijskim, w którym znany polski aktor Kuba Gierszał wciera się w rolę dyspotycznego trenera i myślę, że warto zobaczyć, bo zarówno ta rola, jak i ten film sporo namieszał w tym roku w Cannes.
1: I to już ostatni weekend z Solaninem, ale od czwartku mamy kolejny, ciągle wakacyjny festiwal filmowy, czyli Omaszak, jeśli Ślawski w Sokołowsku. Ale o tym więcej za tydzień.
3: A ja przyznam, że jeszcze nie byłem na Odysei. Karolina spojrzała tutaj przed tym wejściem.
4: Jestem
3: na
4: zaskoczona, bo myślałam, że już wszyscy o tym filmie powiedzieli, co mieli powiedzieć, i go zobaczyli.
3: Wiesz co, bo ja tak na spokojnie, jak już kurz opadnie, to ja sobie idę i tak wiesz, no. na chłodno.
4: Jeszcze na pewno przez jakiś czas poleci, a tutaj, jak słyszałeś, 13 nowych propozycji w kinach w ten weekend.
3: To jest dużo.
4: Więc jest co robić, gdybyście Państwo nudzili, albo chcieli uciec przed tym wiatrem, o którym tak dzisiaj mówimy w poranku w Trójce.
3: Tak, ale przyznam, że dzisiaj audycja była bardzo taka naturalna, bo mówiliśmy tak, o sianokosach, mówiliśmy o
4: roślinach,
3: kwiatkach jadalnych
4: i o książkach.
3: I o książkach, czyli pomysł na weekend jest.
4: Jest.
3: Po filmie można kosić trawę, patrzeć, co można zjeść.
4: Zadanie wykonane.
3: Tak jest. Bardzo dziękujemy. Karolina Gonet, Michał Gardias, Józef Niewiarowski, Staszek Perzyna
4: i Olga Szućko.
3: Do usłyszenia.

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: pani.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: T plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
1: Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 sierpnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Już prawie 2000 strażackich interwencji w całym kraju z powodu załamania pogody. Rośnie liczba śmiertelnych ofiar ataku rosyjskich dronów na centrum handlowe w Krzywym Rogu. Zaginionych jest 9 osób. Władze Iranu zezwoliły kilku irackim tankowcom na przejście przez cieśninę Ormus. Ponad 1900 interwencji związanych z przejściem frontu burzowego odnotowali do godziny 8 strażacy w całym kraju. Najwięcej zgłoszeń dotyczy Mazowsza, a także województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Więcej o tym Dagmara Kędzior.
15: Najwięcej wyjazdów dotyczyło usuwania połamanych drzew i lokalnych podtopień. W około 20 przypadkach, jak mówił brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zgłoszenia dotyczyły uszkodzonych dachów.
16: Są zabezpieczone konstrukcje tych dachów. No wiadomo, że naprawa ich potrwa zdecydowanie dłużej niż zabezpieczanie samo, ale no taka jest nasza rola, żeby właśnie wspierać mieszkańców jak najszybciej.
15: Karol Kroć dodał, że w niektórych miejscach zdecydowano się na prewencję.

0: prewencyjne działania przeciwpowodziowe.
1: Są miejsca, gdzie były porozstawiane profilaktyczne worki z piaskiem, zabezpieczone niższe partie budynków, piwnice. No i te tereny, które no, można powiedzieć od dawna są zagrożone podtopieniami, tam też jest wzmożony monitoring.
0: Takie działania podjęła m.in. gmina Leśna na Dolnym Śląsku, która wprowadziła alarm powodziowy. Wydawane są tam worki z piaskiem. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: W Świebodzicach woda przekroczyła stan alarmowy. W Karkonoszach suma opadów wynosiła ponad 100 mm. Synoptycy ostrzegają też przed możliwą trąbą powietrzną na Mazowszu, na północ od Warszawy. Do 16 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar ataku rosyjskich dronów na centrum handlowe w Krzywym Rogu w środkowej Ukrainie. 9 osób jest zaginionych, 130 rannych, poinformował szef Rady Obrony Miasta. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Niedziela w Krzywym Rogu będzie dniem żałoby. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówi, że Rosjanie zaatakowali jednym dronem, a gdy na miejsce przybyli ratownicy, uderzyli ponownie. W nocy w Kijowie pocisk balistyczny spadł na zakłady kolejowe. Zginął jeden z pracowników. Celami ataków były także inne miejscowości w obwodach kijowskim i odeskim. Każdego dnia Stowarzyszenie Nigdy Więcej otrzymuje informacje o aktach agresji wobec przebywających w Polsce Ukraińców, mówi współzałożyciel stowarzyszenia i socjolog profesor Rafał Pankowski. Zdaniem eksperta sytuacja powinna nas niepokoić, ponieważ staje się to trendem.
3: Niestety podobne zdarzenia mają miejsce w całym kraju, no de facto na co dzień. Stowarzyszenie Nigdy Więcej takie informacje codziennie otrzymuje, czy to od osób bezpośrednio poszkodowanych, czy to od osób, które były świadkami podobnych zdarzeń.
2: Ambasador Ukrainy w Polsce powiedział, że w sprawach dotyczących ataków na obywateli Ukrainy polskie służby działają sprawnie. Basil Bodnar dodał, że Ukraińcy, którzy naruszają prawo w Polsce, również ponoszą konsekwencje. A kryzys w relacjach polsko-ukraińskich doprowadził także do wzrostu nastrojów antypolskich w Ukrainie. Władze Iranu zezwoliły kilku irackim tankowcom na przejście przez cieśninę Ormus. Poinformowała o tym irańska agencja prasowa, według której Irakijczycy zwrócili się o zgodę na rejs statków w czasie wizyty przewodniczącego irańskiego parlamentu w Bagdadzie. Wracamy do kraju. 15 stoisk targowych spłonęło w nocy w centrum Katowic. Jakub Tondos z tamtejszej Straży Pożarnej mówi, że ogień pojawił się około północy.
4: Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, podali 3 prądy wody na palące się boksy, odłączyli zasilanie, a następnie dogaszali zarzewie ognia i kontrolowali pogorzelisko kamerą termowizyjną.
2: Policja zatrzymała już sprawcę podpalenia. Na drodze do Morskiego Oka rozpoczyna się pikieta. Jej uczestnicy domagają się wycofania konnych zaprzęgów. Nie wykluczają blokowania trasy. Więcej na ten temat Filip Druszcz.
5: Spór zaognił się kilka dni temu podczas burzliwego spotkania w Starostwie Tatrzańskim. Konrad Kuźmiński z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt zarzucił staroście, że urząd blokuje elektryki i utrzymuje system, w którym przewoźnicy mogą wozić turystów tylko konno.
6: Jest pan kłamcą i oszustem i tyle pan mam do powiedzenia. Bezczelnym, który okłamuje całą Polskę razem z dyrektorem, proszę pana. Całą Polskę okłamujecie.
5: Starosta tatrzański Andrzej Skupień odpiera te zarzuty. Uważa, że został pomówiony i nie wyklucza kroków prawnych.
7: Musimy przeanalizować to prawnie, bo sugerowanie, że tutaj jakieś układy korupcyjne w związku z transportem na drodze do Morskiego Oka to naprawdę gruba przesada.
5: Aktywiści chcą sami uruchomić elektryczne przewozy i całkowicie zastąpić nimi fasiągi. Jak mówią, nie będą już negocjować. Dzisiaj mają też zaprezentować elektryczny fasiąg. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
2: Pikieta ma trwać cały dzień. Możliwe są utrudnienia w rejonie Palenicy Białoczańskiej.
8: Klimat.
2: Jakość powietrza w Polsce dobra i bardzo dobra. 43% energii elektrycznej pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Od 11 do 18 będzie zalecane zwiększenie zużycia w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanego prądu. Prawie w całej Polsce w lasach zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Pora na wieści sportowe, Norbert Michalak.
10: Piłkarze Krakowi pokonali Wieczystą Kraków 3-2 w meczu 5. kolejki Ekstraklasy. 2 bramki dla gospodarzy zdobył Aydin Hasic, a 1 Mauro Perkowicz. Gole dla gości strzelili Mateusz Wieteska i Lisandro Semedo, mówi szkoleniowiec Wieczystej Kazimierz Moskal.
11: Pomijając końcowy wynik, myślę, że to było niezłe spotkanie w naszym wykonaniu i przez większą część meczu moim zdaniem mieliśmy kontrolę nad tym spotkaniem i powinniśmy zamknąć ten mecz szybciej. Po raz kolejny nie pomogliśmy sobie zmianami, tak powiem, bo oczekuję trochę więcej od zawodników, którzy wchodzą. Musimy utrzymać intensywność i agresywność do ostatniego gwizdka. Tego nam zabrakło.
10: Liderem tabeli jest Legia Warszawa, na drugim miejscu Górnik Zabrze, a trzecią pozycję zajmuje Krakowia. Iga Świątek rozegra w Cincinnati mecz o finał. Jej rywalką będzie amerykańska tenisistka Jessica Pegula. Więcej na ten temat Jan Pachlowski.
12: Iłka

0: Po uderzeniu z jej rakiety leci naprawdę szybko i jest trudna do opanowania. Z pewnością będzie to wyzwanie, podkreśla przed dzisiejszym pojedynkiem Iga Świątek i od razu dodaje, że skupia się jednak w tym przypadku przede wszystkim na sobie. Ja muszę patrzeć przede wszystkim na siebie. Muszę stworzyć sobie taką szansę, aby rozgrywać spotkanie na własnych warunkach. Na pewno to będzie trudny mecz, mówi nasza tenisistka. Iga Świątek jest w znakomitej dyspozycji. Wygrała 10 pojedynków z rzędu. To będzie 13 starcie tych zawodniczek. 7 z nich wygrała Polka. Jedyne dotychczasowe starcie w tym sezonie obu tenisistek zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem Świątek w Rzymie w stosunku 6-1-6-2. Amerykańscy bokmacherzy więcej szans na zwycięstwo dają Polce. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Oprócz tenisa dziś też siatkówka. Polki rozpoczną grę w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone występują w grupie A, gdzie grały już obrończynie tytułu Turczynki, które pokonały Łotyszki 3-0. Turniej rozgrywany jest w Stambule, Brnie, Baku i Göteborgu. Początek meczu Polska-Węgry o 18:00.
2: Gwałtowne burze i wichury w niemal całym kraju. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla większości regionów. Na termometrach dziś 19 stopni na północy i zachodzie kraju, 22 na północnym wschodzie i w centrum, 25 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, około 18 stopni.
3: Autopromocja.
4: I tak śmiejemy się z tych naszych zabaw jak dzieci.
5: Przypominamy słuchowisko nietypowe, bo w zasadzie monodram, choć zagrany przez dwoje aktorów.
6: Tomasz Mann, Miłości.
5: To Kamila Barr oraz Dawid Ogrodnik.
7: Ciągle słucham starych przebojów.
8: Muszę się do ciebie przyzwyczaić.
9: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Tomasz Mann.
5: Barbara Marcinik, polecam. Dzisiaj po 19:00.
3: Autopromocja.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: Przy stole.
12: To jest najdłuższy, najpiękniejszy stół w Polsce. No dobrze, może on w tej chwili tonie w deszczu. Witamy bardzo serdecznie z miasta Gdynia, miasta wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. A ten stół to jest stół, który stoi przy Alei Piłsudskiego i my do niego dzisiaj gościnnie, trójkowo przysiedliśmy się na chwilę, żeby opowiadać o tym niezwykłym mieście. 100 świeczek stoi na torcie, właściwie 100,5, bo od lutego Gdynia świętuje swoje urodziny i z okazji tych urodzin chyba dostała ten niezwykły prezent, czyli wpisanie na listę UNESCO. Będziemy Państwu opowiadać o najdłuższym gdyńskim stole właśnie z Gdyni. Bardzo serdecznie witam Anna Dudzińska, Michał Broniewicz, który audycję realizuje w Gdyni, a w Warszawie jest Aleksandra Szućko. Audycję wydaje Agnieszka Laskowska. A w związku z tym celebrowaniem, tak sobie myślę, podpisana została umowa z deszczem i z pogodą. I po prostu ten deszcz zostanie wyłączony o 14:00, wtedy kiedy mieszkańcy miasta będą mogli przysiąść się do stołu. Tam stoją takie donice naprawdę z pięknym białym wrzosem. Wrzos zostanie podlany i wtedy wszyscy będą mogli przychodzić razem świętować. Wspaniały pomysł z myślą o właśnie mieszkańcach miasta, a przy tym symbolicznym stole w kawiarni The People w Parku Miejskim przysiadły ze mną wiceprezydent Gdyni Oktawia Gorzeńska, dr Joanna Lehmann, kierowniczka referatu współpracy z zagranicą, ale też ktoś, kto będzie pośredniczył między Gdynią a UNESCO i komitetem UNESCO. Jest Magdalena Oczachowska, pełnomocniczka do spraw promocji i to chyba ty, Magdo, prawda, wymyśliłaś i stoisz troszkę za tą ideą i rozstawieniem stołu tutaj tak. Gdyńskiego. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Zaraz będziemy wszyscy sobie mówić.
13: Dzień dobry, tak, to ja.
12: Właśnie, no może się odezwijmy wszyscy gremialnie. Dzień dobry. Panie dzień Janie, dobry. Pan jedyny mężczyzna, proszę dzień też, dobry. Żeby pana było słychać. Maria Pirado-Wlink jest mieszkanka Gdyni. Zaraz to wszystko opowiemy. Jan Rutka, grafik, ilustrator i biegać będziemy po tej opowieści, ale ja sobie myślę, że ta droga do UNESCO to była bardzo długa droga, w którą zaangażowanych było bardzo wiele ludzi. Żeby ją opowiadać, to zaczniemy właśnie nie od pani prezydent, pani wybaczy, ale jednak od tych ludzi. Maria Pira-Dowling.

0: wejdzie ze mną zaraz do podziemia, przynajmniej tak w głowie, bo tam właśnie znajduje się małe muzeum w jednym z budynków, który stał się emblematem gdyńskiego modernizmu. To jest Bankowiec albo Transatlantyk. Pani Mario, pani kochała modernizm, zanim ten modernizm był modny. Proszę mi powiedzieć, jak pani do tej miłości doszła?
1: Tak niezupełnie zaczęłam kochać modernizm, zanim on był, dlatego że o modernizmie dowiedziałam się dopiero, jak się wprowadziłam do Bankowca.
0: Czyli nawet mieszkańcy Gdyni musieli rozpoznawać, co mają u siebie na ulicach, dopiero po jakimś czasie, tak?
1: Tak jest. Urząd Miasta właściwie według mnie od 2000 roku zaczął edukować mieszkańców. Mieszkańcy nie zdawali sobie sprawy. Ja jestem rocznik 1950. Ja po tych wspomnianych alejkach tutaj biegałam, bo niedaleko
0: mijałam
1: mieszkałam.
0: Mijałam te budynki.
1: Mijałam te budynki wszystkie, nie wiedząc, bo w szkole pisałam wypracowania Gdynia moje młode miasto. Nie miałam architektów w domu, tylko ekonomistów i właściwie o architekturze się nie mówiło. Dopiero wprowadzenie się do Bankowca, historyczna nazwa to jest dom BGK, to weszłam do zarządu. Miałam styczność z konserwatorem zabytków i z dotacjami, które były do renowacji naszego budynku zabytkowego. I w tym momencie ja doceniałam ten budynek jako genialny, fenomenalny, ale dopiero w tym momencie się dowiedziałam, że on pochodzi z jakiejś epoki, a ta epoka się nazywa modernizm.
0: Ja
1: tak
0: myślę,
1: się
0: pani
1: zaczęło.
0: Mario, że to jest w ogóle droga wielu przyjeżdżających do Gdyni, prawda? Tych mieszkańców, nie wiem, Zielonej Góry, Chorzowa i Szczecina, którzy tutaj wjeżdżają, widzą budynki o takim charakterze, no, troszkę kwadratowym, takim proporcjonalnym i właśnie wtedy odkrywają tą architekturę. To jest fenomenalne, a jak pani doszła do tego, że zaczęła, nie wiem, wyłapywać stare klamki, maski gazowe, które były na wyposażeniu każdego z mieszkań i jak to się stało, że to mini muzeum Bankowca powstało?
1: Ono powstało, moją ideą było właściwie pozyskanie wszystkich elementów wyposażenia mieszkań, bo już ulegały modernizacji. Żeby ocalić od zapomnienia, to zaczęłam je zbierać w pewnych pomieszczeniach i w ten sposób powstało muzeum. Także to jest wieloletnia praca, bo to ja już prowadzę 18 rok. Nie ukrywam, że jest to społeczna praca. Ja nic nie muszę, ja chcę.
0: Najlepiej to jest nic nie musieć, nie?
1: Także robi mi to radość i mam zajęcie. Ale rzeczywiście te zbiory się tak powiększyły. No i no nie powiem, to jest budynek chyba najbardziej rozpoznany w całej Gdyni poprzez to, że my przyjmujemy turystów. Przechodzimy przez reprezentacyjną klatkę, cały czas mówimy o architekturze, o mieszkańcach, o dziedzińcu, o pierwszym garażu, o największym budynku przedwojennym w całej Gdyni i schodzimy do schronu wyposażonego i z muzeum. Także najbardziej rozpoznany. No dzisiaj są spacery po klatkach schodowych, ale tak dogłębnie chyba żaden dom nie został poznany.
0: Gdynia jest rzeczywiście swoistym fenomenem. Ludzie ocalają klamki, tworzą muzea, tłumnie chodzą na te spacery architektoniczne, prawda? To też jest zupełnie niezwykłe, to nie jest jednak tak popularne w innych miejscach. Ale chciałam, żebyśmy na początku narysowały taką mapę miejsc, którą warto tutaj zwiedzić. Po pierwsze, to my już dla Państwa coś mamy. Proszę zerknąć na portal trójkowy. Tam przygotowaliśmy taki specjalny mini przewodnik z fenomenalnymi zdjęciami Marii Kuziemki. pokazującymi różne fragmenty budynków, tak nawet powiem, bo klatki są schodowe, są balkony, są to, co naprawdę w modernizmie zachwyca. I ze wspaniałym wykładem pani profesor

0: Profesor Marii Jolanty Sołtysik, która pokazuje również, oświetla reflektorem te różne miejsca na mapie modernistycznej Gdyni. To jest bardzo ważna postać, prawda, dla wpisu UNESCO. I teraz tutaj patrzę w kierunku pani wiceprezydent. Bardzo proszę tutaj pani Oktawio bliżej do naszego mikrofonu troszeczkę. Słyszę przygotowania do tej chyba celebracji o 14 otwarcia i wielkiego święta miasta. Praca wielu ludzi to jest chyba słowo klucz, bo wcześniej go użyła pani Maria i pani też często się posługuje tym, jak to się udało, że miasto zostało wpisane do UNESCO.
1: To wynik bardzo ciężkiej, długoletniej pracy wielu osób, bo faktycznie warto i trzeba mówić o pani profesor Marii Jolancie Sołtysik, o doktorze Robercie Hirszu, a przede wszystkim też o wiceprezydencie, byłym wiceprezydencie Marku Stępie, który ponad 20 lat temu wspólnie właśnie zainspirowany, tak jak opowiada przez profesor Marię Jolantę Sołtysik, rozpoczął cały proces właśnie zadbania o to nasze dziedzictwo, najpierw wpisania do rejestru zabytków, później był taki kolejny ważny etap, zostało nasze Śródmieście Modernistyczne uznane jako pomnik historii i ta historia właśnie jest taka dosyć długa. 8 lat temu zaczęła się historia związana już stricte z wpisem. To jest ta lista oczekująca na początku i przypomnę tylko, że to tak na końcu jest wniosek państwa polskiego, więc zebranie wszystkich osób, też decydentów, żeby rozpocząć proces, było bardzo ważne. My w minionych dniach spotkaliśmy się, w ostatnich dniach spotkaliśmy się z grupą osób, którą zebraliśmy bardzo z taką dużą uważnością i na liście mamy ponad 30 takich osób. I co jest ważne, że tak naprawdę w całym tym długim procesie, stricte związanym z UNESCO, czyli takim 8-letnim, na każdym etapie każda z tych osób odegrała inną rolę. Mamy autorów tych głównych dossier nominacyjnego. Mamy osoby, które były ekspertami z zagranicy, które pokazywały, jak bardzo ważne jest to nasze dobro, gdyńskie dziedzictwo, bo musieliśmy wykazać, czym różnimy się na przykład od modernistycznego Tel Awiwu. Ta wyjątkowość musi być potwierdzona.
0: A gdyby pani to teraz nazwała tak bardzo wyraźnie, bo rzeczywiście jest taki pomysł opisu tego, czym się różni Gdynia od Tel Awiwu albo od Katowic modernistycznych?
1: Jeżeli mówimy o modernistycznym centrum Gdyni, to pamiętajmy o tym, że to nie jest wpis tylko poświęcony dotyczący architektury, czyli budynków, ale przede wszystkim nowoczesnego planowania urbanistycznego. To jest bardzo dobrze zaplanowane, nowoczesne miasto. Mamy te dwie główne osie, ulicę Świętojańską z jednej strony, z drugiej 10 lutego, który zmierza przez skwer Kościuszki do Mola Południowego.
0: Ja myślę, że wszyscy sobie teraz powolutku sobie rysują to w głowie, bo pewnie wiele osób odwiedziło Gdynię, prawda?
1: I teraz tak, to jest bardzo ważne, bo to jest miasto w przeciwieństwie do Tel Awiwu. Nasza Gdynia, nasze modernistyczne centrum jest otwarte na morze. I to jest ten bliski związek miasta z morzem, z portem. To jest ta wyjątkowa, jedna z tych wyjątkowych wartości. W procesie wpisu mówimy o OUV, czyli że musimy wskazać te wartości właśnie, te i atrybuty, i tę wyjątkową wartość jakby wskazać konkretnie. Czyli to jest ten związek miasta z morzem. Dodam tylko, jeszcze jedną tylko rzecz, że mówimy o prawie 88 hektarach, o 456 budynkach, które są wpisane. One też są różnorodne, bo najpierw właśnie nasi eksperci gdyńscy i ci zagraniczni mówili wczesnomodernistyczne, ale tak się naprawdę popatrzymy na budynki, to są i historyzujące budynki, więc mamy spójnie stworzone, zaprojektowane nowe, wygodne, nowoczesne, funkcjonalne miasto, doświetlone, gdzie jest bardzo dużo zieleni, a z drugiej strony jest też taka różnorodność tych budynków.
0: Spójrzmy na Gdynię właśnie mając te zdania w głowie, czyli najbardziej spójne architektonicznie miasto, morze, przyroda i wiatr, który to wszystko tutaj owiewa i przewieje nam na pewno te chmury i deszcz, który pada jeszcze w Gdyni, ale jak zapowiadamy o 14 on po prostu zniknie. Szanowni, przecież musicie coś powiedzieć teraz i to natychmiast, a ja tutaj umówiłam się z Państwem, że będziemy sobie wybierać ulubione, najważniejsze, najbliższe sercu budynki, bo architektura to nie są tylko mury, to jest opowieść o tym miejscu, o ludziach, którzy stoją za tymi budynkami, którzy tam żyją.

0: żyli, mieszkali i to projektowali. W związku z czym biegamy do naszych ulubionych, a może Państwo otwierając portal Trójki, może spacerując po Gdyni, po prostu od czasu do czasu będziecie sobie przypominać te nazwy. Bankowiec przez Panią Marię został już zarezerwowany, bo Pani Maria mieszka tam 20 lat, prawda? Czy już
1: tak,
0: więcej troszeczkę?
1: 20, równo 20.
0: 20 lat. Strażniczka bankowca.
2: 90 bankowca, ja to dodam, bo 12 września przepiękna premiera będzie miała miejsce. Między innymi będzie prezentowany film o Stanisławie Ziołowskim. Maria
0: czyli
2: tutaj była inicjatorką.
0: To nie były takie proste pewnie wiadomości
2: proste sprawy,
0: do osiągnięcia.
2: Dodajmy to jeszcze, że tutaj te działania Marii są naprawdę bardzo takie konsekwentne.
0: Magdalena piękne. Oczachowska, twój budynek, który kochasz, uwielbiasz i szanujesz.
3: To jest budynek, który ma mocne akcenty nadmorskie, to znaczy w ogóle chciałam powiedzieć, że
0: no właśnie,
3: jako przyjezdna
0: jeszcze.
3: Do Gdyni, jak to pan Piątek określił, gdyniara, nie gdynianka, nie brzmi to dobrze.
0: Grzegorz Piątek,
3: tak,
0: autor książki o Gdyni, bardzo
3: tak,
0: ważnej,
3: bardzo
0: myślę,
3: ważnej,
0: książki w historii Gdyni, bo
3: tak,
0: też o trudnej
3: tytule.
0: Historii.
3: O świetnym tytule, Gdynia obiecana.
0: Gdynia
3: to jest,
0: obiecana.
3: Tak, obiecana, to jest bardzo dobry tytuł. Natomiast to jest budynek Uniwersytetu Morskiego aktualny, dlatego że rzeczywiście jak się stoi przy tym budynku, to trudno nie zobaczyć w nim jakby statku.
0: Musimy
3: po prostu
0: powiedzieć, że on się znajduje na końcu.
3: Tak, to jest takie, to jest miejsce molopołudniowe, koniec mariny. Natomiast w ogóle jak tutaj przybyłam, to poszukiwałam tych akcentów marynistycznych, bo Bulaje to jest ta oczywistość, ale są przecież mostki kapitańskie, są takie miejsca, które inspirują nas wszystkich, bo pani powiedziałaś, przepraszam, o pewnej kwadratowości, a ja myślę właśnie o obłości. No, słynne nasze balkony. To przecież czasami jak się je fotografuje, to wyglądają jak wydmy, jak się je odpowiednio zobaczy. Także to są te budynki. Pamiętam oczywiście wystawę Tel Awiw Gdynia, to była słynna wystawa i pamiętam architektów z Tel Awiwu uwagi, że oni nam zazdroszczą tych marynistycznych akcentów.
0: No tak, bo to jest ta Gdynia, to jest to połączenie z morzem. Ja widzę, że państwo, którym pewnie Magda zabrała teraz przed chwilką i ukradła ich ulubiony budynek, szukają detali na temat kolejnych. Bardzo proszę, Joanna Lehmann, no pani na tej architekturze zna się naprawdę jak nikt.
4: Bardzo dziękuję. Myślę, że moim miejscem takim ulubionym w Gdyni jest to miejsce, gdzie są ludzie. Ponieważ dziedzictwo to ludzie i tam, gdzie są ludzie, tam jest moje ulubione miejsce. I morze, bo wszystko zaczęło się od morza. Czyli ludzie plus morze, piękna Gdynia. A gdybym miała wskazać jeden budynek, myślę, że byłby to budynek, w którym obecnie pracuję, czyli budynek Urzędu Miasta Gdyni, dawny budynek ZUS-u, też z akcentami marynistycznymi, też mamy te obłości, mamy geometrię, połączenie geometrii i obłości. Niesamowity budynek, tam też jest centrum modernizmu i myślę, że jest to budynek z bardzo bogatą historią. Budynek, który może być takim przykładem, czym jest modernizm. Jeśli chcemy się dowiedzieć, co to jest modernizm, czy modernizm był naprawdę nowoczesny, to zapraszamy do tego budynku.
0: No i Jan Rutka, grafik, ilustrator. Jeśli Państwo mają przed oczyma taki przepiękny plakat pokazujący Gdynię i jej stulecie, to jest właśnie ten moment, że należy o Panu Janku bardzo ciepło myśleć, bo to on graficznie przełożył przepięknie te budynki. I zresztą to jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym powiedzieć. Mieszkańcy Gdyni bardzo się szczycą tym dziedzictwem. Tutaj naprawdę nie ma kawiarenki, miejsca, gdzie by nie było tych zdjęć ze starą Gdynią z lat 30., prawda? To jest taka duma. Teraz przekonujemy do tego świat i Polskę. Panie Janku, gdzie nas pan zabiera?
5: No, chciałem do bankowca, ale już jest zabrany. Chciałem do domu marynarza, też został zabrany. No to
0: co zrobić teraz?
5: Zostaje mi zrobić trochę inaczej i może wyjść z tego Śródmieścia UNESCO, pójść w taką alternatywną ścieżkę i udać się do dzielnicy Działki Leśne, w której mieszkam. No i tam spotkamy dom przy ulicy Słupeckiej 9, dom Konopków, który również został zaprojektowany przez wybitnego architekta Ziołowskiego, tak jak bankowiec. który jest takim idealnym, uważam,

połączeniem właśnie tego streamline'u, czyli tego stylu marynistycznego, tego czerpiącego z tej architektury okrętów. Został wpasowany we wzgórza morenowe, między którymi wiją się ulice właśnie działek leśnych, pełne zieleni. No i dom, który jest czymś pomiędzy kamienicą a willą, pokazuje nam historię Gdyni właśnie, ten taki dom dla rodziny, ale też dochodowy, czyli właśnie z tymi mieszkaniami czynszowymi, który został wspaniale przez

0: króluje detal, o którym się też tak trochę mało mówi, ten detal kolorowy, modernistyczny, bo
1: co
0: modernizm
1: to jest, na przykład?
0: Kojarzymy właśnie z bielą, ale to jest nieprawda. Ten gdyński modernizm jest wbrew pozorom bardzo kolorowy, jest ciepły, piaskowy, on ma wiele różnych odcieni i właśnie ten Dom Konopków jest tego takim idealnym przykładem, bo tam na elewacji mamy no, ferie barw, ferie materiałów wykończeniowych. Mamy płytki wiśniowe, mamy takie łososiowe kolory, właśnie mamy piaskowe kolory.
1: Ja mam nadzieję, że to w słuchających nas odmalowywuje teraz taki piękny pejzaż i rzeczywiście jak będą przyjeżdżać do Gdyni, to będą to wyłapywać. Magdo, chciałaś jeszcze
2: chciałam
1: coś dopowiedzieć?
2: Chciałam powiedzieć, że to wszystko widać w pracach Jana, te kolory. I ponieważ często pracujemy razem nad przygotowaniem materiałów właśnie opowiadających o Gdyni w sposób wizualny, to Jan odnosi się do tych kolorów wraz z szacunkiem, ale cudownie je komponuje. Te prace stają się, pomimo załóżmy różnorodności piaskowego koloru, bardzo bogate i przestrzenne. Także w ten sposób widząc
1: miasto... Ja jeszcze coś zauważyłam w pracach Jana i to jest też wspaniałe, bo kiedy tak sobie oglądałam je, to tam jest też prawda o Gdyni, prawda? Tak, bo Gdynia
2: oczywiście
1: to nie jest tylko właśnie ten wspaniały, falisty, jeden, drugi, trzeci, 400 nawet budynków, ale to jest też bieda z lat 30. To są też no tak naprawdę trawa, wieś, chatki i domki, które stały w pobliżu tych budujących się wspaniałych, modernistycznych, no wręcz slumsy, można by było tak powiedzieć.
3: Ze skrzynek od pomarańczy budowane też bardzo często, więc tak, ta Gdynia była miastem kontrastów, ale to też pokazuje i chęć ludzi, takie marzenie o tym, żeby być tutaj po odzyskaniu niepodległości, budowanie tego miasta wspólnego, ta wspólnotowość, która jest hasłem przewodnim, takim słowem spinającym nasze obchody stulecia w tym roku, to właśnie jest też o tym, o tej odwadze tych osób, które tutaj przyjeżdżały, bo przecież to wszystko nie było łatwe, więc mówimy dzisiaj o tym, że na tej
1: Gdynia
3: różnorodności budowaliśmy.
1: Z marzeń, ale to nie były proste marzenia.
3: Nieproste marzenia, trudne historie. Zresztą my je też przy okazji spacerów modernistycznych często poznajemy. Ja wymienię tutaj naszego Arka Brzęczka, który po prostu ma niesamowity talent do tego, żeby zabrać nas w świat właśnie tych trudnych historii, dramatów, miłości, romansów, kryminałów.
1: Ale też ludzi, którzy przyjeżdżali tutaj za pracą, żeby pracować w przemyśle stoczniowym, no bo przecież musimy o tym pamiętać, że to miał być port
3: przede wszystkim, tak,
1: wyjście na świat, a czasem tej pracy nie dostawali i dlatego żyli w warunkach naprawdę absolutnie tragicznych. Pani prezydent, to jest tak, my tutaj to opowiedzieliśmy, oświetliliśmy reflektorem, a teraz jesteśmy kimś, kto przyjeżdża do Gdyni, kto wychodzi z dworca, w mieście, które właśnie trafiło na listę UNESCO. To jest naprawdę niezwykłe wyróżnienie. Naturalne drogi turystyczne prowadzą na pewno do Gdańska. Tam łatwiej jest podziwiać te gotyckie katedry, prawda? Ale miasto Gdańsk...
3: Nie,
1: tak. Będą tu pani kiwać głowami, no ale dobrze. Ja jestem też wśród przekonanych, więc tak trochę adwokatem diabła jestem. Ale wiem, gdzie idą nogi turystów. Turyści muszą dostać coś, co będzie takim ich przewodnikiem po waszym świecie, po waszej wymarzonej Gdyni, co da im szansę, żeby Gdynię zobaczyć taką, jaką widzą ją mieszkańcy, jaką od 2006 roku właśnie, kiedy się dowiedziała, że ten modernizm w ogóle istnieje, widzi ją pani Maria. Co dalej, pani prezydent?
3: Ja powiem tak, że wpis to jest potwierdzenie już dla działań, które podejmujemy wszyscy właśnie zespołowo w Gdyni, te dziesiątki osób, a osób podobnych Marii, nie powiem takich samych, bo Maria jest naprawdę naszą perełką, wyjątkiem, ale osób, które też działają w różnych obszarach właśnie związanych z modernizmem, z goszczeniem osób, z prowadzeniem spotkań, prelekcji, spacerów, różnych wydarzeń, wystaw, organizacją wystaw. I co jest istotne, my zapraszamy przede wszystkim na stronę modernizmgdyni.pl. Tam są już trasy modernistyczne do mapki do pobrania, te, które funkcjonowały wcześniej, ale dzisiaj jest mi niezmiernie miło powiedzieć, że właśnie wspólnie wypracowujemy, tutaj Joanna Lehmann jest sercem czy motorem tych działań,

0: żaglem może takim, który popychany, bo w Gdyni jesteśmy marynistycznie. I już za moment organizujemy właśnie we wrześniu weekend Gdynia w UNESCO od 4 do 6 września. Serdecznie zapraszamy. To będą działania też oczywiście dla mieszkanek, mieszkańców i dla tych osób, które zechcą do Gdyni przyjechać. I nastąpi premiera trasy stricte powiązanej z UNESCO. Co jest istotne, będą dwa warianty. Jeden taki dwugodzinny dla tych, którzy są wytrwali, którzy właśnie wysiadając na dworcu w Gdyni chcą powędrować poprzez nasze modernistyczne centrum. Podpowiadamy, dokąd pójść. To jest przepiękna trasa z historią właśnie dotyczącą tychże miejsc. A z drugiej strony będzie też oferta oczywiście dla rodzin. I to, co jest nowego, tego, czego wcześniej nie mieliśmy. Bardzo mi osobiście zależy na tym, żebyśmy objęli swoimi działaniami i dzieci, i młodzież. Dlatego też w ramach naszego weekendu Gdynia w UNESCO planujemy spotkania właśnie i warsztaty, i tutaj Janek zresztą mam nadzieję, że przyjął już zaproszenie.
1: Nie namaluje,
0: że będzie gościem spotkania z młodzieżą, żeby właśnie zacząć rozmawiać, dyskutować i nie traktować tego tylko jako hołdu, co jest faktem dla tych, którzy projektowali nasze przepiękne miasto, ale też, żeby zainspirować do pytania właśnie, jakie powinno być miasto dobre dla ludzi i żebyśmy młodych ludzi włączyli to w to, żebyśmy też młodym ludziom nie projektowali rzeczywistości jako osoby dorosłe, tylko żebyśmy inspirowali do myślenia, do dialogu i do sprawczości. To jest dla nas też w Gdyni dzisiaj ważne.
1: Miasto dobre dla ludzi. Ja sobie będę wyłapywać te takie ważne zdania z naszej opowieści. Pani Joanno, chciałabym, żebyśmy troszkę opowiedzieli o tym procesie i co się wydarzyło w Busan. To już było miesiąc temu, a właśnie w Busan podjęta została decyzja o wpisaniu Gdyni na listę UNESCO. I nie była to ani prosta, ani oczywista sprawa. I jest to rodzaj jakiejś takiej pewnie dyplomatycznej zakrętki, którą musieliście wejść i dogadywać się z poszczególnymi członkami Komitetu UNESCO, żeby ich przekonać, że warto na listę wpisać.
2: Oczywiście tak, było to proces, o którym wspominała już pani wiceprezydent. Ja zanim opowiem o tym, co się wydarzyło w Busan, chciałam jeszcze tylko dodać, że w czasie tego weekendu Gdynia w UNESCO będziemy realizować różnego rodzaju spacery, ale ponieważ dziedzictwo to ludzie, więc chcemy, żeby te spacery były też okazją do poznania, do spotkania ludzi, którzy mieszkają w Śródmieściu, którzy tworzą, więc bardzo nam zależy na pokazaniu i na wyeksponowaniu tego kontaktu, tak, że architektura jest stworzona przez ludzi, ale dla ludzi i że są osoby, które nadal są w stanie odkrywać tajniki tej architektury. A jeśli chodzi o Busan, to akurat Busan w Korei Południowej, ponieważ tam odbywało się posiedzenie, sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Procedura wygląda w ten sposób, że po złożeniu całej dokumentacji nominacyjnej otrzymujemy po pewnym czasie ekspertyzę takiego organu ciała doradczego UNESCO, czyli KOMOS-u, który ocenia dobro, ocenia bardzo szczegółowo, bardzo krytycznie. Jeśli chodzi o Gdynię, ta ocena była bardzo pozytywna, ponieważ w kwestiach ochrony konserwatorskiej otrzymaliśmy pozytywną ocenę. Doceniono to wszystko, co zrobiliśmy do tej pory. Podczas wizyty technicznej przedstawiciela IKOMOS-u, profesora Haspela, też doceniono i zauważono zaangażowanie mieszkańców. To też jest bardzo ważne, że eksperci IKOMOS-u i wszyscy goście...
1: Pani słyszy, to jest o pani.
2: ...których gościliśmy wcześniej na konferencjach...
0: profesora Haspela.
2: ...na konferencjach modernistycznych, oni widzieli, że tak naprawdę Gdynia jest tworzona przez mieszkańców, była, jest i będzie i tak naprawdę to gwarantuje, że to dziedzictwo będzie właściwie chronione. Ale oczywiście IKOMOS miał też swoją perspektywę, zaproponował włączenie trzech obszarów, natomiast te obszary były obszarami, które nie do końca wpisywały się w taki główny, taką główną przesłankę naszego wniosku. W związku z tym wymagało to od nas dużo zabiegów takich dyplomatycznych, żeby przekonać kraje członkowskie, które na ostatnim etapie akcji akceptują, bo

0: zgłaszają swoje poprawki.
1: Dyplomacja, prawda?
0: Tak, i tu była ta dyplomacja. Mieliśmy bardzo duże wsparcie stałego przedstawicielstwa RP Rzeczypospolitej Polskiej przy UNESCO, ambasadora Mariusza Lewickiego i całej jego ekipy, ponieważ w tej drużynie stałego przedstawicielstwa jest też gdynianka. Więc to naprawdę coś niesamowitego, że był tam też człowiek, który z Gdyni, który nam pomaga.
2: My ją z imienia i nazwiska.
1: Jeszcze raz, bardzo proszę.
2: Aleksandra Brodowska, która naprawdę tutaj była też tym takim naszym dobrym duchem.
0: Także mamy wspaniałych gdynian wszędzie. I tak naprawdę na 21 krajów, które wchodzą w skład komitetu, w tym jest Polska, czyli tak naprawdę możemy mówić o 20 krajach, które albo popierały, albo zgłaszały swoje poprawki. Dzięki zabiegom dyplomatycznym, dzięki jakości wniosku udało się zyskać poparcie 18 krajów, czyli jest to najlepsze poparcie, największe poparcie, jakie udało nam się zyskać.
2: Ja dodam jeszcze tylko, że to była też praca nasza, mówię o Asi Lehmann, o Celinie Łozowskiej, o panią Robercie Hirszu, z którymi miałam okazję na końcu pracować i my rzutem na taśmę, to już trzy, czyli Celina, Joanna i ja organizowałyśmy razem z przedstawicielstwem i dwa spotkania w Paryżu, między innymi w ambasadzie polskiej, to naprawdę rzutem na taśmę. Mogę kuchni trochę zdradzić, że tutaj na przykład była podpowiedź Kazachstanu, co dalej, więc później jeszcze był briefing w MSZ-cie rzutem na taśmę.
1: Widzę, że tutaj macki Gdyni sięgają najbardziej oddalonych miejsc
2: tak,
1: na świecie.
2: Tak, ale dodam jeszcze, trzeba to powiedzieć, że mieliśmy też wsparcie pana marszałka Mieczysława Struka, który nam różne drzwi pootwierał, bo tak na końcu okazało się, że bez dyplomacji i bez wsparcia polityków też byłoby trudno. Dodam senatora jeszcze Rybickiego, bo też była jeszcze komisja senacka, były dwie komisje senackie
1: w Gdyni. To są ważne nazwiska.
2: Dużo wsparcia, dużo takiego pomorskiego też wsparcia, to jest też ważne.
1: Które wymieniamy, ja myślę, że pani prezydent, oczywiście one są istotne, ale to też pokazuje ten skomplikowany proces, który do tego prowadził i rzeczywiście chyba było tak, że do ostatnich chwil nie wiedzieliście, nie byliście pewni. A myślę, że jednak nawet ze względów takich logicznych, oczywistych, na stulecie Gdyni ten wpis UNESCO był czymś dla was bardzo ważnym, prawda?
2: To była taka duma, ja mogę powiedzieć o sobie, że naprawdę ręce mi drżały później, kiedy miałam zaszczyt podziękować gdyniankom, gdynianom za to, że od wielu lat chronią. Myślałam sobie, Mario, o tobie wtedy między innymi. Tak, w wielu rozmowach zresztą o tym mówię, ale to było coś niesamowitego i tak nie było wiadomo do końca. My, Joasia pewnie potwierdzi, jak obserwowałyśmy, co się dzieje na tych obradach komitetu, tutaj mogę tylko, może zostawić tylko taką ciekawostkę, że ja patrzyłam osobiście, co Bangladesz wyprawia na tej sali. Ja nie miałam...
1: Bangladesz też tutaj jest zaangażowany w te kwestie?
2: Jamajka, Bangladesz, Togo, Grenada, w ogóle państwa, które
0: są członkami komitetu
2: stałego. My o tym opowiemy w ramach Weekendu Architektury, o tej kuchni właśnie. Będę mogła trochę opowiedzieć więcej. Do ostatniej chwili nie miałam pewności, że to nastąpi.
1: Fascynująca historia. Myślę, że państwo też ją tak odczuwają już zupełnie z takich dumy, tak, że to polskie miasto. Nie jest tych wpisów tak dużo. Jest ich 18 w tej chwili, prawda, w Polsce. Więc to jest rzeczywiście wyjątkowo wspaniała przygoda. No ale właśnie w tej przygodzie też spróbujmy zauważyć szarości, jakieś niepewności i stąd w związku z tym, że dzisiaj święto Gdyni, stulecie, patrzę, czy tam przestało padać, no dobra, ta pogoda jeszcze ma chwilę czasu, bo leje jak z cebra. Tak, to będzie o tej 14. Pani Joanna przyprowadziła dzisiaj ze sobą panią Pię Holgersson z Karlskrony, miasta, które jest miastem zaprzyjaźnionym z Gdynią, wiadomo, przez morze. I bardzo proszę o jedną odpowiedź na jedno pytanie tak naprawdę. Czy ten tytuł UNESCO, bo Karlskrona też jest miastem UNESCO, czy ten tytuł UNESCO to jest tak naprawdę wielki walor, czy jednak wielki obowiązek i też pewna trudność, jak zarządzać ludźmi? Bardzo proszę o przetłumaczenie tego pytania szybciutko. To w tym czasie, jak pani będzie tłumaczyć pytanie, to ja z panią prezydent powiem, jak wy zarządzicie tą sytuacją. Bo mieszkańcy, prawda, musimy to też powiedzieć, mówią, ale my mieszkamy w tych modernistycznych kamienicach. Co my

0: czy będzie gorzej, czy będzie trudniej?
1: Ja przede wszystkim chciałabym bardzo jasno, po raz kolejny, co oczywiście robimy konsekwentnie od 27 lipca, powtórzyć, że dla mieszkanek, mieszkańców, właścicieli, właścicielek i wspólnot mieszkaniowych centrum modernistycznego Śródmieścia nic w zakresie ochrony się nie zmieni. In minus. Nie będzie żadnej bardziej restrykcyjnej formy ochrony. Co więcej, jestem przekonana, że dzięki temu, co zaplanowaliśmy, będziemy dysponowali większym budżetem, żeby wesprzeć programy dotacyjne. Chcemy rozszerzyć...
2: O, pani Maria ja się cieszy. To może jeszcze zanim tak. Pija, to pani Mario jeszcze. Czy pani tłumaczy swoim sąsiadom, że nie będzie tak trudno?
3: Tak, na walnym zgromadzeniu tłumaczymy, że dostajemy dotacje. Ja już nie wspomnę o kwotach, przez ileś lat dostaliśmy olbrzymią, ponad 1 000 000 zł, a jeszcze czekamy, bo są po prostu... My mamy bardzo duży budynek, to jest 8 klatek, to tak jakby było 8 kamienic. Także my jesteśmy dla Urzędu Miasta budynkiem specjalnej troski.
2: Ale
3: i
2: rozumiem,
3: dbają o nas.
2: Ale rozumie pani też te obawy ludzi, że mogą
3: się... Ja rozumiem, ja się ich nie boję, dlatego że naprawdę nic się nie zmieni. Remonty muszą nam zgłaszać, my musimy konserwatorowi zgłaszać i nie ma żadnych restrykcyjnych sytuacji, że czegoś nie wolno. Oczywiście nie możemy sobie wymienić okien na plastiki różowe na przykład, no ale to kto to robi?
2: No, może
1: dodam
2: Bogu
1: tylko,
2: dzięki.
1: Że przed nami też właśnie w ramach weekendu też ruszymy już ze spotkaniami właśnie takimi też informacyjnymi. Biuro zresztą Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków będzie informowało o swoich dyżurach dla mieszkanek, mieszkańców, żeby właśnie rozwiewać wszystkie wątpliwości.
2: Pija Holgersson, ruszamy teraz za morze na drugą stronę. Jak to jest być miastem UNESCO od 1998 roku?
4: Yes. First of all, I would like to congratulate Gdynia for being selected as UNESCO.
2: Spróbuję tak tłumaczyć między zdaniami, że Agnieszka może...
5: Chciałam podziękować...
2: Agnieszka Laskowska będzie tłumaczyć nam to szybciutko. She will translate, okay?
4: Okay.
2: So just try to
4: okay.
2: Continue your
4: yeah,
2: answer.
4: And for Karlskrona we were selected in 1998.
5: Jako Karlskrona zostaliśmy wybrani w 1998 roku.
4: And for us it has strengthened our identity.
5: Dla nas miało to taki efekt, że wzmocniło naszą identyfikację.
4: Yes, and our citizens are proud of being selected.
5: Mieszkańcy są dumni z tego, że zostaliśmy wybrani.
4: And it makes it we are proud of our history more than we were before.
5: Bardziej niż byliśmy wcześniej.
4: And also it has made us a better recognition international.
5: Sprawiło to, że jesteśmy też bardziej rozpoznawalni międzynarodowo.
4: But of course it has also been a
5: ale oczywiście
4: responsibility.
5: Jest to także nowa odpowiedzialność.
4: We cannot do anything we want.
5: Nie możemy zrobić wszystkiego, co nam się podoba.
4: Once we tried to build a not so beautiful house.
5: Kiedy spróbowaliśmy wybudować niezbyt piękny budynek
4: and then UNESCO
5: na rynku, a UNESCO odpowiedziało,
4: if you do that, you
5: jeśli
4: will be,
5: to zrobicie,
4: out of, us.
5: Stracicie udział na naszej liście.
4: So we need to ask them when we do bigger
5: musimy
4: changes
5: więc pytać
4: in the city.
5: UNESCO, jeśli chcemy wprowadzać jakieś większe zmiany w mieście.
2: Ja bym powiedziała, że chwała UNESCO, ale czy tego można się obawiać troszeczkę?
1: Uchwalone nie tak dawno, w tym roku w Gdyni, więc i tak mamy regulacje, które już nas ograniczają w pewnym stopniu. Nie spodziewamy się, mówię tutaj o modernistycznym centrum, mogę też powiedzieć o strefie buforowej, więc mamy plany miejscowe. One regulują wysokość budynków, inwestycji, ale oczywiście będziemy w kontakcie z UNESCO. W każdym razie na ten moment nie spodziewamy się żadnych problemów.
2: I to ostatnie jeszcze pytanie do pani Pii. Turyści, czy oni was nie zadeptali, tak? Bo to jest też taki moment, że kiedy przyjeżdżają turyści, oni zwabieni tym wpisem na UNESCO, czy oni nie zadeptują miasta?
5: Myślę, że tacy turyści to nie jest problem.
4: On the opposite, they are very interested in
5: wręcz
4: history.
5: Przeciwnie, oni są bardzo zainteresowani historią, spacerują.
4: So, no problem.
5: Nie, to nie
4: not
5: jest
4: yet,
5: problem.
4: Anyhow.
5: Jeszcze nie, w każdym razie.

0: Bardzo piękne teraz powstanie, taki prom łączący jedno miasto UNESCO z drugim. Mamy. No tak, no rzeczywiście.
1: To nasze miasto siostrzane w ogóle. Tak.
2: Mamy nawet w Gdyni rondo Karlskrony przy terminalu promowym.
0: Sama jechałam tym promem, a zapominam, że jest. No i właśnie to tak jest. Dobrze, chciałabym, żebyśmy teraz jeszcze na koniec pozapraszali, poopowiadali, co w tych najbliższych dniach i dzisiaj. Magdo, czy ty możesz opowiedzieć, jak ty sobie wyobraziłaś, jak wy wszyscy sobie wyobraziliście ten gdyński stół, który tutaj za chwilę przestanie moknąć. I no, ta nasza audycja przy stole tak się nazywa nie dlatego, że jest wasz stół. To wasz stół tak cudownie się wpisał w tę audycję, że bardziej nie mogliśmy sobie tego wręcz wyobrazić, prawda?
1: Znaczy i my, ponieważ od razu powiem, że jestem w miejscu pod tytułem Trójka, które jest moim ukochanym, więc połączenie stołem tych dwóch energii, państwa, miejsca i naszego jest bardzo miłe. Więc powiem tak, że Gdynia świętuje cały rok. To jest nasze założenie. Ale Gdynia ma urodziny w dniu dosyć specyficznym, mianowicie 10 lutego, gdzie nie mogliśmy zorganizować tego typu wydarzenia. Natomiast 10 lutego na ulicach Gdyni, ja się z tym spotkałam zaraz po moim tutaj przeprowadzce mojej i to mnie zachwyciło, zwracają się do siebie z życzeniami pod tytułem wszystkiego najlepszego z okazji urodzin Gdyni. Więc Gdynia nabiera takiej podmiotowości. I wtedy, jak to zauważyłam, pomyślałam, że skoro urodziny są czymś tak wyjątkowym dla Gdynian i ich miasta, to należałoby zaprosić do wspólnego stołu urodzinowego. I stąd ten stół urodzinowy letnią porą, żebyśmy mogli się spotkać. Jedno z haseł stulecia Gdyni to jest spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Spotkajmy, poznajmy. Uważni wobec różnic, ciekawi, otwarci na dialog. Wszystkie społeczności się między sobą różnią, spierają, ale ten stół niech będzie symbolem zjednoczenia i takiego spotkania się z tą Gdynią w tle. Ja często mówię, że Gdynia jest miastem wielu opowieści. I rzeczywiście Gdynia ma wiele narracji. To jest inspiracja nie tylko literacka, filmowa, ale chociażby do tej opowieści architektonicznej, dla tej opowieści architektonicznej. I ten stół miał taki być. Ja od razu podkreślę, że mimo tej złej pogody już dobre i magiczne rzeczy wokół stołu się dzieją, ponieważ 13 dzielnic spośród 21 dzielnic współpracuje z nami przy niejako wystroju, a ten wystrój to nie jest takie płaskie słowo, bo to jest opowieść o mieście. Główny projekt stołu, ten aranżacyjny, ale on jest po prostu wizualną opowieścią o Gdyni, ma tytuł Gdynia między miasto między morzem a lasem, a dzielnice dopowiadają swoje historie o swoich małych ojczyznach. Jeszcze może dopowiem jedną rzecz. Mamy to hasło wspólnotowość. Ono nie jest pustym hasłem, bo gdynianie wspólnotowość mają w swoim DNA. A na całym świecie w tej chwili wobec takiego chaosu wartości my poszukujemy, znaczy są poszukiwane łączące siły. A gdynianie to mają, wystarczy to pobudzić, wystarczy to wzmocnić różnymi wydarzeniami. Tak staraliśmy się zorganizować stulecie, żeby to gdynianie byli jakby głównymi odbiorcami, żeby stworzyć im możliwość spotkania się i żeby to nie było ex katedra wykład historyczny.
0: No właśnie, trzymamy kciuki, żeby rzeczywiście te wszystkie umowy się wypełniły. Ja chciałam was też zapytać i zaprosić na te spacery architektoniczne. Za niedługo będziemy opowiadać również w Trójce o weekendzie architektury, który przygotował cały szereg spacerów, a takie spacery między innymi prowadzi pan, panie Janie, prawda? Proszę mi powiedzieć, bo to jest rzeczywiście jakaś taka cudowna rzecz, która skupia ludzi chodzących po ulicach, zadzierających głowy, patrzących na okna. No, można powiedzieć, że nie jest to oczywisty sposób spędzania czasu.
3: No, to prawda. I trzeba też powiedzieć, że modernizm i w ogóle to wszystko, co tutaj mamy w centrum, no to jest taka rzecz, która ma bardzo wysoki próg wejścia. Modernizmu dla wielu ludzi trudno jest polubić, zwłaszcza ludzi nie stąd, no bo on jest sumie banalny, tak? Jest pozbawiony takiego detalu, jaki znamy.
0: Tralek nie mamy.
3: Tak, nie mamy tralek, żadnych płaskorzeźb.
0: Żygaczy, płaskorzeźb i wykuszy.
1: Światło, Janek, mamy światło.
3: Tak, no właśnie zasadą jest poznanie tego kontekstu całego, tego, jaka historia stoi za tym modernizmem. I tutaj też on skłania do tego, żeby

0: żeby bardziej poznawać, żeby zgłębiać historię i w ogóle architekturę. Dlatego niesamowite jest na tych wycieczkach, ile ludzi przychodzi już z dużą wiedzą, z dużym bagażem wiedzy, żeby zobaczyć to na własne oczy, na żywo. I większość tych wycieczek, tak szczerze mówiąc, dotychczas, no to odwiedzają rodowici gdynianie. Także tutaj jest bardzo duże zainteresowanie samych mieszkańców miastem.
1: Ale teraz, kiedy będzie właśnie tych wycieczek coraz więcej, to tak mi się też wydaje, że to będzie szansa, żeby coraz więcej turystów do tego się dołączało. Proszę powiedzieć jeszcze, czy to nie jest tak, że młodzi ludzie, szczególnie tym modernizmem, że to można wykreować taką modę na modernizm?
0: Tak, ja myślę, że w pewnym sensie się zrobiło to trochę takim hipsterskim hobby. Tak jak całkiem niedawno w ogóle socrealizm, czy w sensie socmodernizm zaczął interesować ludzi i zrobiła się taka duża nisza w Polsce, tak ten modernizm też jest, też zaczyna nabywać popularność. No, chociażby w Krakowie powstał szlak modernizmu, w Łodzi powstał szlak modernizmu.
1: W Katowicach, ja jestem z Katowic, proszę nie zapominać o Katowicach.
0: By coraz więcej miast zaczyna przykładać uwagę do modernizmu.
1: Myśmy już tam dawno przykładali. Dali, więc to było akurat bardzo ważne.
2: I chcę powiedzieć, że modernizm jest dla młodych ciekawą inspiracją wizualną. Po prostu interpretacja motywów modernistycznych jest tą nowoczesną estetyką, więc...
1: No dobrze, ale my mówimy o młodych, a pani Maria swoje sąsiadki zabiera, swoje przyjaciółki, swoje koleżanki na takie spacery?
3: Tak, oczywiście, że zabieram, ale chcę powiedzieć o tych młodych, bo ja mam wycieczki począwszy od przedszkola. Oczywiście inaczej dla nich prowadzę. Potem szkoły podstawowe.
1: Przypominamy, mini muzeum w Bankowcu.
3: Tak, tak, do mini muzeum. Mam ogólniak, czyli klasy wyższe już i studentów. Także za moich czasów tego nie było.
1: No już
3: po
1: wiemy.
3: Po prostu
1: już
3: teraz
1: wiemy, bo pani
3: od
1: wtedy
3: przedszkola do modernizmu prowadzi drogę. I ten bankowiec płynie na fali, oczywiście z marynistycznymi elementami, płynie po fali modernizmu.
1: No i żeby ta wasza Gdynia rzeczywiście tak płynęła, ja myślę sobie, pani prezydent, że no pani jako osoba, która wyszła z edukacji, to dla niej to jest niezwykle ważne, żeby teraz naprawdę no, każdy napotkany nastolatek na ulicy wiedział i potrafił poprowadzić turystę albo kogoś przyjezdnego, a niech pan idzie tam.
4: Mamy w planach oczywiście, bo mówiłam o tym wcześniej, że mówiłam o tej sprawczości młodych w trakcie naszej rozmowy, że dla nas bardzo ważne jest wyjście w dialogu do tej młodszej społeczności. I przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że my w Gdyni w tym roku właśnie między innymi z okazji stulecia miasta przeznaczyliśmy środki na projekty uczniowskie w szkołach, żeby młodzi ludzie mogli działać, a w ramach naszego weekendu Gdynia w UNESCO będą warsztaty stworzenia na przykład gier miejskich, więc będzie się działo.
1: A ja bym jeszcze bardzo chciała, żeby państwo się zapuścili do miejsca, które dla mnie jest najważniejsze w Gdyni, przepraszam, że tak mówię, poza głównym szlakiem, czyli Muzeum Emigracji. Wspaniały port morski, piękne miejsce. Taką pocztówkę wysłaliśmy dzisiaj z Gdyni do wszystkich w całej Polsce. 100 lat, droga Gdynio. Bardzo dziękujemy za tę audycję. Oktawia Gorzeńska, Joanna Lehmann, Magdalena Oczachowska, Maria Pirandow-Link, Jan Rutke. Pożegnamy się wszyscy razem i pani Pia Holgersson również audycję w Gdyni realizował. Michał Broniewicz w Warszawie, Aleksandra Szućko. Do widzenia.
3: Dziękujemy.
1: Dziękujemy. Do zobaczenia w Gdyni.
4: Spotkajmy się na urodzinach Gdyni, tak.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować

0: wstrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Stokrotka.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz? Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
17: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
16: Pamiętałem o wszystkim.
17: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
16: Dokładnie, kochanie.
17: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
16: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
17: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
18: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
19: Pan Rębiszewski?
20: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
19: No to życzę szczęścia.
20: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
22: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
21: Litorsal Senior?
22: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
22: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
23: Żegnamy reklamy.
24: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 sierpnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Burze, ulewy i silny wiatr nad Polską. Najwięcej pracy ma Straż Pożarna na Mazowszu. Wchodzą w życie przepisy zaostrzające kary dla patostreamerów. Francuskie media alarmują, że Rosja coraz mocniej ingeruje w wybory prezydenckie w tym kraju. Prawie 2000 razy interweniowali strażacy w związku z nawałnicami. Najtrudniejsza sytuacja jest w tej chwili na Mazowszu, ale nie ma informacji o osobach poszkodowanych, mówi Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
25: Teraz najwięcej interwencji mamy na Mazowszu. Tutaj ta liczba wyraźnie wzrosła. Z kilkudziesięciu wczoraj, dziś już mamy prawie 600. Myślę, że z minuty na minutę, z godziny na godzinę jeszcze ta liczba może wzrosnąć. No cały czas zgłoszenia napływają, staramy się wszystkie na bieżąco obsługiwać. Co najważniejsze, nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, także są to działania dotyczące pompowania wody, usuwania powalonych drzew, udrażnienia szlaków komunikacyjnych.
24: Jak zaznaczył Karol Kroć, sytuacja jest nadal dynamiczna.
25: Silne wiatry, które doskwierają w pewnych rejonach. Wiadomo, że te fronty atmosferyczne, które się przemieszczają, tworzą się błyskawiczne zmiany pogody.
24: Do 13 obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne dotyczące intensywnych opadów deszczu w Wielkopolsce, na Pomorzu, Kujawach i

0: w województwie warmińsko-mazurskim. IMGW ostrzega też przed silnym wiatrem w województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim, świętokrzyskim i lubelskim. Wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące patostreamingu. Za transmitowanie w sieci przemocy, poniżania człowieka czy znęcania się nad zwierzętami grozi do 3 lat więzienia. Nowe prawo daje służbom narzędzie do natychmiastowego uderzenia w internetowych przestępców, mówi profesor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: Przepis kodeksu karnego zawsze działa po fakcie, to znaczy gdy patostreaming będzie się już odbywał, patotwórca będzie w trakcie popełniania przestępstwa. Przestępstwo jest ścigane z urzędu. Więc policja albo inne służby mogą interweniować, żeby taki patostreaming przerwać, czy to na miejscu zdarzenia, czy również na przykład wymagając od platformy, żeby przerwać popełnianie przestępstwa.
0: Nowe regulacje przewidują też konfiskaty majątku. Sądy zyskują prawo orzekania przypadku wszystkich pieniędzy zgromadzonych z wpłat od widzów. O kolejnych przypadkach rosyjskiej ingerencji w kampanię prezydencką informują francuskie media. Chodzi o rozpowszechnianie fałszywych informacji dotyczących kandydatów na prezydenta.
2: Według stacji BFM ofiarą rosyjskiej dezinformacji padł były premier Francji i przedstawiciel obozu prezydenta Macrona Gabriel Attal. W mediach społecznościowych pojawiły się fałszywe materiały prasowe i okładki gazet zawierające nieprawdziwe informacje o stanie zdrowia polityka oraz oskarżenia o korupcję. Udostępniono również nagranie wygenerowane przez sztuczną inteligencję, na którym przedstawiono karykatury byłego premiera oraz obraźliwe treści. Wcześniej podobne ataki dotknęły nie tylko Attala, ale także byłego premiera Edouarda Philippa oraz potencjalnego kandydata centrolewicy Rafaela Glucksmana. Paryska prokuratura, która wszczęła śledztwo w tej sprawie, podejrzewa, że Rosja próbuje w ten sposób uderzać w osoby krytyczne wobec polityki Kremla i deklarujące wsparcie dla Ukrainy. Przed wakacjami francuski rząd zapowiedział podjęcie działań mających zabezpieczyć kampanię prezydencką przed zagranicznymi ingerencjami. Jesienią do parlamentu ma trafić projekt ustawy w tej sprawie. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Wracamy do kraju. Autostrada 2 między Łodzią a Warszawą będzie poszerzona. Po zakończeniu prac, co jest planowane na 2028 rok, będzie to najnowocześniejsza trasa w Polsce. Rozbudowa została podzielona na 4 odcinki. Najpierw jednak kierowców będą czekać utrudnienia. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak mówi, że trzeba się z nimi liczyć na przełomie września i października.
3: Rozbudowa tej drogi jest koniecznością, szczególnie biorąc pod uwagę rozpoczynające się prace przy budowie nowego lotniska między Łodzią a Warszawą. My zaprojektowaliśmy tę rozbudowę tak, aby to była najnowocześniejsza droga w Polsce. Nowa A2 to będzie droga samowystarczalna energetycznie, wyposażona w instalacje OZE, w magazyny energii, tak abyśmy budowali nie tylko szybko, ale nowocześnie, ekologicznie.
0: Droga między Warszawą a Łodzią należy do tras ogromnego natężenia ruchu, które miejscami przekracza 100 tysięcy pojazdów na dobę. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 5 województw na południowym zachodzie Polski. W życie wchodzą także wydane wcześniej alerty przed silnym wiatrem. Ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą województw podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego. Wiatr może osiągać tu w porywach prędkość 115 km na godzinę. Dynamiczna pogoda będzie nam towarzyszyła przez cały weekend. W całym kraju sporo chmur, na termometrach 19 do 20 stopni na północy i zachodzie, 22 na Suwalszczyźnie i w centrum, 25 na Podkarpaciu.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki.
8: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej.
9: Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat.
10: Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
11: To w ogóle możliwe?
12: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
15: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
16: Orły oszczędzania na

0: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hod dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
6: Wakacyjne voucher ubranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Już po 10:00. Dla jednych już, dla innych dopiero po 10:00. My jesteśmy na posterunku. Bartek Machajewski, Gosia Jakubowska, Paweł Kostrzewa. Jesteśmy gotowi na spotkanie z Państwem na całe 3 godziny. To będą 3 godziny na 3 bluesy, 3 płyty i 3 postaci.

Na trzy bluesy, na trzy płyty i na trzy postaci. Ale to tylko przecież wstęp do tego, co wydarzy się dziś i mam nadzieję, że nie będzie to tylko takie od trzy po trzy. Pierwszy blues za nami, Gary Moore, Still Got the Blues. Dziś sporo wydarzeń w muzycznym kalendarzu Trójkowego Ekspresu. To są daty niezwykłe. Ta pierwsza to 22 dzień sierpnia 1979 roku. Swój ostatni studyjny album nagrywają Led Zeppelin.

Wszyscy myśleli, jakie to będą lata 80., kiedy w 1979 roku ukazywał się album In Through the Outdoor. Oni już wiedzieli, jakie będą lata 80. wtedy, w 1979 roku, i te rozwiązania, które pojawiły się na tym albumie Led Zeppelin, potem towarzyszyły bardzo wielu muzykom na wielu albumach lat 80. Niedaleko pada jabłko od jabłoni, chciałoby się powiedzieć. Właściwie mogłoby być teraz In the Light w wykonaniu Roberta Planta i Tori Amos, ale ja chciałbym w jej urodziny dziś rozpocząć celebrowanie tego święta od pierwszego utworu, który otwierał jej pierwszą płytę.

Crucify, Tori Amos. Dziś ma urodziny. Wszystkiego dobrego, Tori. Jestem przekonany, że dziś również będzie po 15 w sobotniej tonacji trójki Piotra Kaczkowskiego. Kolejne nagranie. W sierpniu słuchamy Counting Crows i albumu August and Everything After. Dziś Omaha.

Można pomyśleć, że tam jest All My Heart, a tam jest Omaha. Omaha gdzieś w samym sercu Ameryki. Przejdź od razu do sedna, bo serce liczy się tu najbardziej. Myślę, że lepiej zrobisz, kiedy opuścisz to miejsce i wycofasz się. Póki czas. Tak śpiewa Adam Duritz w nagraniu Omaha. A ja wracam do cyklu 20 lat, a może mniej, bo ostatnio go trochę zaniedbałem, a dziś przygotowałem dwa niezwykłe nagrania, które mam nadzieję, że pasują do siebie idealnie. Cat Power i Arcade Fire.

I tak się przedstawia dzisiejszy rozkład jazdy trójkowego ekspresu. Cat Power, Cherokee i Arcade Fire, Unconditional One, Lookout Kid. A teraz będzie perfekcyjna płyta, ale nie w połowie, a tylko w jednym fragmencie. Rok 1994, 22 sierpnia, przyniósł debiutancki album grupy Portishead.

Jeden z najpiękniejszych głosów w historii, po prostu w historii. Beth Gibbons, grupa Portishead, album Dummy i Sour Times. To był 22 dzień sierpnia 1994 roku i nie chce mi się wierzyć, że te 32 lata minęły tak niepostrzeżenie. A 59 lat minęło od urodzin pewnego dżentelmena. Dziś mówimy, że to tylko rocznica jego urodzin, niestety.

Layne Staley, Alice in Chains, Rotten Apple. I przed 11 zmieścimy jeszcze tylko jedno nagranie. Zupełnie zmieniamy klimat. Grupa Slow Dive i przesyłam Państwu letnie całusy. I słyszymy się zaraz po 11.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Czyta lektor AI.

0: 2,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów. 100 krotka.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
6: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 sierpnia, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 1900 interwencji strażaków w związku z burzami i silnym wiatrem w całej Polsce. Domniemany podpalacz katowickiego targowiska w rękach policji. Atak Rosjan na Zaporoże na Ukrainie. W mieście nie ma prądu. Do godziny 8 Straż Pożarna odnotowała ponad 1900 interwencji związanych z przejściem frontu burzowego. Najwięcej zgłoszeń dotyczy Mazowsza. W tym regionie strażacy odnotowali około 600 zgłoszeń, w województwie kujawsko-pomorskim 400, łódzkim ponad 200, wielkopolskim powyżej 180, a na Śląsku i Dolnym Śląsku około 100. W pozostałych województwach było od kilkunastu do kilkudziesięciu zgłoszeń. W związku z silnymi wichurami i sytuacją meteorologiczną Wojska Obrony Terytorialnej pozostają w podwyższonej gotowości. Żołnierze mogą zostać skierowani do pomocy służbom i administracji publicznej. Poinformował o tym na Platformie X szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz. Policjanci zatrzymali domniemanego podpalacza katowickiego targowiska. W nocy w centrum miasta spłonęło 15 stoisk targowych. W związku z tą sprawą zatrzymano 23-latka, mówi podkomisarz Dominik Michalik.
10: W toku prowadzonych czynności policjanci do sprawy zatrzymali 23-letniego mężczyznę. Obecnie prowadzone są dalsze działania mające na celu dokładne wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Zaplanowano m.in. oględziny miejsca pożaru z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa.
9: Ogień na targowisku w centrum Katowic pojawił się około północy. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin. Uczestniczyło w niej 6 zastępów Straży Pożarnej. Rosjanie zaatakowali dronami Zaporoża na Ukrainie. W mieście nie ma prądu. Szef Wojskowej Administracji Obwodu Zaporowskiego Iwan Fiedorow poinformował, że uszkodzony został wielopiętrowy budynek i magazyny. Wybuchł też pożar. Nikt nie został poszkodowany. Donald Trump uważa cieśninę Ormus za terytorium amerykańskie. Prezydent zasugerował także, że Iran chce porozumienia z Waszyngtonem w sprawie swojego programu nuklearnego. Trump mówił o tym wczoraj podczas wiecu w Karolinie Południowej. Ocenił, że Iran bardzo chce zawrzeć umowę, ale zaznaczył, że Stany Zjednoczone nie zdecydowały jeszcze, czy chcą takiego porozumienia. Powstrzymaliśmy więc ich, nigdy nie będą mieli broni jądrowej, tak bardzo zależy im na porozumieniu. My wciąż nie wiemy, czego chcemy, bo obecnie uważam cieśninę Ormus za terytorium amerykańskie. To amerykańskie terytorium. Cieśnina Ormus.

0: jest jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej na świecie. W normalnych warunkach przepływa przez nią niemal 1/5 światowych dostaw ropy drogą morską. Od lutego, gdy Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły działania militarne przeciw Iranowi, żegluga przez cieśninę jest poważnie ograniczona. 130 twórców ludowych z Czech, Węgier, Rumunii i Polski prezentuje swoje wyroby na Jarmarku Jagiellońskim w Lublinie. Na straganach można znaleźć m.in. ceramikę, haftowane koszule, wyroby z wełny i drewniane ptaszki. Wyroby ze słomy prezentuje m.in. Renata Dubielewska.
1: U mnie można znaleźć wyplatanie ze słomy, różnego rodzaju aniołki, kwiaty, szkatułki, bombki, pająki i drewniane anioły, rzeźby od roku, ploty ze słomy 5 lat. Bo dla mnie to jest terapia zajęciowa, uspokajająca. Po trudnej pracy ja mogę sobie usiąść, zrelaksować się i przy okazji wypleść coś ze słomy, a nie tylko głupoty pleść.
0: Małgorzata Krajewska prezentuje pająki lubelskie.
2: Pająki miały przynosić szczęście. Było też takie powiedzenie. Szczęśliwy dom, gdzie pająki są. Miały być zawsze kolorowe, duże i co roku zmieniane na Boże Narodzenie na takie ze świeżo zrzętego żyta.
0: Jarmark Jagielloński i Festiwal Retradycja w Lublinie potrwa do niedzieli. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dzisiaj pochmurno, z przejaśnieniami, możliwy przelotny deszcz, miejscami burze i grad. 19 stopni na północy i zachodzie, 25 na Podkarpaciu, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich około 18.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
11: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
12: 3, 17, 41...
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15...
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 lat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Żegnamy reklamy.
17: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
18: Zwykle mówię, że to dopiero po 11, a... To już po 11 jakoś tak dzisiaj szybko bardzo mija czas. Dziś trójka i trójkowy ekspres na trzy bluesy. Pierwszy był tuż po 10. Czas na drugi z nich.

Kiedy wybrałem pierwszego bluesa, Still Got the Blues, Gary'ego Morana po 10, potem od razu przyszedł mi do głowy właśnie The Healer, Johna Lee Hookera i Carlosa Santany. I już chcę Państwa zaprosić na spotkanie z muzyką tuż po południu, bo długo myślałem i długo mi nic nie wychodziło, jaki ma być ten trzeci blues, który będzie dziś w Trójkowym Ekspresie. Wymyśliłem, mam nadzieję, że ten wybór przypadnie Państwu do gustu. Nie jest oczywisty. Drugi blues za nami, znów zaglądamy do kalendarza. Dziś 65. urodziny Rolanda Orzabala. Niespodziewanie mijają te wszystkie lata. Sowing the Seeds of Love, grupa Tears for Fears.

0: Sowing the seeds of love, tears for fears. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Przed tygodniem mówiłem Państwu, że jeszcze raz w Trójkowym Ekspresie pojawi się Lana Del Rey. Jest. Pojawia się w niezwykłym towarzystwie i to jest naprawdę wyjątkowa piosenka. Bobby Womack, Lana Del Rey, Day Glow Reflection.
1: As a singer grows older, his conception goes a little deeper because he lives life and he understands what he's trying to say a little more.

Bobby Womack, Lana Del Rey, Daylo Reflection. Dziś na trzy bluesy trójkowy ekspres, na trzy płyty i trzy postaci. Wygląda na to, że to jest ta kategoria płyty, bo wracam do albumu Led Zeppelin In Through the Outdoor. 22 dzień sierpnia 1979 roku. Wydaje się, że ten czas dla muzyki się zatrzymał, a dla muzyki Led Zeppelin w szczególności.

In the Evening otwiera album In Through the Outdoor, I'm Gonna Crawl kończy go. Grupa Led Zeppelin. A teraz kolejne spotkanie w cyklu 20 lat, a może mniej. Zaniedbywałem je w ostatnich tygodniach, dlatego przed tygodniem i dziś doskonale mam to skrzętnie zanotowane, przygotowane, zapisane i za chwilę odtworzymy dwa nagrania. The National, Conversation 16 i Kings of Leon, Sex on Fire.

Nie chce mi się wierzyć, że nie było nas razem, kiedy Kings of Leon wydawali single Sex on Fire, a jednak tak było. Wcześniej The National, Conversation 16. Dziś Radio Sahara będzie grało z Portugalii i Hiszpanii. Tam wcale nie są niższe temperatury, a muzyka odrobinę inna. Me acuredo de todo, a potem już kiedyś przesłuchiwany w trójkowym ekspresie portugalski zespół Glockenwise w takim dosyć długim nagraniu, ale proszę się wsłuchać, tam jest dużo lata, bardzo dużo lat.

z tego drugiego utworu. Gdyby wyjąć taki pewien fragment, to można by zrobić z tego nawet, jeśli nie opolski, to sopocki przebój. Takie mam wrażenie. Wajdar, a wcześniej Hajalgun Sitio. Mam nadzieję, że nie zabiją mnie państwo za pokaleczenie znów języka hiszpańskiego i portugalskiego. Mea cureda de todo i gościnnie w tym nagraniu Berdal. To może z tym pójdzie mi lepiej. The Brian Johnstone Massacre.

W dzisiejszym rozkładzie jazdy trójkowego Espresso sporo muzyki, którą dobrze znamy albo pamiętamy ją sprzed lat i zapomnieliśmy o niej. The Brian Johnstone Massacre, tak sobie pomyślałem właśnie o tym nagraniu i o tym wykonawcy, a przed 12, przed samym południem jeszcze zmieści nam się jedno nagranie. Neil Young to będzie w wagonie pocztowym trójkowego Espresso. Don't let it bring you down.

0: Autopromocja.
1: Od gaci po hel.
2: Ta wycieczka to jakaś porażka.
1: Ależ skąd? Sukces! Dlatego przed nami trzeci etap akcji Teraz Pieszo. Paweł Turski i jego podróż, tym razem przez Polskę Północną.
3: Pomogę.
1: Z gościnnym udziałem napotkanych słuchaczy.
4: Jak się idzie, panie Pawle?
5: Dobrze się idzie.
1: Codzienne niespodzianki i zagadki.
6: Jak się tutaj żyje?
7: Luksusowo, bo nic się nie robi.
1: Ponad 300 kilometrów przygód.
6: Akcja! Uciekam i panowie?
7: Goniliście mnie trabantem.
8: Trabantem szukaliśmy pana.
6: Umarłem.
8: Zdecydowanie.
1: Teraz Pieszo. Na antenie w porannych i popołudniowych wydaniach zapraszamy do Trójki oraz w audycjach weekendowych od najbliższego poniedziałku, a także w mediach społecznościowych Trójki i na stronie trójka.polskieradio.pl.
9: Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Turski.
0: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
15: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
14: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
16: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
14: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
16: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
17: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
18: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej

0: estradzie artyści z Indii i Polski Varijashri Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hod dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
1: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
4: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 sierpnia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 2000 interwencji strażaków po przejściu frontu burzowego w Polsce. Donald Tusk weźmie udział w tegorocznej edycji kampusu Polska Przyszłości. Wieczorem Iga Świątek powalczy o finał turnieju Cincinnati Open na rangi WTA 1000. Synoptycy ostrzegają przed burzami, intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 60, lokalnie nawet 70 litrów deszczu. Prędkość wiatru w porywach lokalnie może dochodzić do 110 km na godzinę. Rzecznik lubelskich strażaków Tomasz Stachyra apeluje, by unikać spacerów pod drzewami i liniami energetycznymi.
10: Przestawmy w bezpieczne miejsca nasze samochody spod drzew. Zwróćmy również uwagę na luźne przedmioty, które są na balkonach, na terenach naszych posesji, które może porwać wiatr i które mogą innym osobom wyrządzić krzywdę. Zwracajmy uwagę na własne bezpieczeństwo również w trakcie podróży samochodem, szczególnie kiedy wyjeżdżamy z terenu leśnego na otwartą przestrzeń.
9: Ponad 360 razy interweniowali strażacy po porannej wichurze w Warszawie, mówi kapitan Paweł Warzywoda z warszawskiej straży.
11: Odnotowaliśmy ponad 360 zdarzeń związanych z silnymi wiatrami. Większość zdarzeń dotyczy powalonych drzew. Te działania zaczęły się około 5 rano, a w zasadzie trwają do teraz. Te zgłoszenia wciąż spływają, także no na pewno będzie ich jeszcze więcej.
9: Do odwołania zamknięte jest warszawskie ZOO oraz parki w Łazienkach Królewskich i Wilanowie. W całym kraju od wczoraj w związku z burzami i silnym wiatrem strażacy interweniowali około 2000 razy. Premier weźmie udział w tegorocznej edycji kampusu Polska Przyszłości. Trwając od 26 do 30 sierpnia w Olsztynie wydarzenie zgromadzi członków rządu, m.in. ministrów obrony, sprawiedliwości i energii. Gośćmi będą także Andrzej Poczobut i Aleś Bialacki. Kampus Polska Przyszłości, zainicjowany przez wiceszefa Koalicji Obywatelskiej prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, odbędzie się po raz piąty i powróci po rocznej przerwie. W kuklach pod Sejnami 14 młodych pasjonatów kina poznaje tajniki powstawania filmów. Już po raz piąty odbywają się tam bardzo dzikie warsztaty filmowe. Młodzież przechodzi przez kolejne etapy filmowej produkcji, od pomysłu i pisania scenariusza, przez zdjęcia, aż po montaż. Gościem specjalnym tegorocznej edycji jest aktor Robert Więckiewicz.
12: Bardzo dzikie warsztaty są dla każdego, kto uwielbia filmy i chce je lepiej poznać.
13: Po to też tutaj przyjechałem, żeby poznać ludzi właśnie w moim wieku, zobaczyć, czego oni oczekują od kinematografii.
14: Byłem bardzo ciekaw, co ich interesuje, czym żyją, dlaczego tu przyjechali.
15: Aktor Robert Więckiewicz.
14: To jest absolutnie fantastyczne, to, że istnieje taka inicjatywa, że te dzieciaki mogą uczestniczyć w spotkaniach z ludźmi z branży tak zwanej i że sami w efekcie pracują nad filmami.
9: Warsztaty w kuklach potrwają do niedzieli, a efekty pracy młodych filmowców będzie można obejrzeć na platformie Kineo.

0: Iga Świątek powalczy w sobotni wieczór o finał turnieju Cincinnati Open rangi WTA 1000. Polka, która broni tytułu, zmierzy się z trzecią rakietą świata, Amerykanką Jessicą Pegulą.
1: Iga Świątek, była liderka światowego rankingu, prezentuje swój najlepszy tenis w tym sezonie. Po zdobyciu tytułu w Toronto w zeszłym tygodniu nie zwalnia tempa. Polka imponuje precyzją w doborze zagrań, cierpliwością w ofensywie oraz solidną grą w obronie. Choć w ogólnym rozrachunku Świątek przegrała 4 z 5 spotkań z Pegulą na twardych kortach, to biorąc pod uwagę prezentowaną przez nią ostatnią formę, zapowiada się interesujące starcie. Jessie to zawsze wymagająca przeciwniczka. Rozegrałyśmy ze sobą kilka bardzo wyrównanych i zaciętych 3-setowych spotkań. Cieszę się na tę rywalizację. Jest dla mnie wyzwaniem. Jessie świetnie prezentuje się na korcie twardym. Półfinałowy pojedynek Polki z Amerykanką rozpocznie się około godziny 21. Czasu obowiązującego w Polsce. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest dobra albo bardzo dobra. Około 60% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś pochmurno z przejaśnieniami, możliwy przelotny deszcz, miejscami burze i grad. 19 stopni na północy i zachodzie, 25 na Podkarpaciu, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich około 18.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Żegnamy reklamy.
16: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
17: Już po południu zapraszam na trzecią tercję Trójkowego Ekspresu w znakomitym towarzystwie Gosi Jakubowskiej i Bartka Machajewskiego. Przed mikrofonem Paweł Kostrzewa.
18: Trójkowy Ekspres.
17: Dziś Trójkowy Ekspres na trzy postaci, trzy płyty i trzy bluesy. Ten blues będzie jak hejnał i to nie tylko z Wieży Mariackiej. Powiem tak, gitarzystów było wielu, ale nikt nie śmiał zasiąść przy Stevie Rayu.

Oczywiście doskonale pamiętamy Jimiego Hendrixa i jego pierwotne wykonanie, bo to przecież jego kompozycja Voodoo Child, Slight Return, ale wydaje mi się, że nikt nigdy później nie miał szansy takiego wykonania, jakiego dokonał Stevie Ray Vaughan i Double Trouble, Voodoo Child, Slight Return. A jeśli komuś zrobiło się miło po tym nagraniu, to teraz zupełnie zmienimy nastrój, ale całkiem miło będzie przez kolejne minuty. The Twilight Singers i The Twilight Kid jako otwarcie numer 2 trzeciej godziny naszego spotkania w Trójkowym Ekspresie.

0: Okoliczności mówią mi, że nie ma lepszej okazji, abyśmy razem słuchali muzyki The Twilight Singers, The Twilight Kid. Na trzy bluesy, na trzy płyty i na trzy postaci. Oto ta z tych postaci wymieniona z imienia i nazwiska. Tori Amos. Dziś ma swoje urodziny. Zaczynaliśmy od pierwszego nagrania z pierwszej płyty. No to teraz nie może ostatnie, ale z ostatniej, tej najnowszej. Tori Amos, Strawberry Moon.
1: We are.

Fajnie mieć urodziny, można się usłyszeć przez radio. Strawberry Moon, Tori Amos, dziś kłaniamy się jej w 63. urodziny. Nie bójmy się tego słowa, artystka ciągle jest w znakomitej formie. No skoro mamy trzy bluesy za nami, mamy trzy postaci za nami, to wydaje mi się, że najwyższa pora zamykać również wątek trzeciej płyty, perfekcyjnej płyty zespołu Portishead, wydanej 22 sierpnia 1994 roku. Rhodes.

Takie płyty powstają raz na kilkadziesiąt lat, dlatego nawet jeśli pora jest dużo bardziej rock'n'rollowa i powinno być dużo żwawiej, to postanowiliśmy na tych kilka minut naprawdę zwolnić ten pędzący trójkowy ekspres. Portishead, album Dummy, nagranie nosi tytuł Roads. A gdybym Państwu powiedział, patrząc absolutnie na zegar, że do końca naszego spotkania mamy jeszcze tylko dwie piosenki, tak? Dziś to możliwe.

0: what you're doing makes you happy.
1: Take that mail and that banking machine and all that other rubbish I have to go about with, and you can stuff them right up your ass.
2: W cieniu największych gwiazd brytyjskiej muzyki lat 90. uchowali się Flowered Up, Weekender. Wspaniałe nagranie, rzadko prezentowane, myślę, że mało znane, a dziś okazało się, że to jest najlepsza pora na prezentację Flowered Up. No i bez wątpienia jeszcze tylko jedna piosenka, tak jak zapowiedziałem, ale mówić o tym piosenka to trochę za mało powiedziane. To utwór, który znamy doskonale od 40 lat. My, słuchacze programu trzeciego od 40 lat. No może to było odrobinę później, ale na pewno pojawiło się po raz pierwszy w Trójce i to będzie świetny pomost do sobotniej tonacji Trójki Piotra Kaczkowskiego. Za dziś dziękujemy pięknie. Bartek Machajewski, Gosia Jakubowska, Paweł Kostrzewa. Last Train to Lhasa już odjeżdża. Banco de Gaia. Życzymy Państwu dobrego weekendu, dobrego tygodnia i dobrego życia.

0: Autopromocja.
1: I tak śmiejemy się z tych naszych zabaw jak dzieci.
2: Przypominamy słuchowisko nietypowe, bo w zasadzie monodram, choć zagrany przez dwoje aktorów.
3: Tomasz Mann. Miłości.
2: To Kamila Barr oraz Dawid Ogrodnik.
1: Ciągle słucham starych przebojów.
4: Muszę się do ciebie przyzwyczaić.
5: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Tomasz Mann.
2: Barbara Marcinik, polecam. Dzisiaj po 19:00.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
8: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
7: To w ogóle możliwe?
8: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super cenę.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost.

0: Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
2: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckartem Runge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Mahlera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 sierpnia, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Po przejściu frontu burzowego strażacy interweniowali w całym kraju ponad 5700 razy. Rozwierzęcy aktywiści protestujący na drodze do Morskiego Oka usunięci z jezdni przez policję. Papież Leon XIV spotkał się z władzami i mieszkańcami San Marino. Ponad 5700 interwencji związanych z przejściem frontu burzowego. Najwięcej zgłoszeń dotyczy Mazowsza. Wicepremier i szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz poinformował, że żołnierze WOT-u są gotowi wspomóc służby. Na Mazowszu strażacy odnotowali około 1700 zgłoszeń, w województwie kujawsko-pomorskim ponad 600, warmińsko-mazurskim i łódzkim ponad 350, wielkopolskim powyżej 250, a na Śląsku, Dolnym Śląsku, w Małopolsce i województwie lubelskim i podlaskim ponad 100. Ponad 9,5 tysiąca odbiorców w Lubelskiem pozostaje bez prądu. W regionie wciąż daje się we znaki silny wiatr. 14 linii średniego napięcia jest wyłączonych. Awarie są naprawiane na bieżąco, mówi Karolina Mirosław z lubelskiego oddziału PGE.
7: Najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie łęczyńskim w gminie Ludwin. 2600 odbiorców pozostaje bez zasilania, a także w powiecie bialskim. I tutaj ponad 1700 odbiorców oczekuje na wznowienie dostaw energii elektrycznej.
6: Wszelkie zgłoszenia dotyczące awarii prądu można kierować się pod numer alarmowy 991 albo poprzez aplikację 991 Assistant. Aktywiści protestujący na drodze do Morskiego Oka zostali siłą usunięci z jezdni przez policję. Po rozpoczęciu pikiety usiedli na drodze niedaleko kas TPN-u i próbowali zablokować przejazd wasiągów. Następnie mundurowi skuli w kajdanki Konrada Kuźmińskiego, szefa Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, i zaprowadzili go do radiowozu. Policja na razie nie podaje szczegółów tej interwencji. Po wejściu na szlak funkcjonariusze kierują ruchem wasiągów i turystów. Aktywiści otoczeni kordonem policji nadal pikietują.
8: Wobec nas użyliście bezpodstawnie siły. Bezpodstawnie siły użyliście.
9: Tak, krzywdziliście kobietę, chorą na rak, chorą na
10: ekonomię. Ja nie byłem tego świadkiem.
8: Siłą
10: nie byliśmy.
8: Gospodarka bez gumoli nie padnie, ale konie padają.
11: My nie zakładamy żadnego kompromisu. Dla nas nie ma czegoś takiego jak kompromis w transporcie konnym do Morskiego Oka.
6: Na Palenicę Białczańską przyjechała też grupa górali sprzeciwiających się działaniom aktywistów. Odrzucają zarzuty o cierpieniu koni i twierdzą, że protestujący chcą przejąć interes. Pikieta ma trwać cały dzień. Na miejscu jest wielu policjantów. Ogień doszczętnie strawił 15 budek i straganów. W wyniku podpalenia spłonęło targowisko przy ulicy Mickiewicza w Katowicach. Sprawca został zatrzymany. Okazał się nim 23-letni mężczyzna. Mieszkańcy współczują handlowcom.
12: Bo ja tutaj mieszkam, nie? No i się jarało, ale tak konkretnie wszystko się prawie zjarało. Ja tu jeszcze szedłem, to ogień był jak te drzewa, nie?
13: To jest niemożliwe, wie pan co, żeby do takiego stopnia ludzie posuwali. Wiesz co, nikt tego nie zrobił, tylko ktoś podpalił złośliwie. I tu tyle tego wszystkiego, tyle towaru.
14: Szkoda tych ludzi, co towar potracili. A gdzie teraz mamy kupić ubrania? Pójść do galerii, tam są masakryczne ceny.
15: No co, no kto zrobił? Mało jest tutaj menelstwa. Mieszkam w Katowicach, to przecież widzę. Strefa kultury, panie, strefa kultury. Tam strach przejść przecież.
6: Pożar targowiska wybuchł około północy. W nocnej akcji gaśniczej brało udział 6 zastępów strażackich. Walka z ogniem trwała kilka godzin.

0: Papież Leon XIV odwiedził San Marino, spotkał się z władzami i mieszkańcami kraju, a także z tamtejszym duchowieństwem i z młodzieżą. W przemówieniu podczas spotkania z przedstawicielami władz papież nawiązał do dewizy San Marino Libertas, czyli wolność. Nie ma prawdziwej wolności obywatelskiej bez wolności osobistej, to znaczy bez poszanowania i promowania godności osoby ludzkiej, której wolność jest istotnym elementem. Ta wolność jest w ostatecznym rachunku darem i jest zapewniona przez Boga, którego głos rozbrzmiewa w sumieniu każdej istoty ludzkiej. Z San Marino papież uda się do Penabili na terytorium Włoch, gdzie złoży prywatną wizytę w klasztorze siostrek augustianek. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dzisiaj pochmurno z przejaśnieniami, możliwy przelotny deszcz, miejscami burze i grad. 19 stopni na północy i zachodzie kraju, 25 na Podkarpaciu, a chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich około 18.
2: Autopromocja.
3: W czerwcu tego roku na scenie Trójki festiwalu Zew się budzi w Cisnej. Szczęściowo premierowym materiałem wystąpił zespół Trupa Trupa. Premiera radiowa tego koncertu na antenie Trójki w najbliższą niedzielę 23 sierpnia o 19.
2: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
10: Ubezpieczenie samochodu w banku?
11: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Dzień dobry, witamy. Audycję realizuje Olga Szuczko, w studiu Ryszard Jaźwiński. Zwykle o tej porze, po 13 w soboty, spotykają się Państwo z Katarzyną Borowiecką. Dzisiaj właśnie będzie inaczej. Drugi raz w sierpniu mam okazję zastąpić Kasię, także zapraszam do 15. No i pewnie też dzisiaj będzie odrobinę inaczej niż to zwykle u niej, ale bez wątpienia to ciągle ta sama audycja.
13: Wszystko, wszędzie, teraz.
12: No i też dzisiaj, mam nadzieję, tak właśnie będzie do 15. Za chwilę nieco więcej o tym, co dziś w audycji. Na pewno będzie troszeczkę reżysersko, ale przede wszystkim bardzo, bardzo aktorsko. Więcej szczegółów za chwilę. Na razie solowo hejkie.

Myślę, że bardzo to filmowy klimat, więc jak znalazł o tej porze w Trójce, prawie 15 minut po 13. A dzisiaj w audycji właśnie, tak jak wspominałem, będzie bardzo reżysersko i przede wszystkim jednak aktorsko. Słuchaliśmy Heike prosto z Belgii, solowo jak mówiłem, ale to oczywiście głos przez wiele lat, głos bardzo myślę lubianego zawsze w Trójce zespołu Hooverphonic. Po dłuższej przerwie znowu od kilku lat to najważniejszy głos tej grupy. Dzisiaj wiele różnych głosów usłyszymy, no i też powspominamy wiele zdarzeń filmowych z różnych okresów, z różnych krajów. A no właśnie, bo jeśli chodzi o wątek reżyserski, no to będzie bardzo mocny, bardzo silny, bo dotyczący Krzysztofa Kieślowskiego, a niedawna premiera filmu Historie równoległe Asghara Farhadiego potwierdza, jak jednak ciągle ważna dla także dużo młodszych innych twórców filmowych jest po tak wielu latach od śmierci, jak ważna jest twórczość Krzysztofa Kieślowskiego. No i potwierdza to też festiwal, który mamy w Polsce, który rozpoczyna się już za kilka dni, dokładnie w tym roku od 27 do 30 sierpnia. Oczywiście w Sokołowsku mamy jubileuszowy, bo już 15 festiwal filmowy Omasz A. Kieślowski. O programie tegorocznego wydarzenia i też myślę właśnie przy okazji o filmie Historie równoległe. Do tego wątku jeszcze dzisiaj wrócimy. Porozmawiamy z filmoznawczynią i dyrektorką artystyczną festiwalu Dianą Dąbrowską. No a poza tym absolutnie aktorsko, bo już za kilka minut na pewno zatrzymamy się dłużej przy postaci od tak wielu lat funkcjonującej absolutnie w kinie amerykańskim, w kinie hollywoodzkim, chociaż zaczynała i oczywiście pamiętamy też te jej wczesne role filmowe, serialowe, może niektórzy też pamiętają teatralne, zaczynała oczywiście w Polsce. Mam na myśli Joannę Pacułę. Tu będzie też okazja, by zarekomendować lekturę na tegoroczne wakacje, a może też propozycje właśnie filmowe czy serialowe, żeby pogrzebać w sieci i znaleźć nieco starsze filmy z udziałem Joanny Pacułę. Na pewno przy aktorce tak od wielu lat już świetnie sobie radzącej w Hollywood dzisiaj zatrzymamy się dłużej, ale też porozmawiamy z wybitnym włoskim aktorem Fabio Testim, który swego czasu miał okazję współpracować też z Andrzejem Żuławskim przy filmie Najważniejsze to kochać, L'importance d'aimer. I to jeszcze jedno w Trójce w tym tygodniu wspomnienie dotyczące 9 Octopus Film Festiwalu, który zakończył się w Gdańsku, ale przed nami ciągle jeszcze w przyszłym tygodniu i w kolejnym repliki festiwalowe w kilku miastach Polski. No i jeszcze jedno zdarzenie aktorskie, bo pod koniec audycji po 14.30 myślę odwiedzi nas Filip Gurłacz i porozmawiamy o jego najnowszych rolach filmowych. To między innymi oczywiście będą też zaproszenia do naszego trójkowego ogrodu, bo wczoraj miałem przyjemność przywitać Państwa, no wprawdzie nie w ogrodzie. Pogoda była ryzykowna, więc jednak projekcję przenieśliśmy do studia imienia Agnieszki Osieckiej, ale był film Minari, wszystko się udało. No i mam nadzieję, że już ostatni ten nasz wakacyjny pokaz w cyklu Kino w Ogrodzie, Kino Trójkowe jednak w tym ogrodzie się odbędzie w piątek w przyszłym tygodniu. Właściwie już teraz można do mnie pisać, ja potrzebuję tylko imię i nazwisko, no i liczbę miejsc, które należy dla Państwa zarezerwować. ryszard.jaźwiński@polskieradio.pl, a w piątek o 21-28 sierpnia Spirited Away w Krainie Bogów, tym razem przepiękna animacja z Japonii. Powiem nieco więcej o niej trochę później, a jeśli już ktoś doskonale wie, o co chodzi, bardzo ma ochotę ten film zobaczyć, no to już teraz zapraszam. ryszard.jaźwiński@polskieradio.pl. Poproszę o imię i nazwisko osoby, która do nas się wybiera, z rodziną czy znajomymi, więc też proszę o podanie liczby miejsc do zarezerwowania. No to zanim porozmawiamy o Joannie Pacule, to

może niech nam przez chwilę zaśpiewa inna aktorka, która niedawno odwiedziła Trójkę i jak już wiem, bo zapowiadała to u nas w audycji, będzie też i tam się pewnie też spotkamy niedługo we wrześniu na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No to niech nam zaśpiewa Julia Pietrucha.

Julia Pietrucha, śpiewająca aktorka, właściwie w ostatnich latach przede wszystkim śpiewająca, ale po dłuższej przerwie powróciła do kina, no i właśnie na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni będzie miała okazję już niedługo zaprezentować film Łukasza Palkowskiego Pojedynek, bo ten pojawi się w konkursie głównym tego festiwalu. No a teraz zapowiadane rekomendacje urlopowe, wakacyjne, no właśnie, no bo co tutaj ciekawego poczytać w czasie urlopu czy wakacji? Kinga Kurysia nam pomoże w tym tygodniu znaleźć odpowiedź na to pytanie, bo ma taką letnią rekomendację czytelniczą. Książkę Marty Górnej, Joanna Pacuła, najsłynniejsza polska Polka na świecie. Śmiało można zabrać ze sobą na plażę, poczytać na hamaku, leżaku, no czy jeszcze w innych pięknych okolicznościach przyrody. A do tej wspólnej dyskusji o niezwykłej hollywoodzkiej aktorce i ikonie popkultury zaprosiła także Dorotę Jędrzejewską-Szpak, krytyczkę filmową i podcasterkę, która na co dzień opracowuje archiwa w Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym. Dorota w najnowszym numerze magazynu Kino opublikowała też

0: recenzję wspomnianej książki. No a w tej rozmowie dowiemy się m.in. o tym, co łączy Jannę Pacułę i na przykład Sharon Stone. Zaraz wszystko się wyjaśni. Kinga Kurysia.
1: Wakacje to jest taki czas nadrabiania zaległości. Spotykamy się dlatego, że ja sięgnęłam dopiero teraz po tę książkę, ale pomyślałam sobie, że każda okazja jest dobra, żeby opowiedzieć o tej postaci. Zacznijmy może od tego, kim jest Joanna Pacuła.
2: Joanna Pacuła jest aktorką. Ja myślę o niej bardziej jak o aktorce międzynarodowej i hollywoodzkiej niż aktorce polskiej, ponieważ ona wyjechała tuż przed stanem wojennym z Polski, będąc świetnie zapowiadającą się młodą aktorką w przededniu stania się polską gwiazdą, wyjechała z Polski do Francji. Tam został ją stan wojenny i ona w tym stanie wojennym wyjechała do Stanów Zjednoczonych. I tam kariera takiej się potoczyła, że bardzo szybko dostała rolę w Parku Gorkiego, bardzo głośnym filmie pierwszej połowy lat 80. i zdobyła za swoją drugoplanową rolę nominację do Złotego Globu. I już właściwie od tego miejsca możemy o niej mówić jak o aktorce amerykańskiej. Ona zawodowo wróciła do kraju tylko raz w latach 90. i tak naprawdę też dla mnie jest taką postacią, mimo że napisałam o niej książkę, cały czas enigmatyczną i taką troszeczkę niedopowiedzianą, pojawiającą się tutaj w Polsce wyłącznie w kontekście plotek i skandali, a nigdy tak naprawdę w kontekście swoich osiągnięć.
1: Powiedzmy też o tym, że jest to pierwsza Polka na okładce amerykańskiego Vogue'a, która występowała u boku największych aktorów, u największych reżyserów, a jednak wciąż pokutuje takie przekonanie, że za oceanem wcale się jej nie powiodło. I chciałabym to pytanie podłączyć pod drugie pytanie. Skąd u was fascynacja tą ikoną kina lat 80?
3: Ta historia zaczyna się w dzieciństwie. Paradoksalnie ja nie zaczęłam poznawać Pacułę od produkcji polskich, tylko właśnie tych amerykańskich, a raczej nawet nie od produkcji, tylko o tym, co się mówiło w domu o Pacule. Bo Pacuła była jakimś spełnionym marzeniem, czyli Polka, która wyjechała na zachód i wiedzie bajeczne życie. Kątem ucha, można powiedzieć, podsłuchiwałam, jak coś mówiła mama, tata, komentowali też czasem ironicznie, ale też można powiedzieć z jakąś nutką zazdrości, może z nutką dumy, że mamy tam swoją reprezentantkę na zachodzie i jest to piękna aktorka. No i Pacuła też pojawiała się na okładkach kaset VHS w wypożyczalniach wideo. Bardzo dużo mówię o moim ukochanym filmie z Joanną Pacułą, czyli Pasji zabijania, thrillerze B-klasowym, noirowym, który obejrzałam z dużą fascynacją, zaciekawieniem i zaskoczeniem, jakie to jest dobre, niskobudżetowe, ale naprawdę dobre, naprawdę ciekawe. I też pomyślałam, dlaczego mimo powrotu jakiejś nostalgii dotyczącej kaset wideo, dotyczącej filmów z lat 90. nikt nie chce naszej Polki z kaset wideo gdzieś tam wyciągnąć i o niej trochę porozmawiać. No i pojawiła się Marta.
1: U ciebie, Marto, skąd ta fascynacja, która sprawiła, że przez 4 lata zanurzyłaś się całkowicie w archiwa i badałaś tę historię niemal w sposób śledczy?
2: Fascynacja pojawiła się, kiedy oglądałam filmy wyprodukowane przez Rogera Cormana w latach 90. Roger Corman to jest taki legendarny producent, w ogóle czarodziej kina, który od lat 50. działał w Hollywood. Niedawno niestety zmarł, ale on w latach 90. produkował bardzo wiele filmów na potrzeby kablówki i oglądałam je wszystkie i kiedy chyba w 3, jednym po drugim zobaczyłam Joannę Pacułę, pomyślałam, przecież to jest Joanna Pacuła, dlaczego nikt o tym nie mówi, że ona grała u Rogera Cormana i od tego momentu zaczęła się moja szajba, chyba tak można powiedzieć.
1: Wróćmy jeszcze do tego wirusa, to jest 99 rok, to jest taki szczególny film, gdzie Joanna występuje u boku m.in. Jamie Lee Curtis. Czy możesz trochę więcej opowiedzieć o tym filmie?
2: Oczywiście, z przyjemnością. Bardzo lubię opowiadać o tym filmie. To jest thriller science fiction, taki techno-thriller. Joanna Pacuła gra tam nie tylko u boku Jamie Curtis, ale też Donalda Sutherlanda i Williama Baldwina. I ja oglądając ten film zawsze zauważam, że ona gra tam tak naprawdę główną rolę. Tutaj akcja się rozgrywa na okręcie opanowanym przez kosmiczne złowrogie siły. To jest też ciekawy film w jej portfolio, dlatego że miała wszelkie przesłanki, żeby przypuszczać, że wirus będzie jej wielkim hollywoodzkim powrotem. Tak się jednak nie stało. Kiedy oglądam

Oglądam dzisiaj ten film. Nie do końca rozumiem, dlaczego on tak naprawdę nie stał się tak kultowym filmem jak inne z tamtego okresu, bo efekty specjalne i napięcie naprawdę robią wrażenie do dzisiaj, kiedy oglądam Wirusa i lubię w ogóle wracać do tego filmu. On ma taki bardzo fajny

0: Wood w latach 80. było znacznie trudniejszym środowiskiem niż w epoce kina niemego. Pacuła zrobiła karierę mimo swojego akcentu, w czasach, kiedy konkurencja w Fabryce Snów była niewyobrażalna, a o każdą rolę biły się setki aktorek, więc sądzę, że skala jej kariery przewyższa sławę Poli Negri. W czasie pisania książki wielokrotnie moi rozmówcy użyli tego terminu najsłynniejsza Polka na świecie.
1: I do tej wspomnianej książki, a przede wszystkim do postaci Janny Pacuły za kilka minut w Trójce jeszcze dziś wrócimy. Ale wcześniej pomyślałem sobie, że może właśnie posłuchajmy aktorki, która w zupełnie inny sposób, ale też przecież od kilku lat świetnie radzi sobie w kinie hollywoodzkim. To oczywiście Janna Pacuła w inny sposób, bo przecież sławę tam przyniósł jej film kręcony w Polsce, Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego, ale od tamtej pory Janna od czasu do czasu grywa przecież z hollywoodzkimi gwiazdami i oby tak było ciągle i oby tak było jak najdłużej. Kiedyś duet Bakara hiszpański, a teraz Joanna Kulik.

0: Śpiewała nam Joanna Kulik, a my już wracamy do postaci Joanny Pacuły z Martą Górną, autorką książki Joanna Pacuła, najsłynniejsza Polka na świecie, oraz z Dorotą Jędrzejewską-Szpak, krytyczką filmową i podcasterką, rozmawiam Kinga Korysia.
1: Kiedy aktorka Dorota Stalińska wyjechała do Stanów, Pacuła, zapytana o realia, odpowiedziała jej, że jest aktorką pracującą.

0: Dorota, tutaj pytanie do ciebie. To też tytuł twojej recenzji dla kina. Rozwiniemy trochę ten wątek.
1: Warto chyba zwrócić na to uwagę, że była to osoba, która odkąd wyjechała do Hollywood, aż prawie po dzień dzisiejszy, nie przestawała grać. I cóż z tego, że grała w filmach mniej rozsławionych i mniej docenianych. Bycie aktorką to praca jak każda inna, tylko według mnie, jeżeli gra się w filmach B-klasowych, jest to praca dużo ciekawsza niż wiele prac, które my wszyscy wykonujemy na co dzień. Bo przecież trudno utrzymać się w Hollywood. Znamy mnóstwo historii właśnie złamanych życiorysów. Tymczasem nasza Joanna ułożyła sobie tam życie i prawdopodobnie, tak przypuszczam, jest to bardzo dobre życie. I gra, jest aktywna, jest pracowita, nie przebiera w rolach, ale według mnie jest to coś bardzo godnego podziwu.
0: Powiedzmy naszym słuchaczom jeszcze o tym, że między innymi reżyser takiego filmu jak Gorączka, Michael Mann, też się wypowiada w twojej książce, Marto.
2: To było niesamowite. Czasami pisałam tak jak do Michaela Manna, czy do Paula Verhoevena, trochę pozbawiona nadziei, bo wydawało mi się, że nie ma żadnego powodu, żeby tacy filmowcy odpisywali jakieś dziennikarce z Polski, ale okazywało się, że oni mają wspomnienia, chcą odpowiedzieć na moje pytania. To było niesamowite i też dało mi zupełnie nową perspektywę na Joannę Pacułę, bo uświadomiłam sobie, że ona w Hollywood jest zupełnie inną Joanną Pacułą niż w Polsce, że my postrzegamy ją przez pryzmat paru zgranych historii, a tam ona jest po prostu mocno zakorzeniona w branży filmowej i ludzie współpracują z nią wielokrotnie. Ona bywa na hollywoodzkich rautach, przyjaźni się z gwiazdami, tylko po prostu nigdy o tym nie opowiadała w prasie i dlatego my o tym nie wiemy, ale to nie oznacza, że tam jest traktowana z równym przekąsem jak u nas.
0: Wspomniałaś o Paulu Verhoevenie. Powiedzmy od razu o tym, jak ta anegdota o tym, że ona dostała propozycję, żeby zagrać główną rolę, którą później zagrała Sharon Stone, jak wiem, w Nagim Instynkcie. W kontekście tych filmów właśnie, w których nie zagrała, ale zacznijmy od Nagiego Instynktu.
2: Nagi Instynkt jest sztandarowym filmem, w którym Joanna Pacuła nie zagrała. Początkowo wydawało mi się, że to jest jakaś niepotwierdzona plotka, ale oczywiście musiałam to sprawdzić i okazało się, że faktycznie Joanna Pacuła była w ogóle bardzo poważną kandydatką do roli Catherine. Paul Verhoeven był bardzo zainteresowany jej udziałem w takim instynkcie, ale jak mi przekazał Joanna Pacuła, przestraszyła się ilością nagości w scenariuszu i tej roli nie zagrała.
0: Na koniec jeszcze wybierzcie proszę dla naszych słuchaczek i słuchaczy, którzy być może pierwszy raz właśnie usłyszeli o Joannie Pacule, kilka filmów i seriali z jej udziałem. Ja oczywiście zacznę od Zielonej Miłości w reżyserii Stanisława Jędryki, której zagrała z Janem Fryczem. Polecam ten serial, kiedy tylko mogę, więc tutaj oczywiście musi się pojawić ten wątek. Musimy też wspomnieć o 14 odcinku 07 Zgłoś się, o tytule Hieny i tutaj uśmiecham się do Doroty. Czy możemy trochę o 07, a później przejdziemy dalej?
1: Tak, to znaczy ja oglądałam ten odcinek przede wszystkim nastawiając się na rolę Grażyny Szapołowskiej i bardzo się zaskoczyłam, że jest tam również Joanna Pacuła, gra pracownicę seksualną. To ciekawie się te światy zazębiają, bo tutaj jednak bardziej krążę wokół tej Grażyny Szapołowskiej, która gra tutaj praktycznie naszą polską Katrin Trammell z Nagiego Instynktu. Nawet jeżeli słuchacze, słuchaczki nie planowali powtórki 07 Zgłoś się w najbliższym czasie, to myślę, że lato jest odpowiednim momentem, żeby obejrzeć sobie choćby odcinek Hieny, więc naprawdę warto zobaczyć i Joannę Pacułę, i Grażynę Szapołowską w tym wydaniu telewizyjnym.
0: Marto?
2: Ja zawsze polecam horror Pocałunek z 1988 roku. Do niedawna Joanna Pacuła była jedyną Polką nominowaną do Saturna. To są takie statuetki przyznawane w Stanach kinu gatunkowemu. Kilka miesięcy temu laureatką tych statuetek została Karolina Wydra.
0: Tak, dokładnie.
2: Pocałunek jest bardzo interesującym horrorem, w którym Joanna Pacuła gra czarny charakter, bardzo tragiczny. I to jest też taki, powiedzmy, szczytowy moment hollywoodzkiej kariery Joanny Pacuły, więc warto zobaczyć, w czym wtedy grała. Moim ulubionym filmem z Joanną Pacułą jest Ostatnie tchnienie z 1995 roku z Robertem Patrykiem. To jest thriller, horror, film sensacyjny, wszystko w jednym. Joanna Pacuła wygląda w nim fenomenalnie. Bardzo lubię ten film, bo ma taki wariacki klimat. A jeszcze nie wspomniałyśmy o westernie Tombstone, który jest w Stanach bardzo ważnym filmem dla Amerykanów. Jest też bardzo często emitowany w

0: telewizji.
1: Tak, gdzie gra u boku Vala Kilmera, przypomnijmy.
0: Tak, Vala Kilmera, Kurta Russella, sama Elliota. Tam właściwie nawet role na dalekim czwartym planie są obsadzone przez znanych aktorów. Ale to jest film, który ma swoją wagę w Stanach, jest bardzo często emitowany w telewizji i myślę, że dzięki niemu bardzo wielu Amerykanów w ogóle kojarzy twarz Joanny Pacuły jako tej złej dziewczyny Vala Kilmera z Tombstone, która podaje suchotnikowi alkohol, narkotyki i w ogóle pycha go w otchłań dekadencji, tylko po prostu nie wiedzą, że ta kobieta nazywa się Joanna Pacuła.
1: Bardzo Wam dziękuję za naszą rozmowę i zachęcamy bardzo, bardzo do odświeżenia i obejrzenia tych wszystkich filmów, o których mówiłyśmy, ale też do przejrzenia okładek Vogue, Harper's Bazaar i tytułów, które pokazują naprawdę skalę tego, jaką dużą ikoną popkultury była Joanna Pacuła. Dziękujemy.
2: Dziękuję. Z Martą Górną i Dorotą Jędrzejewską-Szpak rozmawiała Kinga Kurysia. Poszukałem w internecie takich najnowszych informacji dotyczących Joanny Pacuły, przede wszystkim jej filmów. To okazuje się, że ostatnio chyba jednak miała kilka lat przerwy. Być może nie wszystkie informacje też do nas docierają, ale chyba jest nowy film już gotowy z jej udziałem, który jeszcze nie miał premiery, więc wypatrujmy tytuł, przynajmniej roboczy, Miłość i Karma. No to może zobaczymy Joannę Pacułę i w takiej nowej odsłonie. To wprawdzie Stanisław Węglosz, ale myślę, że przez chwilę możemy się poczuć niemal jak w towarzystwie Kathleen Trammell z Nagiego Instynktu.

0: Zostawiamy te zmysłowe klimaty, bo jednak zanurzyć się może nieco bardziej w te intelektualne i mam nadzieję, że już ze mną jest Diana Dąbrowska. Halo, halo, dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry.
0: Witamy dyrektorkę artystyczną festiwalu Omarz A. Kieślowski, oczywiście w Sokołowsku. Diana, ty już spakowana, bo wiem, że jutro już wybierasz się chyba na południe Polski.
1: Tak, ja już jutro, bo też przed samym festiwalem mamy taką akademię scenariuszową, która to już druga edycja tego projektu i też staramy się rozwijać ten festiwal w różne strony. No to przed jest taka akademia dla młodych filmowców, młodych scenarzystów, scenarzystek z takimi specjalnymi mentorami. Emi Buchwald będzie jednym z nich, Karol Marczak czy Maciej Sobieszczański. Także robota przed festiwalem, że tak powiem, wrze.
0: I kiedy to się zaczyna?
1: Wiesz co, ta akademia scenariuszowa zaczyna się już jutro ona trwa do środy, a w czwartek po raz pierwszy, tak jak ja pamiętam ten festiwal, robię go 2019 roku, być może kiedyś też tak było, ale wydaje mi się, że zazwyczaj to był weekend, zaczynamy o te pół dnia wcześniej, czyli już w czwartek mamy propozycje filmowe dla naszych widzów, także pierwszy raz czwartek, nie piątek.
0: No właśnie, w tym roku festiwal nieco dłuższy, 4 dni, od czwartku do niedzieli w przyszłym tygodniu i 15, czyli jubileusz, to będzie jakoś wyrażone specjalnie przez organizatorów?
1: No myślę, że tutaj kilka takich piętnastek mamy, bo jest piętnastka festiwalu i też jest 15 lat Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego w Sokołowsku i rzeczywiście szczególnie otwarcie festiwalu będzie przebiegało pod znakiem takiej promocji archiwum, czy pokazania, jak archiwum może być twórczo wykorzystywane. Także z jednej strony sam festiwal stara się mieć jak najszerszą, jak najbogatszą oprawę, zawsze ten dialog, który jest taką charakterystyczną cechą tego festiwalu, by wychodzić od Kieślowskiego, jego twórczości, jego filozofii, ale i o klasyce kina mówić, i o tych filmach współczesnych. Ale rzeczywiście udało się nam, i to może warto podkreślić, że te 15 lat nie przeszło bez echa, bo doceniła nas też Europejska Akademia Filmowa, która dała zarówno archiwum, jak i festiwalowi taki specjalny patronat. Będzie też odpowiednia taka tabliczka, będzie nawet taki dzień specjalny, takiego święta ukoronowania tego archiwum jako takiego miejsca wartego uwagi i naszego kinoteatru Zdrowie. Także rzeczywiście staramy się, żeby to było i lokalnie zawsze jak najbardziej ciekawe, ale też no międzynarodowo się udało. Mhm.
0: Oczywiście sporo będzie się działo przez te 4 dni, no i właściwie już od jutra, jak wspominałeś wcześniej, w Sokołowsku sporo filmowo, bo też i projekcje i wielu gości. Nie o wszystkim zdążymy powiedzieć, ale może chociaż takie najważniejsze rekomendacje od ciebie właśnie, filmoznawczyni, dyrektorki artystycznej festiwalu, z jakich projekcji, z jakich filmów czy gości cieszysz się w tym roku najbardziej?
1: Co, no to jest trochę tak jak wybierać dzieci, prawda? Robi się z tego jakiś taki naprawdę bardzo przykry ala wybór Zofii, tego bym aż mi trudno, ale oczywiście postaram się. No myślę, że jedną z ważniejszych projekcji w czwartek są oczywiście Historie równoległe. Zdaję sobie sprawę, że już część pokazów w Polsce tego nowego filmu Farhadiego, który otwiera ten cykl nowych odczytań dekalogu, one już trwają w Polsce, ale bardzo się cieszę, że on jest u nas, żeby można było sobie po seansie wyrobić własne zdanie, jakoś tak emocjonalnie się z tym filmem związać lub nie. Dla mnie to było absolutnie naturalne, że chcemy to mieć w programie i będzie też gościem Maciej Musiał. Także myślę, że ten czwartek...
0: Producent,
1: tak. Jeżeli chodzi o te kolejne dni, no to z jednej strony klasyka. My zawsze staramy się być w kontakcie z Czechami, którzy są i naszymi dosłownie sąsiadami, bo Sokołowska jest naprawdę bardzo blisko, ale też ta współpraca jakoś nam się pięknie rozwija przez lata. W tym roku mamy takiego klasyka Zbynka Brynycha, swoją drogą przyjaciela Jerzego Skolimowskiego, który nagrał specjalnie dla nas taką prelekcję. Oni też wspólnie zrealizowali film, więc staramy się, żeby to była też taka mniej znana klasyka czeskiego

0: kina. Udało się, z czego bardzo się cieszę, bo o ile z Agnieszką Holland osobiście miałam kilka spotkań, uwielbiam z nią rozmawiać, ale nigdy mi się wcześniej nie udało porozmawiać z filmowym Francem Kafką, więc przyjedzie Aidan Weiss, który no, wcielił się tak genialnie w tą rolę tytułową. Będzie bardzo dużo naszych gwiazd, które też bym powiedziała, że są gwiazdami europejskiego kina i myślę, że te osoby z Akademii, które przyjadą, też będą zadowolone, że będą mogły się spotkać, czy to z Krystyną Jandą, czy z Katarzyną Figurą, czy z Mirosławem Baką, czy z Cezarym Pazurą, Olafem Lubaszenko, także z takimi nazwiskami, które no, są markami polskiego kina, ale też gdzieś po drodze z Kieślowskim spotkały się przy jakimś projekcie. No, tutaj akurat Katarzyna Figura, chociaż ona ma taką malutką rulkę w Bez końca, to jest taki hołd dla Andrzeja Kondratiuka, bo w tym roku mija i 90 lat od urodzin, i 10 lat od śmierci, także zrobiliśmy Wrzeciono Czasu jako taka projekcja. No, nie mieliśmy pojęcia, że pożegnamy też panią Igę Cembrzyńską, która jest przecież współtwórczynią tego świata. Także cieszę się, że w tym wszystkim jest takie ogromne bogactwo. Myśl przewodnia, bo zawsze na każdą edycję staramy się wybrać coś, co jest związane z naszym patronem, a potem my to rozwijamy na różne projekcje. To jest człowiek na granicy i to jest oczywiście granica rozumiana dosłownie jako geograficzna, emocjonalna, jako pewna bariera, ale też taka granica jeszcze przed podjęciem decyzji, coś co dla Kieślowskiego było bardzo istotne, ten stan, kiedy jeszcze wszystkie możliwości są otwarte, kiedy jeszcze ta decyzja, no, ta odpowiedzialność i w ogóle tego stanu przed jeszcze podjęciem decyzji i poddaniu się jej całkowicie. Granica między formami, tutaj dokument, fabuła, granica między Polską a Francją, czy wschodem, zachodem, czy Europą środkowo-wschodnią, a tą zachodnią, będziemy mówić o podwójnym życiu Weroniki, czyli też tym filmie, który był wtedy w swoich latach takim bardzo ważnym, ciekawym projektem dialogu między przestrzeniami. I myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, jeżeli chodzi o tę taką różnorodność, ale też jest i dużo Kieślowskiego samego w sobie, bo wspomniane podwójne życie Weroniki, dokument Urząd, dokument Refren, film Blizna, czyli pierwszy kinowy, taki mniej znany jego szkolny film Koncert Życzeń, ale jest też dużo właśnie tych propozycji dookoła, które pokazują, że taką niemalże wrodzoną cechą tej twórczości Kieślowskiego jest taka chęć właśnie do wspólnego dialogu, że on tak pięknie się układa, czasami też i w krytycznym dialogu, ale otwarty jest na to ty może być dziełem, to ty może być osoba, to ty może być rodzaj filozofii i Kieślowski to jest dla mnie zawsze taki właśnie człowiek tego ja i ty i tego skupienia i uważności nad tą drugą warstwą, drugim człowiekiem, drugą postacią.
1: No i proszę, jak pięknie opowiedziałaś nam o tegorocznych gościach, tegorocznych propozycjach programowych. Rzeczywiście jest ich sporo, brzmią imponująco. A powiedz, bo niedawno
0: kogo
1: też...
0: nie powiedziałam, że braci Quay nie powiedziałam. Wiesz co, powiem ci, że naprawdę, może to też podniecenie, że to już jest za chwilę. Ja naprawdę zachęcam, w ogóle po pierwsze ci dziękuję za zaproszenie i za taką, no w ogóle twoją uważność i twoją taką sympatię względem różnych imprez w Polsce i tej naszej, ale myślę, że na stronie internetowej znajdą to państwo na pewno bardziej uporządkowanym wydaniu niż ten mój emocjonalny teraz.
1: To chciałem dodać, ale dziękuję ci bardzo. Niedawno też gościłem w Trójce Martę Chryniak, czyli scenarzystkę i córkę Krzysztofa Kieślowskiego, która będzie z wami w Sokołowsku.
0: Tak, Marta Chryniak i oczywiście pani Maria Kieślowska. No bez nich tego festiwalu nie ma jako też takiego patronatu duchowego, rodzinnego. Marta Chryniak jest też w jurorką konkursu krótkich form filmowych, który już trzeci rok z rzędu robimy, także jest i nagroda pani Marii Kieślowskiej i w trakcie programu jest taki seans ukochane filmy Marii Kieślowskiej, w tym roku wybrała Życie jest piękne Roberta Beniniego, w zeszłym roku był to Bergman, także rodzina państwa Kieślowskich jest obecna w różnych konfiguracjach, ale najbardziej się cieszę z tego, że po prostu możemy się spotkać i zobaczyć je, bardzo często też już jest taki pomysł, żeby jeszcze rodziną szerszą, czyli poznać wnuczki Krzysztofa Kieślowskiego, czyli dzieci Marty, więc z tego się robi taki family affair, tak jak się to pięknie mówi po angielsku. Rzeczywiście jest to bardzo rodzinny festiwal.
1: No i niech tak też będzie. Dziękuję ci bardzo za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Zapraszamy do Sokołowska w przyszłym tygodniu. Była z nami Diana Dąbrowska, dyrektorka artystyczna festiwalu. Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A przed 14 jeszcze pani las.

0: autopromocja.
1: Od gaci po hel.
2: Ta wycieczka to jakaś porażka.
1: Ależ skąd? Sukces! Dlatego przed nami trzeci etap akcji Teraz Pieszo. Paweł Turski i jego podróż, tym razem przez Polskę Północną.
3: Jak się idzie, panie Pawle?
4: Dobrze się idzie.
1: Codzienne niespodzianki i zagadki.
5: Jak się tutaj żyje?
6: Luksusowo, bo nic się nie robi.
1: Ponad 300 km przygód.
5: Akcja!
1: Teraz Pieszo. Na antenie w porannych i popołudniowych wydaniach zapraszamy do Trójki oraz w audycjach weekendowych od najbliższego poniedziałku, a także w mediach społecznościowych Trójki i na stronie trójka.polskieradio.pl.
5: Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Turski.
0: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka ZOO.
13: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
19: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
18: Pamiętałem o wszystkim.

0: wszystkim.
1: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
1: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
1: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 sierpnia, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rośnie liczba interwencji strażaków w związku z wichurami nad Polską. Rusza festiwal Sopot Nonfiction, będzie można obejrzeć spektakle inspirowane faktami. Korea Południowa testuje północny szlak morski, wysłała do Europy kontenerowiec. Od północy do godziny 12 strażacy interweniowali ponad 5700 razy. Najwięcej wyjeżdżali w województwie mazowieckim, bo prawie 2200 razy. To wynik niżu atmosferycznego, który przeszedł przez Polskę. Zgłoszenia dotyczyły głównie połamanych drzew, zerwania linii energetycznych, pozrywanych dachów, wezbrania wód i zalań, ulic oraz budynków. Dwa obozy harcerskie ewakuowano w Wielkopolsce. Decyzje podjęli komendanci obozów. Ewakuacje zostały przeprowadzone bez udziału służb, mówi Martin Hala z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
8: Łącznie ewakuowano o 600 osób z obozów miejscowości Imiołki w powiecie gnieźnieńskim. Ci uczestnicy zostali przewiezieni na pola lednickie. Natomiast 51 osób ewakuowało się z obozów miejscowości Kierz w powiecie słupeckim. Ci uczestnicy zostali przewiezieni do Kosowa.
7: Strażacy w Wielkopolsce od wczoraj odnotowali już kilkaset interwencji z powodu złej pogody. Stalker zatrzymany przez parczewskich policjantów, 36-latek, miał grozić 20-latce i oczerniać ją w mediach społecznościowych. Motywem działania mężczyzny miały być nieodwzajemnione uczucia. Zatrzymany od lutego publikował w internecie wpisy dotyczące kobiety, mówi Anna Kamola z lubelskiej policji.
9: 36-latek nie potrafił pogodzić się z brakiem zainteresowania ze strony kobiety i publikował kolejne wpisy na swoich portalach społecznościowych. Ponadto policjanci ustalili, że mężczyzna nachodził kobietę również w jej miejscu pracy. Pomimo braku akceptacji z jej strony podejmował kolejne próby kontaktu, m.in. wysyłając jej kwiaty. Sprawca został zatrzymany przez policjantów, ponadto podczas interwencji znieważył oraz naruszył ich nietykalność cielesną.
7: 36-latek usłyszał zarzuty dotyczące uporczywego nękania, kierowania gróźb karalnych wobec 20-latki oraz znieważenia i naruszenia nietykalności policjantów. Najbliższe 3 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie. To pierwszy w Polsce przegląd poświęcony teatrowi faktu. Rozpoczyna się festiwal Sopot Nonfiction. Już po raz 15 będzie można oglądać spektakle inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Można będzie zobaczyć sztuki, które były przygotowywane u nas podczas rezydencji artystycznej, mówią organizatorzy przeglądu Sylwia Góra i Adam Nalepa.
10: Mamy dwa spektakle, które miały swój zaczyn i początki w ubiegłym roku. Jest to projekt Lucy w reżyserii Agaty Nierzwickiej i są to Chłopcy w reżyserii Macieja Waltera.
11: Zaprosiliśmy jeszcze Mireczka z teatru Stefana Jaracza w Olsztynie. Spektakl powstał na podstawie reportażu Mireczek, to opowieść o moim ojcu, Aleksandry Zbroi. To jest opowieść córki alkoholika. Ale mamy także monodram Marzyciel, historia o Juliuszu Osterwie.
7: Festiwal Teatru Dokumentalnego i Rezydencji Artystycznej Sopot Nonfiction potrwa do 29 sierpnia. Korea Południowa to kolejny kraj Azji, który testuje możliwość północnego szlaku morskiego. Dziś w dziewiczy rejs na tej trasie wypłynął kontenerowiec Pan Star Arco. Po 45 dniach ma dotrzeć do Gdańska. To trasa, dzięki której statki mogą zaoszczędzić nawet 2 tygodnie w porównaniu z tradycyjnym szlakiem przez kanał Suezki. Ma ona jednak swoje minusy.
12: Północny szlak morski wyjdzie przez tereny o klimacie polarnym. Żegluga tą trasą możliwa jest od wiosny do wczesnej jesieni. Pożądana jest też obecność lodołamaczy. Szybszy szlak do Europy z Azji wiedzie u wybrzeży Rosji, co oznacza, że w przypadku sytuacji awaryjnych statki zdane byłyby na pomoc rosyjskich służb. Na razie nie jest jasne, jak na szerokie plany Koreańczyków dotyczące szlaku północnego zareagują ich zachodni sojusznicy, dla których Rosja to obszar sankcji. Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung uznał transport arktyczny za priorytet w rozwoju logistyki na najbliższe lata. Port w Busan do 2030 roku przekształcony ma zostać w port obsługujący połączenia arktyczne. Kontenerowiec Pan Star Arco zawitać ma w Europie m.in. do portów w Rotterdamie i Gdańsku.

0: Na jego pokładzie znajdują się części samochodowe i produkty chemiczne. Próbny rejs współfinansowany jest przez rząd Korei Południowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dzisiaj pochmurno, z przejaśnieniami, możliwy przelotny deszcz, miejscami burze i grad. 19 stopni na północy i zachodzie, 25 na Podkarpaciu, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, około 18.
3: Autopromocja.
4: I tak śmiejemy się z tych naszych zabaw jak dzieci.
5: Przypominamy słuchowisko nietypowe, bo w zasadzie monodram, choć zagrany przez dwoje aktorów.
6: Tomasz Mann. Miłości.
5: To Kamila Barr oraz Dawid Ogrodnik.
7: Ciągle słucham starych przebojów.
8: Muszę się do ciebie przyzwyczaić.
9: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Tomasz Mann.
5: Barbara Marcinik, polecam. Dzisiaj po 19:00.
3: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
15: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
14: Litorsal Senior?
15: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
16: Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
17: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
18: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
19: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
20: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
21: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
23: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
24: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
25: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: 9 minut po 14, a do 15 jeszcze...

0: wszystko, wszędzie, teraz.
1: Zapraszam, Ryszard Jaźmiński, a ta druga godzina audycji będzie wybitnie aktorska. Więcej o tym za chwilę. Na razie sięgnijmy po piosenkę, która świetnie radzi sobie w kinie. Przede wszystkim w tym zagranicznym, ale okazuje się, że też w polskim, bo że się tak wyrazi, że zagrała naprawdę w wielu już tytułach, a nawet w polskim filmie Jak zostałem gangsterem, historia prawdziwa. Edwin Collins.

Wszystko wszędzie teraz, dzisiaj w drugiej godzinie bardzo aktorsko, jak mówiłem. Mam nadzieję, że Filip Gurłacz już jest w drodze do Trójki, że zdążył wrócić z Wrocławia, zdążył się wyspać, bo wiem, że pracował całkiem niedawno w nocy, czy może nawet nad ranem, ale będzie z nami, aktor będzie z nami, porozmawiamy z Filipem Gurłaczem o jego ostatnich rolach, a nieco wcześniej zapraszam na spotkanie z wybitnym włoskim aktorem Fabio Testim, który gościł niedawno w Gdańsku na festiwalu Octopus, a którego pamiętamy no, z wielu znakomitych ról, ale myślę, że w Polsce najbardziej z filmu, z francuskiego filmu L'Empoctesse d'Amen Andrzeja

Żuławskiego, gdzie zagrał piękną rolę obok pięknej Romy Schneider. Ważne jest kochać. Wywiad z aktorem już za kilka minut. No a poza tym oczywiście zapraszam do naszego trójkowego ogrodu. Całe wakacje zapraszaliśmy słuchaczy Trójki na pokazy filmów. No i tak się składa, że w najbliższy piątek to już ostatni w tej odsłonie wakacyjnej pokaz, ale naprawdę znowu starannie wybranego filmu. Tym razem pełnometrażowa, piękna absolutnie animacja Spirit of the Way w krainie bogów. Film, który został nagrodzony swego czasu, a ma już właściwie ćwierć wieku, Oscarem właśnie w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany. To dzieło Hayao Miyazakiego, którego nazywa się właściwie japońskim Disneyem. Przepiękna opowieść o dziewczynce, która zmuszona jest, i tylko ona właściwie może to zrobić, ratować z opresji, poważnych opresji swoich rodziców. Piękna opowieść, tyleż dla młodych widzów, co i dla tych absolutnie dorosłych, tyle tutaj istotnych kontekstów, sensów, no i przede wszystkim tego bogactwa wizualnego. Spirit of the Way w krainie bogów w piątek o 21:00. Mam nadzieję, że nie tak jak wczoraj, bo musieliśmy się przenieść do studia imienia Agnieszki Osieckiej ze względu na niepewną pogodę. Mam nadzieję, że jednak uda się ten ostatni wakacyjny trójkowy pokaz zrealizować rzeczywiście w naszym ogrodzie, aby tak było. No i zapraszam Państwa, ryszard.jaźwiński@polskieradio.pl. Czekam na maile, proszę o imię i nazwisko, liczbę miejsc, które mamy zarezerwować dla znajomych czy rodziny. No bo pewnie, no chyba, że ktoś się wybierze do nas indywidualnie zupełnie. Ja oczywiście po audycji odpiszę na te maile, żeby mieli Państwo pewność, że miejsca są zarezerwowane. ryszard.jaźwiński@polskieradio.pl, a seans Spirit of the Way w krainie bogów, przypominam, w piątek o godzinie 21:00, oczywiście w Trójce. No a muzycznie to dzisiaj troszeczkę lista moich ulubionych filmowych przebojów, no to nie może zabraknąć Fergie.

0: A my wracamy już w Trójce do zakończonego w niedzielę w Gdańsku 9 Octopus Film Festiwalu, który odbywał się w tym roku pod patronatem Trójki. I też przypominam, że repliki festiwalu w innych miastach, o tym jeszcze dzisiaj wspomnę, także w kolejnym i następnym tygodniu. Kilkuletnią tradycją tego wydarzenia jest wręczanie atramentowych macek, nagród za całokształt twórczości i wybitny wkład w rozwój kina gatunkowego. A z uwagi na szczególną fascynację organizatorów włoską kinematografią, w ostatnich latach Gdańsk odwiedzili m.in. Sergio Martino, Enzo Castellari i Lamberto Bava. A w tym roku nagrodę odebrał jednak nie reżyser, a aktor, 85-letni Fabio Testi, znany m.in. z filmów Sergia Leone, Victoria de Sica, Lucia Fulciego czy Sergia Solimy. Był jednym z największych amantów i gwiazd włoskiego kina lat 70. twarzą epoki, w której europejskie kino gatunkowe przeżywało swój złoty wiek. Z Fabiem Testim spotkał się w Gdańsku Marcin Mindykowski.
1: Odbierając wczoraj atramentową mackę za całokształt twórczości na Octopus Film Festiwalu, mówił pan o takiej swojej długiej drodze, którą pan przebył z małego miasteczka na północy Włoch. Jaki był pana pierwszy kontakt z kinem? Czym było dla pana wtedy kino? Jacy byli pana pierwsi bohaterowie filmowi? I jak to się stało, że to kino stało się pana drogą wymarzoną życiową?
2: Mój pierwszy incontro al cinema è stato il cinema che è venuto a cercare me.
3: Nigdy nie szukałem kina. To kino przyszło do mnie. Nad jeziorem Garda, gdzie się urodziłem, kręcono filmy o piratach na specjalnie zbudowanych do tego celu statkach. O miejscu, w którym się wychowałem, mówiło się jako o wytwórni marzeń. To było takie kino na wodzie. Kiedy byłem jeszcze uczniem, miałem wtedy 14, 15, 16 lat, każdego lata do tej małej wioski przyjeżdżały zagraniczne, europejskie produkcje, a ja przy nich statystowałem. Nigdy nie myślałem o byciu aktorem. Chciałem pójść na studia i zostać architektem. Będąc statystą, poznałem jednak grupę akrobatów, kaskaderów z Rzymu, którzy przyjeżdżali do mojej miejscowości na potrzeby tych produkcji. Przez 4-5 lat pracowałem jako kaskader. To była po prostu świetna zabawa, ale nie czułem się przygotowany do bycia aktorem. Aż w końcu jeden producent zaproponował mi główną rolę w westernie, wtedy mówiło się spaghetti westernie, zatytułowanym And Now, Make Your Peace with God. Film się udał, a kiedy zobaczyłem siebie na ekranie, postanowiłem zająć się tym na poważnie. Zapisałem się do Międzynarodowej Akademii Sztuk Dramatycznych. Na końcowym egzaminie pojawił się Vittorio De Sica, który szukał aktora do roli w filmie Ogród Finzi Continich. Zanim ją dostałem, byłem na 4 przesłuchaniach. Pamiętam, że było to dla mnie trudne zadanie. To był mój pierwszy ważny film. Ostatecznie zdobył Oscara, dzięki czemu stałem się znany na całym świecie. W tym czasie realizowano dużo koprodukcji z Europą, Ameryką. Znając języki, mogłem występować też w amerykańskich filmach kręconych w Rzymie. To było dla mnie cenne doświadczenie, wspaniały czas i mnóstwo zabawy. I oto jestem ze 102 filmami na koncie. Jestem wdzięczny organizatorom Octopus Film Festiwalu za tę nagrodę. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że będę odczuwał tak wielką satysfakcję i że moja droga przyprowadzi mnie tutaj. Dziękuję.
1: Pana obecność w Gdańsku na Octopus Film Festiwalu wpisuje się w taką szerszą tendencję celebracji tego zjawiska, które nazywane jest czasem Hollywood nad Tybrem, czyli tej ogromnej ekspansji, też ogromnej efektywności kina włoskiego w latach 50., 60., 70., kiedy rzeczywiście podjęło ono rękawice, czy wrzuciło wyzwanie Hollywood. I jak pan patrzy na ten okres właśnie złoty kina włoskiego i także swoją w nim obecność?
2: Ma io ho avuto la fortuna di essere nel momento giusto, nel posto giusto, perché appunto...
3: Miałem to szczęście, że znalazłem się we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Wielu Amerykanów przyjeżdżało wtedy do Włoch, żeby kręcić filmy. Po pierwsze dlatego, że w Los Angeles od lat trwał strajk. Po drugie dlatego, że kręcenie filmów w Rzymie było tańsze. A po trzecie dlatego, że Rzym był niejako centrum kina neorealistycznego. Był uważany za stolicę kina artystycznego. Mieliśmy znakomitych techników, reżyserów oświetlenia, charakteryzatorów i scenarzystów. Pojawiło się wiele amerykańskich produkcji, a ja zdobywałem ciekawe doświadczenie, ponieważ budżet włoskich filmów był bardzo mały w porównaniu z kinem amerykańskim. Ten sam film, który w Stanach kosztował 100 milionów dolarów, my musieliśmy zrobić za 2 miliony. Brak pieniędzy udawało

0: się jednak rekompensować pomysłowością i wyobraźnią. Włoska kreatywność była ważniejsza niż budżet. Praca przy amerykańskich produkcjach była jak jazda Rolls-Royce'em, a z Włochami jak podróżowanie małym samochodem osobowym. Ale rezultaty były często takie same, jeśli nie lepsze, ponieważ udawało nam się tworzyć sztukę bez pieniędzy. Pracowałem więc zarówno przy amerykańskich, jak i włoskich produkcjach, z tą różnicą, że my za mniejsze pieniądze potrafiliśmy robić te same świetne filmy, co Amerykanie za duże budżety. Dla mnie to było świetne doświadczenie, jak poligon czy szkoła. Miałem to szczęście, że poznałem dwie twarze przemysłu filmowego. Z jednej strony kino robione wielkimi środkami, z dużą produkcją, ale też świetnymi pomysłami. A z drugiej my, Włosi, którzy potrafiliśmy dotrzymać kroku amerykańskim filmom naszą kreatywnością.
1: Do wywiadu z Fabiem Testim wrócimy w Trójce za kilka minut i wspomnimy m.in. jego współpracę z Andrzejem Żuławskim na planie filmu Najważniejsze to kochać, a właśnie wtedy miał przyjemność pracować z Romy Schneider i Klausem Kińskim. To za chwilę, a wcześniej może coś z Almodovara, bo już za kilka dni, w przyszłym tygodniu, premiera polska jego najnowszego filmu Gorzkie Święta. A my odnieśmy się muzycznie do przeszłości tego reżysera, jeszcze czasów, kiedy robił filmy krótkie i nie był tak bardzo znany. Ertakit.

0: rozmawia Marcin Mindykowski.
1: Za sprawą tego niezwykłego okresu i bardzo aktywnej kinematografii we Włoszech, pana dorobek jest także niezwykle różnorodny. Poznałem tam oczywiście filmy giallo i spaghetti westerny, i melodramaty, i filmy policyjne. Z drugiej strony jest także kino artystyczne, jak choćby Najważniejsze to kochać, które także było częścią pana retrospektywy tutaj na festiwalu. Czy pan jakoś dzielił we własnym sercu na przykład role bardziej artystyczne i te bardziej gatunkowe?
2: Certo, in quella stagione, quando io facevo lo Stenomen, avevo visto che
3: Kiedy byłem jeszcze kaskaderem, widziałem, że wielu włoskich aktorów, którzy grali tylko w westernach, było identyfikowanych jako aktorzy westernowi. A kiedy nie kreowali postaci z westernu, nie wierzono w bohaterów, których grali w innym filmie. Przyjaźniłem się z Seanem Connerym, który przeżył kryzys po tym, jak został zaszufladkowany jako agent 007. Przez lata był bez pracy, ponieważ postać Jamesa Bonda była tak ważna i wyrazista, że nie angażowano go do innych filmów. Doświadczyłem tego samego, więc po nakręceniu jednego czy dwóch filmów i ich sequeli, postanawiałem nie kontynuować pracy w danym gatunku, bo inaczej utożsamiłbym się z tą postacią i nie otrzymywałbym już propozycji innych ról. Zdecydowałem, że nawet za cenę ryzyka muszę różnicować gatunki. Pracowałem na przykład z 12 reżyserami debiutantami, ryzykując, że to będą złe filmy. Czasem zresztą takie były. Innym razem pojawiali się jednak ważni reżyserzy, którym udostępniałem swoje doświadczenie, a w zamian dostawałem szansę kreowania odmiennych, nietypowych postaci. Kiedy film kryminalny z moim udziałem odnosił ogromny sukces, ciągle proponowano mi robienie podobnych filmów. Ja jednak wolałem nakręcić wtedy film artystyczny, żeby dywersyfikować swój talent i nie dać się zaszufladkować w jednym gatunku. Czasem podejmowałem ryzyko i wychodziło mi to na dobre, bo nawet krytycy mnie polubili i rozumieli moje podejście do kariery. Wybaczano mi nawet nieudane filmy, które nie odnosiły sukcesów. One z kolei pomogły mi nauczyć się, jak budować bardziej skupioną i konsekwentną karierę. W międzyczasie przez 6 lat występowałem w teatrze. W Hiszpanii grałem i śpiewałem w musicalu o Gregu Zorbie. Starałem się stawiać sobie wyzwania, ciągle robić nowe rzeczy i podejmować ryzyko, ale ostatecznie, dzięki losowi, wyszło mi to na dobre.
2: Rischiando chiaramente, però mi è andata bene alla fine, devo dire grazie al destino.
1: Z oczywistych powodów chciałem także zapytać o pierwszy film zagraniczny, francuski, Andrzeja Żuławskiego, który także był pokazywany podczas festiwalu. To oczywiście reżyser, który słynął z tego, że był bardzo emocjonalny, ale na przykład też wymagał od aktorów wchodzenia w takie bardzo ekspresyjne, frenetyczne wręcz stany. Pan nie krył po pokazie, że to był pana pierwszy seans tego filmu od czasu premiery i to był dla pana bardzo poruszający, bardzo emocjonalny seans i przeżycie zobaczenia tego filmu po latach.
2: Rivedere un film dopo 50 anni per me è stata veramente una grande emozione e grazie ancora a voi del festival che avete scelto questo film.
3: Ponowne obejrzenie Najważniejsze to kochać po 50 latach było dla mnie naprawdę wielkim przeżyciem i jeszcze raz dziękuję organizatorom festiwalu za włączenie tego filmu do mojej retrospektywy. Spotkanie z Andrzejem Żuławskim wspominam jako pozytywne doświadczenie, ponieważ odkryłem w nim młody, wielki talent. Od razu nawiązała się między nami więź, a między aktorem a reżyserem potrzebna jest sympatia, a nawet miłość w pracy, którą trzeba wykonać. Mieliśmy jednak pewne problemy podczas produkcji, bo skończyły nam się pieniądze i niektóre sceny trzeba było wyciąć. Dużo rozmawialiśmy, a nawet kłóciliśmy się, bo on chciał wyciąć inne sceny niż ja. On był silną osobowością, ale ja również broniłem swojej pracy i mojego doświadczenia. My, aktorzy, myślimy scenami, ujęciami i to na nich się skupiamy, a reżyser ma wizję całości. Muszę powiedzieć, że w większości przypadków to on miał rację. Antagonizm wynikał stąd, że ja kierowałem się podpisanym przeze mnie scenariuszem i próbowałem, słusznie lub niesłusznie, ale w dobrej wierze, bronić swojej pracy. A on był zmuszony wyciąć kilka scen, bo skończyły mu się pieniądze. Rozstaliśmy się jednak w dobrych stosunkach i harmonii. Takie spory czy krytyka podczas realizacji filmu są zresztą czymś normalnym. Kiedy spotykają się dwie pełne energii osobowości, oczywiste jest, że mogą pojawić się pewne nieporozumienia, ale nie egoistyczne i jednostronne, tylko zawsze w imię wyższego celu, jakim jest jak najlepszy kształt filmu. Ostatecznie oglądając ten film ponownie po 50 latach, muszę powiedzieć, że jest wciąż bardzo aktualny, zwłaszcza problem miłości. Ważne jest, by kochać. Gdybyśmy tak myśleli, nie wznosilibyśmy murów nienawiści i wojen, tak jak to się dzisiaj dzieje. Ten film sprzed 50 lat mówi to samo, co poeta Prévert. Miłość nas uratuje, ocali. Żuławski był filozofem tamtych czasów, który to przewidział i zawsze to podtrzymywał. Sukces filmu pokazał, że publiczność pokochała to przesłanie i nadal je kocha. 50 lat po premierze. Muszę powiedzieć, że moje emocje były prawdziwe, ponieważ wydawało mi się niemożliwe, żebyśmy mogli znów zobaczyć i poczuć w widzach te same uczucia, pragnienia i nadzieje, jakie mieliśmy 50 lat temu. Troszczyć się o siebie i kochać się nawzajem, a nie prowadzić ze sobą wojny. To jest przesłanie tego filmu i myślę, że Żuławski uchwycił je znakomicie. Jeszcze raz dziękuję młodym ludziom, którzy zorganizowali ten pokaz na festiwalu, bo było to dla mnie naprawdę niezwykle ważne.
2: I devo ancora ringraziare voi giovani che avete organizzato questo film festival, questo film, perché veramente per me è stato importantissimo.
0: z Fabiem

0: Steam rozmawiał w Gdańsku Marcin Mindykowski, a rozmowę tłumaczyła z włoskiego Diana Dąbrowska, z którą mieliśmy okazję spotkać się w tej audycji godzinę temu. Przypomnę, że Octopus Film Festival w Gdańsku już zakończony, ale przed nami jeszcze repliki tego festiwalu w przyszłym tygodniu w Poznaniu i we Wrocławiu, a w kolejnym jeszcze w Warszawie. No i absolutnie polecam film Andrzeja Żuławskiego Lęp Octese Damę, ważne jest kochać, jeśli tylko ktoś będzie miał okazję, a nie widział jeszcze, zobaczyć, to naprawdę, naprawdę warto. A tymczasem witam już mojego ostatniego dzisiaj gościa w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Zapowiadany polski, tym razem aktor Filip Gurłacz jest już z nami. Filipie, porozmawiamy zaraz o twoich nowych rolach, ale tutaj chcę sięgnąć po piosenkę ze znanego cyklu. Lubisz Bonda?
1: Lubię. Lubię, lubię. Nie chcę się rozwodzić na ten temat, po prostu go lubię.
0: A masz może jakiś ulubiony odcinek, bo ja tutaj chcę sięgnąć po moją ulubioną piosenkę, ale właśnie nie wiem, czy przychodzi ci ulubiony odcinek z tej długiej już serii, czy aktor? Było ich kilku, którzy grali tę tytułową postać?
1: Ciężko by mi tu było naprawdę wymienić, kto był najlepszym, ale GoldenEye jednak chyba to jest ten mój... To mi przychodzi pierwsze do głowy, kiedy pytasz o Bonda.
0: Z tego powodu, że tam, dobrze pamiętam, tam właśnie zagrała
1: Izabela Skorupko, nasza Polka. No właśnie. Tak.
0: To z tego powodu również?
1: Nie wiem, może jest jakiś nieświadomy pewno... patriotyzm lokalny.
0: No właśnie,
1: może.
0: Na pewno mamy tutaj jakiś sentyment.
1: Tak.
0: Z tego powodu, zresztą pamiętam, no, dwa czy trzy, ale naprawdę absolutnie każde cudowne spotkania takie zawodowe, dziennikarskie z Izabelą Skorupko, zawsze
1: super.
0: Było pięknie. No to sięgnijmy pod mój ulubiony utwór bondowski. Ja właściwie nawet nie wiem, dlaczego ten właśnie, bo przecież było wiele pięknych piosenek śpiewanych przez znakomitych wykonawców, ale ten działa na mnie niezmiennie silnie do dziś.

0: prosto z banda Garbage. No i gość w studiu na tę samą literkę, Filip Gurłacz.
1: Witam wszystkich.
0: Przypominam, tak, jesteśmy. I właśnie, te wakacje to dla ciebie czas pracowity? Czy odpoczywasz troszkę? Bo wiem, że no, dzisiaj nie do końca jesteś wyspany.
1: Ja już, no ja od kiedy jestem ojcem, to nie za dobrze sypiam, bym powiedział, ale w... Dla mnie wakacje, na szczęście je miałem, tak? Na szczęście je miałem.
0: Już się udało troszeczkę odpocząć.
1: Troszkę tak? Się udało odpocząć i wpisać to w kalendarz, natomiast u mnie jest cały czas pracowicie.
0: No ale ja słyszę właśnie, że i tak będzie w najbliższych tygodniach i miesiącach, że właściwie ten kalendarz kolejnych ról aktorskich, serialowych, filmowych, teatralnych masz właściwie rozpisany chyba bez większych przerw.
1: No wrzesień to w ogóle jest jakaś kumulacja, ale tak, najbliższy horyzont jakiegoś takiego odpoczynku to październik.
0: Aha. No i wiem już za chwilę, mam nadzieję, że troszeczkę uchylisz rąbka tajemnicy i porozmawiamy o tych twoich najnowszych projektach filmowych, bo wiem, że będziesz miał okazję spotkać się z interesującymi reżyserami, ale zacznijmy od filmu, który właśnie wszedł na ekrany naszych kin. Film Odzyskany, tutaj główna rola, temat trudny. Ale myślę, że ważny. No i właśnie powiedz, kogo zagrałeś w tym filmie, bo od tygodnia możemy go oglądać w naszych kinach.
1: Tak, ja się wcielam tutaj w tym filmie w rolę chłopaka, młodzieńca nawet jeszcze bym powiedział, no ale takiego na pewno nie, młodego dorosłego, który po prostu szybko musiał w tę dorosłość wejść ze względu na to, że jego mama zachorowała na chorobę śmiertelną i to jest stwardnienie rozsiane, zanikowe, boczne bodajże, z tego co pamiętam, a ojciec w wieku 6 lat opuścił tego chłopaka i całą rodzinę i wybrał alkohol. Jest alkoholikiem, który mieszka na tym samym osiedlu, co mój bohater, więc jakby to jest ciężar, który gdzieś tam dźwiga moja postać.
0: No właśnie, ale jednak ten ojciec po tej długiej przerwie powraca, a właściwie to ty go, w jakim twój bohater, w jakim sensie go jednak odnajduje. Jak się tutaj odnieść do tego, do tytułu filmu, właśnie Odzyskany? Kto i... No, i dlaczego ja... jest tutaj odzyskany? Czy to raczej należy myśleć o właśnie twoim bohaterze, czy myśleć o twoim filmowym ojcu?
1: Tu już nie chciałbym narzucać, to jest pierwsza rzecz, ale w moim odczuciu jest to jakby tak, jakby to odzyskanie jest wielowymiarowe i ono na kilku poziomach tutaj się zadziewa. Ja patrzę na to jako, że wziąłem główną jakby rolę, zagrałem w tym filmie. Patrzę na to w ten sposób, że ten chłopak jest odzyskany. Nienawiść, czy takie poczucie winy i poczucie krzywdy, którym żongluje mój bohater w sobie. On zostaje z tego niejako oczyszczony przez to, że sięga po właśnie, no nazwijmy to górnolotnie, ale nie wiem jak to inaczej nazwać, jaki suplement tutaj inny zastosować, sięga po miłość i przebaczenie. I wydaje mi się, że to jest jakieś lekarstwo dla tego chłopaka.
0: Ale to jest bardzo przejmująca, no i myślę wymagająca twoja rola. Jak się do niej przygotowywałeś? Jaki tutaj było, czy to właśnie, czy szukałeś też jakichś odniesień w filmie, w kinie nawet, no bo jednak od czasu do czasu w naszym kinie od dawna pojawiały się filmy na podobne tematy, nie wiem, Pętla, Żółty Szalik, Pod Mocnym Aniołem, w jakimś sensie na inny też film Wojtka Smarzowskiego, Dom Zły. Mhm. Trochę było takich

0: filmów właśnie, gdzie ten problem alkoholowy był bardzo mocno widoczny, czy nie wiem, wracałeś jakoś do tych tytułów, czy albo jeszcze innych?
1: Nie, ja pamiętam te tytuły, oczywiście to są mi znane projekty filmowe, natomiast ja nie byłem, nie grałem alkoholika, ja bardziej z tej drugiej strony patrzyłem jako dorosły DDA. To było coś, co mnie interesuje do stworzenia tej postaci. No i mówię, w takim fundamentem i punktem wyjścia do tego, żeby zagrać tę postać, było poczucie winy. Bo to moja wina, że tata mnie zostawił, że to moja wina, że mama zachorowała, to moja wina, że tata wybrał alkohol. Ile jestem wart, skoro nawet tata wybiera materię zamiast mnie, syna. Więc i zadanie, jakie sobie dałem na ten film, nawet nie scenariuszowe, to jest po prostu wyleczyć się z tego, poszukać drogi, która może mnie uleczyć z tych takich traum.
0: A jak ci się pracowało z tak doświadczonym aktorem jak Andrzej Mastalerz, bo to on zagrał twojego filmowego ojca, jaki wy tutaj duet tworzyliście na planie tego filmu?
1: No wspaniale. Nie, o Andrzeju naprawdę, zresztą o większości tutaj ekipy, nie mogę złego słowa powiedzieć. Andrzej jest profesjonalny, zdyscyplinowany, skoncentrowany. Taka trochę stara szkoła, co mi bardzo zawsze imponowało. Ja nie widziałem Andrzeja z komórką na planie na przykład, więc...
0: No to się chwali,
1: naprawdę,
0: bo to rzadkie
1: i ja jestem osobą taką, wydaje mi się, stadną, więc jakby Andrzej narzucił też jakiś poziom, mam wrażenie, nie gry aktorskiej, a zachowania w ogóle na planie.
0: Czyli tego pewnego takiego rodzaju napięcia, które też jest ważne, tej
1: tak. I
0: mobilizacji.
1: On mi się udzielał i ja jakby wszedłem w to i starałem się jakby nie spadać poniżej tego poziomu, który narzucił Andrzej. No a poza tym jest to wspaniały partner i wspaniały człowiek. No.
0: Odzyskany już w kinach, a jestem bardzo ciekaw, no i właśnie wiem, że aktorzy nie lubią mówić za dużo o najnowszych filmach, najnowszych projektach, chociaż właściwie masz już takie nakręcone za sobą, choćby Droga rzadziej przemierzana. To jest
1: przemierzana.
0: Film, który jeszcze nie miał swojej oficjalnej premiery, on tylko jakoś tak festiwalowo na razie.
1: Tak, tak, tak. No to jest debiut Zuzi Grabowskiej.
0: W związku z tym Andrzej Grabowski też się pojawia w tym filmie, tak?
1: Tak, ale ja akurat
0: no
1: z panem Andrzejem się nie spotkałem. No tak, no to jest, sam jestem właściwie ciekawy, bo jeszcze wiem, że ten film już ma swoje przedpremierowe pokazy już od jakiegoś czasu i na fajnych festiwalach i zresztą tutaj z Zuzią mamy kontakt, ona mnie zaprasza cały czas na te przedpremierowe pokazy. Cały czas tak się składa, że ja nie mogę być. Natomiast jestem taki zajęty i po prostu zawsze to koliduje z jakimiś moimi zajętościami i obowiązkami. Natomiast słyszałem bardzo dobre opinie i jestem bardzo ciekawy efektu finalnego, no bo w Zuzię zawsze wierzyłem, uważam ją za przezdolną i aktorkę, i teraz słyszałem, że to udany debiut reżyserski, więc mam nadzieję, że dane mi będzie, na pewno zobaczę, a kiedy to zobaczymy.
0: No i czekamy właśnie na tę oficjalną premierę. Tak. Warto zapamiętać ten tytuł, Droga rzadziej przemierzana. To debiut, jak mówisz, reżyserski, no ale też albo teraz właśnie, albo wkrótce będziesz miał okazję spotkać się z takimi już doświadczonymi reżyserami, znanymi nam. Kto to będzie?
1: To znaczy, nie, ja spotkałem się już teraz, zrobiłem film w maju. W maju się skończył ten film, ale to była długa przygoda, bo ona trwała prawie pół roku, z Łukaszem Palkowskim i nic więcej nie mogę powiedzieć, przepraszam.
0: No z Łukaszem Palkowskim na pewno się niedługo, za niespełna miesiąc spotkamy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie prezentuje jeszcze swój ostatni z tych znanych nam film Pojedynek, a ty mnie zaskakujesz, bo mówisz, że on właściwie nie przestaje pracować.
1: Nie, Łukasz nie schodzi z planu. Aha. Łukasz mieszka na planie i jest zresztą to bardzo dobrze, myślę, że i dla kina, i dla widzów, bo uważam go za przezdolnego, takiego naprawdę utalentowanego reżysera.
0: No dobrze, ale to nie jedyny reżyser, z którym albo się już spotkałeś ostatnio, albo za chwilę się spotkasz.
1: Będzie ich. Ja cały czas się tam nie rezygnuję z tego zawodu, więc staram się. Z Bodo Koksem zrobiliśmy bardzo fajny film.
0: Myślę, że od dawna czekamy na nowy pełnometrażowy, fabularny film Bodo Koksa, bo do ostatniego już naprawdę minęło sporo czasu. No i właśnie możesz potwierdzić, że taka produkcja się szykuje.
1: Tak, to jest

0: to nie jest tajemnica, gdzieś tam było, były też artykuły już o tym. Film nosi tytuł Horyzont i traktuje o zespole stresu pourazowego żołnierzy po Afganistanie. W główną rolę Piotrek Witkowski. Bardzo fajna obsada, Maciek Maciejewski, Andrzej Popiel, Basia Liberek i moja skromna osoba też tam.
1: I rozumiem, że też grasz żołnierza.
0: Ja gram żołnierza, tak.
1: No i to chyba nie jest ci ten typ postaci obcy, bo to nie pierwszy raz.
0: Tak, to prawda, natomiast do tej pory jest czasy inne. Czasy inne, w związku z tym środki też inne. Można pozwolić sobie na większe niechlujstwo, na przykład jeżeli chodzi o niedbalstwo o język, no bo współczesne czasy nie mają takich rygorystycznych granic.
1: No to czekamy w takim razie na te nowe filmy. Jak myślisz, który z nich ma szansę najwcześniej na premierę? Chyba ten Bodo Coxa.
0: No nie chcę tutaj naprawdę kulą w płoc bym strzelał, gdybym państwa... Nie chcę tutaj zwieść na manowce słuchaczy. Na pewno będzie o jednym i o drugim głośno.
1: No, oby tak było. Rzeczywiście. Może będę miał okazję choćby w Gdyni Łukasza Parkowskiego podpytać o ten nowy film. Rozumiem, że nie zdradzasz, ale że role, które dostałeś, są satysfakcjonujące dla ciebie.
0: No, ja się mogłem zawsze rozwinąć i dla mnie przede wszystkim każdy projekt to spotkanie. No, spotkałem wspaniałych ludzi. Także nawet już pomijając jakby trening aktorski, warsztat i takie stworzenie roli, co bardzo lubię po prostu w tym zawodzie, no to po prostu też spotkałem wspaniałych ludzi, od których mogłem się wiele nauczyć i naprawdę masa różnych przeciekawych rozmów na różne tematy. To jest zawsze dla mnie film, to zawsze dla mnie spotkanie.
1: No to życzę ci, żebyś tanecznym krokiem wszedł w te kolejne projekty filmowe i żeby ich ciągle nie brakowało. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.
1: Za spotkanie. Pytałem cię dzisiaj już o Bonda, a to jeszcze zapytam o Almodovara. Lubisz filmy Pedro Almodovara?
0: Lubię, chociaż no, nie jest to reżyser, który przychodzi mi pierwszy do głowy, jeżeli miałbym wymienić top 10 na przykład.
1: Ja też nie będę ukrywał, że ten najnowszy jego film Gorzkie Święta, który za kilka dni, bo w najbliższy piątek wchodzi na ekrany polskich kin. No, nie jest może najlepszym według mnie jego dokonaniem, ale wciąż na pewno interesujący. I na pewno pojawi się w tym filmie, chociaż na krótko, ale pojawi się jedna z tych naprawdę wielokrotnie już znanych z filmów Pedro Almodovara aktorek, Rosie de Palma. Za chwilę sięgniemy po jej utwór. Dziękuję ci bardzo za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Filip Gurłacz, ostatni już dzisiaj gość w audycji Wszystko, Wszędzie, Teraz, a przed 15 jeszcze właśnie Rosie de Palma. Dziękuję bardzo, Ryszard Jaźwiński. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony Robert Grzędowski. Zazwyczaj spotykamy się o poranku, w tygodniu. Zapraszamy do trójki, ale tym razem zapraszam na spotkanie z muzyką, która towarzyszy mi od 9 do 6. Poza radiowym studiem. To będzie rzecz o zachwytach. Audycja Rezydencja w niedzielę od 14 do 16.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogów wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
17: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
18: T plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
2: Żegnamy reklamy.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 sierpnia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu najbliższych godzin aura będzie spokojniejsza, zapewniają synoptycy. Na drodze do Morskiego Oka pikieta przeciwników transportu konnego. Na Powązkach w Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe Aleksandra Milinkiewicza. Pogoda się uspokaja po ostatnich wichurach i burzach. Rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek przypomina przy tym, że jeszcze przez kilka godzin obowiązywać będą wydane przez IMGW ostrzeżenia.
1: Obowiązują jeszcze ostrzeżenia i one będą stopniowo wygasać w godzinach popołudniowych. Dotyczą one przede wszystkim silnego i porwistego wiatru na północy, północnym wschodzie i w centrum kraju, a także intensywnych opadów deszczu na północy i południowym zachodzie, miejscami możliwe jeszcze burze, którym mogą towarzyszyć opady gradu.
0: W związku z frontem burzowym, który przeszedł przez Polskę, strażacy dostali prawie 7 tysięcy zgłoszeń. Najczęściej interweniowali na Mazowszu. Na razie wszystko przebiega spokojnie. Tak policja podsumowała protest na drodze do Morskiego Oka. W szczytowym momencie demonstrowało tam około 70 przeciwników transportu konnego na tej trasie. O działaniach służb mówi Maciej Kasprzycki z tatrzańskiej policji.
2: Nie odnotowaliśmy poważniejszych zdarzeń. Na samym początku zgromadzenia protestujący chcieli zablokować drogę. Jednak po naszej interwencji transport i droga została odblokowana. Będziemy prowadzić czynności w tej sprawie.
0: W porządku na miejscu protestu pilnuje około 50 policjantów. Aktywiści mają zamiar pikietować do wieczora. Lekarze walczą o życie 17-latka, który trafił do Centrum Leczenia Oparzeń w Ostrowie Wielkopolskim z poparzeniami połowy ciała. To nastolatek, który w Jaworznie podczas swoich urodzin został oblany benzyną i podpalony. Pacjent nadal przebywa na intensywnej terapii. Jego stan jest ciężki, mówi kierownik centrum Witold Miaśkiewicz.
3: Zaparzenie ogniem, podpalenie. Pacjent jest po zabiegu operacyjnym, pierwszym zabiegu operacyjnym. On jest w tym momencie, że tak powiem, na części intensywnej terapii, także nie ma oczywiście pacjentów w dobrym stanie, jeżeli oni są wentylowani mechanicznie. Natomiast jakby jest koncepcja na dalsze leczenie, on w kolejnym tygodniu będzie ponownie operowany.
0: Trzy osoby usłyszały w tej sprawie zarzut usiłowania zabójstwa. To mężczyźni w wieku od 18 do 20 lat. Wszyscy trafili do aresztu. Praca szuka człowieka. Schronisko dla zwierząt w Łodzi prowadzi rekrutację. Placówka przy ulicy Marmurowej ma obecnie 3 wolne miejsca pracy. To propozycja dla osób, które chcą pracować ze zwierzętami i pomagać podopiecznym schroniska. Do obsadzenia są różne stanowiska. Lekarz weterynarii, technik weterynarii i podinspektor do spraw adopcji. Oferujemy umowy czasowe i stałe, mówi dyrektor schroniska Wojciech Albert Kurkowski.
4: Jest to jednak praca 7 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie, do tego mamy jeszcze zmiany, mamy również opiekunów nocnych, w związku z czym zatrudniamy zawsze wieloetapowo, najpierw na umowy czasowe, potem dopiero na umowy stałe.
0: Szczegóły dotyczące stanowisk i wymagania dla kandydatów można znaleźć w ogłoszeniu łódzkiego schroniska. Żegnały go setki osób na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Odbyły się uroczystości pogrzebowe Aleksandra Milinkiewicza. Białoruski opozycjonista zmarł w wieku 79 lat. Był honorowym członkiem Związku Polaków na Białorusi i stał na czele ruchu społecznego O Wolność. W 2006 roku był kontrkandydatem Aleksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich.
5: Białorusini biorący udział w uroczystościach podkreślali, że Aleksandr Milinkiewicz był dla nich bardzo ważną osobą. Dawał im nadzieję na zmianę, a ta nadzieja, jak mówił Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista, nie zniknęła wraz z jego śmiercią.
6: Przekazał nam również i siłę i moc, jako lider narodu białoruskiego, walczyć o wolną, demokratyczną, europejską Białoruś.
5: Tatiana Niadbaj z organizacji Białoruski PEN podkreślała, że dzięki działaniom Aleksandra Milinkiewicza wielu Białorusinów mogło studiować w Polsce.
7: Był między innymi założycielem programu Kalinowskiego, co dało niezwykłą możliwość represjonowanym studentom otrzymać europejską
5: 20 lat temu Aleksandr Milinkiewicz przegrał w wyborach prezydenckich z Aleksandrem Łukaszenką. Wybory te powszechnie uważano za sfałszowane. Wezwał po nich swoich zwolenników do demonstracji, która przerodziła się w protest okupacyjny. Jego uczestnicy zostali po kilku dniach brutalnie zatrzymani przez milicję, a sam Milinkiewicz został aresztowany na 15 dni. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
8: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. Na południu występuje susza hydrologiczna.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś pochmurno z przejaśnieniami, możliwy przelotny deszcz, miejscami burze i grad. 19 stopni na północy i zachodzie, 25 na Podkarpaciu, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich około 18.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: Przy mikrofonie

Piotr Kaczkowski. Kłaniam się i do 16 zapraszam na sobotnią tonację trójki. Niestety znowu musimy zacząć od pożegnań. Do największej orkiestry świata odszedł Frank Beard, perkusista zespołu ZZ Top.

Wiadomość o śmierci Franka Bearda przekazał gitarzysta Billy Gibbons. Powiedział, jego charakterystyczny rytm perkusyjny był kluczowy dla sukcesów ZZ Top w ostatnim półwieczu. Zgodnie z życzeniem Franka, szyld zespołu będzie istnieć nadal. Ja nie mogę nie wspomnieć o wizycie ZZ Top. Tu, na Myśliwieckiej, siedzieli vis-a-vis, w tym studiu, przy tym samym stole, Billy Gibbons, Dusty Hill, Frank Beard. Odwiedzili nasze studio w trakcie środowej

0: intonacji trójki. To było w połowie lat 90., ale wtedy właśnie usłyszeliśmy piękne słowa. Radio jest nadal naszym faworytem. Radio jest niespodzianką. Odszukałem ten zapis.
1: The radio is like still a favorite because the radio is always a surprise. We consider it kind of like fishing. You never know what's coming next.
0: Z radiem jest trochę jak z wędkowaniem. Nigdy nie wiadomo, co będzie za chwilę. ZZ Top w czasie wizyty tu, w tym studiu na Myśliwieckiej. No to sprawdźmy, co udało się złowić wczoraj.
2: Instead of the day, subdivided in a walk.

Zapowiedziana trzema świetnymi zwiastunami, nowa płyta zespołu Afghan Whigs ukazała się wczoraj. Spróbuję jej nie zatrzymywać, bo to chyba najważniejszy fragment albumu.

To może być płyta już na długie zimowe wieczory. Nowy album zespołu The Afghan Whigs. A w tonacji trójki kolejna premiera. Wczoraj ukazał się długo oczekiwany nowy album zespołu Weezer.

przez wielu słuchaczy wyczekany nowy album zespołu Weezer bez specjalnych niespodzianek. No, może z wyjątkiem czasu trwania całości. 10 utworów zespół pomieścił w zaledwie 32 minuty. Mam jeszcze jedną nowość, chociaż na premierę płyty trzeba będzie troszkę poczekać. Ale jest kolejny zwiastun. Oto delikatna ballada Disappearing Act i jej wykonawca Beck.

Kolejny utwór ze swojej przygotowywanej na jesień nowej płyty. Dziękujemy i spokojnie czekamy na ciąg dalszy. W sobotniej tonacji będę mieć jeszcze jeden nowy utwór, ale wcześniej zestaw jazdy obowiązkowej. Oto na przykład nagranie, które pojawia się regularnie około 22 sierpnia każdego roku.

0: To jedyny taki duet. Tori Amos, dzisiaj jej urodziny, i Robert Plant, urodziny obchodził przedwczoraj. Na specjalne zamówienie Ameta Erteguna zaśpiewali utwór Led Zeppelin Down by the Seaside. Jak opowiadała państwu Tori Amos, z propozycją zadzwonił Robert Plant. Powiedział: zawsze czułem, że ten utwór nie jest skończony. Chciałbym go nagrać inaczej, prościej. Tak opowiadała Tori.
1: Said I never really felt like Down by the Seaside was quite finished. I want a different take on it. I want to do it different. He said, I don't want to rehearse it. I don't want to do too much. And I just want to do it like the old days. We set up and hang out and jam. And once we rehearsed it once, the tapes rolled. And that was the take.
0: Weszliśmy do studia, taśma ruszyła, pierwsza wersja okazała się być tą, o którą chodziło. Robert Plant i Tori Amos, prezent dla Ameta Erteguna, rok 1995. Przesuwam teraz wskazówkę o 10 lat. Lato 2005 roku, Niepołomice, w studiu Zbigniewa Preisnera pierwszy raz słyszę te dźwięki.

0: Oczywiście, SBB z płyty New Century. Ale skąd nagle wziął się ten album w sobotniej tonacji trójki? Przez aglutynację. Więcej opowiem za tydzień. I ponownie przesuwam wskazówkę, tym razem na połowę lat 70. Sierpień, bociany się zbierają, a co mówi prognoza pogody?
1: Thunder somewhere. Like drummers striking the sky. It'll rain, all right. But I'm prepared. I've closed the windows, taken the furniture off the porch. The dog's inside now. And outside? You're outside.

0: Rod McKean, zespół Anity Kerr, album Summer. Winylowy egzemplarz, przecież innych wtedy nie było. Delikatnie trzeszczy dla nas już ponad 50 lat, a funkcjonuje jako płyta z Bejrutu. Nie zatrzymuje jej, bo przecież po każdej letniej burzy sierpniowa tęcza.
1: And after every summer rain, an August rainbow. Sunlight in the good green wood. Laughter in the town. Shelter in the noontime shadows. Or here inside each other's arms. No one can kill our rainbows. Though sometimes the world seems bent on trying. I want you to remember when things don't go exactly right in that outside world, that there's some safety here. A rainbow bridge, a patch of light at the end of trouble's tunnel. See it? Walk down the day easy. Knowing our security is movable. Going wherever we go.

Marilyn Manson z wydanej w ubiegłym tygodniu płyty. Niespokojne, ale piękne dźwięki. Pora pakować koszyk. Dziękuję za dziś. Do przyszłej soboty będę pod adresem stt@polskieradio, to pisane razem, .pl lub na Facebooku. Dobrego tygodnia, do usłyszenia. A na pożegnanie wycieczka do Katowic, do wypełnionego Spotka. Jest 6 maja 2000 roku. Może byliśmy wtedy razem.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj. Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
14: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
13: Litorsal Senior?
14: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
15: Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
17: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
18: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Żegnamy reklamy.
19: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 sierpnia, minęła 16. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Stabilizuje się sytuacja w pogodzie, trwa szacowanie strat po ulewach i wichurach. Na drodze do Morskiego Oka aktywiści domagają się likwidacji konnych transportów. Chiński robot szybszy od najszybszego człowieka świata, tak twierdzą konstruktorzy z Pekinu.

0: Pogoda powoli, ale stabilizuje się. Instytut Meteorologii odwołał większość ostrzeżeń przed burzami i silnym wiatrem. Wciąż obowiązują alerty przed burzami dla części południowo-zachodniej i centralnej Polski. W całym kraju od rana strażacy interweniowali prawie 7 tysięcy razy, najczęściej na Mazowszu.
1: Tam mamy około 2400 takich zgłoszeń. W warmińsko-mazurskim województwie z kolei już przekroczyliśmy 1000. W kujawsko-pomorskim ponad 850, w podlaskim ponad 400, także w łódzkim też ponad 400. No, w pozostałych województwach już ta sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej. Niemniej jednak jeszcze te zgłoszenia do nas cały czas napływają.
0: Informował brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Straży Pożarnej. W Warszawie z powodu silnego wiatru przez kilka godzin było zamknięte zoo i niektóre parki. W województwie warmińsko-mazurskim z powodu aury ewakuowano kilka obozów.
2: W związku z tymi trudnymi warunkami pogodowymi trzy obozy podjęły decyzję o prewencyjnej ewakuacji uczestników. Dwie ewakuacje przeprowadzono w Ełku i Warchałach, powiat szczeciński, z obozu w Nartach. Łącznie ewakuowało się około 100 osób do miejsca bezpiecznego. Na ten moment nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych ani uszkodzeń dachów, budynków mieszkalnych czy też gospodarczych.
0: Mówił Łukasz Wróblewski, strażak z Olsztyna. Ewakuowano także obóz w miejscowości Przerwanki. W miejscu obozowiska spadło drzewo. Nikomu nic się nie stało. Prezydent Francji zapowiedział wzmocnienie wsparcia dla Ukrainy po brutalnym ataku Rosjan na Krzywy Róg. Celem ataku stało się centrum handlowe. Zginęło co najmniej 16 osób, 130 zostało rannych, a kilka uznaje się za zaginione. W poniedziałek Emmanuel Macron będzie współprzewodniczył tzw. koalicji chętnych i wtedy poinformuje o wysłaniu na Ukrainę pocisków przechwytujących. Emocji nie brakuje, ale nie doszło do poważniejszych incydentów. Na drodze do Morskiego Oka odbywa się demonstracja przeciwników transportu konnego. Jednocześnie odbywa się kontrmanifestacja mieszkańców, którzy nie zgadzają się z zarzutami, że konie są źle traktowane.
3: A nikt nie mówią, że my konie męczymy, bo tak, my go rolę kochamy, trzeba to kochać. Budowno, każdy miał konia, bo każdy był koń potrzebny do pracy. A dziś tacy zostali, co go kochają i dbają o tego konia, bo nikomu nie jest koń potrzebny. A nie, że bromy tak, oni od ludzi zbiórki na tym, bo robimy ręcami na te konie.
4: Przyszliśmy po to, żeby wspierać naszych krajanów, naszych górali, którzy pracują tu. Konie są żywicielami naszych od zarania.
5: Nie poddamy się, góral jest twardy jak skała, nie da się go rozłupić i będziemy bronić do końca. Wychowaliśmy się tu z końmi i będziemy walczyć o to, żeby po prostu te konie były od pokoleń, są i będą.
0: Aktywiści próbowali zablokować drogę, siadając na jezdni, ale policja szybko ich usunęła. Prezes Sądu Najwyższego USA zgodził się na kontynuowanie budowy sali balowej Donalda Trumpa przy Białym Domu. To tymczasowa decyzja wydana kilka godzin przed terminem wstrzymania prac. Projekt, który jest marzeniem amerykańskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych, budzi ogromne kontrowersje.
6: Trump dostał zgodę na kontynuowanie budowy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Znajduje się ona w procesie odwoławczym. Wcześniej sąd apelacyjny nakazał wstrzymanie budowy, uznając, że prezydent nie uzyskał wymaganej zgody kongresu na wprowadzenie tak daleko idących zmian w rezydencji. Sala o powierzchni 8,5 tysiąca metrów kwadratowych budowana jest w miejscu wyburzonego wschodniego skrzydła Białego Domu. Prace trwają 20 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu. Według administracji jest już wykonanych 65% robót. Proces o budowę sali balowej wytoczyła prywatna organizacja zajmująca się ochroną zabytków. Zarzuca ona prezydentowi, że przyspiesza budowę, żeby wyprzedzić wyroki sądów i postawić je przed faktem dokonanym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Robot szybszy od rekordzisty świata na 100 metrów. Tak twierdzą Chińczycy, których robot o nazwie Lightning osiągnął prędkość maksymalną 14,5 metra na sekundę. To było podczas testu do igrzysk robotów humanoidalnych, które rozpoczęły się właśnie dziś w Pekinie. Robot przebiegł 100 metrów w 9,32 sekundy, co jest wynikiem lepszym od rekordu świata Jamajczyka Usaina Bolta, przekazała chińska telewizja centralna. Rekord świata Jamajczyka to 9,58 sekundy, a ustanowił go Bolt 17 lat temu w Berlinie. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A dziś pochmurno z przejaśnieniami, możliwy przelotny deszcz, miejscami burze i grad, 19 stopni na północy i zachodzie kraju, 25 na Podkarpaciu, a najchłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich 18.
8: Autopromocja.
9: I tak śmiejemy się z tych naszych zabaw jak dzieci.
10: Przypominamy słuchowisko nietypowe, bo w zasadzie monodram, choć zagrany przez dwoje aktorów.
11: Tomasz Mann. Miłości.
10: To Kamila Barr oraz Dawid Ogrodnik.
12: Ciągle słucham starych

0: przebojów.
1: Muszę się do ciebie przyzwyczaić.
2: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Tomasz Mann.
3: Barbara Marcinik, polecam. Dzisiaj po 19:00.
4: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
11: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
13: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Ubezpieczenie samochodu w banku?
15: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35933-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
16: Wakacyjne voucher ubranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
17: Pan Rębiszewski?
18: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
17: No to życzę szczęścia.
18: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
19: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
20: Jest 9 minut po 16.
21: Audycja międzynarodowa.
20: Izrael. Co poszło nie tak? To pierwszy dziś temat audycji międzynarodowej, ale to także tytuł książki izraelskiego historyka polskiego pochodzenia profesora Omera Bartowa, którego dziś także usłyszymy. Poza tym analiza tego, co dzieje się w polityce wewnętrznej Ukrainy, a mimo wojny dzieje się wiele. Muzycznie nawiązujemy dziś do książęcej pary. Harry i Meghan zamieniają Kalifornię na Anglię o ich powrocie do Europy przed 17, a na początek Harry Styles i Late Night Talking. Karolina Gonet, Michał Jakubik, Marcin Walter. Zapraszamy.

0: Harry Styles śpiewał przed chwilą: pójdę za tobą wszędzie, zamienię Hollywood na Bishop's Gate. Wypisz, wymaluj Harry i Meghan powracający z Anglii do Anglii, z Kalifornii. To temat, który przed 17, a na początek Izrael.
1: Audycja międzynarodowa.
0: W cieniu wojny z Iranem Izrael przyspiesza kontrowersyjny projekt i ogłasza przetarg na budowę około 1200 mieszkań dla izraelskich osadników na zachodnim brzegu. Planowane osiedle przeciąłoby teren zamieszkiwany przez Palestyńczyków na dwie części, odcinając zachodni brzeg od wschodniej Jerozolimy. Termin składania ofert to 19 października. 8 dni później w Izraelu mają się odbyć wybory parlamentarne. Między innymi te informacje z Izraela zgodził się skomentować w audycji międzynarodowej dr Michał Lipa z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Panie doktorze, o osiedlu w tak zwanym obszarze E1 mówi się od dawna. Dlaczego władze Izraela przyspieszają? Ma to związek tylko z planowanymi na jesień wyborami?
2: To znaczy, to jest jeden z podstawowych punktów agendy politycznej tych skrajnych koalicjantów w rządzie Netanyahu. Przede wszystkim Smotricza, który jest odpowiedzialny bezpośrednio za finansowanie i za projekty infrastrukturalne na zachodnim, w strefie zachodniego brzegu Jordanu. I jest to oczywiście zgodne też z linią polityczną jeszcze bardziej chyba radykalnego od Smotricza Ben-Gwira. Generalnie więc to jest klucz, to jest core, to jest rdzeń ich agendy. Rozwijać osadnictwo żydowskie na terytorium zachodniego brzegu Jordanu po to, ażeby uniemożliwić w przyszłości, oni to mówią otwartym tekstem, mówią to otwarcie, głośno, żeby uniemożliwić ewentualność powstania państwa palestyńskiego na tych terenach. Więc to jest rdzeń ich programu politycznego. Oczywiście przed wyborami eksponowanie tych najbardziej kluczowych, ale też kontrowersyjnych wątków jest jak najbardziej zrozumiałe, tak? ale to nie jest nowy wynalazek. Tak? Oni wcześniej zapadła decyzja o budowie ponad 3000 jednostek mieszkalnych, a teraz jest kolejny etap, czyli już od mapy przechodzimy do konkretnego projektu przetargów. Pamiętajmy, że mieszkania to nie tylko właśnie mieszkania, budynki, ale to też cała sieć infrastrukturalna, drogi, dostęp wody itd., itd. Więc pełna infrastruktura mieszkalna. My mówimy często o osiedlach, prawda? Natomiast używamy tego określenia settlements. Natomiast to są po prostu małe miasteczka, które jakby są w pełni wyposażone i zdatne do życia.
0: Panie doktorze, potępienie tych działań Izraela przyszło w tym tygodniu i z Turcji, z Egiptu, Indonezji, Jordanii, Pakistanu, Kataru, Arabii Saudyjskiej czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a z Europy z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Włoch. Politycy żądają wstrzymania budowy tego osiedla, nazywają to niebezpieczną eskalacją. Rozumiem, dla Netanyahu, na Netanyahu nie robi to wrażenia.
2: Netanyahu nie robi to wrażenia. Netanyahu realizuje tę politykę, również chociaż Netanyahu nie uchodzi za mniej radykalnego polityka niż Smotricz i Ben-Gwir, to jednak on także

0: jest przeciwnikiem idei rozwiązania dwupaństwowego i państwowości palestyńskiej, więc akurat w tej kwestii wpisuje się to również w jego agendę polityczną. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, rzeczywiście Netanyahu nikim się nie przejmuje. Nie przejmuje się... Kiedy pasuje mu, to nie przyjmuje się także Trumpem, który jest jego bliskim sojusznikiem. W związku z czym rzeczywiście rząd Netanyahu, szczególnie w tym okresie przedwyborczym, jest, no, można powiedzieć, niekontrolowalny z zewnątrz. Jest w pełni podporządkowany logice polityki wewnętrznej i to nie dziwi. Natomiast rzeczywiście skala, protesty są zrozumiałe, jeśli chodzi o kraje arabskie. Przede wszystkim tego się należało spodziewać. Tutaj nic nas nie zaskakuje. Jeśli chodzi o kraje Zachodu, oczywiście niektóre z nich już wcześniej wyrażały oburzenie czy protestowały wobec polityki tego rządu wobec Palestyńczyków. To, co może trochę zaskakiwać, to pojawienie się Niemiec w tej grupie. Niemcy bardzo ostrożnie zawsze reagują na działania Izraela i sam fakt, że tutaj także krytyka popłynęła ze strony Niemiec, świadczy o tym, że rzeczywiście w Europie wydaje się budowa tego osiedla A1, tego kompleksu, jest traktowana bardzo poważnie jako pewnego rodzaju czerwona linia, której kraje europejskie nie chcą, żeby Izrael przekroczył. Więc tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z poważnym, można powiedzieć, z poważnym wydarzeniem.
1: Od lat przekraczana jest inna czerwona linia, panie doktorze, bo nie brakuje doniesień, że zarówno osadnicy żydowscy mieszkający w tych settlements, czyli tych małych miasteczkach, jak i izraelscy żołnierze dopuszczają się przemocy wobec Palestyńczyków na zachodnim brzegu. Takie informacje docierają z Bliskiego Wschodu od lat. Dlatego kilka tygodni temu pytałem o to także izraelskiego historyka polskiego pochodzenia, profesora Omera Bartowa, autora książki Izrael, co poszło nie tak, wydanej niedawno przez wydawnictwo literackie. I profesor Bartow mówił mi, że wielu żołnierzy rekrutuje się właśnie spośród osadników. Posłuchajmy.
2: The kind of manpower that streams into the IDF now are people who are fanaticized.
3: Do sił obronnych Izraela przystępują dzisiaj fanatycy. Oni są jak osadnicy. Wielu z nich rekrutuje się spośród osadników.
2: Settlers and soldiers brutalizing Palestinians in the West Bank rather than the soldiers doing what they are supposed to do, which is to arrest the settlers.
3: To dlatego widzimy żołnierzy i osadników brutalnie traktujących Palestyńczyków na zachodnim brzegu. Żołnierze biją i aresztują Palestyńczyków, którzy są ofiarami przemocy osadników.
2: Of occupation, of colonial occupation.
3: To rezultat dekad okupacji, żydowskiej supremacji, religijnego fanatyzmu, który usprawiedliwia każdą przemoc.
2: Give license to any kind of violence, including against religious symbols of other religions.
1: Wydaje się więc, panie doktorze, że przemoc jest usankcjonowana przez władze Izraela.
0: Tak, jest bardzo dużo materiałów, bardzo dużo nagrań, bardzo dużo świadectw tego, że osadnicy nie działają wbrew polityce państwa. To znaczy oficjalnie oczywiście można powiedzieć, że przekraczają nawet prawo izraelskie, czy już nie mówiąc o tym, o prawie międzynarodowym. Natomiast w rzeczywistości, nawet jeśli do incydentów, które są przez nich wywoływane, przyjeżdża wojsko izraelskie po to, żeby ich uspokoić, to w rzeczywistości nic się nie dzieje. A często dochodzi do takiej sytuacji, że wojsko albo nie widzi, tak, udaje, że nie widzi przemocy osadniczej, albo wręcz wspiera osadników w przemocy wobec Palestyńczyków zamieszkujących przede wszystkim właśnie tę strefę C, czyli tę strefę kontrolowaną przez Izrael zachodniego brzegu Jordanu. W związku z czym można traktować ich działanie jako przedłużenie polityki państwowej, chociaż tak trochę, powiedzmy, w szarej strefie się to odbywa. Nie jest to do końca legalne, ale nie jest to też w żaden sposób sankcjonowane. Nikt z tego powodu nie jest karany, nie trafia do więzienia i tak dalej, w związku z czym osadnicy czują się bezprawni, jako wyłączeni spod prawa. No i rzeczywiście ta przemoc z ich strony narasta w ostatnich latach. To ona oczywiście bardzo mocno przyspieszyła po 7 października 2023 roku i tak w tym roku już tak naprawdę mieliśmy bardzo dużo, bardzo brutalnych ataków, które kończyły się śmiercią, nie tylko, prawda, okaleczeniem i niszczeniem dobytku, bo tutaj mamy szereg rozmaitych rozmaitych działań, tak? Śmierć jest takim najbardziej skrajnym skutkiem tej przemocy, ale dużo częściej dochodzi albo do okaleczania, albo do niszczenia mienia, do podpalenia gajów oliwnych, do blokowania

0: dostępu do domów, do blokowania dostępu do pól, do odcinania dopływu wody i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszelki arsenał, wszelki repertuar środków, działań służących temu, żeby Palestyńczykom nie, żeby Palestyńczycy nie byli w stanie normalnie funkcjonować, normalnie żyć na tych ziemiach. No i można zakładać, że chodzi o to, czy celem jest zmuszenie tych ludzi do tego, żeby dobrowolnie się przenieśli, odeszli z tych ziem. No bo właśnie, jeśli no nie mamy dostępu do wody choćby, prawda, no to w pewnym momencie życie staje się niemożliwe.
1: Panie doktorze, pan wspomniał kilka minut temu polityka izraelskiego Itamara Ben-Gwira, czyli ministra do spraw bezpieczeństwa narodowego. Ten człowiek w tym tygodniu, w ostatnich dniach, był sobą, bo znany jest z bardzo kontrowersyjnych wypowiedzi i działań. Kilka dni temu wychwalał zniszczenie 10 tysięcy palestyńskich domów w Ramli. Domaga się też celowanych zabójstw Palestyńczyków. Żąda zabijania ich w strefie Gazy każdej nocy od 30 do 40 osób, bo dla niego nie są oni ludźmi. Chwalił się też kilka dni temu budową nowego skrzydła więzienia, w którym powstaje cela śmierci dla Palestyńczyków i sale dla widzów. To dowód na to, że właśnie to zło i przemoc jest sankcjonowane przez państwo.
0: Tak, ludzie, którzy kiedyś byli, jeszcze powiedzmy 20 lat temu, byli ekstremistami izraelskimi, gdzieś tam na marginesie izraelskiej polityki, dzisiaj są w centrum izraelskiej polityki, są ministrami w rządzie. Ale to mamy trochę taką sytuację, jakby ktoś, kto wcześniej łamał prawo albo wręcz nawoływał do działań, które byśmy mogli określić jako terrorystyczne, w pewnym momencie sam staje się częścią aparatu państwa. I z taką sytuacją mamy do czynienia w Izraelu. Do władzy doszli radykałowie, fanatycy, ludzie, którzy w pewnym sensie nawołują do działań, które można by określić mianem terroru państwowego. Więc tutaj to też pokazuje, jak bardzo zradykalizowała się izraelska scena polityczna. I rzeczywiście Ben-Gwir jest takim najbardziej dobitnym przykładem osoby, która, no, która nie ma granic, tak? Która nawołuje do... Właściwie jego wypowiedzi jako ministra w rządzie izraelskim mogą być i z pewnością będą służyły jako dowód na tak zwane ludobójcze intencje tego rządu, tak, jeśli mówimy o konieczności, o zabijaniu. Wcześniej były równie kontrowersyjne wypowiedzi. Pojawiały się takie postulaty, żeby zabijać izraelskie dzieci, prawda, cywili, kobiety i tak dalej. Czyli nie tylko walczymy z Hamasem, bojownikami, ale w ogóle intencja jest taka, żeby Palestyńczyków z tych ziem się pozbyć. Oczywiście najlepiej by było dla Ben-Gwira, Smotricza i tego typu ludzi, ich wyborców, żeby Palestyńczycy sami zdecydowali się odejść, czyli żeby skończyło się na czystce etnicznej, prawda? No ale jeśli Palestyńczycy nie będą chcieli odejść, to ci ludzie pokazują i udowadniają swoimi wystąpieniami, swoimi słowami, że są gotowi zabijać, żeby ten cel osiągnąć.
1: Nie zdążymy już tego omówić, ale z kronikarskiego obowiązku jeszcze powiem tylko, że do tych wszystkich informacji dotyczących Izraela dochodzą jeszcze informacje z Turcji, która wydała międzynarodowy nakaz aresztowania Benjamina Netanyahu. Chodzi o śledztwo w sprawie przechwycenia przez armię Izraela flotylli z pomocą dla strefy Gazy. Panie doktorze, bardzo dziękuję za spotkanie. Doktor Michał Lipa, Uniwersytet Jagielloński, był gościem audycji międzynarodowej. Dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo. Trójka.
1: W Kijowie coraz bardziej widoczna jest wyciszona ze względu na wojnę walka polityczna. Zdymisjonowany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego były minister obrony Michajło Fedorow wezwał do przeprowadzenia w Ukrainie wyborów, nawet w czasie wojny. Tym samym złamał tabu, bo na razie elity, jak i większość społeczeństwa odrzucały tę ewentualność, uznając ją za niebezpieczną. Fedorow przekonuje jednak, że to brak demokratycznego głosowania jest większym zagrożeniem. Jakie ma argumenty? O tym Agnieszka Lichnerowicz.
2: Michajło Fedorow to jeden z najpopularniejszych i budzących największe zaufanie polityków w kraju, a jednak pomimo tego, a może właśnie dlatego, bo stanowił konkurencję polityczną i podważał za stany porządek, w tym schematy korupcyjne, w każdym razie Zełenski w lipcu Fedorowa odwołał ze stanowiska ministra. A to z kolei wywołało rzadkie w czasie wojny w Ukrainie protesty społeczne. Pomimo presji Zełenski się jednak nie ugiął i Fedorowa na stanowisko nie przywrócił, tyle tylko, że na jego następcę wybrał również szanowanego wojskowego Jewchenija Chmary, który wcześniej był szefem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Odsunięty Fedorow podbił więc stawkę i już na dzień przed zatwierdzeniem swojego następcy

0: jako pierwszy polityk na tak wysokim szczeblu wezwał do przeprowadzenia wyborów w Ukrainie w czasie wojny. Stoimy w obliczu systemowego kryzysu rządzenia. Stary system zbyt często kieruje się własnymi zasadami, chroni sam siebie, boi się zmian, podejmuje decyzje powoli i może karać za inicjatywę, jednocześnie nagradzając tylko lojalność. Zełenski jest już prezydentem od 7 lat, bo ukraińskie prawo zabrania przeprowadzania wyborów w czasie wojny. Fedorow przekonuje jednak, że na dłuższą metę bez wyborów demokracja będzie zagrożona.
1: Demokracja nie może być zaręcznicą Rosji.
0: Demokracja nie może się stać zakładnikiem Rosji. Musimy znaleźć zgodny z prawem, bezpieczny i realistyczny mechanizm, który pozwoli Ukrainie przywrócić w pełni funkcjonujący proces demokratyczny, nawet w warunkach długotrwałej wojny. W Ukrainie panuje wciąż jednak konsensus elit i przeważającej większości społeczeństwa, że wybory w czasie wojny są zbyt dużym zagrożeniem. Nawet protestujący w obronie Fedorowa wątpią, czy to możliwe. Chciałabym, ale nie widzę możliwości. Z drugiej strony w naszym kraju wszystko jest możliwe, więc chciałabym wierzyć, że do tego dojdzie. Ponieważ nie wiemy, kiedy skończy się wojna, a nasz rząd traci kontakt z rzeczywistością. Nawet gdyby udało się zmienić prawo, trudno sobie wyobrazić, jak kampania i głosowanie miałyby się odbyć, gdy na miasta lecą rosyjskie rakiety, 1/5 kraju jest pod okupacją, kilka milionów ludzi za granicą, a setki tysięcy w mundurach. Zagrożeń jest zbyt wiele, oceniał Rysie Lucewicz z Chatham House. Ryzyko jest ogromne. Obejmuje przede wszystkim ingerencję Rosji, która będzie prowadziła bardzo podstępną grę, aby podkopać cały proces i stworzyć sytuację, w której Ukraińcy będą walczyć między sobą, zamiast skupiać się i jednoczyć w walce z wrogiem zewnętrznym. Również historyczka i badaczka dr Ołena Babakowa jest przekonana, że wybory to większe ryzyko niż ich brak.
2: O tym, że można to głosowanie przeprowadzić przez ukraińskiego M-obywatela, czyli aplikację DIA, jest wysoce naiwnych. Ukraińska infrastruktura cyfrowa jest poddawana rosyjskim atakom tak samo często jak infrastruktura fizyczna. W sposób taki ograniczony przeprowadzone wybory zawsze będą dawać w pierwszej kolejności oczywiście Rosji, ale też jeżeli trzeba będzie administracji amerykańskiej i zachodnim partnerom, bardzo zręczny powód, żeby podważyć reprezentacyjność na nowo wybranej ukraińskiej władzy.
0: Fedorow ma jednak nadzieję, że w Ukrainie zacznie się dyskusja na ten temat. Eksperci są zaś przekonani, że niniejszym polityk rozpoczął swoją kampanię polityczną. Jak wskazuje dr Babakowa, być może ma po swojej stronie amerykańską administrację, z której przedstawicielami były minister obrony ma dobre kontakty.
2: Wymóg przeprowadzenia jak najszybciej wyborów prezydenckich i parlamentarnych to był wymóg, który administracja amerykańska translowała ukraińskiemu społeczeństwu pod wpływem, jak zakładamy, spotkania Trumpa i Putina w Ankoridge. Fedorow nie jest pierwszy, kto wyszedł z pomysłem. I to, co łączyło tych ludzi, wśród których byli ludzie o poglądach bardziej nacjonalistycznych, bardziej lewicowych, technokratycznych, państwowych, to są byli ludzie, którzy byli w bardzo dobrych relacjach z Departamentem Stanu.
0: Według sondaży, gdyby wybory odbyły się dziś, Fedorow pokonałby Zełenskiego w drugiej turze. Z obecnym prezydentem tym bardziej wygrałby pierwszy głównodowodzący armią tej wojny, generał Walerii Załużny. Jednak obaj muszą się liczyć z tym, że im bardziej będą angażować się w politykę, tym więcej błędów będą popełniać i tym bardziej tracić poparcie. Już nawet to samo wezwanie Fedorowa do przeprowadzenia wyborów zbudziło krytykę i zmobilizowało jego przeciwników. Jeśli chodzi o zaufanie, to Zełenski spadł na 6. miejsce w rankingu. Poza Załużnym i Fedorowem prezydenta wyprzedzają inni wojskowi. Według wyborców, jak wynika z konsekwentnie prowadzonych badań opinii publicznej, korupcja pozostaje największym problemem w kraju, większym nawet niż rosyjskie rakiety. W tym tygodniu doszło do kolejnego skandalu. Zełenski musiał ogłosić dymisję zastępczyni szefa swojego biura, bo okazało się, że jest bohaterką operacji antykorupcyjnej o nazwie Forrest Gump. Biuro antykorupcyjne NABU i specjalna antykorupcyjna prokuratura przeszukały jej dom. Śledztwo, jak informuje NABU, dotyczy grupy osób, która, cytat, zorganizowała i zapewniła legalizację środków uzyskanych w sposób przestępczy. Ta sprawa ma związek z głośną aferą korupcyjną Midas, której głównym bohaterem jest biznesmen Timur Mindic. Jednocześnie wydaje się, że wyciszona przez wojnę polityka wewnętrzna będzie coraz bardziej burzliwa i przez to widoczna. Zobaczymy więc, do czego doprowadzi ich dyskusja na temat wyborów. Krąży m.in. pomysł powołania do życia ponadpartyjnego, technokratycznego rządu. To nie wymagałoby przeprowadzenia głosowania, ale na razie na to rozwiązanie nie ma chętnych. Eksperci podpowiadają

0: też, że zamiast rozmawiać o nieosiągalnych w czasie wojny wyborach, państwo powinno już dziś przygotowywać się do tego, aby pierwsze wybory po wojnie były naprawdę demokratyczne.
1: A w poniedziałek przypada 35. rocznica ogłoszenia przez Ukrainę niepodległości. Oto, jakiego kraj się zmienił od 1991 roku, Piotr Pogorzelski.

0: Young and Beautiful. Muzycznie zmierzamy do rozmowy o powrocie księcia Harry'ego i Meghan Markle do Anglii. Ten temat wkrótce. Teraz Niemcy, które szykują się na pierwsze poważne zwycięstwo AfD.
1: Audycja międzynarodowa.
0: Za dwa tygodnie może się okazać, że skrajnie prawicowa niemiecka partia Alternatywa dla Niemiec, AfD, wygra wybory w Saksonii, Anhalcie i wskaże premiera tego wschodnio-niemieckiego landu ze stolicą w Magdeburgu. Po raz pierwszy w swojej historii, która liczy 13 lat, AfD może więc przejąć władzę w kraju związkowym. Dr Mateusz Wiliński z Instytutu Zachodniego w Poznaniu jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Panie doktorze, wschodnie Niemcy to generalnie część kraju, która przychylniej patrzy na AfD, ale to, co może stać się w Saksonii, Anhalcie, może być dla tej partii początkiem zmian, która zaprowadzi w niemieckiej polityce. Dlaczego, jak wskazują sondaże, AfD ma tam nawet 42% poparcia?
2: To prawda, poparcie dla AfD w Saksonii i Anhalt jest rzeczywiście ponadprzeciętnie wysokie. Te wartości, które pan powiedział, wskazują, że może być to nie tylko zwykłe zwycięstwo, jeżeli możemy tak powiedzieć, ale też zwycięstwo, które pozwoli tej partii na samodzielne rządzenie w tym kraju związkowym. Skąd się bierze taka popularność? Jeżeli przyjrzeć się badaniom opinii publicznej dotyczącym satysfakcji mieszkańców tego kraju związkowego, to ze zdziwieniem pewnym można dostrzec, że 60% spośród nich widzi swoje osobiste perspektywy w pozytywnych kolorach. Uważa, że one będą, że ich przyszłość będzie dobra. Natomiast znacznie, znacznie mniej wskazuje na to, bo tylko kilkanaście procent wskazuje na to, że przyszłość kraju związkowego będzie odpowiednia, wystarczająco dobra. Mieszkańcy Saksonii-Anhalt są zadowoleni ogólnie ze swojego kraju związkowego, są do niego przywiązani. Mowa o tym, że są zadowoleni ze swojego życia rodzinnego, ale utyskują na niższe niż przeciętna federalna dochody na przykład. Te elementy są wykorzystywane przez tamtejszą alternatywę do tego, żeby nawiązywać łączność z obywatelami, przekonywać wyborców do tego, że właśnie ta partia zadba o bezpieczeństwo, o dobro, pozbędzie się z wydatków publicznych zbędnych w nich pozycji. To wydaje mi się jest kluczem do sukcesu prawdopodobnego, ale możemy chyba zrezygnować z tej części prawdopodobnego, po prostu kluczem do sukcesu wyborczego AfD w Saksonii-Anhalt.
0: Do tej pory AfD była otoczona tak zwanym politycznym kordonem sanitarnym. Od współpracy z nią odżegnywały się

0: wszystkie partie. Ten mur, jak Niemcy mówią, Brandmauer, czyli zapora ogniowa, upada, bo poparcie AfD rośnie nie tylko w Saksonii, na Halcie, ale także na poziomie kraju. Jest rekordowo wysokie, a rekordowo niskie jest poparcie dla Hadecji, czyli CDU. Współpracę w Saksonii, na Halcie deklaruje włącznie z poparciem dla premiera wskazanego przez AfD skrajnie lewicowa partia Sary Wagenknecht. Skrajna prawica ze skrajną lewicą. Jak to jest możliwe? Ogień z wodą.
1: Bo to jest lewica narodowa. Sojusz Sary Wagenknecht określany jest jako lewica narodowa, ale tutaj odniósłbym się do tego, co kilka dni temu przywódca, lider AfD w Saksonii-Anhalt Ulrich Siegmund powiedział w wywiadzie, którego udzielił Ostdeutsche Allgemeine. Uznał, że BSW nie jest częścią rozwiązania, a jest częścią problemu. Musimy mieć świadomość, że dla AfD w Saksonii-Anhalt marzeniem i celem politycznym jest przejęcie władzy i to samodzielne. Na tym partii zależy tak dalece, że lider zdeklarował, że w przypadku, w którym nie będzie to możliwe, mógłby powstać rząd mniejszościowy AfD, to jego partia nie podejmie się tej misji, bo obawia się, że nie będzie mogła zrealizować wszystkich swoich wyborczych obietnic.
0: Panie doktorze, Saksonia-Anhalt nie graniczy z Polską, ale leży blisko naszej granicy. Jakie ryzyka może nieść wygrana AfD w tym landzie dla Polski?
1: Polska jest ważnym partnerem gospodarczym, zarówno w obszarze importu, jak i eksportu dla Saksonii-Anhalt. A na terenie tego kraju związkowego mieszka około 15 tysięcy Polaków. Wydaje mi się, że po pierwsze, jeżeli dojdzie do przejęcia władzy przez AfD w Saksonii-Anhalt, będzie konieczność monitorowania sytuacji obywateli polskich, którzy tam mieszkają, czy spotykają się z jakimiś formami ukrytej oczywiście dyskryminacji. To jest to, o czym mówimy w takiej perspektywie bieżących działań.
0: To ja może wejdę w słowo tylko, panie doktorze. Jeden z liderów AfD w Saksonii-Anhalcie, Hans Thomas Tillschneider, powiedział niedawno, czy ja już kiedyś mówiłem, że Polska od dłuższego czasu naprawdę mnie wkurza? Mało co różni ją od Ukrainy.
1: No tak. Tillschneider jest znany ze swoich radykalnych poglądów. Jest ideologiem partii w Saksonii-Anhalt. Myślę, że to, co może się stać w momencie, w którym przejmie partia władzy, to znaczy opadną maski, nie będzie już kontroli tak dużej ze strony służb specjalnych krajowych, może prowadzić do ujawnienia się w jeszcze większym stopniu takich negatywnych opinii na temat Polski. One się mogą oczywiście rozpowszechniać. Musimy brać też pod uwagę to, że zachęcona takimi wypowiedziami polityków, już być może za jakiś czas partii rządzącej, pojawią się głosy organizacji, które sympatyzują z takimi skrajnymi wyobrażeniami. Więc tutaj rzeczywiście ryzyko dla naszego kraju jest spore.
0: Pytając o to ryzyko, miałem na myśli też i chciałem zapytać pana, czy to jest uzasadniona obawa. Wygrana AfD w Saksonii-Anhalcie, czy ona może mieć wpływ na pracę Sojuszu Północnoatlantyckiego i ewentualne potencjalne przemieszczanie wojsk? Czy kraj związkowy może utrudnić przemieszczanie wojsk NATO w stronę Polski, jeżeli zaszłaby taka potrzeba?
1: Politykę obronną prowadzi jednak rząd federalny, podobnie jak politykę zagraniczną. Natomiast nie można wykluczyć, pamiętajmy o tym, że AfD jako całość, również AfD w tym kraju związkowym, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest prorosyjska, dąży do tego, żeby z Rosją zawrzeć jednak porozumienie, żeby się dogadać. Nie można wykluczyć, że kraj związkowy będzie podejmował w zakresie swoich możliwości działania, które mogłyby utrudnić tego typu operacje wojskowe. No jednak wróćmy do tego, że za sprawy obronności odpowiada rząd federalny wyłącznie. I tutaj tak długo, jak w rządzie nie ma AfD, jest w nim partią dominującą. Myślę, że to zagrożenie jest mniejsze niż można by określać jako spore zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa.
0: Kończymy za chwilę. Mam dwa krótkie pytania, panie doktorze, jeszcze. pytając o

0: Ryzyko. Chciałem zapytać jeszcze o prorosyjskie ciągoty AfD. Czy to może mieć znaczenie dla bezpieczeństwa Polski, wygrana AfD w Saksonii-Anhalcie?
1: W takiej perspektywie, w której przyjmiemy, że będzie to pierwszy ze zwycięstw w kolejnych wyborach i być może doprowadzi też do zwycięstwa na poziomie federalnym, to oczywiście tak. Gdyby AfD przejęła władzę na poziomie federalnym, więc również wzięłaby odpowiedzialność za niemiecką politykę zagraniczną, kurs wobec Rosji uległby radykalnej zmianie. Zmianie o 180 stopni.
0: I ostatnie pytanie, krótkie. Wybory w Saksonii-Anhalcie odbędą się 6 września, to powiedzieliśmy, ale 2 tygodnie później w graniczącej z Polską Mecklenburg i Pomorzu Przednim odbędą się, a także w Berlinie. Jakie są tam prognozy w tej chwili?
1: W Berlinie odmienna sytuacja. Tam stawka jest oczywiście wysoka, bo rządy w stolicy są niezwykle prestiżowe, ale poparcie dla poszczególnych ugrupowań jest w miarę wyrównane, więc nie ma takiej sytuacji jak ta, o której do tej pory rozmawialiśmy w Magdeburgu, Halle i w całym kraju związkowym. Tutaj zupełnie inaczej niż w Saksonii-Anhalt. Oczywiście też warto zerknąć na to, jak wyglądają sondaże w Mecklenburg i Pomorzu Przednim, o której pan redaktor wspomniał. 36% wyborców chce tam zagłosować na AfD, ale to nie jest tak spora różnica jak pomiędzy AfD i CDU w Saksonii-Anhalt, bo w Mecklenburg i Pomorzu Przednim AfD rywalizuje przede wszystkim z SPD i tutaj SPD ma też stosunkowo duże poparcie na poziomie 29%.
0: Panie doktorze, bardzo dziękuję. We wrześniu wrócimy do tematu AfD i perspektyw tej partii na zwycięstwo w kolejnych landach, bo zakładamy, że w Saksonii-Anhalt jest to nawet nieprawdopodobne, ale tak rzeczywiście może się zdarzyć. Doktor Mateusz Wiliński, Instytut Zachodni w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Dotarliśmy do zapowiadanego dziś poprzez muzykę tematu. Książę Harry i jego żona Meghan Markle opuszczają Kalifornię, przeprowadzają się do Wielkiej Brytanii. Swoją posiadłość w Montecito mogą sprzedać nawet za 65 milionów dolarów, jeśli wierzyć w amerykańskiej prasie. Dlaczego wracają? Czy to sentyment, względy rodzinne, a może biznes? W studiu Trójki Karolina Gonet i jej gość.
2: Dzień dobry.
0: Witam.
2: Dzisiaj gościem audycji międzynarodowej jest Maciej Czajkowski, dziennikarz programu 19.30 i były wieloletni pracownik stacji BBC. Dzień dobry, panie Macieju.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
2: Bardzo dziękujemy także, że zgodził się pan przyjść do naszej audycji międzynarodowej. Jak Marcin już zapowiedział, wielki powrót. Po 6 latach rodzina Sussexów powraca do Wielkiej Brytanii. Jak podaje New York Times, sam król Karol o tej decyzji dowiedział się w niedzielę. Jest to decyzja niespodziewana. No i teraz media na wyspach zadają sobie to pytanie, dlaczego? Tych wersji jest sporo. Mówi się o złym stanie króla Karola. Są też także doniesienia o potencjalnej roli, którą Meghan Markle mogłaby powrócić do aktorstwa i odegrać w brytyjskiej produkcji. Który z tych scenariuszy pana zdaniem jest najbardziej prawdopodobny, a może żaden z tych, o których wspominałam?
3: No właśnie, zaczęliśmy od razu, od początku zgadywać, dlaczego wracają. Od razu powiem też, że to nie jest tak, że w dzisiejszym świecie się żyje albo tu, to mówię o rodzinach dwukulturowych, dwupaństwowych. Wybiera się po prostu ten moment, to miejsce, które nam pasuje na tym etapie życia. No i na tym etapie życia oczywiście edukacja dzieci jest niezwykle ważna. Szkoły, takie szkoły podstawowe w Wielkiej Brytanii są niezwykle prestiżowe. W Stanach Zjednoczonych prestiżowa jest edukacja dopiero na poziomie akademickim, prawda? Więc tutaj ja myślałem, że to jest ta przyczyna, ale i też myśleliśmy o statusie społecznym, którego nie mieli w Stanach Zjednoczonych. Status buduje tam pieniądze, budują, prawda, sukces, rozpoznawalność, no ale status społeczny i to zaplecze społeczne to jednak jest w Wielkiej Brytanii. Ale co się okazuje, Bronte Coy, którą kiedyś poznałem, to jest niezwykle skuteczna dziennikarka australijska, która mieszka w Wielkiej Brytanii, zajmuje się show biznesem i ona chyba 2 dni temu rzuciła bombę i mówi, słuchajcie, brakującym elementem w tych puzzlach, mówiąc czysto po polsku, To jest...

0: czwarta roli w filmie dla Meghan.
1: Czyli jednak.
0: I ja zacząłem szybciutko łączyć kropeczki, no bo rzeczywiście oni byli u króla w lipcu. Na początku Harry był sam, Meghan nie było, nie wiadomo gdzie była z dziećmi, ale wtedy właśnie nie powiedzieli nic, że wracają, no i nagle tydzień tam mówią, to wracamy. No więc tutaj by się to wszystko zgadzało. Media mówią wyraźnie, że zagra w filmie The Gentleman. W trzecim sezonie Guya Ritchiego, drugi sezon chyba będzie niedługo już. Ale moje kropki poszły w zupełnie inną stronę. Otóż od początku tego lata jest casting do innej bardzo prestiżowej produkcji. O takiej prestiżowej, super tajnej produkcji mówiła Bronte Coy. The Gentleman ma budżet około 40 milionów dolarów. Czy jeśli podzielimy na tych wszystkich aktorów, na koszty produkcyjne, czy to jest wystarczająco atrakcyjne dla nich? Być może nie. A jaka produkcja rozpoczęła casting? James Bond. James Bond. Ale dowiemy się dopiero w grudniu, bo wtedy poznamy wszystkich, którzy będą grali w Jamesie Bondzie, numer 26. Także być może to jest ta przyczyna. I też wszyscy, no nie dziwmy się, ponieważ oni muszą zarabiać. To jest rodzina, część rodziny, część monarchii brytyjskiej, która nie otrzymuje absolutnie ani pensa od rodziny królewskiej, a Andrzej Mountbatten, który tak słabo się zasłużył dla monarchii, tę pomoc otrzymuje. W związku z tym no, to jest taki normalny proces, ja bym powiedział.
1: Panie Macieju, kiedy już mówimy o pieniądzach, właśnie padają także pytania w mediach brytyjskich, gdzie rodzina Sussexów zamieszka i kto za to zapłaci. Mówi się także o nieposiadłości królewskiej, ale jednak o prywatnych nieruchomościach.
0: Absolutnie. To znaczy już wiadomo, że oni nie będą mieszkali w żadnej posiadłości, która należy do korony. Oni by remontowali Frogmore Cottage w Windsorze, ale to jest pustostan i będzie pustostanem jeszcze. Tam Andrew miał mieszkać, ale jemu, no to z różnych powodów tam nie mieszka. I no, mówimy, że będą mieszkali w Cotswolds lub w Oxfordshire. Moim typem jest Grade 2 Estate. Tam bardzo dużo mieszka celebrytów. Domy, rzeczywiście to jest 10 milionów funtów w górę. Od razu powiem, że Montecito dom nie jest na sprzedaż, tak samo jak i dom, który mają w Portugalii. Nie sprzedają tych domów, przynajmniej nic o tym nie wiemy.
1: Zostawiam sobie furtkę.
0: Tak, i w związku z tym, no, prawdopodobnie tam będą mieszkali, to już trochę dalej od Londynu, ale kto najbardziej sobie tam zaciera ręce w Wielkiej Brytanii? Oczywiście paparazzi. Paparazzi, którzy jak gdyby no, czekają na skandale, jeśli to tak można powiedzieć, prawda? Oni są żądni takich sensacji.
1: I po części też byli przyczyną, dlaczego w ogóle rodzina Sussexów wyjechała z Wielkiej Brytanii. Pamiętamy także o rozprawie, która miała miejsce między chociażby księciem Harrym, a także gazetą Daily Mail.
0: Absolutnie. No i właśnie teraz się okazało, że Harry i paru innych celebrytów przegrali sprawę w sądzie. Do końca sierpnia mają zapłacić 9,5 miliona funtów, ale mogą też się odwołać, także zobaczymy, jak te kwestie finansowe też się potoczą.
1: Zapytam także o relacje, które są w rodzinie królewskiej, bo wiemy, że ten powrót nie będzie łatwym powrotem. Meghan i Harry wyjechali z tupetem. Pamiętamy, Brytyjczycy szczególnie pamiętają słynny wywiad z Oprą z 2021 roku i oskarżenia rodziny królewskiej o rasizm, które padły w tym wywiadzie. Później był też serial dokumentalny na popularnej platformie, no i oczywiście biografia księcia Harry'ego. Tam także padło sporo wątków, chociażby o bójce z jego bratem, księciem Williamem, więc jakie są relacje teraz i czy rodzina królewska rzeczywiście cieszy się na ten powrót?
0: Wiele gorzkich słów padło, rzeczywiście tam jest chyba troszeczkę szok dla systemu, że oni wracają, ale chciałbym, żebyśmy sobie uświadomili jedną rzecz. Chciałbym w ogóle, żeby te dwie pary, Kate i William, i Harry i Meghan, żeby zaczęli grać do wspólnej bramki, ponieważ byłaby to para dwóch par najbardziej takich, no, które będą miały wpływ na wszystko, co się będzie działo. Tak, absolutnie. W Wielkiej Brytanii i nie tylko. I na pewno też będą mieli większy wpływ na pojęcie i postrzeganie świata przez Brytyjczyków, ponieważ

0: rodzina królewska jest neutralna politycznie. Tutaj przed chwilą była super ciekawa rozmowa o wyborach w Niemczech, ale wiemy, że w Wielkiej Brytanii jest bardzo dużo nacjonalistów, populistów, a oni są bardzo proeuropejscy. Także myślę, że to będzie bardzo ważny element. Natomiast, no, tak jak mówię, no, to tak jakby porównać media publiczne w Wielkiej Brytanii i media komercyjne, które muszą jakoś, prawda, zarabiać na swoje życie i miejmy nadzieję, że nie będą monetyzowali, Harry i Meghan nie będą monetyzowali prywatnych rozmów w przyszłości. Lepiej, żeby była to rola w filmie.
1: To na koniec tylko króciutko jeszcze dopytam o ochronę. Czy Harry rzeczywiście będzie mógł liczyć na ochronę ze strony rodziny królewskiej? Akurat został jej pozbawiony, kiedy wyjechał do Stanów Zjednoczonych z rodziną.
0: W tej chwili dyskusja trwa. Tam jest coś takiego jak taki specjalny zespół w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i oni o tym decydują. Andy Burnham powiedział, że nie będą mieli ochrony, ale to jest tak naprawdę rozpatrywane w tej chwili. Także najbliższe tygodnie pokażą, czy dostaną ochronę, czy nie.
1: Już we wrześniu dowiemy się wraz z powrotem dzieci do szkoły. Powróci także rodzina królewska. Panie Macieju, bardzo dziękuję. Gościem audycji międzynarodowej był Maciej Czajkowski, dziennikarz programu 19.30 i były wieloletni pracownik stacji BBC.
0: Ja dziękuję.
2: A z Maciejem Czajkowskim rozmawiała Karolina Gonet. Tak więc Harry i Meghan wracają do Anglii dla umilenia tej powrotnej podróży. Na koniec audycji międzynarodowej sentymentalny brytyjski pop. Robbie Williams śpiewa: gwiazdy kierują naszym losem, módlmy się, by nie było za późno. Karolina Gonet, Michał Jakubik, Marcin Walter. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Od gaci po hel.
2: Ta wycieczka to jakaś porażka.
1: Ależ skąd? Sukces. Dlatego przed nami trzeci etap akcji Teraz Pieszo. Paweł Turski i jego podróż, tym razem przez Polskę Północną.
3: Jak się idzie, panie Pawle?
4: Dobrze się idzie.
1: Ponad 300 kilometrów przygód.
3: Akcja!
1: Teraz Pieszo. Na antenie w porannych i popołudniowych wydaniach Zapraszamy do Trójki oraz w audycjach weekendowych od najbliższego poniedziałku, a także w mediach społecznościowych Trójki i na stronie trójka.polskieradio.pl.
5: Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Turski.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich

0: 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szafera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szafera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat, program drugi Polskiego Radia.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckartem Runge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program drugi Polskiego Radia.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Żegnamy reklamy.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 22 sierpnia, minęła 17. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Ponad 7 tysięcy interwencji strażaków, ponad 100 tysięcy odbiorców bez prądu to efekt groźny wichur Niżu Genueńskiego. Polska zaostrza walkę z patostreamerami, zapublikowanie przemocy grozi kilka lat więzienia. Pod Grunwaldem, ale konkretnie gdzie odbyła się ta słynna bitwa, to próbują ustalić archeolodzy. Niż Genueński nad Polską, obfitujący w wichury i ulewy, dał się we znaki. Straż pożarna odnotowała 7300 interwencji w związku z niebezpieczną aurą. Najwięcej interwencji było w województwie mazowieckim, ponad 2,5 tysiąca, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim i łódzkim. Aktualnie pogoda powoli się stabilizuje, ale na przykład na Mazurach nadal silnie wieje. To nie są warunki do żeglowania, ostrzegają ratownicy.
13: Deszcz raz jest, raz go nie ma. Tak naprawdę przewidzieć nie da rady, kiedy będzie nam kapało. Wieje cały czas mocno, w tej chwili 8 metrów na sekundę. Zapowiadany jest do godziny 18 wiatr 7 w skali Beauforta, więc dalej niebezpieczne warunki.

0: I wpływamy do zgłoszeń do ludzi, którzy zbagatelizowali pogodę.
1: Ostrzegał Maciej Żardzin, ratownik z Giżycka. Wielu żeglarzom kończą się dziś czartery łodzi, ale ratownik radzi porozumieć się z armatorem i odłożyć powrót na jutro. Do 14 z powodu pozrywanych linii energetycznych prawie ćwierć miliona mieszkańców środkowej i wschodniej Polski nie miało prądu. Największe problemy są na północnym wschodzie. Prądu nie ma tam 145 tysięcy odbiorców z Podlasia, Warmii i Mazur. Ważna informacja teraz dla kierowców podróżujących autostradą A4. Po zderzeniu trzech samochodów osobowych w Białobrzegach nieprzejezdna jest jezdnia w kierunku Rzeszowa. Dwie osoby zostały przewiezione na badania do szpitala. Do zderzenia doszło między węzłami Przeworsk i Łańcut. Policja zorganizowała objazdy. Utrudnienia potrwają do 4,5 godziny. Nawet 5 lat więzienia od dziś grozi patostreamerom, którzy dla zysku w sieci będą publikować nagrania promujące przemoc wobec innych ludzi, dzieci czy zwierząt. Nowe przepisy przewidują również konfiskatę wszystkich pieniędzy zgromadzonych z wpłat od oglądających patostreamy.
2: Przestępstwo jest ścigane z urzędu, a policja może natychmiast wejść do mieszkania patotwórcy i przerwać transmisję, mówi profesor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: Więc policja albo inne służby mogą interweniować, żeby taki patostreaming przerwać, czy to na miejscu zdarzenia, czy również na przykład wymagając od platformy.
2: Potrzeba też jest edukacji, mówi Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
4: To dzieci najmłodsze częściej oglądają tego typu patotreści niż starsze nastolatki. No te dzieci naprawdę jeszcze poznawczo nie są gotowe, żeby móc ocenić, że to jest właśnie niewłaściwe.
2: Sądy zyskały także prawo do konfiskaty całego zysku, jaki twórcy zgromadzili z internetowych wpłat. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Tragiczny finał policyjnego pościgu w Anglii. Nie żyje 7 osób, w tym 2 funkcjonariuszy. Ścigany samochód jechał drogą ekspresową pod prąd, po czym zderzył się czołowo z radiowozem.
5: Funkcjonariusze zauważyli samochód, który wzbudził ich podejrzenia. Ruszyli za nim w pościg. Chwilę później auto wjechało na drogę szybkiego ruchu. Do zderzenia doszło nad ranem w miejscowości Southbank pod miastem Middlesbrough. W radiowozie było 2 funkcjonariuszy policji z Cleveland. Volkswagenem jechał kierowca i 4 pasażerów. Ratownicy na miejscu stwierdzili śmierć wszystkich 7 osób. Na miejsce wypadku wysłano 14 zespołów pogotowia. W akcji wzięli udział ratownicy medyczni, specjalista do działań w trudnych warunkach oraz lekarz z lotniczego pogotowia. Na miejscu nadal pracują policjanci. Utrudnienia mogą potrwać nawet do północy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: 40 archeologów bierze udział w pracach na polach bitwy pod Grunwaldem. Jak mówią, celem jest dla nich ustalenie największej zagadki.
6: Czyli gdzie ta bitwa faktycznie się odbyła, bo tego tak naprawdę do tej pory nie wiedzieliśmy. Na początku chcieliśmy zweryfikować hipotezę profesora Kuczyńskiego, która mówiła, że ta bitwa była pomiędzy wsiami Stembark a Łodwigowo. Okazało się to zupełną nieprawdą. Po tych latach badań, po nagromadzeniu pewnego zabytku, byliśmy w stanie sporządzić mapę tych zabytków i na podstawie tej mapy określić dokładną lokalizację bitwy.
1: Mówił dr Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Badacze wykorzystują georadary i wykrywacze metali, a same badania potrwają do 28 sierpnia. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport i Adam Malecki.
8: Grają w piłkarskiej Ekstraklasie, grają w 5. kolejce. W zakończonym spotkaniu Korona w Kielcach zremisowała 1-1 z Motorem Lublin. O 17.30 Piast w Gliwicach podejmie Legię Warszawa, o 20.15 Śląsk Wrocław zagra z Widzewem Łódź. Doszło też do pierwszego zwolnienia na ławce trenerskiej Ekstraklasy. Ciśnienia już po 5 kolejkach nie wytrzymali włodarze Wieczystej Kraków i stanowisko stracił Kazimierz Moskal. Czarę goryczy przelała wczorajsza derbowa przegrana z Krakowią. Od 2020 roku to już 12. zmiana trenera Wieczystej. W Ekstraklasie nie ma lepszych w zwalnianiu. Moskal wprowadził zespół do elity. To nie wystarczyło. Rozpoczęli granie także w najlepszej lidze świata, czyli Premier League. No i mamy już niespodziankę i wygraną 2-0 Hull City z Manchesterem United. Mistrzostwa Europy siatkarek ruszyły pełną parą. Reprezentacja Polski w pierwszym meczu zagra za niespełna godzinę z Węgierkami. Występu w pierwszym spotkaniu nie może się doczekać środkowa Maja Koput.
9: Emocje takie pozytywne. Czuję, że to będzie nasz turniej, mam dobre przeczucia i nie chcę zapeszać, bo jestem raczej taka że się trzymam tych wszystkich założeń, ale no bardzo się ekscytuję już meczem i tak naprawdę 3-4 miesiące takiej ciężkiej pracy i w końcu nadszedł ten czas, żeby no zagrać i pokazać, na co nas

0: stać.
1: W zakończonych już dzisiaj meczach Belgia pokonała Hiszpanię, Włochy Czarnogórę, a Słowenki dość niespodziewanie ograły Niemki. Iga Świątek zagra dzisiaj w półfinale turnieju tenisowego w Cincinnati. Polka zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą, a mecz rozpocznie się o 21:00 czasu polskiego. W drugim spotkaniu, którego stawką będzie finał, zagrają Czeszka Bejlek z Amerykanką Coco Gauff. Myślami wszyscy są już przy rozpoczynającym się 30 sierpnia wielkoszlemowym US Open. Wiadomo, że w turnieju nie zagra numer 1 światowego tenisa Włoch Jannik Sinner. Wystąpi za to powracający po kontuzji Carlos Alcaraz. Hiszpan wystąpi także w mikście i to nie z byle kim, bo z amerykańską legendą tenisa Serena Williams. To jeszcze Formuła 1 i kolarstwo na torze w Zandvoort. George Russell z Mercedesa wygrał sprint, wyprzedził Monachijczyka Charlesa Leclerca z Ferrari i Brytyjczyka Lando Norrisa z McLarena. W klasyfikacji generalnej prowadzi Kimi Antonelli z Mercedesa, a w Monaco rozpoczął się wyścig Vuelta Espania. Na początek jazda indywidualna na czas. O wynikach opowiem w sporcie za 2 godziny.
2: A w nocy padać, ale już tylko przelotnie, będzie jedynie na wybrzeżu. Za to będzie wyjątkowo rześko, nawet zimno, co prawda nad morzem do 14 stopni, ale na pozostałym obszarze od 6 do 13.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, z tej strony Robert Grzędowski. Zazwyczaj spotykamy się o poranku, w tygodniu. Zapraszamy do trójki, ale tym razem zapraszam na spotkanie z muzyką, która towarzyszy mi od 9 do 6. Poza radiowym studiem. To będzie rzecz o zachwytach. Audycja Rezydencja w niedzielę od 14 do 16.
3: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
9: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
9: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
9: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior.
8: Jak dobrze.
9: Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
12: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
14: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
13: Litorsal Senior?
14: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
12: Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
8: EPA i DHA
9: na wsparcie pracy serca
8: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
9: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior.
8: Jak dobrze.
9: Szczegóły na vital-senior.pl.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
19: 11 minut po godzinie 17.

Michał Jakubik, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Witamy bardzo serdecznie w magazynie muzycznym z, nie waham się powiedzieć, najlepszymi nagraniami z całego tygodnia.

Mam nadzieję, że jest w porządku. Tak śpiewał Nate No Face, artysta, który łączy syntezatory i punk rocka, właściwie taką punk rockową dynamikę. A generacyjnie nawet może dobrze pamiętać te czasy, kiedy te dwa światy się połączyły. No bo Nathan House urodził się w latach 70., więc dobrze pamięta lata 80., lata nowej fali. Płyt nagrał już kilkanaście, ale kolejna ukaże się niebawem, w październiku, i zapowiadają właśnie ten singlowy utwór, I Hope It's Okay. Dziś jak zwykle i najciekawsze single, i duże premiery albumowe tygodnia, bo za nami fantastyczny premierowy piątek, który przyniósł, no moim zdaniem, najciekawszy rockowy debiut roku, i o nim już wkrótce. Będzie też nowa muzyka Dawida Tyszkowskiego, rozwinięcie tematu sprzed tygodnia właściwie w tygodniku. Jeśli sami chcieliby państwo artystę o coś zapytać, no to uruchamiam gorącą linię pod adresem bartlomiej.chaciński@polskieradio.pl, i to oznacza również ni mniej, ni więcej, tylko że usłyszymy artystę nie tylko w wersji piosenkowej, ale też w rozmowie. A jeśli chodzi o nowości, to zaczynamy na tej liście najwyżej. Pod C mam album Chelsea Wolf. Przesunąłem trochę, bo Gosia Jakubowska mnie namawiała. Jak zwykle ciężki, ponury, gotycki w brzmieniu album, ale wydaje mi się, że też najbardziej komunikatywny jak dotąd. Może nawet najbardziej komercyjny.

0: Chelsea Wolfe i Swallower z najnowszej płyty tej artystki zatytułowanej The Dark, która ukazała się wczoraj. Przed tygodniem ukazała się druga z serii epek Dawida Tyszkowskiego Chciałbym umrzeć z miłości. Wtedy prezentowaliśmy Państwu utwór Pożary. No a dziś Dawid Tyszkowski na linii, prosto z Flow Festiwalu, prawda? Cześć.
1: Tak, cześć, witam.
0: Grasz koncert dzisiaj?
1: Tak, dzisiaj gramy właśnie w Poznaniu, zdaje się, że koło 20. Zapraszam serdecznie. Wydaje mi się też, że wstęp jest wolny, także zapraszam. Będziemy grać naszą epkę właśnie premierowo w Poznaniu. Będzie fajny koncert.
0: Powiedz, dlaczego właśnie, to jest epka czy to jest album? Bo w wersji winylowej to już jest album. To jest tak. Pełnowymiarowy program. Chciałbym umrzeć z miłości. Ale dlaczego go wydałeś w dwóch odcinkach?
1: Zdarzyło się tak, że miałem plan stworzyć rozszerzoną wersję mojego poprzedniego albumu Mam Szczęście, bo czułem, że formuła pracy z Kamilem Potterem i Kubą

0: Staruszkiewiczem, z którymi napisałem właśnie album Mam Szczęście, jeszcze się nie wyczerpała, więc spotkaliśmy się w naszym studio z takim zamysłem, że po prostu pogramy sobie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przez 2-3 dni improwizowaliśmy, graliśmy sobie wspólnie, bawiliśmy się i z tego zrodziła się pierwsza część tej epki. A później poczułem, że chciałbym stworzyć też coś z moim zespołem, z którym do tej pory grałem tylko na żywo utwory komponowane przeze mnie. A czułem zawsze, że tam jest duży potencjał takiego, no jakiejś wyjątkowości, jakiegoś charakteru i że trzeba to wykorzystać, więc zaprosiłem ich do pracy nad drugą częścią, bo padł pomysł właśnie, żeby wydać ten winyl, na którym znajdą się obie epki. No i więc jakoś to powstało tak bardzo w zasadzie spontanicznie, ale cieszę się, bo mam wrażenie, że obie te części mają w sobie coś przyciągającego właśnie przez tą różnorodność składów.
1: No i mają jeszcze taki aspekt właśnie wspólnej pracy. Te prace sygnalizują te wszystkie przerywniki tytułowane chyba datami, prawda? Jeśli chodzi o poszczególne te takie 30-sekundowe wejścia, bardzo spontaniczne, takie urywki właściwie z pracy. Powiedz, czy ta płyta była... Właściwie trochę mi odpowiedziałaś na to pytanie, mówiąc, że drugą część później planowałaś, ale czy to wszystko było pisane chronologicznie, tak jak te daty, czy te utwory odpowiadają tym konkretnym datom, na przykład te które następują po każdym przerywniku?
0: Tak. Każdy z tych skitów jest nazwany datą narodzin każdego z tych utworów. Zdarzyło się tak, że właśnie podczas tej wspomnianej improwizacji na początku z Kubą i Kamilem graliśmy w takich warunkach, że w zasadzie nie dało się tego jakoś dobrze nagrać. Mieliśmy w zasadzie ze sobą tylko piece i dyktafon w telefonie, więc ten dyktafon postawiłem na środku pomieszczenia i on nas nagrywał. I udało mi się uchwycić właśnie moment, tak lubię o tym myśleć, że to był moment narodzin utworu. Pierwszy zagrany riff, który ostatecznie znajduje się w studyjnej wersji, czy właśnie jakaś pierwsza progresja akordów. Więc każdy z tych przerywników jest właśnie tym momentem narodzin.
1: No ja jeszcze to odbieram trochę jako taki notatnik osobisty, tę całą płytę, jak już się ją zebrało. Czy to jest słuszne przekonanie i czy masz jakieś takie rutyny związane z pisaniem, które powodują, że cały czas jakieś teksty powstają do potencjalnych utworów?
0: Tak, mam i notatnik w papierze, którego kiedyś używałem zdecydowanie częściej. Teraz już używam właśnie raczej telefonu, dyktafonu, ale te teksty cały czas powstają i staram się być taki uważny po prostu na to, co mnie otacza, słuchać rozmów, które mi się przydarzają, czy być uważnym na swoje emocje i kiedy czuję, że coś się we mnie zbiera, to zapisuję, czy to pojedyncze zdania, czy jakąś zwrotkę, czy czasami jest to też forma po prostu wiersza. Miałem nawet taki ciekawy moment, że ze znajomym postanowiliśmy sobie, że będziemy tak ze sobą rozmawiać. Wysyłaliśmy sobie raz na jakiś czas właśnie bez zapowiedzi taki po prostu wiersz, który opowiadał o tym, co tam u nas aktualnie się dzieje w głowie. No i często właśnie te teksty stają się później piosenkami. Ja swoją twórczość traktuję bardzo w taki osobisty, właśnie pamiętnikowy sposób, więc to jest słuszna uwaga.
1: To przed nami utwór Terapię, Diety, Plany. Chyba dość długi okres to musi obejmować, bo tych tematów jest tutaj już w samym tytule dość dużo.
0: Tak. To jest utwór, który napisałem właśnie przed podjęciem decyzji o

0: pójściu na terapię tytułową i był we mnie taki strach, może z boku to się wydaje jakieś zabawne, ale bałem się, że to mi pomoże, że przez to, że tam pójdę, to stracę jakiś pierwiastek, który właśnie dodaje głębi mojej muzyce. I właśnie no, o tym jest ten utwór.
1: To ja już wiem, jak go słuchać. Znam tę osobistą historię za utworem. Państwo też posłuchajmy w takim razie tego utworu z najnowszej epki, tej drugiej epki Chciałbym umrzeć z miłości, no i z całej płyty, która się w ten sposób ułożyła z dwóch epek.

0: Dawid Tyszkowski i Terapie Diety Plany z Chciałbym Umrzeć z Miłości epki i płyty winylowej, która właśnie się ukazała i zbiera wszystkie tegoroczne nagrania z dwóch epek. Autorskie nagrania, solowe nagrania, które Dawid nagrał ze swoim zespołem, bo to jest pierwszy rozdział, a Dawida mamy ciągle na linii. Jesteś na Flowfeście i opowiadałeś, że będziesz grał w Poznaniu swoje utwory, swój repertuar, ten właśnie znany z epek. O, słychać chyba próby jakieś z festiwalowe.
1: Chyba tak, bo cały czas jestem na terenie.
0: Ale to jest tylko jedna strona tego, co robisz w tym roku, bo ta druga strona, którą zresztą słuchacze Trójki znają bardzo dobrze z anteny, to jest super grupa Ewa Koc, którą tworzycie z Błażejem Królem, Kamilem Paterem, Kubą Staruszkiewiczem i Wawrzyńcem Topą. Powiedz, co cię popchnęło do współpracy z Błażejem Królem przede wszystkim?
1: No, zanim ci odpowiem na to pytanie, to chciałem jeszcze nadmienić, bo się zorientowałem, że o tym nie wspomniałem, że druga część epki powstała właśnie z moim zespołem, czyli Wawrzkiem Topą, Maćkiem Chupczykiem.

0: Takim Ignacym Matuszewskim i Patrykiem Zieliniewiczem, i byli oni ogromną częścią tego procesu, więc chciałem tylko tak podziękować publicznie.
1: Oczywiście.
0: A odpowiadając na Ewę Koc, to do współpracy z Błażejem doszło w taki sposób, że ja byłem po prostu wielkim fanem jego muzyki. Jeszcze

0: i tam też pierwszy raz spotkałem się właśnie z Błażejem na jego koncercie, pisałem recenzję jego płyt i to była nasza pierwsza styczność, a później już jakoś po moim debiucie wiele razy próbowałem go namówić do tego, żeby coś wspólnie stworzyć, no i w końcu zgodził się przyjechać w takim założeniu, że po prostu Błażej dogra się do któregoś z utworów na mojej epce, którą właśnie słuchaliśmy. Przyjechał Błażej do naszego studia pod Bydgoszczą, do Kocewki. Przyjechał tam na kilka dni z taką myślą, że po prostu coś tam sobie pogramy razem. I tak się złożyło, że podczas tego turnusu po raz pierwszy również na Kocewkę przyjechał nasz basista Wawrzyniec Stopa. Zaczęliśmy grać razem i okazało się bardzo szybko, że mamy na tyle wyjątkową, wspólną energię, że powstają rzeczy, które nie pasują ani do mnie, ani do Błażeja. W zasadzie wszyscy czuliśmy, że jest to coś po prostu nowego i że trzeba to wykorzystać, i już na pierwszym spotkaniu wszyscy czuliśmy, że to musi być coś więcej i że zakładamy zespół.
1: Jak powstają utwory, powiedz, bo zespół, właściwie znacząca część tego składu to są muzycy, z którymi ty stale współpracujesz, więc tutaj masz, trochę jesteś na bardziej ty na swoim terenie niż Błażej, no ale jesteście, stanowicie dwójkę liderów, dwójkę frontmenów. Jak się dzielicie pisaniem, no przede wszystkim jeśli chodzi o teksty?
0: To wszystko powstawało wspólnie i bardzo tak swobodnie. Każdy z tych utworów napisaliśmy w piątkę, po prostu wspólnie grając, improwizując. I te teksty też powstawały w trakcie tych improwizacji, kiedy czuliśmy, że mamy już jakiś interesujący motyw rozegrany, to po prostu zaczynaliśmy pisać, czy wyciągać właśnie te swoje notatki, o których wspominałem. I działo się to no, bardzo, bardzo po prostu na zasadzie współpracy. Ja napisałem pierwszą zwrotkę, Błażej napisał refren, albo się dzieliliśmy wersami, więc to wszystko jakoś tak po prostu naturalnie zaczęło od razu działać.
1: Czyli demokracja. A jak dzielisz czas w tej chwili między jedno przedsięwzięcie, czyli granie swojej muzyki i Ewę Koc, bo ten zespół będzie jesienią występował, ma trasę koncertową.
0: Tak, tak. Dzielę go w taki sposób, że aktualnie planuję sobie zrobić trochę przerwę od swojej solowej twórczości i płyta Chciałbym umrzeć z miłości będzie na jakiś czas ostatnim moim wydawnictwem, bo czuję, że po prostu potrzebuję złapać trochę dystansu, trochę nowych inspiracji, trochę przestać się martwić tyle, ile się martwi o to wszystko. I właśnie Ewa Koc jest taką odskocznią, bo to jest jednak zespół, który działa na trochę innych zasadach. Jestem tam częścią składową, a nie jakimś wielkim filarem, bez którego praca nie ruszy. Więc to jest dla mnie coś bardzo w zasadzie no takiego przynoszącego radość i dającego dystans do mojej solowej twórczości, więc na razie skupię się po prostu na nagraniu z Ewą.
1: A kiedy płyta Ewy Koc? Bo jeszcze nie ogłaszaliście
0: płyta
1: chyba.
0: Płyta w październiku. Chyba jeszcze nie ma oficjalnej daty ogłoszonej. Ja mam ją w głowie i mogę powiedzieć, że będzie to albo pierwszy, albo drugi października, tyle powiem.
1: No świetnie, to ja bym powiedział tytułem najnowszego singla Ewy Koc, Niebezpiecznie blisko w takim razie. I tego utworu posłuchamy. Bardzo ci dziękuję, Dawid Tyszkowski był z nami. I powodzenia
0: dziękuję
1: na koncercie
0: bardzo.
1: W Poznaniu w takim razie.
0: Dzięki wielkie, do usłyszenia.
1: I do zobaczenia, Ewa Koc.

tygodniku muzycznym najpierw Ewa Koc i Niebezpiecznie Blisko, drugi singiel zapowiadający album tej polskiej supergrupy, a później, jak to mówią Anglicy, Blast from the Past, czyli utwór sprzed 20 lat z trzeciego albumu Smolika, 50 Trees, nagranie z udziałem Artura Rojka i Nowiki. I jedno z tych nagrań, które teraz nam się będą melancholijnie kojarzyć ze złotą erą pewnej wytwórni płytowej, która zmienia, właściwie no zmienia się po prostu, bo dwa dni temu ogłoszono zakup katalogu wytwórni Kajax Records, a to była jedna z tych pierwszych, jeden z tych pierwszych wielkich sukcesów wydawniczych Kajaksu, płyty Smolika. I ten katalog nabywa koncern Universal Music Polska, część największego koncernu, jeśli chodzi o całą światową branżę muzyczną. Co prawda Kajax jako firma managementowa zostaje, będzie niezależnym managementem. Dalej Tomasz Grewiński prowadzi tę firmę. Natomiast sam Kajax jako katalog nagrań będzie próbował, jak to ujęła w nocie prasowej firma Universal, zachować tożsamość jako jeden z labeli polskiego Universalu. Powitano tę wiadomość raczej krytycznie, jeśli chodzi o publiczność, jeśli chodzi o słuchaczy, albo przynajmniej z pewną obawą o dalsze losy tego katalogu, bardzo, bardzo ciekawego, rozwijającego się świetnie przez 25 lat. No ale zobaczymy, no bo jeśli nie ale mimo wszystko, jeśli nie patrzeć na to ze smutkiem, to wydaje mi się, że z melancholią pewną trzeba. To było jedno z wydarzeń tego tygodnia na polskim rynku muzycznym, a pora na tę płytę, zapowiadaną płytę, która jest, no chyba wydaje mi się, debiutem roku, rockowym, ale już na scenie światowej.

Grupa West Side Cowboy. Najkrócej mówiąc, pochodzą z Manchesteru, są kwintetem, wydali dwie epki w tygodniku muzycznym, debiutowali w styczniu już nagraniami właśnie z jednej z tych epek, a teraz opublikowali pełnowymiarowy album It Goes On. No i wszystko się tutaj zgadza, zarówno jeśli chodzi o tę stronę albumową, jak i stronę koncertową podobno. Dawid Tyszkowski widział ich jako support grupy GIS i mówił mi poza anteną, że znakomicie wypadają na żywo. Zatem wszystko się zgadza. Well done, kid, you did it. West Side Cowboy.

West Side Cowboy z fenomenalnego albumu It Goes On. A do końca tej godziny w tygodniku jeszcze Marianne grupy Fontaines DC. No, trudno uciec od najważniejszego wydarzenia tygodnia, czyli ogłoszenia daty nowej premiery albumu tego zespołu Dopamine Chamber. A wracamy po serwisie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na

0: wspomnienia zebrało.
1: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
2: z wysoką dawką silimaryny,
3: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
2: choliną i chromem.
3: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
3: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowy napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
14: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Żegnamy reklamy.
16: Program Trzeci Polskiego Radia, sobotę 22 sierpnia, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Krajobraz po wichurach, ponad 7 tysięcy interwencji i brak prądu, głównie na Podlasiu, Warmii i Mazurach. Od jutra wchodzą w życie przepisy umożliwiające transkrypcję aktów małżeństw par jednopłciowych. Na pomoc Serbii w walce z pożarami Bruksela wysyła śmigłowiec i kilkuset strażaków. Po wichurach i ulewach sytuacja pogodowa stabilizuje się. Instytut Meteorologii odwołał większość ostrzeżeń przed burzami i silnym wiatrem. W całym kraju strażacy interweniowali ponad 7 tysięcy razy. Z powodu pozrywanych linii energetycznych na Podlasiu tysiące ludzi nadal nie ma prądu.
17: Tam, gdzie obowiązują ostrzeżenia, możliwe są jeszcze lokalne burze, dlatego warto śledzić bieżącą sytuację pogodową. Strażacy w całej Polsce interweniowali ponad 7 tysięcy razy. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło Mazowsza. W Warszawie na kilka godzin zamknięto ogród zoologiczny i niektóre parki. Teraz są już otwarte, jedynie Park Wilanowski będzie niedostępny do końca dnia. Łukasz Wróblewski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie poinformował, że na Warmii i Mazurach z powodu niebezpiecznej pogody ewakuowano kilka obozów.
18: Łącznie ewakuowało się około 100 osób do miejsca bezpiecznego. Na ten moment nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych ani uszkodzeń dachów, budynków mieszkalnych czy też gospodarczych.
17: Występują też problemy z zasilaniem. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
16: Nadal obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla części południowo-zachodniej i centralnej Polski. Ważna informacja dla mieszkańców powiatu Parczewskiego na Lubelszczyźnie. Jutro między 7 rano a 11 testowane będą syreny alarmowe. Należy zachować spokój. Każdy z mieszkańców

0: powiatu parczewskiego otrzyma w tej sprawie alert RCB. Będą nowe wzory aktów małżeństwa. Wszystko dlatego, że od jutra pary jednopłciowe będą mogły w urzędach stanu cywilnego dokonać transkrypcji zagranicznych dokumentów.
1: Transkrypcja aktu małżeństwa polega na przeniesieniu treści zagranicznego formularza do polskich rejestrów stanu cywilnego. Taki dokument jest niezbędny w wielu sytuacjach, na przykład urzędach, bankach czy szkołach. Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza ocenia nowe rozwiązania jako przełomowe dla par jednopłciowych.
2: No wreszcie udało się coś wywalczyć. I teraz to, co my otrzymujemy, to jest uznanie przez NFZ i to jest uznanie, jeśli chodzi o ZUS.
1: Sytuacja w konkretnym urzędzie będzie zależeć od decyzji jego kierownika. Premier Donald Tusk zapewnia, że w przypadku odmowy zastosowania się do rozporządzenia obywatele mogą dokonać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa w dowolnym miejscu w Polsce.
3: Mamy możliwość podejmowania takich działań, niekoniecznie w samorządzie, gdzie jest się zameldowanym.
1: Przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa pod koniec lipca uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą Trybunał Konstytucyjny. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Unia Europejska wysyła do Serbii 4 śmigłowce i 2 zespoły strażackie mające pomóc w walce z trawiącymi ten kraj od tygodni pożarami. Najtrudniejsza sytuacja nadal panuje na obszarze deliblackiej Peszczary, terenie łączącym Wydmę i lasy położonym około 80 km od stolicy kraju Belgradu. Gaszenie pożaru na tym terenie każdego dnia zaangażowanych jest 400 osób. Serbia co prawda nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale ma dostęp do unijnej pomocy w sytuacjach kryzysowych w ramach mechanizmu ochrony ludności. Zamknięty na początku roku po niemal 140 latach bar Café Basile w Pietramonte Corvino będzie ponownie otwarty. A wszystko za sprawą lokalnej społeczności, która, jak to we Włoszech, ponad wszystko ceni sobie sąsiedzkie pogawędki.
4: Bar przez ostatnie niemal 50 lat prowadzili ci sami właściciele. Teraz ma wrócić do życia jako ponownie wspólne miejsce spotkań dla mieszkańców. Projekt Che Vedeme o Café, czyli Widzimy się przy kawie, zakłada m.in. organizację wydarzeń kulturalnych, gier, na miejscu nie zabraknie książek, a mieszkańcy lokalem będą zarządzać wspólnie. Historia baru sięga 1888 roku, kiedy otworzył go Aniello Basile. Z czasem lokal stał się instytucją miejscowości. Basile pojechał nawet do Neapolu, żeby nauczyć się produkcji lodów, które zresztą później sprzedawano w miasteczku. Bar zostanie ponownie otwarty 25 sierpnia. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Pomysł reaktywacji baru nawiązuje do programu Mille Bistro. Jego celem jest przywracanie miejsc spotkań w małych miejscowościach.
5: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. 56% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Na 6 wodoskazach przekroczony jest stan ostrzegawczy rzek, z kolei rekordowo niski poziom ma m.in. Wisła na południu Warszawy. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W nocy zachmurzenie mało i umiarkowane, początkowo możliwe przelotne opady deszczu. Na północy zachmurzenie umiarkowane, miejscami przelotne opady. Temperatura minimalna od 9 do 13 stopni, cieplej tylko nad morzem 14.
7: Autopromocja.
8: I tak śmiejemy się z tych naszych zabaw jak dzieci.
9: Przypominamy słuchowisko nietypowe, bo w zasadzie monodram, choć zagrany przez dwoje aktorów.
10: Tomasz Mann, Miłości.
9: To Kamila Barr oraz Dawid Ogrodnik.
11: Ciągle słucham starych przebojów.
12: Muszę się do ciebie przyzwyczaić.
13: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Tomasz Mann.
9: Barbara Marcinik, polecam. Dzisiaj po 19:00.
7: Autopromocja.
14: Zapraszamy do reklamy.
15: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
16: No.
15: A tamta to jest mega.
16: Mega, mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
19: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
18: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
20: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
18: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cień.

0: ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Natur Produkt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
7: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: 8 minut po 18.

Tygodnik Muzyczny, Michał Jakubik, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Jesteśmy z Państwem jeszcze przez najbliższą godzinę. A rozpoczęliśmy od formacji Weezer. To oni jeszcze żyją, powinno paść pytanie. Owszem, żyją, mają się dobrze, nagrywają nowe albumy dość regularnie. To jest trochę tak, bo najnowszy album grupy Weezer nosi tytuł Weezer w podtytule Gold Record. To jest trochę tak, że zwykle wykonawcy, którzy od lat nagrywają, od lat funkcjonują na rynku muzycznym,

muzycznym, po jakimś czasie wracają i tytułują płytę nazwą zespołu. W wypadku grupy Weezer co kilka lat mamy płytę, która ma Weezer i jakiś podtytuł. Red Album, Green Album, White Album, Black Album. No więc teraz jest Gold Album. Propozycja muzyczna formacji Riversa Cuomo jest jednak z grubsza taka sama. W tej godzinie na początek zazwyczaj pojawiały się jakieś kartki z kalendarza i utwory sprzed 40 albo 50 lat. No a jakoś tak się zdarzyło, że w tym tygodniu to właściwie ich nie potrzebujemy. Dlatego, że ci wykonawcy, do których moglibyśmy wrócić, ci sprzed 30 lat na przykład, no to cały czas nagrywają nowe płyty i je zapowiadają. Jak Beck, Disappearing Act, to jest trzeci singiel zapowiadający wrześniową premierę płyty Right Lonesome.

Słuchaliśmy Becka i utworu Disappearing Act, który zapowiada kolejną płytę tego wykonawcy. No, tym razem nie tak jak w wypadku Weezera z regularnością zegarka szwajcarskiego, tylko po 7-letniej przerwie. A przed momentem prosto z Liverpoolu formacja Echo and the Bunnymen, która też po 8 latach z kolei wraca z 14 płytą. To jest 48 lat historii, jeśli chodzi o tę formację. Bywało ostatnio słabiej, dość zdecydowanie w tej dyskografii. Mam nadzieję, że płyta Soft Control, która się ukaże, mam nadzieję, że najbliższy album tego zespołu, Apples for Isaac, taki będzie nosił tytuł, który się ukaże 18 września, będzie lepszy. Singiel nosi tytuł The Light That Surrounds You. No a przed nami coś z mojej ulubionej kategorii, czyli płyty, które ukazują się niezapowiedzianie, po prostu pojawiają się nagle i są zazwyczaj albumami perfekcyjnymi, jak to bywa w rodzinie Forever Living Originals, czyli w rodzinie formacji Salt i artystów z tą formacją związanych, pracujących z producentem Inflow. Tak jest w wypadku nowego albumu Cleo Soul, zatytułowanego Gentlewoman. Cleo Soul od dawna współpracuje z Inflow muzycznie. W życiu prywatnym też stanowią chyba zgrany duet, a efekt tej drugiej współpracy można obserwować na okładkach płyt. Na płycie Mother wcześniej, a nieco bardziej podrośnięte dziecko widać na okładce albumu Gentlewoman. Force of Love to jest utwór, który dla Państwa wybrałem z tego albumu.

Cleo Sol i Force of Love z albumu Gentlewoman, a następnie no jeszcze inny rodzaj premiery, bo to jest premiera archiwalna. Utwór Butterflies, najnowszy singiel Maca Millera, który oczywiście najnowszych singli w dokładnym tego słowa znaczeniu już nam nie zaproponuje nigdy, ale to jest nagranie pochodzące z sesji sprzed 10 lat, niewydane od tamtego czasu. No i pewnie jeszcze trochę takich nagrań dostaniemy w najbliższym czasie. Właściwie dostajemy je od roku 2018 regularnie. Skoro jesteśmy w świecie rapu, bardzo szeroko rozumianego i definiowanego, no to wydarzeniem tygodnia tego bieżącego jest z całą pewnością nowa płyta Denzela Curry wspólnie z Kenim Beatsem, nagrana płyta zatytułowana po prostu 2. Płyta krótka, jak to bywa z albumami hip-hopowymi, 30-minutowa. Płyta pełna energii, bardzo, bardzo dynamiczna, utrzymana w wysokich tempach i płyta pełna bardzo ciekawych sampli. Ja muszę powiedzieć, że lubię tych dużych płyt hip-hopowych z rynku amerykańskiego słuchać właśnie pod kątem tego, skąd oni wyjęli ten fragment utworu, czy też na czym właściwie, tak jak w wypadku utworu Candlelight, którego teraz posłuchamy, na czym oparli cały utwór. W tym wypadku oparli go na piosence z głębokiego indonezyjskiego archiwum. Najpierw Candlelight Denzela Curry, a później oryginał.

Denzel Curry i Kenny Beats w utworze Candlelight, a później oryginał, czyli Candlelight. Nawet tytuł panowie zaczerpnęli z tego indonezyjskiego nagrania. Benny Sobardzia and Lizard. Oryginał pochodzi z połowy lat 70. Wznowiony i udostępniony w świecie zachodnim w 2011 roku na takiej kompilacji Those Shocking Shaking Days. Indonesian Hard Psychedelic Progressive Rock and Funk. Czyli muzyka z lat 70., jaką wtedy tworzono w Indonezji. Scena kwitła. Zresztą dzisiaj też ma się nie najgorzej, czego dowodem choćby formacja The Marlows, którą prezentujemy w tygodniku. No ale jeśli chodzi o Bennego Sobardzie, to niewiele mogę Państwu o nim powiedzieć. Jest notka w Wikipedii, nawet powiedziałbym długa nota w Wikipedii streszczająca dzieje kariery tego artysty tworzącego rock, hard rock, blues, bluesa, nawet heavy metal w pewnym momencie.

ale cała ta nota jest po indonezyjsku. I w innym języku, no po prostu poza granicami kraju Sobardzia wielkiej kariery nie zrobił. Może teraz na fali tego nagrania jego muzyka wróci szerzej. Jeśli chodzi o polski odpowiednik wytwórni Now Again, to oczywiście istnieje, ma się dobrze, działa w Sosnowcu i nazywa się Gad Records. I jeszcze prezentuje różne nagrania, co do których straciliśmy nadzieję, że kiedykolwiek będą na kompaktach wznawiane albo wydane po raz pierwszy. Tak jak ta płyta, którą mam przed sobą. Płyta oryginalnie opublikowana w roku 1989 na winylu i na kasecie. To był okres przejściowy pod wieloma względami, więc z kompaktami tak znowu jeszcze różowo nie było. Nie wszystko się ukazywało. Natomiast jeszcze pod jednym względem jest to płyta, która trochę minęła się z czasami swoimi takimi najlepszymi, bo co prawda Jakub Krzyżański, przypominając o niej w książeczce jej historię, pisze, że to jest płyta bardzo przystępna i radiowa, no to jednak poza no, pewnymi sukcesami festiwalowymi, piosenką Brzydcy, Brzydka ona, Brzydki on, to pamiętamy świetnie i cały czas wraca na antenach radiowych, poza sukcesem w radiowej jedynce utworu Padlinożerca, no to ta płyta wtedy, wydaje mi się, może była troszeczkę spóźniona brzmieniowo w stosunku do epoki, bo lata 80. się kończyły, publiczność oglądała się już za jakąś inną estetyką, a dzisiaj, jak się na to patrzy, w końcu mogę powiedzieć, że to chodzi o płytę Grażyny Łobaszewskiej, Brzydcy. Dzisiaj, jak się na to patrzy, jak się tego słucha, to słucha się z tego momentami z naprawdę dużym zainteresowaniem, jako takiego świadectwa tego, jak się pop robiło wtedy w Polsce ze świetnymi muzykami i w oparciu o takie fascynacje właśnie światem zachodnim i brzmieniami jeszcze kończących się lat 80. Wybrałem dla Państwa z tego fantastycznego wznowienia utwór zatytułowany Według komputera.

Grażyna Łobaszewska z płyty sprzed 37 lat. Album Brzydcy doczekał się pierwszego wydania kompaktowego. Ta piosenka akurat jako jedna z nielicznych z tej płyty wracała później w repertuarze koncertowym artystki. No i jestem bardzo ciekaw, jak to by zabrzmiało na przykład dzisiaj zagrane na koncercie. Bo te brzmienia wracają, tutaj nie trzeba by było dużo robić, żeby z tego zrobić taki vintage'owy hit na nowo z utworu według komputera. Teraz będzie muzyka zupełnie z teraźniejszości, muzyka, którą nawet trudno wrzucić do jakiejś szufladki, zresztą tak jest w ogóle z twórczością Shy Girl, artystki brytyjskiej, która jest i songwriterką, i producentką, i raperką, i wokalistką. I pomysłów ma tyle, że jak usłyszą państwo w utworze Alice, który zapowiada coś nowego, ale nie wiemy jeszcze dokładnie co i kiedy się ukaże ta potencjalna płyta. Jak słychać w tym utworze, to są nawet dwa pomysły na dwie osobne piosenki, które się splotły w jednym utworze.

Eleanor Moss. Jeśli ktoś poszukuje nowej płyty Nicka Drake'a, to oczywiście się nie może wydarzyć, to tutaj chyba będzie najbliżej. The Knife, The Needle, debiutancki album bardzo utalentowanej artystki z Londynu. To jest też jedna z tych ciekawszych premier tygodnia. A wcześniej Shy Girl. I teraz będę trochę przekierowywał ruch. Shy Girl wróci w audycji N3 i tam też należy szukać w ogóle więcej takiej muzyki. A z kolei, jeśli zastanawiają się państwo, gdzie Julia Holter, jej najnowsza płyta Materia, no to we wtorek w HCH z Jackiem Hawrylukiem będziemy obszerne fragmenty tej płyty prezentować. Dziś tylko My Lost One na zakończenie. No bo coraz trudniej w dwugodzinnej audycji zmieścić te wszystkie premiery płytowe. Bardzo dziękujemy. Michał Jakubik, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. To był Tygodnik Muzyczny. Do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Od gaci po hel, czyli trzeci i ostatni etap akcji Teraz Pieszo. Paweł Turski i jego podróż, tym razem przez Polskę Północną.
2: Pomogę.
1: Ponad 300 kilometrów przygód z gościnnym udziałem napotkanych słuchaczy.
3: Goniliście mnie trabantem.
4: Trabantem szukaliśmy

0: Pana
1: umarłem.
0: Zdecydowanie.
2: Teraz pieszo. Na antenie w porannych i popołudniowych wydaniach zapraszamy do Trójki oraz w audycjach weekendowych od najbliższego poniedziałku, a także w mediach społecznościowych Trójki i na stronie trójka.polskieradio.pl.
3: Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Turski.
4: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Czy już znasz tę nowość?
13: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
12: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
13: oraz wspierają układ nerwowy,
12: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
13: Bezglutenowy
12: i bez laktozy.
13: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
12: To wszystko takie ważne.
13: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
14: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
12: Czy już znasz tę nowość?
13: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
12: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
13: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
12: To wszystko takie ważne.
13: Vital Senior.
12: Jak dobrze.
13: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Żegnamy reklamy.
15: Program Trzeci Polskiego Radia, sobotę 22 sierpnia, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Kolejne ofiary śmiertelne na Ukrainie, tym razem Rosjanie uderzyli w przedmieścia Kijowa. Chciał Białorusi bez Łukaszenki. W Warszawie pożegnano białoruskiego opozycjonistę i przyjaciela Polski Aleksandra Milinkiewicza. Podpalili kolegę na jego urodzinach. 17-latek walczy o życie. Dwie osoby zginęły w rosyjskim ataku na ukraiński obwód kijowski. Rakiety balistyczne spadły na Boryspol. 8 osób jest rannych, w tym dziecko. Boryspol położone jest na przedmieściach Kijowa. Gubernator obwodu Timur Tkaczenko poinformował, że uszkodzony został parking. Zaparkowane tam samochody, dom i stacja benzynowa. W obwodzie kijowskim dwukrotnie dziś ogłaszano alarmy lotnicze. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że uzgodnił z prezydentem Francji przyspieszenie dostaw francuskiego sprzętu i pocisków do obrony powietrznej. Dodał, że Francja potwierdziła gotowość do udzielenia licencji na produkcję takich pocisków. Rodzina, przyjaciele i przedstawiciele białoruskiej opozycji pożegnali w Warszawie Aleksandra Milinkiewicza, jednego z najważniejszych liderów demokratycznej opozycji na Białorusi. Opozycjonista Paweł Łatuszka podkreślał, że Milinkiewicz od początku dawał Białorusinom nadzieję na zmiany.
16: W 90-tych latach on został wicemerem Grodna. Wtedy miałem nadzieję na zmiany w naszym kraju. Później, kiedy był kandydatem na stanowisko prezydenta, też miałem nadzieję, że zmiany się odbędą. Dzisiaj zadaję się pytaniem, czy w związku z jego śmiercią utraciliśmy tą nadzieję? Nie, bo on przekazał nam również i siłę, i moc jako lider narodu białoruskiego walczyć o to, o co walczył przez całe życie, o wolną, demokratyczną, europejską Białoruś.
15: W 2006 roku Milinkiewicz był kontrkandydatem Aleksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich. Przegrał, oficjalnie uzyskując 6% głosów. Wybory te powszechnie uznano za sfałszowane. Aleksander Milinkiewicz spoczął na

0: cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Miał 79 lat. Lekarze walczą o życie 17-latka, który trafił do Centrum Leczenia Oparzeń w Ostrowie Wielkopolskim z poparzeniami połowy ciała. Nastolatek podczas swoich urodzin został oblany benzyną i podpalony. Jego stan jest ciężki, mówi kierownik centrum Witold Miaśkiewicz.
1: Pacjent jest po zabiegu operacyjnym, pierwszym zabiegu operacyjnym. On jest w tym momencie, że tak powiem, na części intensywnej terapii, także nie ma oczywiście pacjentów w dobrym stanie, jeżeli oni są wentylowani mechanicznie. Natomiast jakby jest koncepcja na dalsze leczenie, on w kolejnym tygodniu będzie ponownie operowany.
0: Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszały trzy osoby. To młodzi mężczyźni w wieku od 18 do 20 lat. Urojeniami nazywa Teheran twierdzenie Donalda Trumpa, że cieśnina Ormus to terytorium Stanów Zjednoczonych. Po tym jak prezydent USA zapowiedział konsekwencje dla państw, które będą pomagać Teheranowi, władze Iranu oskarżyły Stany Zjednoczone o wypowiedzenie wojny wszystkim narodom.
2: Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu oświadczył, że najnowsze sankcje gospodarcze przeciwko Iranowi to kolonializm na pełną skalę i próba sprawowania eksterytorialnej suwerenności nad wszystkimi niezależnymi państwami członkowskimi ONZ. Wypowiedź jest reakcją na oświadczenie Trumpa, że każdy kraj, który prowadzi interesy z Iranem, poniesie ogromne konsekwencje gospodarcze. Jeśli groźba ta zostanie spełniona, dla Iranu oznacza to jeszcze większe kłopoty. Kraj mierzy się z inflacją wynoszącą oficjalnie 66%, a dotychczasowe sankcje i skutki wojny mocno pogorszyły warunki życia Irańczyków. Irański MSZ nazywa deklarację Trumpa o cieśninie Ormus urojeniami. Wczoraj Donald Trump powtórzył je po raz kolejny. Trump sugeruje, że podstawą do takiego twierdzenia jest amerykańska blokada irańskich portów. Kontrolę nad cieśniną sprawują jednak Irańczycy, którzy w tej sprawie dogadują się z Omańczykami. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
0: Żegluga przez cieśninę Ormus praktycznie nie istnieje. Wczoraj przepłynęły tamtędy tylko cztery statki. Szczecin promuje pomaganie seniorom z najbliższej okolicy, oferując wynagrodzenie. Do Centrum Usług Społecznych mogą zgłaszać się zarówno osoby wymagające wsparcia, jak i wskazani przez nich sąsiedzi czy znajomi. Jak to działa, sprawdzała Aneta Łuczkowska.
3: Pomoc sąsiedzka dotyczy seniorów, ale też osób z niepełnosprawnością, które w najbliższej okolicy mają swojego opiekuna. Taka osoba tylko pozornie robi niewiele, mówi Maciej Chomis, rzecznik miasta do spraw społecznych.
4: Pomaga w takich codziennych czynnościach, pomaga przynieść, zrobić zakupy, przynieść je do domu, czy ugotować posiłek, może pomóc w drobnych porządkach w mieszkaniu, ale jest też osobą, która kontaktuje się z takim seniorem, która spędza z nim wolny czas.
3: Teraz ta rola może być sformalizowana, ale też doceniona.
4: My z taką osobą podpisujemy umowę i ona za swoją usługę, za swoje wsparcie otrzymuje wynagrodzenie w kwocie minimalnego wynagrodzenia godzinowego.
3: Co ważne, urzędnicy nie będą nikomu narzucać osoby do pomocy. Ideą wsparcia sąsiedzkiego jest to, by potrzebujący dostawali wsparcie od osób, które już znają i którym ufają. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: A przecież już w ubiegłym wieku pewien zespół śpiewał "Jak dobrze mieć sąsiada". To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A u nas sport i Adam Malecki.
6: Nasze siatkarki na inaugurację występu w Mistrzostwach Europy mierzą się z Węgierkami. Bez problemów rozprawiły się z rywalkami w pierwszym secie. Wygrały do 12, w drugim prowadziły kilkupunktową przewagą, ale dały się dogonić. Skończyło się na szczęście dobrze, 26-24. Przed chwilą rozpoczął się trzeci set. W innych dzisiejszych meczach Grecja po tiebreaku pokonała Ukrainę. Słowenki niespodziewanie gładko do zera ograły Niemki. Belgia wygrała z Hiszpanią, a Włochy z Czarnogórą. Biało-czerwone w kolejnym meczu zagrają w poniedziałek z Łotwą. W piłkarskiej Ekstraklasie w pierwszym zaplanowanym na dzisiaj meczu piątej kolejki Korona Kielce zremisowała 1-1 z Motorem Lublin. Trwa spotkanie w Gliwicach, gdzie Piast podejmuje Legię Warszawę i przegrywa ze stołeczną drużyną 0-1. Mecz został przerwany, trwa reanimacja jednego z kibiców. Od 20.15 pokopią we Wrocławiu, gdzie Śląsk zagra z Widzewem Łódź. W ligach zagranicznych rozpoczął się sezon w Anglii i we Włoszech. W Premier League na dzień dobry Hull City ograł 2-0 Manchester United. W innych meczach wygrał Everton, Ipswich Town, Leeds, a Brentford prowadzi 2-0 z Tottenhamem. W Serie A mistrz Inter podejmuje na San Siro Monce. W podstawowym składzie mecz rozpoczął Piotr Zieliński, ale gola i to pięknego strzelił Turek Czarhanoglu. Goście też trafili, jest 1-1. W barwach Udinese w środku pola występuje Jakub Piotrowski, jest 1-0 z uczestnikiem Ligi Mistrzów, czyli Como. Formuła 1 dotarła do Holandii, gdzie sprint wygrał George Russell z Mercedesa, a kwalifikacje Lando Norris z McLarena. Jutro na torze Zandvoort odbędzie

0: Będzie się wyścig. To jeszcze przypomnienie tenisowe. Za niespełna dwie godziny w półfinale turnieju w Cincinnati zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula.
1: A w nocy tylko przelotnie popada na wybrzeżu. Jutro znacznie mniej opadów niż dziś i niemal wszędzie są szanse na chwilę ze słońcem. Na termometrach będzie od 17 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
7: EPA i DHA
8: na wsparcie pracy serca
7: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
8: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
13: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
7: z wysoką dawką sili maryny,
8: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
7: choliną i chromem.
8: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: Witamy i nie po raz ostatni w sierpniu tego roku do Teatru Polskiego Radia zapraszamy.
15: Scena teatralna Trójki.
14: Na ten melancholijny, bo u schyłku wakacji, podwieczorek wybraliśmy słuchowisko nie najweselsze, choć jego tytuł brzmi obiecująco. Gdyby pojawiły się jakieś wątpliwości, to zapewniamy, wystąpiło w nim dwoje świetnych aktorów, Kamila Barr i Dawid Ogrodnik.
16: Teatr Polskiego Radia. Tomasz Mann. Miłości.

Musimy mówić szeptem. Tulipany, dziękuję. Włożę do wazonu. Trochę się zgniotły. Trzymaj się pod kurtką.

0: ramki.
1: Kupiłam w sklepie z antykami moje zdjęcia, jak chodziłam na balet. Nasza córeczka też pójdzie do szkoły baletowej. Ściąłeś włosy. Teraz twoja głowa wygląda jak żarówka. Wiesz, lubię czuć twoje włosy, jak zasypiam. Przytulać ci głowę do moich piersi. Mam słabe włosy. Wypadają mi, jak się czeszę. Jak będę łysa, to kupię sobie perukę i będę miała takie włosy, jakie tylko zechcę. Długie, kręcone, blond, czerwone, rude. I nikt mnie nie pozna. Ani matka, ani ty, ani ludzie w miasteczku. Wszyscy będą myśleli, że przyjechała jakaś księżniczka.
0: Jutro będzie upał.
1: Może pojedziemy na wakacje? Gdzieś nad ciepłe morze. Chociaż wiem, że nasza córeczka jest za malutka, żeby jechać tak daleko. Ty się uśmiechasz, bo nie lubisz wakacji i nie umiesz ich zaplanować. A jak chcesz, żebyśmy wyjechali?
0: Robi się zimno.
1: Nasze pierwsze wakacje we Francji. Staliśmy w słońcu na autostradzie. Nikt nas nie chciał zabrać. Nie mieliśmy nic do picia. Zostały nam tylko cytryny. I wyciskaliśmy je sobie prosto do ust. Raz ty, raz ja. Krzywiliśmy się. I w końcu zatrzymała się ciężarówka wypełniona wodą. I piliśmy. I piliśmy. A potem 2 dni chorowałam. A ty czytałeś mi książki na głos. Naszej córeczce też czytam na głos. Chociaż wiem, że nie rozumie. Przenoszę z mojej biblioteki same książeczki dla dzieci. Widzisz, przy jej łóżeczku po lewej są przeczytane, a po prawej są do przeczytania. Jak zaczynam jej czytać, przestaje płakać. Jesteś moją miłością.

0: Wspominają to, co było kiedyś. Każda piosenka co innego. Raz, jak jesteśmy na plaży. Raz, że leżymy we wannie. Raz, jak tańczysz ze mną. Malutka lubi, jak jej śpiewam. Byłem sobie kotki dwa. Zatańcz ze mną. Obejmij mnie. Jak mnie trzymasz w pasie, dreszcze przebiegają po mnie jak jaszczurki. Czujesz? Schudłam. Nic dziś nie jadłam. Wypiłam tylko kawę na pusty żołądek.
1: Musisz jeść, bo zachorujesz.
0: Śniło mi się, że jesteś motylem i latasz nad naszym miasteczkiem i przylatujesz na nasz balkon, siadasz na pelargonii, a potem mi na ramieniu, a ja się nie ruszam, żebyś nie odleciał.
1: Nowa szminka?
0: Na twój przejazd. Pamiętasz, kupiłeś pod choinkę. Mam dla ciebie prezent. Nie chcesz rozwinąć?
1: Nie. Potem.
0: Nie, teraz. Teraz rozwiń. Sama zrobiłam.
1: O, czapka na zimę, żółta.
0: Przymierz.
1: No, trochę za duża.
0: Nie, zrobię nową. Tylko jeszcze raz muszę zmierzyć ci głowę. O, o, tutaj mam centymetr. Trzymaj głowę prosto. Robię wszystko, żeby ci się podobać. Musisz mi wybaczyć, jak robię coś nie tak. A może pójdziemy na plażę? Lubisz spacerować, rzucać kamieniami daleko w morze, uciekać przed falą, żeby nie zalała ci butów. Poszukamy bursztynów, a jak je znajdziemy, to połkniemy je na szczęście. Siedziałam na balkonie cały wieczór. Jak cię zobaczyłam, zostawiłam naszą córeczkę, wybiegłam z domu na boso, rzuciłam ci się na szyję, mocno ci ściskałam, myślałam, że cię uduszę. Tęskniłam za tobą. A teraz jesteś tu ze mną. A mi się wydaje, że to jest tylko sen. Tak, ty daleko siedzisz ode mnie.
1: Wiem.
0: A musisz się przyzwyczaić do mnie. Zawsze jak przyjeżdżasz.
1: Muszę się do ciebie przyzwyczaić.

0: weźmiemy ślub na wiosnę. W maju. Powiedziałam już matce, bo ona ciągle mnie pyta, kiedy weźmiemy ślub. Musiałam jej powiedzieć, no chyba mnie rozumiesz.
1: Muszę być pewny.
0: Ale chcę, żebyś wiedział, że ja będę dobra dla ciebie. Będę odkurzać. Będę robić pierogi. Masować ci ramiona. Gotować ci zupę owocową z makaronem, taką jak lubisz.
1: 5 lat jesteśmy razem.
0: I wiesz, że jestem dobra dla ciebie. Tylko czasami się denerwuję, ale to na siebie. Zresztą poznałeś mnie dobrze. Może nawet lepiej mnie znasz.

0: wciąż niż moja matka. Moja matka będzie szczęśliwa, jak weźmiemy ślub, bo ona uważa, że ty jesteś... miły. <Wow. śmiech> lubię, jak się uśmiechasz. Ludzie w miasteczku mówią o mnie, że jestem wdowa po tobie. Nie lubię chodzić do sklepu ani do kościoła, bo ciągle się o ciebie pytają. A ja nie mogę im nic o tobie powiedzieć, tylko tyle, że niedługo przyjedziesz. Dokuczają mi, bo widzą, że stoję w oknie i czekam na ciebie całymi dniami. Przez ten miesiąc byłam 4 razy w sklepie. Na pocztę chodzę co drugi dzień, żeby wysłać listy do ciebie. Chociaż wiem, że nikt teraz nie pisze listów. Ale lubię wybrać ci ładną kartkę, znaczek i wysłać. Muszę ci o czymś powiedzieć. Chociaż wiem, że nie powinnam, ale nie mogę się powstrzymać. Ciągle słyszę, jak płacze nasza córeczka. Wiem, że nie płacze, ale słyszę. I nie mogę się uspokoić i sama zaczynam płakać. Może jakbym zmieniła mieszkanie, to bym nie słyszała tego płaczu. Bo jak cię długo nie ma, przestaje normalnie myśleć. Dlatego jak w końcu przyjeżdżasz, nie wiem co mówić, mówię same głupstwa. A jak wyjeżdżasz, jestem zła na siebie.
1: Chcę, żeby dzisiaj było dobrze.
0: Ale to jest trudne. Bo ty nie chcesz, żebym o tym mówiła. Ale musisz wiedzieć, że to jest silniejsze ode mnie. Ciągle to słyszę. Myślę o tym, co się stało.
1: Chociaż to się stało rok temu.
0: Nie mogę o tym zapomnieć, choćbym nie wiem, co robiła. Brała leki, piła, czytała, chodziła do sklepu, rozmawiała z matką. Chciałam córeczkę. Ale nie udało się. Od tamtego dnia nic mi się nie chce. Sprzątać, gotować, iść do fryzjera. Jestem jak wypalony las. Jak wyschnięta rzeka. Nie mogę przytulić mojej córeczki. Powiedzieli, że nie mogę jej przytulić. Biorę leki na uspokojenie. Nic mi nie pomagają. Chyba, że ty jesteś. Wtedy nie muszę brać leków. Przytulę się do ciebie i jest mi dobrze. Teraz jestem szczęśliwa. Ale boję się, kiedy wyjedziesz. Odwróciłeś głowę, przepraszam. Przepraszam za to, że kiedy przyjedziesz, o tym mówię, ale ja nie potrafię o tym zapomnieć, chociaż powiedzieliśmy sobie wszystko na ten temat i tak teraz do tego wracam. Nie możesz mnie zostawić w takim stanie. Ja nie umiem sobie z tym poradzić. Nie możesz. Nie możesz sobie znaleźć kogoś innego. Chociaż wiem, że jest 1000 dziewczyn ładniejszych ode mnie, to jednak żadna nie była z tobą 5 lat i żadna nie miała z tobą dziecka.
1: Wniosę wózek do piwnicy, zajmuje za dużo miejsca.
0: Obijam się o niego. Jak się uderzę, od razu zaczynam myśleć o tym, co się stało. Czasami w nocy zrywam się. To nasza córeczka płacze, budzi się. Chce jeść. Wyciągam ją z łóżeczka. Dotykam się po piersiach. Sprawdzam, czy mam pokarm. Potem nie mogę zasnąć do rana. Jesteś czuły,

0: Ale?
1: Ale nie rozumiesz mojej udręki, moich nieprzespanych nocy.
0: Rozumiem.
1: Nie rozumiesz. Bo byś był tu ze mną, jakbyś rozumiał.
2: Powiedz coś.
0: Nie chcę.
2: Zawsze milczysz. Jakbym była ci obojętna. Jakbym była powietrzem. Zasypanym dołem. Spróbujemy jeszcze raz. Położymy się w naszym sosnowym łóżku i będziemy się kochać. Ale już nie mogę się kochać, bo się boję, że urodzę dziecko.
0: Wyjeżdżam.
2: Bo tam w dużym mieście studiujesz. I te studia są ważniejsze ode mnie. I od tego, co się stało.
0: Został mi jeszcze jeden rok.
2: A tu w tym małym miasteczku trudno o pracę. Dlatego chciałeś. I ja chciałam, właściwie razem chcieliśmy wyjechać i skończyć studia. Znaleźć sobie dobrą pracę w dużym mieście. Przyjechałeś do mnie na zawsze. Powiedz mi. Okłam mnie, że nie wyjedziesz. Że weźmiemy ślub na wiosnę. W naszym drewnianym kościele, gdzie, jak mówisz, pachnie. Że poprosisz moją matkę o moją rękę, która czeka na to od dawna, a po ślubie przejdziemy przez ulicę naszego miasteczka. Ja w białej ślubnej sukni, a ty w czarnym garniturze, tak żeby każdy widział, że jestem twoją żoną, żeby już nikt nie pytał się, co z nami będzie.
0: Ładnie wyglądają te drzewa.
2: Jak tylko wyjechałeś, bałam się zasypiać sama. Wystarczyło, że powiał wiatr, a ja chowałam się pod łóżko. Krzyczałam. Włączałam głośno radio. Zamykałam mocno oczy, bo wydawało mi się, że gałęzie chcą się wedrzeć przez okno i rozedrzeć mnie. To było w listopadzie. Siedziałam przy oknie. Szumiały drzewa. Tak niespokojnie. Przestraszyłam się, chciałam zasłonić okna. Potknęłam się i upadłam tak jakoś tak na brzuch. Nie bolało mnie bardzo. Myślałam, że nic mi nie jest, ale po chwili źle się poczułam. I zadzwoniłam do szpitala. Przyjechała karetka. Zawieźli mnie. Lekarz powiedział, że coś się stało. Ja nic nie zrozumiałam. Prosiłam, żeby mi to powiedział. Jeszcze raz. Jeszcze raz. A ja nie rozumiałam. Jak wróciłam ze szpitala, wszystko się zmieniło. Teraz się nie boję. Jak przychodzę po pracy, nie włączam światła. Tylko patrzę na te drzewa. Czekam, żeby te gałęzie mnie

0: szarpały.
1: Tak lubię, jak się litujesz nade mną. Jak mnie całujesz w czoło. Przez tę chwilę jest mi tak dobrze. Ale co robić, żeby ta chwila była przez cały czas?

0: Mogliśmy już dawno mieć dziecko, ale ty nie chciałeś. Mówiłeś...
1: Mamy czas.
0: Jakbyśmy mieli dziecko, nie musiałabym brać leków, żeby się uspokajać. Matka by była dobra dla mnie. Ludzie w miasteczku byliby dobrzy dla mnie. A tak... Wszyscy mówią, że nie wiedzą, co z nami będzie.
1: Nie lubię tu przyjeżdżać.
0: Wszyscy o tym wiedzą. Bo jak tu już przyjedziesz, nie chcesz nigdzie iść. Tylko siedzimy w domu. Nie chcesz iść do mojej matki, która cię lubi. Ani do sklepiku, gdzie ludzie o nas rozmawiają. Ani do kościoła, gdzie pachnie, jak mówisz. Jak już chcesz gdzieś iść, to na plażę, żeby patrzeć daleko przed siebie i nic nie mówić.
1: Nie lubię mówić.
0: A jak już coś powiesz, to nie, nic ważnego. Chodzisz po pokoju i szurasz butami.
1: Nie przyjadę już do ciebie.
0: Wiem o tym.
1: Nie wiem, co powiedzieć.
0: Nie, nic nie mów. Ja wiedziałam, że tak się stanie, bo ze mną nikt nie wytrzyma. Właściwie to ja nawet nie wiem, jak ty mogłeś ze mną tyle wytrzymać. Bo ja nie jestem do życia. Jak mówi moja matka. Ja nie wiem, co ja zrobię, jak ty wyjedziesz. Pójdę na plażę. Będę patrzeć daleko przed siebie. A jak już zmarznę, wrócę do domu. Umyję się. Zrobię sobie herbatę, spróbuję zasnąć. A jak nie będę mogła zasnąć, to zacznę czytać książkę. Jak to nie pomoże, to zacznę liczyć gwiazdy. I wtedy już powinnam zasnąć. Jak będę miała wnuki, to opowiem im, jak cię poznałam. Umówiłam się z chłopakiem w parku. Przyszedł z torebką mandarynek. Szybko je zjedliśmy. Było mi zimno, więc zdjął kurtkę i dał mi ją. Potem siedzieliśmy na piasku. Rozmawialiśmy, śmialiśmy się i w pewnej chwili zaczęliśmy się całować. Po chwili zaczął padać deszcz. Nie mieliśmy parasola. I ten chłopak wziął mnie za rękę. Pobiegliśmy do domu. Z nieba lały się na nas wiadra wody. Jak dobiegliśmy do domu, nie było na nas suchej nitki. Rozebraliśmy się do naga. Powiesiliśmy nasze ubrania na sznurku, żeby wyschły. Dałam mu swoją piżamę. Położyliśmy się w łóżku i przytulaliśmy się, żeby było nam ciepło. I tak zasnęliśmy. Nad ranem rozerwał mi wszystkie guziki w koszuli od mojej piżamy i całował moje piersi, a potem kochaliśmy się. Tak mnie zdobył. Chcesz? Rozbiorę się dla ciebie. Pamiętasz? Jak mnie prosiłeś, żebym się dla ciebie rozebrała?

0: Obojętnie, czy było zimno, czy ciepło, bo ty lubiłeś na mnie patrzeć. Jak się rozbieram na moje piersi, jak brzoskwinki. Tak je nazywałeś. A ja się śmiałam. Nigdy się ciebie nie wstydziłam.
1: O, może na początku.
0: Ale potem już nigdy. Bo lubię, jak patrzysz na mnie. Dotykasz mnie. Całujesz mnie. Kochasz się ze mną. Teraz wiem, że jak się nie rozbiorę ostatni raz przed tobą, to już się nigdy przed nikim nie rozbiorę. Chcę, żebyś pamiętał, że ten ostatni raz rozebrałam się dla ciebie, bo już nigdy się przed tobą nie rozbiorę. Nikt też nigdy nie będzie na mnie patrzył tak jak ty. Zawsze będę na ciebie czekać. Bardzo możliwe, że już nikogo nie poznam. Nikt nie będzie chciał się ze mną umówić. Zresztą nie jestem już taka młoda. Być może,
1: a raczej na pewno zostanę starą panną.
0: Bo wszystkie moje koleżanki ze szkoły już dawno wyszły za mąż, mają dzieci, a ja czekałam, aż ty mnie poprosisz o rękę. Pamiętasz, jak chciałeś wybudować dom blisko morza, tak żebyśmy rano mogli wyjść na balkon i głaskać fale naszymi oczami? Jedno, co lubiłeś. Jak się przed tobą rozbierałam, ale jak cię potrzebowałam, naprawdę, kiedy nosiłam nasze dziecko, nie było cię. Dlatego tak się stało. Teraz taka jestem zła i taka już będę, a może nawet gorsza, stałam się zła. Jak mówi moja matka, nie do życia. Bałeś się, że będziesz musiał tu wrócić do tego małego miasteczka, że nie znajdziesz sobie tu dobrej pracy przez naszą córeczkę, że do niczego nie dojdziesz i zmarnujesz sobie życie. Znajdziesz sobie jakąś ładną dziewczynę z dużego miasta, będziesz miał dziecko. Jak zamieszkacie razem, ona będzie mówić głupstwa, a ty będziesz zadowolony, chociaż ona nie będzie dbać o ciebie tak jak ja. Bo ty zawsze chciałeś zupełnie kogoś innego niż ja. Jestem z małego miasteczka, nie mam dobrej pracy, tylko siedzę w bibliotece i wypożyczam ludziom książki. Nie skończyłam studiów. Mam tylko matkę, która, jak jej powiem, że nigdy już do mnie nie przyjedziesz, powie, że nie byłeś miły, tylko udawałeś. Nie masz zegarka, który ci dałam, jak wyjeżdżałeś na studia? Zostawiłeś na umywalce w akademiku? A może dawno przestałeś go nosić? Mogłeś nawet go wyrzucić przez okno. Pamiętasz, jak zbierałam cały rok, żeby ci kupić taki zegarek, jak chciałeś? Bo ja nie zarabiam dużo, ale chciałam ci dać coś ładnego, jak pojedziesz na studia do dużego miasta, żebyś miał piękny zegarek, bo tam ludzie zwracają uwagę na drogie rzeczy. Jest ciepła noc. Zawsze jak była taka ciepła noc, bierzesz mnie za rękę. I idziemy na plażę. Tam śpiewamy stare przeboje, mówimy wiersze, które pamiętamy. Rozbieramy się do naga i pływamy w morzu.

0: Wracamy do domu i włączamy światła. Napuszczamy ciepłą wodę do wanny. Trzymamy głowy pod wodą, aż któryś z nas nie wytrzyma i musi zaczerpnąć powietrza. I tak śmiejemy się z tych naszych zabaw jak dzieci. Potem nie wycieramy się i idziemy do łóżka. Kochamy się. Tak długo. Mówię ci, że chyba jesteś maratończykiem. A ty mówisz, że nigdy nie masz dość się ze mną kochać. I ja w to wierzę. Bo też nigdy nie mam dość się z tobą kochać. Jak była sobota albo niedziela, leżymy cały dzień w łóżku i czytamy sobie książki. Któregoś dnia wyjeżdżasz na studia do dużego miasta, odprowadzam cię na pociąg. Na dworcu straszę cię, że się zabiję, jak nie wrócisz do mnie. Jak Anna Karenina, rzucę się pod pociąg. I zaraz jak pociąg odjechał, upadam na peronie, wiozą mnie do szpitala i mówią, że jestem w ciąży. Dzwonię do ciebie wieczorem, żebyś przyjechał, proszę, żebyś przyjechał.
1: Nie mam czasu.
0: Bo przecież zacząłeś naukę. Na ferie przyjeżdżam do ciebie. Masujesz mi stopy, rozmawiamy o naszej córeczce, jakby już była między nami. Szukamy dla niej imienia. Wyrzuciłeś już wszystkie zdjęcia? Nie zostawiłeś nawet tych z ferii? Nic sobie po mnie nie zostawisz? Pewnie tylko to, co jest w głowie. Ale trudno się tego pozbyć. Będę przychodzić do ciebie we śnie jak motyl. Siądę na twoim ramieniu i będę tak siedzieć. Kupiłam ci mandarynki, 2 kilogramy. Wybierałam najładniejsze w naszym sklepie. Ludzie wiedzieli, że kupuję dla ciebie, bo wszyscy w miasteczku wiedzą, że lubisz mandarynki. Weź sobie na drogę, bo będziesz długo jechał. Mógłbyś nic nie jeść, tylko mandarynki. Mam w kieszeniach pełno wyschniętych skórek po mandarynkach. Kiedy jest mi źle, biorę garść, przystawiam do nosa, wącham. Będę miała pachnącą pamiątkę naszej miłości. Jakbyśmy mieli córeczkę, wtedy byś mnie nie zostawił. Lubiłbyś mnie. Może nawet polubiłbyś naszą córeczkę. Bo ty jesteś dobry. Tylko, że zawsze chciałeś stąd wyjechać. Stałam się dla ciebie już tylko powietrzem. Jutro będzie piękny dzień. Zostaw klucz, połóż na stole. Idź. I nie trzaskaj drzwiami. Sąsiedzi już śpią. Wyślij mi kartkę na święta. Wyślesz? Wyślij. Matka mieszka daleko. Sąsiedzi już dawno nie mówią mi dzień dobry. Wytłumaczcie mi, jak można kochać. Jesteś.

0: Jesteś moją miłością niewyznaną, ukrywaną tyle lat.
1: W słuchowisku miłości Tomasza Manna wystąpili
2: Kamil Labar
1: i Dawid Ogrodnik. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Paweł Romańczuk. Produkcja Beata Jankowska. Reżyseria Tomasz Mann.
3: Dziękujemy. Autor i reżyser towarzyszy nam, no niestety, tuż przed zachodem słońca. Ponad 2 miesiące słońce doładowywało nasze akumulatory, Tomku.
4: Dobry wieczór, dzień dobry.
3: Twoja sztuka należy do całej serii utworów radiowych kameralnych, pisanych dla dwójki aktorów i opowiadających o miłości. I nie są to komedie romantyczne.
4: Tak, jest to o miłości, ale chyba takiej miłości, która nigdy nie umrze w sercu tej dziewczyny. A czy to nie jest komedia romantyczna? No nie wiem, chyba komedie romantyczne generalnie polegają na tym, że człowiek ciągle myśli o miłości.
3: Jest jedna recepta na komedię romantyczną. Ona zawsze dobrze się kończy.
4: Masz rację. To jest jednak wspomnienie miłości, która może się nie udała do końca, ale ta dziewczyna sobie da radę.
3: No dobrze, nazwijmy to happy endem. Dodajmy, że to ogromna odwaga, by zaprosić znanego aktora do udziału w słuchowisku, w którym ma zagrać niemal niemą rolę. No i to jest ten właśnie przypadek Dawida Ogrodnika.
4: No tak, rozmawiałem z Dawidem i powiedziałem, że sama jego obecność może krępować Kamilę Barr. I na tym właśnie polega, ponieważ w tej historii właściwie bohaterka mówi do nieistniejącego już w jej życiu chłopaka, z którym się bardzo kochali. No i Dawid wiedział o tym, że właściwie oddechem, a samą obecnością, małą ilością słów będzie jakby tworzył z nią tą historię. Ale powiedział fajną rzecz na końcu. Szkoda, że tego nie ma w słuchowisku, bo powiedział mi, wiesz co, mógłbym zagrać na klarnecie. I powiem szczerze, że tego najbardziej żałuję. To mogłoby być co? To mogłoby być dialog na klarnet i na głos Kamili.
3: Kończymy żarty, ponieważ jeszcze dzisiaj chcielibyśmy wspomnieć kontekst twoich dwuosobowych słuchowisk, spektakli słuchowisk. Tę kameralistykę uprawiałeś najpierw w wersji live w Laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Nazwałeś tę aktywność audioteatrem, a od 2 już lat, mówimy o sezonach letnich zarazem, to słuchowiska realizowane w teatrze po kolei we Wrocławiu. Już ta gra słów teatr po kolei jest atrakcyjna.
4: Tak, bo teatr po kolei mieści się na dworcu głównym we Wrocławiu, w sali sesyjnej. Jak państwo wiedzą, jak się wchodzi do głównego wejścia na dworzec, to nad tym wejściem właśnie jest sala sesyjna, przepiękna, wybudowana specjalnie dla dyrektorów kolei niemieckich przed wojną, żeby mogli wytyczać nowe drogi.
3: I tam działa twój wyłącznie i twoich przyjaciół teatr?
4: Tak, jest to scena letnia. Gramy w czasie wakacji, dokładnie w sierpniu. W tym roku mamy 3. sezon i to są właśnie spektakle audioteatralne. I też to pięknie powiedziałeś, że właściwie są to spektakle słuchowiskowe.
3: Zakończyła się właśnie ta seria tegorocznych spektakli słuchowych. Przypomnisz tytuły i wykonawców, bo to oni stanowią o wielkiej atrakcyjności całego przedsięwzięcia.
4: Tak, pierwszym spektaklem był Maszynista w wykonaniu Jacka Braciaka i Justyny Szafran. Drugi spektakl to Historia pewnej miłości, zagrana przez Adama Woronowicza i Olgę Sarzyńską. I trzeci spektakl to Wyspa w wykonaniu Mai Ostaszewskiej i Andrzeja Chyry. I tak jak wspomniałaś, no były to kameralne historie, ale jak to powiedziała moja żona, która też przygotowała scenografię, właściwie mamy sezon małżeński.
3: Oczywiście aktorzy prywatnie nie pozostają w związku małżeńskim. Podziwiamy, że udało ci się zaprosić na przykład prawie nieosiągalnego dla nas Jacka Braciaka, bo to, że przyjęli twoje zaproszenie Justyna Szafran, Olga Sarzyńska, Adam Woronowicz i Andrzej Chyra, no to jakby oczywistość. To są przecież twoi aktorzy, którzy no właśnie grają w tych kameralnych utworach audiowizualnych.

0: wizualnych. O tym też wspominamy, bo przecież na przykład Wyspa była zrealizowana najpierw w Teatrze Polskiego Radia i, o ile dobrze pamiętam, właśnie dla Trójki.
1: Tak, i tam występowała Danusia Stenka i właśnie osiągalny wtedy Jacek Braciak. No, warto jeszcze chyba powiedzieć, że oprawą muzyczną tak naprawdę zajmuje się Paweł Romańczuk, czyli małe instrumenty, który, jak wiemy, tworzy instrumenty, które nie istnieją, ale na scenie wyglądają jak wielkie, piękne instalacje i też można na to patrzeć i słuchać.
0: Przeglądam jeszcze tytuły. No, większość z nich rzeczywiście albo wcześniej była przedstawiona w Warszawie, albo nawet miała swoje, nie tylko Wyspa, realizacje radiowe, z tym, że post. Nie były to premiery, tylko po prezentacji live mogliśmy byli również przedstawić je w Teatrze Polskiego Radia. Jednego tylko tytułu nie znam, owego Maszynisty.
1: Maszynista właśnie jest napisane specjalnie dla Jacka Braciaka, ponieważ jak kiedyś pojechałem sobie na przegląd samochodu, bo każdy musi przeglądać sobie samochód, to pan mi opowiedział historię niezwykłą i sobie pomyślałem wtedy o Jacku Braciaku. I Jacek nawet mi powiedział, że jak napiszę trochę dłuższy, to on by chciał z tego zrobić monodram. To też kameralnie.
0: Kameralistykę cenimy nade wszystko z różnych powodów, również czysto praktycznych. No ale Tomku, gdybyś myślał o Trójce, to prosimy cię o coś weselszego z jednoznacznym happy endem.
1: Już kończę Michała Anioła, drugą część.
0: To była taka miniaturka sprzed wielu lat, w której wystąpili Maria Seweryn i Tomasz Karolak. Pyszna miniaturka.
1: Super, to było pięknie zagrane. Tak. I myślę, że przysiądę do końca sierpnia, powinienem ci przysłać.
0: Świetnie, tym bardziej, że Michał Anioł, przypomnę, jeżeli państwo nie pamiętają, to kot małżeństwa, które grają Maria i Tomasz. I ta historia kończy się fatalnie wręcz. W związku z tym zostało złożone zamówienie, byś napisał ciąg dalszy, czy jak kto woli sequel, który by pocieszył nas. To wcale nie zakończyło się tak strasznie. To była tylko po prostu prowokacja.
1: Prowokacja miłosna, ale druga część jest już z happy endem. Piękny. Małżeństwo już sobie wybaczyło i się pokochało.
0: A przede wszystkim kot przeżył. To miało być tym zadośćuczynieniem.
1: Oczywiście kot jest na kolanach. Może zagra, ale to byłoby ciekawe, jakby zagrał kotek. Suchowisku dla Trójki, co? Ale fajny pomysł.
0: No tak.
1: To jest coś. My mamy kotka, także...
0: Słyszą państwo w moim głosie pewną wątpliwość, czy nawet brak entuzjazmu, no ale w końcu, jak to się nazywa po łacinie?
1: Licencja poetyka.
0: Licencja poetyka.
1: Jeszcze chciałam powiedzieć, że Miłości było prezentowane w Teatrze Po Kolei w pierwszym sezonie, ale przez samą Kamilę Bar. Rozpoczęliśmy w ogóle naszą przygodę z Teatrem Po Kolei właśnie występem Kamili.
0: I to było PS do naszego dzisiejszego szalonego spotkania. Tymczasem niepostrzeżenie słońce chyba już zachodzi, niestety.
1: Ale wstanie raniutko.
0: Późno, bo przynajmniej w Warszawie po godzinie 5. Niemniej do usłyszenia za tydzień. A naszym gościem był Tomasz Mann.
1: Dziękuję pięknie za zaproszenie i życzę pięknych zachodów słońca.
0: Bądźmy dobrej myśli, więc...
2: Scena teatralna Trójki. Zapraszamy do reklamy.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior.

0: To linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
0: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
0: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
0: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Enea Ironman 70.3 Poznań. Wyzwanie dla najodważniejszych. 30 sierpnia spotkajmy się na Enea Stadionie, by dopingować ludzi z żelaza. W programie także bieg na 5 km oraz Phoenix Iron Kids Poznań. Szczegóły i zapisy na ironmanpoznan.com.pl. Poleca Radiowa Trójka.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
1: Czy już znasz tę nowość?
0: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
0: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 22 sierpnia, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Dwie osoby dorosłe i dziecko w wózku potrącone przez samochód w Krakowie. Pogoda nareszcie się uspokaja, ale nawałnice postawiły na nogi strażaków w całym kraju. 6 krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, domagają się wprowadzenia nadzwyczajnego podatku od koncernów naftowych. Groźny wypadek w samym centrum Krakowa. Kierowca samochodu osobowego najprawdopodobniej stracił panowanie nad autem. Wjechał na chodnik, którym szła 3-osobowa rodzina z dzieckiem w wózku.
8: Wszystkie te osoby zostały natychmiast do szpitala. Dziecko w stanie przytomnym, natomiast u osób dorosłych strażacy wspólnie z ratownikami medycznymi prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową.
7: Mówił kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiego komendanta Straży Pożarnej. Samochodem osobowym podróżowały 4 osoby w wieku od 20 do 25 lat. Ponad 7700 interwencji po nocnych i porannych nawałnicach. Najwięcej pracy mieli strażacy na Mazowszu.
9: Tam ich było ponad 2700. Z kolei na Warmii i Mazurach tych zdarzeń było ponad 1300. W Kujawsko-Pomorskim było natomiast tych zdarzeń ponad 900, a na Podlasiu ponad 700. Strażacy mieli dużo pracy z wypompowywaniem wody, usuwaniem powalonych drzew. Tu warto wspomnieć, że około setki dachów zostało uszkodzonych w skali kraju.
7: Informował brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Straży Pożarnej. Nadal 90 tysięcy odbiorców z powodu wichur. Nie ma prądu, głównie na Podlasiu. 6 krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, domaga się wprowadzenia nadzwyczajnego podatku od koncernów naftowych, których zyski gwałtownie wzrosły w wyniku wojny na Bliskim Wschodzie, poinformowała agencja AFP. Mamy do czynienia z jednym z największych wstrząsów podażowych od dziesięcioleci, a na całym świecie narasta niezadowolenie związane ze wzrostem kosztów życia, ocenili w liście ministrowie finansów wszystkich 6 krajów. Politycy zwrócili się z prośbą o wpisanie tej kwestii do porządku obrad, które odbędą się w przyszłym miesiącu w Dublinie. Państwa wnioskują o podobny środek, jaki zastosowano po pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Stalker zatrzymany przez parczewskich policjantów, 36-latek, miał grozić 20-latce i oczerniać ją w mediach społecznościowych. Motywem działania mężczyzny miało być nieodwzajemnione uczucie.
10: 36-latek nie potrafił pogodzić się z brakiem zainteresowania ze strony kobiety i publikował kolejne wpisy na swoich portalach społecznościowych.

0: częściowych. Ponadto policjanci ustalili, że mężczyzna nachodził kobietę również w jej miejscu pracy. Pomimo braku akceptacji z jej strony, podejmował kolejne próby kontaktu, m.in. wysyłając jej kwiaty. Sprawca został zatrzymany przez policjantów, ponadto podczas interwencji znieważył oraz naruszył ich nietykalność cielesną.
1: Mówiła Anna Kamola z lubelskiej policji. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące uporczywego nękania, kierowania gróźb karalnych oraz znieważenia i naruszenia nietykalności policjantów. Żydowscy osadnicy oprócz napadów na Palestyńczyków zaczęli atakować karetki, które przyjeżdżają z pomocą. Tymczasem kraje europejskie i Kanada potępiają izraelski plan budowy nowego nielegalnego osiedla, które podzieliłoby okupowany zachodni brzeg na dwie części.
2: Niedaleko Hebronu osadnicy zastrzelili 17-latka, a w okolicach Dżeninu żołnierze postrzelili w klatkę piersiową i plecy 14-letniego chłopca. W Deir Shams osadnicy wybili szyby w karetce, która przyjechała do 5 zaatakowanych przez nich Palestyńczyków. W Dżeninie uniemożliwiono dojazd karetki pogotowia do postrzelonego przez żołnierzy mężczyzny. W rezultacie zmarł z wykrwawienia. Według danych palestyńskich tylko od początku tego roku osadnicy zabili 25 Palestyńczyków. To największa liczba od 2019 roku, gdy zaczęto prowadzić tę statystykę. Od prawie 2 tygodni trwa oblężenie 3 palestyńskich domów w wiosce Kusra niedaleko Nablusu, gdzie brutalni osadnicy wspierani są przez siły izraelskie. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
1: Pierwsze małe żółwie błotne wykluwają się właśnie w inkubatorze Mazurskiego Centrum Bioróżnorodności. Trafiły do nas jaja z 4 lęgowisk, które były zagrożone zniszczeniem przez prace rolnicze, mówi kierownik centrum Grzegorz Górecki.
3: Pierwsze żółwie się od kilku dni wykluwają. Taki okres klucia trwa od kilku dni do nawet 2 tygodni. Wiem, że jeden lęgowisko całe jest już wszystkie wykluły. Z tych 3 innych, bo razem już 4 mamy, no to jest około na razie 50% wyklutych żółwików.
1: Małe żółwie we wrześniu i październiku zostaną wypuszczone w miejsca, z których zabrano ich jaja. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W nocy padać, ale już tylko przelotnie, będzie jedynie na wybrzeżu. Jutro znacznie mniej opadów niż dziś. Niemal wszędzie są szanse na chwilę ze słońcem, a na termometrach od 17 do 23 stopni.
5: Autopromocja.
6: Dzień dobry, z tej strony Robert Grzędowski. Zazwyczaj spotykamy się o poranku w tygodniu. Zapraszamy do Trójki, ale tym razem zapraszam na spotkanie z muzyką, która towarzyszy mi od 9 do 6. Poza radiowym studiem to będzie rzecz o zachwytach. Audycja Rezydencja w niedzielę od 14 do 16.
5: Autopromocja.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: 20.06. Plik tekstowy. Prześcieradła, dajcie prześcieradła, rozlega się nawoływanie. Prześcieradła? Jakie prześcieradła? Kto pójdzie na górę grzebać w szafie? A jak nadlecą sztukasy i rzucą bomby akurat w nasz dach? Alicja niby szepcze, a jednak tak, by każdy usłyszał. Ona, służąca Czosnowskich, nigdzie się nie ruszy. Nie wyjdzie stąd i już. Przecież to trupy i wszystko im jedno, nawet gdyby miały gnić na oczach ludzi. Mamrocze Halina Grzegorzewska. Wszystkim teraz wszystko jedno, tylko tamtym wrzeszczącym na podwórku nagle nie wiedzieć czemu tak zależy. Po piwnicy rozchodzi się pomruk. Zgromadzeni rozważają, czy warto ryzykować życie dla umarłych. Należy im się odrobina godności i nie przystoi grzebać jak psów. To należy się, zawisa w powietrzu. Nie ma jednak odważnych. Nikt się nie rusza. Cisza. To prawie że początek, a właściwie pierwszy rozdział, czy pierwsza część pod tytułem Piwnica z książki pod tytułem Zieleniak, której autorka Anna Augustyniak jest naszą gościnią. Witam cię serdecznie.
9: Dzień dobry.
8: Książka wydana przez wydawnictwo Marginesy, a to wszystko oczywiście w pliku tekstowym. Ja się nazywam Max Cegielski, wydawczynią programu jest Michalina Bieńko, dźwięk realizuje Michał Jakubik, a wideo Wiktor Wysocki, ponieważ przypomina a tych, którzy nas słuchają w radiu, na wszelki wypadek informuję, że możecie też nas mieć w wersji telewizyjnej. Wszystkie odcinki pliku tekstowego od początku tego roku dostępne na kanale Trójki na YouTubie. Możecie nie tylko usłyszeć, jak brzmią autorki i autorzy, ale też zobaczyć, jak wyglądają. A nasza gościnka

0: Cini jest zarówno pisarką prozy, ale też dziennikarką, także autorką biografii, a także poetką. Zgadza się wszystko, co mówię?
1: Wszystko się zgadza. Dziękuję za taki research.
0: Celem tych programów Pliku Tekstowego jest to, żeby nie tylko pokazać nowe książki, ale też, żeby nasze słuchaczki i słuchacze dowiedzieli się czegoś o naszych gościach. I chciałem przede wszystkim zacząć, Anno, od jednego pytania. Czy tę książkę nazwałabyś powieścią, czy reportażem, czy jeszcze jakoś inaczej?
1: Nazwałabym hybrydą, czyli powieścią historyczną zderzoną z reportażem oraz z materiałami archiwalnymi. Bo też tam jest część jednego rozdziału oparta o cytaty z archiwów.
0: I zaraz do tych cytatów też dojdziemy. Ja przeczytałem taki fragment, który jest, powiedziałbym, powieściowy i są rzeczywiście te dwie części, piwnica i potem ta taka domykająca, które są, są zbudowane powieściowo. I powiedz, bo to jest tak, że te części wprowadzają nas, pokazują nam bardzo szeroką w gruncie rzeczy panoramę społeczną, prawda, mieszkańców Warszawy, no ale właśnie wyjaśnij, jakie dzielnicy, i one trochę służą do tego, żeby pokazać różne, jak rozumiem, tak ja to czytam, różne ich postawy, zanim się znajdą na tym tytułowym zieleniaku, do którego zaraz dojdziemy.
1: Tak, no bardzo dobrze to czytasz. Chciałam pokazać różne klasy społeczne, które na Zieleniaku, czyli na tym targowisku, na tym obozie przejściowym, są zupełnie zrównane. Tam jest istotna płeć, czyli to, co się dzieje później, przydarza się kobietom. Natomiast też wybrałam bohaterkę z najniższej grupy społecznej, po to, żeby pokazać jej oczami fizyczność ulic, fizyczność przeżywania upału, tego wszystkiego, czego ktoś ideologicznie jakoś gdzieś tam osadzony, czy nawet politycznie, no najczęściej nie zauważa.
0: Czyli ta Alicja służąca Czosnowskich jest też taką postacią, która nam pokazuje, że niezależnie od tego, kim byłeś przed wojną, to teraz w trakcie powstania będzie się czuła tylko i wyłącznie płeć na Zieleniaku, tak?
1: Będziesz się czuł tylko człowiekiem i tylko będzie cię definiowała płeć w tym obozie przejściowym, mówimy. O Zieleniaku, o targowisku, gdzie ludność Ochoty, dzielnicy Warszawy Ochoty była spędzana i zamykana. W czasie powstania warszawskiego.
0: No właśnie, bo właściwie rozmawiamy tuż po rocznicy, ponieważ Zieleniak funkcjonował od 4 do 20 sierpnia, tak? 44 roku. I powiedz, jak to się właściwie stało, że ty również mieszkanka Ochoty, tak? Warszawskiej.
1: W tej chwili nie, ale, wiele lat. Tak. Aha. Wiele lat mieszkałam na Ochocie, przy ulicy 1 Sierpnia, która jest zupełnie niedaleko Zieleniaka. Ja nawet piszę tam we wstępie, że robiłam zakupy. Kupowałam warzywa, owoce. To był mój bazar. I nie miałam świadomości, co się tam działo, co pod tą ziemią się kryje.
0: I postanowiłaś napisać, kiedy zaczęłaś się dowiadywać, skąd się dowiadywałaś, jak to było?
1: Sylwia Hutnik pisała o tym wcześniej, a potem aktywistki zaczęły walczyć o to, aby upamiętnić to miejsce, żeby tam tablica jakaś zawisła. Teraz, że wyprzedzę fakty, w czasie czuwania 4 sierpnia usłyszałam taką rozmowę, że będzie pomnik, będzie ogłoszony konkurs na projekt pomnika, że dzielnica ma budżet na to, więc...
0: Budżet się pojawił.
1: Budżet się pojawił teraz. Nie wiem, czy to ma związek z książką. Chociaż miałam taką sytuację, jak pisałam o Irenie Tuwim biografię. Ona wraz z bratem urodzili, Julianem, urodzili się w Łodzi.

0: I oczywiście Łódź chwaliła się Julianem od zawsze, natomiast Irena w ogóle nie istniała. Po książce, w której napisałam obrazoburczo, że córka miasta nie istnieje, pojawił się skwer jej imienia, pojawiły się murale, biblioteka, pojawiły się spacery śladami Ireny Tuwim. I to naprawdę książka spowodowała. Czytelnicy książki.
1: Ale czy tak wobec tego wierzysz w jakąś jednak sprawczość literatury?
0: W sprawczość literatury w ogóle wierzę. Swojej to troszkę jest.
1: Ale to byłoby dowodem, że twoja literatura jest sprawcza. To była książka Irena Tuwim, nie umarłam z miłości, prawda?
0: Tak, biografia. Wydana. Poetki i autor tłumaczki Kubusia Puchatka, którego wszyscy znamy, bo jest nam czytany od dziecka. A aha, potem czytamy sami.
1: Ale rzeczywiście ona była w cieniu i zaraz dojdziemy do tej kwestii cienia, jeżeli chodzi o Zieleniak, tylko chciałem zapytać, na czym polegają te czuwania, o których wspomniałem?
0: Halina Bortnowska, która przeszła przez Zieleniak, napisała swego czasu na Facebooku o tym i takie zdanie sformułowała, żebyśmy pamiętali, żebyśmy nie zapomnieli o tym. No bo tak naprawdę nikt o Zieleniaku poza historykami publicznie nie mówił. Do dzisiaj to jeszcze jest takie. I Elżbieta Podleśna, psychoterapeutka, aktywistka, znana w środowisku tutaj Warszawy, postanowiła, że 4 sierpnia każdego roku będzie przychodziła na Zieleniak, na to targowisko na Ochocie, i zapraszała na czuwania, czyli na takie milczenie, wspominanie tych kobiet i tej tragedii, która tam się zdarzyła.
1: Mm, ale czy to polega, nie wiem, na jakimś odczytywaniu nazwisk, czy to jest świeckie, czy są jakieś modlitwy?
0: Nie, modlitw nie ma. Mm. To na razie się Kościół tym nie zainteresował jeszcze. Od 2 lat Agnieszka Przepiórska, która jest odtwórczynią monodramu Ocalone, też mówi to o Zieleniaku. Ona odtwarza bohaterkę Irenkę K. I ona właśnie przychodzi i odczytuje apel. Ten apel, który kończy jej monodram, jej teatralny spektakl, odczytuje właśnie na Zieleniaku. I tam są wymieniane kilka nazwisk osób. I wzywa te kobiety zgwałcone, żeby stawiły się na tym apelu. Ja teraz jak to mówię, to mam dreszcze. Za każdym razem to jest wstrząsające. A tam w tym miejscu...
1: Wstrząsająca jest też twoja książka, ale musimy to, myślę, też dla naszych słuchaczek i słuchaczy spoza Warszawy, dla których ten kontekst powstania i rzezi Ochoty może być kompletnie abstrakcyjny, musimy wyjaśnić po kolei, na czym to polegało i chyba musimy zacząć od tego, czym były oddziały SS Rona. Opowiesz? Czym one były?
0: Czym one były? To były rosyjskie jednostki kolaborujące z Niemcami, które zostały wchłonięte przez SS. One pochodziły ze Związku Radzieckiego, z Republiki Łokockiej, którą Niemcy, jak to powiedzieć, którą Niemcy pozwolili stworzyć, pozwolili jej istnieć od 1941 roku przez 2 lata. Dlatego, że ci Rosjanie walczyli ze swoimi braćmi, z Sowietami. Mm. Dowódcą tej armii Ronowców, czyli Rosyjskiej Wyzwoleńczej Armii Ludowej, był Bronisław Kamiński. W tej republice był Bogiem zupełnie. I w momencie, kiedy Sowieci ich pokonali, Niemcy już nie mogli ich chronić, zostali przerzuceni najpierw na Białoruś i te rozbitki armii zostały wzbogacone o element jeńców wojennych, więźniów i przerzucone pod Częstochowę do Polski. w momencie, kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie, Himmler zdecydował, że te jednostki mają

0: być rzucone do Warszawy i mają tłumić powstanie. I tak się zdarzyło, że 4 sierpnia od strony Okęcia o godzinie 10 rano dokładnie 1700 żołnierzy rosyjskich. Tam oczywiście byli Ukraińcy, Białorusini, różne nacje z całego Związku Radzieckiego, ale Rosjanie w większości weszli od strony Okęcia na Ochotę po to, żeby walczyć z powstańcami warszawskimi.
1: A tak naprawdę to właściwie, co też jest tutaj istotnym punktem odniesienia, że Ochota i ta jej część, to nie był obszar jakichś najostrzejszych walk powstańczych sensu stricte, prawda? W porównaniu z innymi dzielnicami.
0: No zupełnie, no. Powstańcy przez kilka godzin nacierali na jednostki niemieckie na Ochocie i partyzanci wycofali się do Śródmieścia część, a część do lasów. Także i trochę załóg zostało, przez 11 dni walczyły. Więc już w momencie wejścia ronowców do Warszawy, tam nikt nie walczył.
1: Mhm. Czyli tak naprawdę decyzja Himmlera, żeby wprowadzić SS Rona i co kluczowe, dać im 100% wolność, to nie była żadna decyzja, że tak powiem, militarna, tylko raczej chodziło o pewien, on sobie chyba doskonale zdawał sprawę, że to będzie rzeź i gwałt, które mają po prostu złamać ludność cywilną, tak?
0: Tak, tam oczywiście był aspekt militarny, ale skoro wiedzieli, kim są Rosjanie tej jednostki, że to są kolaboranci i że to są zupełnie ludzie no, pozbawieni jakichkolwiek skrupułów, no, te 2 lata, które oni w tej Republice Łokockiej mordowali, gwałcili, przygotowały ich do tego, żeby tutaj robić to samo. Zresztą oni weszli do Warszawy nie jak wojsko. Mhm. Oni weszli z torbami, z wózkami, z koszykami pustymi, bo oni od razu mieli cel, żeby szabrować.
1: Mhm. Bohaterki i bohaterowie twojej książki z jednej strony słyszą o tym, czy wiedzą, że na drugim brzegu są Rosjanie, więc zastanawiają się jakby, kim są ci Rosjanie z SS Rona, a również ich niepokój wywołuje to, że ten wspomniany przez ciebie Bronisław Kamiński ma takie jakby polskie imię i nazwisko, ale
0: bo to był Polak. On miał ojca Polaka, matkę, która miała korzenie polsko-niemieckie, ale również nazwisko miała polskie. I co ciekawe, że po jednym z wywiadów, teraz właśnie po tej książce, napisał do mnie Rosjanin, który zbadał archiwa w Leningradzie, bo zafascynowany jest postacią Kamińskiego, tylko w tym negatywnym sensie, nazywa go katem i dotarł do takich bardzo ciekawych dokumentów pokazujących mentalność tego człowieka. Niemcy od razu dali mu stopień generała, a okazuje się, że on żadnych wcześniej wojskowych osiągnięć nie miał. Podawane było informacje, że był inżynierem, nie skończył studiów. W wieku kilkunastu lat założył jakiś gang, który napadał, więc on był świetnie przygotowany do tej rzezi, jaką zaproponował w Warszawie.
1: Mhm. Cały czas z nami Anna Augustyniak, autorka Zieleniaka. I tak naprawdę to mam wrażenie, że w gruncie rzeczy trochę uciekamy od tego, co jest, czy w każdym razie we mnie jest pewien psychiczny opór do tego, żeby dojść do tak naprawdę do clue tego wszystkiego, o czym mówimy. I od razu nasze słuchaczki i słuchacze to dziwnie zabrzmi, ostrzegam, że będziemy mówić o sytuacjach niesłychanie drastycznych i ty od razu westchnęłaś, ponieważ co, to jest dziwne, że musimy tyle lat po wojnie ostrzegać?
0: No musimy, nie dość, że historia kobiet zgwałconych

0: przez wroga została zamieciona pod dywan i po 80 ponad latach próbujemy o tym mówić i nadal to jest tabu, bo gwałt wojenny jest wciąż tematem tabu. Ale nawet w wydawnictwie mówimy o nagraniu audiobooka i mówimy o tym, że będzie trzeba ostrzeżenie, że to są treści drastyczne. W Wysokich Obcasach ukazał się wywiad, który był zapoczątkowany informacją, że treści drastyczne.
1: A z drugiej strony paradoksalnie w telewizji oglądamy filmy, w których mamy do czynienia z zupełnie jakąś potworną przemocą, która nie jest tam tematem tabu, ale czy to jest właśnie tak, że ty uważasz, że ponieważ na Zieleniaku dochodziło do masowych gwałtów potwornie brutalnych na kobietach, to to w związku z tym nie pasowało i nadal nie pasuje wielu stronom do patriotyczno-heroicznego obrazu powstania i dlatego ten temat Zieleniaka jest spychany?
0: No ja myślę, że tu jest oczywiście kilka przyczyn. Przyczyna cenzury politycznej, społecznej i psychologicznej. Ty mówisz o tej społecznej, czyli o tym, że ten zryw romantyczny no nagle kobietami gwałconymi no jakoś się obniża ta jakość tego. Zresztą nawet widać po współczesnych obchodach powstania, że my polerujemy pomniki powstańców, że gloryfikujemy. To jest oczywiście coś niesamowitego, iść do walki, prawda, w takim kontekście, w jakim to się odbywało w 1944 roku. Ale mówię o naszej perspektywie, że my robimy koncerty, śpiewamy piosenki powstańcze, a przecież zginęło 150, 200 tysięcy, jak niektórzy historycy podają, cywilów. I wymazujemy rzeź, która tak jak tutaj mówimy o rzezi ochoty, wymazujemy coś, co jest traumą. Bo to, że te kobiety zostały zgwałcone, to, że wielka ich część została zamordowana, ale większość przeżyła i wróciła do Polski, do różnych miast, do Warszawy i żyła z tą traumą, z zamkniętymi ustami milcząc.
1: To ja może zacytuję ze środka książki, która tak jak wspomniałaś, to jest taka część pod tytułem Ciało. Dlaczego ta część nazywa się, nosi tytuł Ciało?
0: Bo to ciało zostało zamęczone, zniszczone. Mm. Te ciała kobiet.
1: I wypowiedź, to jest świadek lat 23, główna sanitariuszka w punkcie sanitarnym AK, ulica Filtrowa, protokół zbrodni niemieckiej w Warszawie, która mówiła tak. Najtragiczniejszy był los kobiet i dziewcząt, a nawet dzieci płci żeńskiej. Wiek nie odgrywał roli dla rozbestwionej szarańczy. Wiele dziewcząt kryło się między mężczyznami i starcami, śpiąc w największym tłoku, prawie że przykryte ciałami swych ojców, mężów czy matek, bojąc się przy najmniejszym poruszeniu, czy nie idzie i czy nie wybierze jej sobie do zabawy i czy nie powiększy liczby tych, które leżą zabite pod płotem lub tych, których przeżycia moralne tak bardzo bolą. I ja miałam tam wielkie, bolesne przeżycia. To jest i tak jeden z delikatnych fragmentów, ale powiedz, bo w książce jest tak, że mamy te cytaty, których znamy źródło, a to, co jest obok, gdzie nie ma jakby źródła, to jest...
0: To jest moja proza, która jest oparta o archiwa. Tam nie ma moich wymyślonych kwestii. Oczywiście no, jest jakoś zbudowana przez słowa, które przefiltrowałam przez siebie. Natomiast te wszystkie opisy gwałtów, tych zadawanych cierpień, tego znęcania się nad ciałami kobiet, absurdalnego, abstrakcyjnego, tak złego i tak pomysłowego, to wszystko jest oparte o archiwa.

0: nazywa o relacji świadków, którzy przeszli zieleniak i przeżyli.
1: To może taki cytat. To jest tym razem jakby twoje przetworzenie. Krzyczały wszystkie, czy w dzień, czy w nocy brane, dopóki mogły, krzyczały. Wkładali im w usta, co popadło i co się dało. Zwłaszcza jedzenie, tak żeby się dławiły, głodowały przecież. Najbardziej matki krzyczały, żeby wziąć je, córki zostawić. Dzieci to przecież oferowały siebie. Kiedy rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, ty powiedziałaś, że tak naprawdę masz kłopot z kolejnymi rozmowami na temat tej książki, ponieważ kiedy o tym mówisz, tak samo jak ja w tej chwili, kiedy czytam, to ta trauma powraca jakby u ciebie, u mnie, u czytelników, czytelniczek, ale może trzeba to wszystko głośno wypowiedzieć, żeby gdzieś przejść na jakąś drugą stronę, głośno myślę.
0: To mi przyświecało, kiedy postanowiłam, że o tym napiszę, że, no bo to jest jedyna forma, w jakiej ja mogę opowiedzieć coś światu oczywiście, opowiedzieć coś innym ludziom, co przeżyłam, co zaobserwowałam, czego się dowiedziałam, czego dotknęłam. Ale żeby napisać książkę opartą o archiwa, trzeba było czytać. Trzeba było siedzieć i czytać kolejne relacje, kolejne opowieści świadków. I to było nie do wytrzymania. Ja musiałam robić bardzo długie przerwy. Potem zaczęłam pisać książkę, na rok odłożyłam, bo zaczęłam chorować. Bo ciało w pewnym momencie przestało odróżniać rekonstrukcję historyczną, którą tworzyłam, od realnego zagrożenia. I dlatego powiedziałam ci przed wejściem, że to jest bardzo opresyjne. Mówienie, życie cały czas w tej straszności, ale równocześnie, tak jak już gdzieś powiedziałam, że skoro pisanie, czytanie, mówienie o tym po 80 ponad latach jest taką makabrą, to co przechodziły te kobiety tam na Zieleniaku i jak one potem żyły z taką traumą niewypowiedzianą, z krzywdą, która nie została zaopiekowana w żaden sposób przez społeczeństwo polskie. Brakuje mi słów, bo nie umiem sobie wyobrazić tej tragedii, codziennie zderzania się z tym. Przecież tego się nie da wyprzeć, zapomnieć, zdysocjować. A poza tym ten strach, że inni ludzie odkryją, prawda? Miałam takie spotkanie w trakcie zbierania materiałów z panem Bogusławem Lachowskim, który jako siedmiolatek wraz z rodzicami i bratem trafił na Zieleniak. On mieszkał na ulicy Piotrkowskiej, czyli niedaleko. Rozmawiał ze mną w taki sposób. Po latach prawie 90-letni człowiek powiedział, że przecież wszystkie sąsiadki były zgwałcone. Przecież one krzyczały całe noce. Jego matka była postrzelona. Wszyscy wrócili do tej samej kamienicy na Piotrkowskiej. Dlaczego te kobiety o tym nie mówiły? Dlaczego one to ukrywały? Dlaczego trzeba było 80 lat, żeby zacząć o tym mówić? Dlaczego? No bo się bały, bo się wstydziły, bo się czuły skalane, współwinne.
1: A zarazem wiedziały, że przecież tuż obok są inne kobiety, które przeżyły często to samo, ale nie potrafiły się na przykład wspomagać. Tylko że jakby system, nie wiem, nawet powojenny, opresji też związanej z płcią był tak silny, że nawet te, które wiedziały o sobie nawzajem, nie mogły sobie pozwolić na jakieś szczere, nawet nie wiem, w ukryciu, wspieranie się wzajemnie.
0: Nie wiem, być może tak było, ale sądzę, że raczej nie. Z tego powodu, że one musiały żyć. One musiały wychodzić za mąż, rodzić dzieci, rozwijać się zawodowo. A trwanie w tej traumie i mówienie o niej, życie nią, no co dawało? Potęgowało strach i jakąś nawet wręcz nienawiść do własnego

0: do ciała. Że musiało to przeżyć i że to wspomnienie cały czas niesie w sobie.
1: I w tej książce jest też bardzo dużo fragmentów, ponieważ ja zacząłem od tego fragmentu o służącej, o Alicji, ale potem mamy przede wszystkim historię

0: córka Hania. A propos właśnie jakby możliwych metod wsparcia, bo dla mnie to też była częściowo historia o tym, ponieważ ta twoja bohaterka jest niesłychanie pobożna i ona co jakiś czas modli się i tak dalej. A miałem wrażenie, że w zasadzie wszystkie te fragmenty wskazują na to, że nawet wiara w takiej sytuacji
1: nie ocala.
0: Nie
1: ocala. Wspomaga.
0: No.
1: Nie daje siły.
0: Takie miałem wrażenie.
1: To jest coś, o czym ja myślę od wielu lat. Na przykładzie obozów koncentracyjnych. Kiedyś robiłam reportaż z Haliną Birenbaum. Ona trafiła do Auschwitz. Z bardzo pobożnej rodziny i tam straciła wiarę. Była w baraku, ja byłam z nią w tym baraku, ona mi pokazywała, które było jej łóżko w baraku i okno, z którego widać komin i dym palonych ciał. Powiedziała, że jej płuca oddychały dymem spalonych ciał ludzkich i ona tam straciła wiarę. Ale że wiele innych osób, i mężczyzn, i kobiet, właśnie ta wiara trzymała przy życiu. I ja myślę, że to we wszystkich moich książkach jest to zderzanie się z Bogiem i zastanawianie się nad duchowością, czy to jest wsparcie, czy jednak rozczarowanie. Mhm. Ja nie znam odpowiedzi, mimo że byłam w różnych dramatycznych sytuacjach w życiu. Oczywiście to jest jakiś 1% skali tego, o jakich tutaj opowiadamy. Ale też zastanawiałam się ze swojej perspektywy. Natomiast ten wątek wplotłam tych modlitw, wzywania Boga, Najświętszej Panienki, dlatego że tak naprawdę było. Jest dużo książek o Powstaniu Warszawskim, o Kościele, o tym, o mszach świętych. I nawet ateiści czy ludzie niewierzący przychodzili na tę mszę. Czyli jakiegoś duchowego wsparcia wszyscy potrzebowali, również jednoczenia się. Mhm. A te msze, te pieśni kościelne, te modlitwy jednoczyły, bo wszyscy je znali.
0: Ale też takim drugim wątkiem, który tutaj się pojawia, który nawet był, wydaje mi się, że on jest, można go wyczuć w tym pierwszym fragmencie, który przeczytałem, to znaczy, czy warto ryzykować życie. I wiele takich momentów, kiedy bohaterom czy bohaterkom wydaje się, że mogliby coś wytrzymać, natomiast jakby zderzenie z rzeczywistością testuje ich. Mamy tam postać filozofa, który, jak się okazuje, jest autorem książki o stoicyzmie praktycznym, tak?
1: Tak.
0: Nie tylko te potworne sytuacje gwałtów, ale w ogóle wszystko na zieleniaku związane z fizjologią, związane z brudem i tak dalej. W każdym momencie było takim testem człowieczeństwa.
1: No, testem człowieczeństwa, testem przetrwania. Mm. Czy moje przetrwanie jest istotniejsze niż przetrwanie tego człowieka obok? To też jest taki temat, który bardzo mnie interesuje, ale nie chciałabym nigdy konfrontować się bezpośrednio. Natomiast właśnie ten heroizm, kiedy potrafimy otworzyć się na innych ludzi, na ich potrzeby, w sytuacjach krańcowych. To jest nawet, kiedy dzieje się wypadek. Przed chwilą były czytane wiadomości, wypadek i gapie, którzy stoją wokół i ktoś, kto rzuca się do pomocy. Mhm. Ktoś, kto wie, że może mu się zdarzyć krzywda, ale drugi człowiek jest dla niego równie ważny, jak on sam.
0: Ale też chyba tam są takie sytuacje, kiedy kobieta daje właśnie matce małej Hani odrobinę wody, to często na ten gest się zdobywają ludzie, którzy wcześniej nie mówili o ideałach,

0: wartościach, tylko po prostu coś robią, prawda? To jest chyba też istotne.
1: To jest coś, co się otwiera w nas, jakiś rodzaj człowieczeństwa i bliskości z drugim człowiekiem. To jest trudne do nazwania, do wyjaśnienia, bo nie umiemy powiedzieć, jak byśmy się zachowali w tej sytuacji. Mhm. To jest coś, co się dzieje chyba poza rozumem. Jakaś bliskość z drugim człowiekiem, który potrzebuje tego samego, co my, ale nagle uznajemy, że on potrzebuje bardziej. Mhm.
0: Mhm. Wspomniałaś o tym, jak wiele cię kosztowało, rozumiem wręcz psychofizycznie, napisanie tej książki, ale wcześniej napisałaś właśnie tą książkę Na targu niewolników III Rzeszy, prawda? To był rok 2024. I rozumiem, to była twoja historia rodzinna, tak?
1: Tak, tak, tak. Tak. Mój tata, moi dziadkowie zostali wywiezieni na roboty przymusowe do III Rzeszy. I ta historia tkwiła we mnie w opowieściach rodzinnych. I takie poczucie winy ocalałego, ocalałej, które ja od zawsze miałam. Myślę, że też dlatego tyle reportaży o wojnie, tyle tekstów. Wciąż próbuję to zrozumieć, co się przytrafiło mojej rodzinie i co się przytrafiło innym ludziom, którzy zostali tak dotknięci.
0: Mhm. Czy ja też napisałem książkę, w której na takim swoim poziomie rodzinnym różne traumy z okresu II wojny światowej usiłowałem zbadać. I z jednej strony myślałem sobie, po co to w ogóle robić? Minęło tyle czasu, a z drugiej strony wiedziałem, że ten upływ czasu, o którym już tyle razy wspomnieliśmy, on nic nie zmienił w gruncie rzeczy i nic nie zaleczył. Ciągle mi tutaj się przypomina tytuł książki słynnego badania socjologiczno-psychologicznego, czyli Traumaland, tak? Czyli, że jednak w Polsce mamy to wszyscy gdzieś po prostu w sobie, nawet w kolejnym pokoleniu.
1: Tak, no my tę traumę epigenetycznie dziedziczymy na poziomie świadomym i na poziomie genów. I też to jest dla mnie ciekawe obserwować po jednej i po drugiej teraz po Zieleniaku książce, jak ludzie, czytelnicy jak reagują. Obserwuję komentarze. Większość zderza się z robotami przymusowymi, z życiem robotników przymusowych, nie mając świadomości, co to było, jaka to była tragedia. I teraz z rzezią ochoty, z gwałtami. Ale pojawiają się głosy, po co to wałkować? Po co o tych potwornościach mówić? Po co mówić o trupach? Po co mówić o cierpieniu? Żyjmy tym, co dzisiaj. No ja oczywiście sobie myślę, że bardzo dobrze, że są ludzie zdrowi psychicznie, którzy chcą żyć dniem dzisiejszym, ale myślę, że większość jednak ludzi w Polsce jest traumatyzowanych i dopóki nie opowiemy o wszystkich traumach, nie wyczyścimy tego, nie zderzymy się z tym, nie opowiemy naszej historii w całości, nie będziemy opowiadać tylko o tych romantycznych formach, o tych neutralnych albo jakichś kryształowych bohaterach. Jeśli opowiemy o tym, co naprawdę, zwłaszcza ludności cywilnej, co się przytrafiło i w Polsce, i właśnie robotnikom przymusowym wywożonym, co zniszczyło życie tych ludzi. Zabrało im domy, zabrało im ich życie, czasem pokoleń, które zbudowały i ich samych pokiereszowało.
0: Polecam też naszym słuchaczom i słuchaczkom odcinek Pliku Tekstowego, gdzie rozmawiam z laureatką Nagrody Konrada, młodą autorką, która napisała powieść Marta Hermanowicz Koniec, która pokazuje te traumy bardzo młodym pokoleniu,

0: które chciałoby uciec, ale się okazuje, że w pewnym sensie nie może. Wspomniałeś o tym, że wielokrotnie też w tekstach prasowych jako reporterka się zajmowałaś też wojną. W jaki sposób jakby te tematy, nie wiem, płyną pomiędzy twoją taką pracą, nie wiem, bardziej dziennikarską, a właśnie taką książką jak Zieleniak, a też poezją, bo tak naprawdę o Zieleniaku już napisałaś przed laty wiersz, prawda? Więc jakby, czy to jest tak, że coś, co poznałaś w pracy dziennikarskiej, potem jednak cię męczy, więc piszesz też jakiś bardziej artystyczny tekst, czy jak to jest?
1: Celnie to ująłeś. Właśnie tak. Mnie to męczy. Właśnie mnie okay. To męczy. Próbuję nadać jakąś formę i odejść od tego do jakiejś następnej kwestii. Ale nie mogę. Dopóki nie przeżyję tego do końca i nie dam temu jakiejś formy szerszej, bogatszej, która trafi do większej grupy czytelników, to nie mogę się uspokoić. Mhm. No i tak było z Zieleniakiem. Tak było z Zieleniakiem. Najpierw był wiersz. Wydawało mi się, że przecież opowiedziałam w tym wierszu już wszystko. Opowiedziałam, jak ronowcy każdej nocy przychodzą, świecą latarkami w twarze kobiet i wyciągają i gwałcą zaraz obok, ciągną pod mur kobiety do szkoły Hugo Kołłątaja, która obok Zieleniaka była. Że w tym wierszu już jest wszystko. Potem myślałam o reportażu, ale wydawało mi się, że w reportażu będzie taki za duży dystans. Czytelnik nie dostanie tych emocji. I dlatego zdecydowałam się już na prozę, żeby wszystko, co ja czuję, żeby czytelnik też poczuł. Mhm. Jeśli oczywiście ma w sobie emocjonalną siłę na to, żeby zderzyć się z naszą historią i z moim tekstem. Mhm.
0: Wydałaś taki tom poetycki Anna Q. Przygotowałem fragment z niego. To jest akurat taki głos takiego narratora trzecioosobowego, więc wydaje mi się, że ja jako mężczyzna mogę chyba go przeczytać, bo to nie jest...
1: Ale ja nie wiem, jaki fragment?
0: To jest wiersz czy fragment pod tytułem Nazwisko. Na scenie leżą nagie kobiety. Tak się zaczyna. Anna Q idzie po nich, jakby szła po trupach. Do niego. Nikt nie zauważył tego kochania. Wirują w powietrzu jakieś części czyichś światów. Lecą śmieci. Reklamówka, sflaczały balon, prezerwatywa, która ma jeszcze siłę frunąć po tym wszystkim, co się w niej zdarzyło. Po tym, co zdarzyło się w Annie Q. A o ty, moje żywe srebro, tańcz sreberko. Taki fragment przygotowałem.
1: Jestem zaskoczona.
0: Ale chodzi mi o to, czy ta Anna Q, ta figura literacka, bo to jest taki fragment, gdzie mamy trochę elementów, które mogą być współczesne, no ale właśnie mamy to, jakby szła po trupach. Czy to jest tak, że w ogóle ta kwestia kobiecego ciała, które pomiędzy mężczyznami, jak pisałaś właśnie w tym wierszu o Zieleniaku, w piekle pomiędzy mężczyznami, że w ogóle ta kwestia kobiecego ciała, które jest poddawane tym przerażającym opresjom w różnych epokach i na różne sposoby, że to cię męczy, tak, użyjmy tego sformułowania.
1: To mnie interesuje też ta nierównowaga między kobietami i mężczyznami. Wracając do tematu wojny, Christina Lam wydała w Polsce, ta książka się ukazała parę lat temu, tytuł ich bitwy, pamiętasz ten tytuł?
0: Nie, niestety nie.
1: Nasze ciała. Chodzi o to, że mężczyźni walczą, mówimy tutaj o wojnie, o konfliktach wojennych, ale wszystko się rozgrywa i tak potem na kobiecych ciałach, dlatego że wszyscy żołnierze, wszystkie narodowości gwałcą, tak? Podbijają i kobiety podbijają ziemię i kobiety wroga zawłaszczają. To jest nagroda. Ciało kobiety

0: jest nagrodą. Przeczytałeś ten fragment z Anny Ku. Rzeczywiście, cały ten tom jest o ciele. O ciele, które przechodzi z rąk do rąk i musi to wszystko znosić.
1: Mm-hmm. Czy też jakby via kwestia ciała pojawiło się to twoje zainteresowanie zwierzętami? Bo ty się z kolei odwołuje do takiego tomu, który napisałaś Między nami zwierzętami. Bo tam był taki, to znowu zacytuję ja. Na talerzu sen wieczysty, krowy, wołu, owcy, kozy. Grzech nie dotyczy zwierząt. Święty Tomasz to przesądził. Dusze nierozumne za to, jakie smaczne mają ciała. Domyślam się, że jesteś wegetarianką.
0: Tak, to ciała zwierząt. No, ładnie to zderzyłeś. Ten wątek ciał. No ale rzeczywiście, bo my nie mamy świadomości, że zwierzęta, którymi się karmimy, mają ciała, które czują. Które czują ból, które czują radość, nasycenie, głód, pragnienie. Te ciała są podobne do naszych ciał w odczuwaniu. I ten fragment... No tak... W zasadzie Między nami zwierzętami koncentruje się na ciele, bo tam też jest, są wiersze o pseudohodowlach, no ale to też są ciała zwierząt, które hodujemy, bo ktoś chce mieć pieska, pudelka i hodujemy, rozmnażamy te ciała, czyli rzeczywiście wszystko wokół ciała.
1: Ale mi oczywiście nie chodzi o zrównywanie ciał kobiecych z ciałem zwierząt, tylko chodzi mi raczej o to, co powiedziałaś, że ciała słabszych zwierząt czy słabszych fizycznie kobiet stają się polem walki w zasadzie.
0: Polem walki, łupem, nagrodą i są konsumowane.
1: Żołnierze konsumowali na zieleniaku ciała
0: kobiet. My konsumujemy ciała zwierząt, hodujemy je w jakichś potwornych ilościach i konsumujemy, nie zastanawiając się nad tym, że to ciało, ile to ciało bólu zniesie w tych hodowlach przemysłowych.
1: Ale jeszcze chciałem tylko zapytać, bo akurat ten wiersz, który zacytowałem i jeżeli się mylę, to sprostuj, że dawałeś też przypisy w tych wierszach. W tych Między nami zwierzętami.
0: Tak.
1: Bo pytam dlatego, że mam wrażenie, że też tak jak w Zieleniaku mieszasz formy, to też dawanie przypisu do wiersza jest też takim nieoczywistym chwytem formalnym, więc mam wrażenie, że ciebie też w ogóle interesuje, przechodząc na takie kwestie warsztatowe, interesuje cię też eksperyment literacki, czy jakieś takie przekraczanie granic konwencji literackiej. O.
0: Tak, to jest jedna część. Że można odpowiedzieć, że interesuje mnie eksperyment, hybrydowość, sprawdzanie, co z czym mogę połączyć, jak zaskoczyć czytelnika, albo jak sobie dać prawo powiedzieć coś, co przekracza zwykłe zdania. Natomiast druga część odpowiedzi na to pytanie. Ja jestem polonistką, filolożką i ja jestem perfekcjonistką taką chorobliwie i lubię dopowiedzieć, bo może ktoś nie wie do końca, to ja jeszcze dopowiem. To ja jeszcze naprowadzę, żeby ktoś nie musiał szukać, żeby dowiedział się całości.
1: Ale to by znaczyło, że nie do końca...
0: To jest chorobliwe.
1: Ale że nie do końca ufasz odbiorcom.
0: Z jednej strony nie do końca ufam, no bo byłam też nauczycielką, więc wiem coś na ten temat. Ale z drugiej chcę podać wszystko na tacy. Żeby czytelnik nie musiał szukać, kartkować, zastanawiać się, odchodzić, albo żeby nie dowiedział się tego wszystkiego, co ja w tym momencie...

0: momencie już przeczytałam, zarchiwizowałam. Nauczycielskie podejście, prawda?
1: Czyli z tego zestawu, który ja na początku zacytowałem, powiedziałem, że jesteś pisarką, dziennikarką, autorką biografii, poetką, to ty byś to spuentowała, a tak naprawdę to jestem polonistką, tak?
0: Polonistką. Kiedyś usłyszałam nawet, że jestem pouczycielką.
1: Pouczycielką.
0: Pouczycielką. I nie był to komplement.
1: No, znaczy wiesz, no, kłopot jest taki, że większość z nas, znaczy ja, no nie wiem, dobra, będę się wypowiadał w swoim imieniu. Ja mam traumę jednak szkolną, szczególnie z podstawówki. Moja polonistka chciała zrobić wszystko, żebym nie został pisarzem, ani dziennikarzem, którym w końcu zostałem.
0: Więc to znaczy zniechęcała cię?
1: Absolutnie zniechęcała, tak. Więc wiesz, więc być może to takie pouczycielstwo może się odnosić do naszych takich wspomnień tego typu, bo po prostu. Ale powiedz, tylko uczyłaś w szkole
0: polskiego.
1: Podstawówce?
0: Podstawówce polskiego, tak.
1: I to też było niełatwe doświadczenie dla ciebie?
0: No to było trudne doświadczenie, dlatego że klasy w tamtych czasach, ja to w czasie studiów uczyłam, klasy były bardzo liczne i trzeba było na przykład sprawdzać 40 dyktant wypracowań, słuchać 40 recytacji Dwóch wiatrów Tuwima. Przecież ja uwielbiam Tuwima, nie ma lepszego poety polskiego.
1: Ale
0: wysłuchać... Dwa wiatry w 40 wykonaniach znudzonych dzieci.
1: Rozumiem. Być może teraz ten śmiech w naszej rozmowie z odreagowaniem tak naprawdę tego wszystkiego, o czym żeśmy rozmawiali. Zmierzając już do końca programu, przygotowałem parę innych książek, których autorek, autorów nie daliśmy rady zaprosić, ale przygotowałem je trochę ze względu na ciebie. Po pierwsze dlatego, że będzie mowa głównie o poezji, mianowicie Warstwy, wydawnictwo wrocławskie, czyli to jest po prostu wrocławski dom literatury w absolutnie piękny sposób, naprawdę edytorsko, to jest wspaniałe absolutnie, wydaje poezję. I najpierw pomyślałem w ogóle o tym tomiku Dariusza Sośnickiego. No właśnie, dokładnie. Reprezentacja zwierząt. To nie jest nowy tom, to jest tom już 2025 roku, ale mamy tutaj wiersze zwierzęce. A potem jest też taka część, gdzie jest 8 scen z życia reprezentacji zwierząt, fantazja. Więc te zwierzęta tutaj na różne sposoby się pojawiają. Jeżeli chcesz, to ci dam to w prezencie, polecając zarazem naszym słuchaczom i słuchaczkom, żeby te książki nabywali. I od razu też dodam, skoro mówiłem o tym designie, że autorką projektu graficznego i składów wszystkich tych książek jest Kira Pietrek.
0: Wszystkich nie, ale
1: dużej, tak. Przynajmniej
0: Kira Pietrek zrobiła okładkę do Zieleniaka.
1: A to właśnie ona.
0: Tak.
1: A, no tak. Czyli wszystko się łączy ze sobą.
0: Tak, łączy się.
1: Kira Pietrek też Zieleniak, wobec tego gratulujemy.
0: Bo Warstwy bardzo pięknie graficznie wydają książki, prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: To jest najładniejsze ale też wydania poetyckie książek na rynku naszym.
1: Też Kira Pietrek zaprojektowała Agizano, czwarte wymieranie, znana tłumaczka, która zadebiutowała w Warstwach jako poetka. To też polecam i też to czwarte wymieranie gdzieś w tle oczywiście z kwestią naszych gatunków stowarzyszonych się łączy. A powiedz, a co ty czytasz i co polecasz?
0: Co teraz czytam? Czytam biografię Nicka Cave'a. To jest taki wywiad Rzeka, który nie jest tegoroczny, z tamtego roku książka, ale dopiero teraz czytam. Wydawać by się mogło po tych dramatach, jakie Nick Cave przeżywał, że to jest książka pełna rozpaczy, ale nie, to jest książka o sztuce. Oczywiście on bardzo szczerze opowiada o tym, jak stracił dwóch synów, jak matka umarła w czasie pandemii, nie mógł nawet na pogrzeb do Australii jechać, jak brał narkotyki i upadał.

0: na kolana, wstawał z kolan. I on to nazywa, to jest książka, która ma tytuł Wiara, Nadzieja i Krwawa Rzeźnia. Krwawa...
1: Rzeź.
0: Nie, krwawa...
1: Nie czytałem, więc niestety nie pomogę w tej chwili, ale...
0: ale... Tłumaczył Tadeusz Sławek, świetny tłumacz. I Nick Cave opowiada, że każdemu z nas ta rzeźnia się przytrafia. Mamy większe, mniejsze dramaty, ale warto szukać światła w sobie, żeby wyjść z sercem zranionym, ale wciąż bijącym.
1: I to jest świetne podsumowanie. Anna Augustyniak w pliku tekstowym. Dziękuję bardzo.
0: Ja również dziękuję.
2: Autopromocja.
3: Od gaci po hel.
4: Ta wycieczka to jakaś porażka.
3: Ależ skąd? Sukces. Dlatego przed nami trzeci etap akcji Teraz Pieszo. Paweł Turski i jego podróż. Tym razem przez Polskę Północną.
5: Jak się idzie, panie Pawle?
6: Dobrze się idzie.
3: Codzienne niespodzianki i zagadki.
7: Jak się tutaj żyje?
8: Luksusowo, bo nic się nie robi.
3: Ponad 300 kilometrów przygód.
7: Akcja!
3: Teraz Pieszo. Na antenie w porannych i popołudniowych wydaniach Zapraszamy do Trójki oraz w audycjach weekendowych od najbliższego poniedziałku, a także w mediach społecznościowych Trójki i na stronie trójka.polskieradio.pl.
9: Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Turski.
2: Autopromocja.
10: Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 22 sierpnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 8 tysięcy interwencji strażaków do wieczora przez nawałnicę. Nadzwyczajnego podatku od koncernów naftowych domaga się 6 państw Unii Europejskiej, wśród nich Polska. Iga Świątek rozpoczyna walkę o finał tenisowego turnieju w Cincinnati, o meczu za chwilę w sporcie. Na początek jednak Kraków. Nie żyją dwie osoby, mężczyzna i kobieta, którzy na chodniku zostali potrąceni przez samochód. Dziecko, które ma około roku, walczy o życie w szpitalu. Do tragedii doszło przed 18 w rejonie ulicy Nadwiślańskiej w Podgórzu. Policja zatrzymała kierowcę.
11: Na miejscu w tym momencie działa grupa dochodzeniowo-śledcza, technik kryminalistyki. Jest również biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.
10: Mówi podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Z informacji Straży Pożarnej wynika, że autem, który potrącił pieszych, jechały 4 osoby w wieku 20 do 25 lat. Bez prądu po nawałnicach nadal około 90 tysięcy odbiorców w środkowej i wschodniej Polsce. Przez gwałtowne burze i wichury, które do południa dały się we znaki, strażacy w całym kraju interweniowali prawie 8 tysięcy razy. Po południu pogoda się ustabilizowała i Instytut Meteorologii odwołał większość ostrzeżeń.
12: W szczytowym okresie po nocnych i porannych nawałnicach bez prądu było ćwierć miliona Polaków. W całej Polsce Straż Pożarna interweniowała prawie 8 tysięcy razy. Brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej PSP poinformował, że najwięcej interwencji było na Mazowszu.
13: Tam ich było ponad 2700. Z kolei na Warmii i Mazurach tych zdarzeń było ponad 1300. W Kujawsko-Pomorskim było natomiast tych zdarzeń ponad 900, a na Podlasiu ponad 700. W pozostałych województwach sytuacja już była mniej liczna i wymagająca, chociaż też były rejony, gdzie strażacy mieli dużo pracy z wypompowywaniem wody, usuwaniem powalonych drzew, zabezpieczaniem dachów. Tu warto wspomnieć, że około setki dachów zostało uszkodzonych w skali kraju.
12: Strażacy wciąż otrzymują kolejne zgłoszenia, jednak jest ich zdecydowanie mniej. Nie ma informacji, aby ktoś został poszkodowany w wyniku nawałnic. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
10: 6 krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, domaga się wprowadzenia nadzwyczajnego unijnego podatku od koncernów naftowych, których zyski gwałtownie wzrosły w wyniku wojny na Bliskim Wschodzie, informuje AFP. Francuska agencja cytuje wspólny list ministrów finansów Niemiec, Włoch, Austrii, Polski i Portugalii oraz szefa resortu gospodarki Hiszpanii do ministra finansów Irlandii, która sprawuje prezydencję w Unii. Mamy do czynienia z jednym z największych wstrząsów dziesięciolecia, a na całym świecie narasta niezadowolenie związane ze wzrostem kosztów życia, podkreślili w liście ministrowie. Politycy 6 krajów zwrócili się z prośbą o wpisanie kwestii podatku do porządku obrad posiedzenia szefów resortów finansów, które odbędzie się w przyszłym miesiącu w Dublinie. Stany Zjednoczone wprowadziły 50-procentowe cła na część kanadyjskich towarów, informuje Biały Dom. To efekt fiaska negocjacji handlowych. Zarówno przedstawiciele władz USA, jak i Kanady obarczyli drugą stronę winą za niepowodzenie rozwoju.

0: Nowe cła obejmują dziesiątki produktów, od hokejowych kijów po wino. Kanada odmówiła sfinalizowania umowy handlowej na warunkach uzgodnionych wcześniej w tym tygodniu, mimo że Stany Zjednoczone zaoferowały Kanadzie traktowanie na najkorzystniejszych zasadach spośród wszystkich głównych eksporterów na nasz rynek. Nowe żądanie i wycofanie się tego kraju z innych zobowiązań zniweczyły delikatną równowagę wypracowaną w ostatnich dniach, informuje Biały Dom. W odpowiedzi premier Kanady Mark Carney napisał, że wprowadzenie w ostatniej chwili zmiany w amerykańskich propozycjach warunków kanadyjskich rząd uznał za niesprawiedliwe i nieuzasadnione ekonomicznie. Mark Carney poinformował, że 50-procentowe cło zostanie nałożone na kanadyjskie towary o wartości około 28 milionów dolarów, a Kanada odpowie na działania USA środkami o równoważnej wartości. Szczegóły tych kwestii zostaną podane w późniejszym terminie. Mark Carney ponadto wskazał, że jedną z kwestii spornych były proponowane przez Waszyngton zmiany w stawkach celnych na samochody, które jego zdaniem z czasem zaszkodziłyby kanadyjskiej gospodarce. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Silne trzęsienie ziemi we wschodniej Japonii miało 5,9 stopnia. Wstrząsy były odczuwalne w stolicy kraju Tokio. Jak informuje japońska agencja Kyodo, epicentrum znajdowało się na głębokości około 70 km w południowej części prefektury Ibaraki. Na razie nie ma informacji o zniszczeniach ani ofiarach. Agencja meteorologiczna podała, że po trzęsieniu nie wystąpiło zagrożenie tsunami.
2: Klimat.
1: Po nawałnicach, lokalnie na rzekach północno-wschodniej Polski obowiązują ostrzeżenia przed wezbraniem. W większości kraju bardzo dobra jakość powietrza, lokalnie dobra. 1/3 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie z wiatru. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
4: Iga Świątek wciąż czeka na początek rozegrania meczu półfinałowego w Cincinnati, gdzie broni tytułu mistrzowskiego. Jej rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula. Jak na razie wokół kortu krąży burza. To będzie ich 13 pojedynek w karierze. 7 z nich wygrała Iga. 3-0 na inaugurację Mistrzostw Europy. Reprezentacja polskich siatkarek wygrała pewnie z Węgierkami, szczególnie w pierwszym secie wygranym do 12. Polki zdominowały rywalki. Przyznaje była środkowa reprezentacji Zuzanna Efimienko-Młotkowska.
5: Myślę, że możemy z tego wyniku być zadowoleni. Taki mecz na przetarcie, na otwarcie. Późniejsza gra wynikała z tego, że ten pierwszy set był tak dosyć łatwo wygrany. W stylu gry czasami ciężko ocenić, bo to wszystko zależy od przeciwnika, ale myślę, że fajne, pewne w miarę zwycięstwo już.
4: W drugim meczu grupy A Słowenia niespodziewanie do zera wygrała z Niemkami. Polki w poniedziałek zagrają z Łotyszkami. W piłkarskiej Ekstraklasie jak na razie 2 rozegrane mecze 5. kolejki zakończyły się remisami 1-1. Podział punktów Piasta w Gliwicach z Legią Warszawa oraz w Kielcach w spotkaniu Korony z Motorem Lublin. Trener Korony Jacek Zieliński liczył na więcej.
6: Szkoda tego wyniku, bo wiadomo, oczekiwania, marzenia, ambicje były inne, mimo że ten mecz się nam dobrze ułożył, bo strzeliśmy bramkę, prowadziliśmy, no daliśmy się zaskoczyć po stałym fragmencie, gdzie uczulaliśmy się na to. W drugiej połowie mimo naprawdę dobrej, solidnej gry nie udało się nic trafić, a paradoksem jest, że w końcówce mogliśmy jeszcze dostać bramkę, także nie ma co narzekać.
4: Jak na razie nie ma co narzekać także trener Widzewa Aleksander Wukowicz. Łodzianie wygrywają we Wrocławiu ze Śląskiem 2-0 do przerwy. Za naszą zachodnią granicą w Niemczech grają w krajowym superpucharze. W meczu Bayernu Monachium z Borussią Dortmund to Bawarczycy prowadzą 1-0. W angielskiej Premier League zdaje się bez zmian w tym sezonie. Przegrane mecze Star United i Tottenhamu, odpowiednio z Hull City 0-2 i z Brentfordem 0-3. W Hiszpanii o 21:30 spotkanie Espanyolu z Realem Madryt, a we Włoszech gol Piotra Zielińskiego i wygrana mistrza Interu w Mediolanie 4-1 z Moncą. W kolarstwie rozpoczęła się kolejna wielka pętla, tym razem Vuelta a España. Pierwszy etap, czyli czasówkę w Monako, wygrał główny faworyt do zwycięstwa, czyli Słoweniec Tadej Pogačar.
1: Najwięcej słońca jutro w południowej połowie kraju, poza tym więcej chmur i przelotny deszcz. Na północy, szczególnie na wybrzeżu, lokalnie możliwe burze. Tam też będzie w niedzielę najchłodniej, tylko 17 stopni, 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
7: Autopromocja.
8: W czerwcu tego roku na scenie Trójki festiwalu Zew się budzi wcisnej. Szczęściowo premierowym materiałem wystąpił zespół Trupa Trupa. Premiera radiowa tego koncertu na antenie Trójki w najbliższą niedzielę 23 sierpnia o 19.
7: Autopromocja.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Cześć, tu Rafał z zespołu Niechęć. Pozdrawiamy słuchaczy bardzo lubianej przez nas audycji Jazz and Bass w trzecim programie Polskiego Radia.

0: Jazz and Bass.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Już taki lekko ciemny i nawet chłodny, bym powiedział. No, ale u nas będzie ciepło i przytulnie. Obiecuję. O klimat Anteny Trójki dzisiaj zadbają Michał Jakubik, który program realizuje, i mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski. 9 minut po 21, a co dzisiaj w audycji? No, czasami myślę sobie, że powiem wszystko od razu na początku, że zdradzę scenariusz i odkryję od razu muzyczne karty, które przygotowałem, ale zawsze wtedy dociera do mnie myśl, że to jest chyba raczej zły pomysł. Te karty będę dzisiaj odkrywał sukcesywnie przez 2 godziny i tak będzie lepiej, proszę mi wierzyć. Uważam jednak, że słuchacze, którzy ten sobotni czas spędzają z Jazz and Bass, powinni być dzisiaj ukontentowani, a tym, którzy radio włączyli przypadkowo, życzę, aby zostali z nami na długo.

Snarky Puppy to wyjątkowy amerykański skład, który zachwyca swoją muzyką, swoimi występami już od wielu, wielu lat. To jest płyta, która zachwyciła fanów w roku 2019. Zatytułowana jest po prostu 17, no ale po latach została wydana podobnie, tylko że cyfrowo. Jest to zbiór koncertowych nagrań tejże jakże wspaniałej i wyjątkowej, jeszcze raz użyję tego słowa, formacji. Nagrania zarejestrowano między 4 maja a 15 grudnia 2017 roku w różnych miastach na całym świecie. Tak ta płyta się rozpoczyna, tak jak przed chwilą, no ale brniemy dalej, bo tutaj wiele magicznych dźwięków na niej się znajduje.

Snarki Papi to kilkanaście osób na scenie, które zachwycają od wielu, wielu lat, nie tylko na płytach, ale również na koncertach. Może bardziej brzmiałoby to, gdybym był kiedyś na koncercie Snarki Papi. Niestety nie byłem, ale płytom się przysłuchuję i zawsze mam delikatny dystans, bo jest taki fragment na każdej z tych płyt, a są rozbudowane, gdzie ta fuzja tych dźwięków, ten miks tego wszystkiego, co się dzieje, może niekoniecznie dobrze do mnie dociera, ale są te albumy, na których potrafię znaleźć coś dla słuchaczy Jazz and Bass. I dzisiaj tak było z albumem 17. 21,5 po 21, mimo tego, że za oknem, no nie będę mówił co za oknem, ale cały czas mamy lato i wakacyjne piosenki.

18 września ukaże się nowy album Shaki Khan. On zatytułowany będzie Shakzilla. No i jak ona go promuje, jaki ten singiel jest letni. Znamy go z Anteny Trójki. Przez chwilę był w liście przebojów pierwsza trójka. No i tak się tutaj w Jazz and Bass nam przyjęło, że po raz kolejny w sobotę między 21 a 23 to obok Everything is Recorded, jakiś taki mocny punkt programu naszych letnich spotkań zauważyłem. Jazz and Bass w każdą sobotę między 21 a 23, gdzie Grabek mówi dzień dobry, jeżeli ktoś w warunkach social mediowych chciałby się spotkać, a jak nie, no to słuchamy i bawimy się.

23, tak właśnie się bawimy. To powiem jeszcze o adresie mailowym michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. Możemy być w kontakcie. Tymczasem zaglądamy do stajni True Tats i otwieramy katalog na tej samej stronie co tydzień temu. Will Up.

Danny Wheeler, czyli Wheel Up, tak w skrócie to zremiksował sam siebie. Nie wiem, czy to brzmi poważnie i wiarygodnie, ale taka jest prawda. Wyszły remiksy z jego wcześniejszymi utworami i te remiksy popełnił sam Danny Wheeler. No pięknie to Tijała zaśpiewała. Take Me Higher, czyli jesteśmy w stajni True Tats. No ale już się z niej wydostajemy, chociaż zostaniemy w Wielkiej Brytanii na gruncie brytyjskiego jazzu. To nowa ekipa na naszym podwórku, na której czele stoi Sean Corby. Ma swoich muzyków i grają tak.

I teraz uwaga, bo to będzie nowa nazwa, jeżeli chodzi o notesik jazz and bass. The Solomon Gandy Band. The Solomon Gandy Band. Tak jak powiedziałem, Sean Corby, Brytyjczyk, który stoi na czele tego składu, człowiek, który ma

głębokie korzenie we wspaniałej, wielokulturowej historii brytyjskiego jazzu, zebrał sobie taki międzypokoleniowy skład, no i muzykuje i bawi się jazzem. Powstała pierwsza płyta, ona zatytułowana jest Huntestry. No i podczas moich poszukiwań na orbicie brytyjskiego jazzu, gdzieś ten album ukazał się w tym tygodniu na radarze. Okazuje się, że można było z niego wykroić piękne momenty, bo teraz nadchodzi kolejny z nich.

Jeszcze jak do tego jazzu pięknie zaśpiewała kobieta Julie Dexter przed chwilą w utworze Seasons, a wcześniej Divine Days z gościnnym udziałem Courtney Pine, The Solomon Gandy Band, czyli nowy skład na podwórku Jazz and Bass. 11 minut do 22, dobry wieczór, słucham, a przesadzanie kwiatów idzie jak burza. Dzięki w imieniu mojej mi zieleniny, pisze pani Renata. Serdecznie dziękuję, Michał.Grabkowski@polskieradio.pl i zapraszam na polską premierę.

Cinnamon Gum, panie i panowie, już w zestawie do głosowania na listę przybojów pierwsza trójka, polecam serdecznie. Cinnamon Gum to projekt Macieja Milewskiego. Maciej Milewski idealnie nawiązuje do tego, co dawno, dawno temu w soulu, do tego, co dawno, dawno temu w funky. Stworzył projekt, świetnie sobie radzi, no i kontynuuje po pierwszej krótkiej, ale bardzo udanej małej płycie. Mamy Mary Lees, nowość zupełna na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 8 minut do 22, co w drugiej godzinie? No chyba basu troszeczkę zabrakło w pierwszej, prawda? To od razu to nadrobimy. A oprócz tego porcja, myślę, że niesamowitych muzycznych niespodzianek. A do serwisu wróćmy na koncert, od którego rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, czyli Snarky Puppy, płyta 17. I uwaga, co teraz się będzie działo.

0: Autopromocja.
1: 35 lat temu, 24 sierpnia, Ukraina ogłosiła niepodległość. To już piąte święto podczas rosyjskiej agresji na pełną skalę. Jak Ukraina zmieniła się od 91 roku? Gdzie są szanse na porozumienie i współpracę z Polską? Jak rozwiązać spory Warszawy i Kijowa? O tym w magazynie Po prostu Wschód mówi mój gość, ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 sierpnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyją dwie osoby potrącone w Krakowie przez samochód. Roczne dziecko walczy o życie. Jutro wchodzą w życie przepisy pozwalające na transkrypcję małżeństw jednopłciowych. 4 śmigłowce i ponad 120 strażaków wysyła do zmagającej się z pożarami Serbii Unia Europejska. Tragiczny wypadek na ulicy w Krakowie. Samochód wjechał w idących chodnikiem pieszych. Nie żyją dwie osoby, mężczyzna i kobieta. Roczne dziecko walczy o życie w szpitalu. Do tragedii doszło przed 18 w rejonie ulicy Nadwiślańskiej w Podgórzu, a mówi kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków.
3: W przypadku dwóch osób dorosłych prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową. Poszkodowani zostali następnie zabrani do szpitala w asyście strażaków. Do szpitala przetransportowano również dziecko, które w chwili przekazania było przytomne. Samochodem osobowym podróżowały 4 osoby w wieku około 20-25 lat.
2: Badanie alkomatem nie wykazało, by kierowca był pijany. Będzie od niego pobrana krew, by sprawdzić, czy nie był pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Mężczyzna został zatrzymany. Na miejscu pracują policjanci, także biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych jest również prokurator. Będą nowe wzory aktów małżeństwa. Rozporządzenie ministra cyfryzacji, które jutro wejdzie w życie, wprowadza 3 różne formularze. Oznacza to, że pary jednopłciowe będą mogły w urzędach stanu cywilnego dokonać transkrypcji zagranicznych dokumentów.
4: Transkrypcja aktu małżeństwa polega na przeniesieniu treści zagranicznego formularza do polskich rejestrów stanu cywilnego. Taki dokument jest niezbędny w wielu sytuacjach, na przykład urzędach, bankach czy szkołach. Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza ocenia nowe rozwiązania jako przełomowe dla par jednopłciowych.
5: No wreszcie udało się coś wywalczyć. I teraz to, co my otrzymujemy, to jest uznanie przez NFZ i to jest uznanie, jeśli chodzi o ZUS.
4: Sytuacja w konkretnym urzędzie będzie zależeć od decyzji jego kierownika. Premier Donald Tusk zapewnia, że w przypadku odmowy zastosowania się do rozporządzenia obywatele mogą dokonać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa w dowolnym miejscu w Polsce.
6: Mamy możliwość podejmowania takich działań niekoniecznie w samorządzie, gdzie jest się zameldowanym.
4: Przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa pod koniec lipca uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą Trybunał Konstytucyjny. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
2: Unia Europejska wysyła do Serbii samoloty gaśnicze i strażaków do walki z pożarami. To w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności. Belgrad uruchomił ten mechanizm w piątek po tygodniach zmagań z wielkim pożarem rezerwatu przyrody Deliblacka, Pszczara, a także z innymi pożarami w południowo-zachodniej części kraju. Europejska pomoc to 4 śmigłowce gaśnicze, ponad 120 strażaków oraz 40 pojazdów z Niemiec i Rumunii. Najtrudniejsza sytuacja nadal panuje na obszarze Deliblackiej i Pszczary, terenie łączącym wydmy i lasy położonym około 80 km od serbskiej stolicy. Z ogniem każdego dnia walczy tam około 400 osób. To ostatni dzwonek, aby zwiedzić jedną z najsłynniejszych atrakcji Poznania. Tylko do końca sierpnia otwarta będzie zabytkowa stuletnia palmiarnia. Lada moment rozpocznie się gruntowna przebudowa.
7: W 10 pawilonach poznańskiej palmiarni znajduje się 1100 gatunków egzotycznych roślin z różnych stref klimatycznych. Są też okazy, które w naturalnych siedliskach są narażone na wyginięcie. Dlatego przebudowa obiektu jest tak skomplikowana, mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
8: To jest wyzwanie nie tylko dla botaników, ale również dla wykonawcy. Prawdopodobnie w okresie tym zimowym, gdy będą niskie temperatury, te prace będą wtedy wstrzymywane.
7: W czasie prac kluczowa jest precyzja i dobre planowanie. Mówi przedstawiciel wykonawcy Mariusz Niewiadomski. Wskazuje, że przesadzane będą tylko niektóre rośliny.
9: Tylko te drobne, które można. Natomiast te główne, duże, wszystkie okazy, które mamy, no to je będziemy chronić.
7: Przebudowa, która wynika z kiepskiego stanu technicznego obiektu, może potrwać nawet do końca dekady. Maciej Szefer, Polskie Radio.

0: Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Najwięcej słońca jutro w południowej połowie kraju, poza tym więcej chmur i przelotne opady deszczu. Na północy, szczególnie na wybrzeżu, lokalnie możliwe burze. Tam też będzie w niedzielę najchłodniej, tylko 17 stopni. 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, z tej strony Robert Grzędowski. Zazwyczaj spotykamy się o poranku, w tygodniu. Zapraszamy do Trójki, ale tym razem zapraszam na spotkanie z muzyką, która towarzyszy mi od 9 do 6. Poza radiowym studiem. To będzie rzecz o zachwytach. Audycja Rezydencja w niedzielę od 14 do 16.
3: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Cześć, tu Cycle of Culture. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy audycji Jazz and Bass w Trójce. Jazz z wami.
7: Jazz and Bass.
8: Jazz z wami. No, bardzo dobrze. My też pozdrawiamy zespół Cycle of Culture. 5,5 minuty po 22. Witamy serdecznie w drugiej części spotkania, które nazywa się Jazz and Bass. No może jazz teraz troszeczkę na bok odłożymy, choć on powróci w takiej bardzo oryginalnej, tanecznej wersji do 23. A zagłębimy się w nuty i dźwięki płynące ze stajni Metalheads.

Metalheads. Czasami też mam lekki dystans, kiedy wertuję katalog tej wytwórni, bo Metalheads to potężny, siermiężny, mocno basowy i prawie heavy metalowy drum and bass, ale okazuje się, że w katalogu z całkiem wczesną jeszcze datą, bo to było wszystko 2 tygodnie temu, mówię o premierze tej płyty, można znaleźć, o właśnie, takie atmosferyczne, delikatne dźwięki. Kid Drama to jest Damon Kirkham, producent z Wielkiej Brytanii, który debiutuje w stajni Metalheads. Przypominam, Metalheads to label stworzony przez Goldiego i dowodzony przez Goldiego. Debiutuje w tej stajni swoim albumem Machines and Other Things. Takie wieczorne, tygryskowe nasze ulubione granie. Na płycie goście, między innymi The Bridge, w tym utworze, który właśnie się zaczyna. W utworze, który, mam nadzieję, was za chwilę pochłoni i serdecznie zaprosi do świata Metalheads, Kid Drama.

Oczywiście polecam płytę Machines and Other Things od początku do końca. Na potrzeby audycji często tak bywa. Trzeba coś wykroić, trzeba coś znaleźć, ułożyć. Dzisiaj te dwa nagrania, Chrome Splash i Spaces, Kid Drama. Na płycie też między innymi Goldie, też między innymi Loxy, The Bridge, tak jak w tym nagraniu. O tej porze taki bas jak najbardziej wskazany. O tej porze, czyli 18,5 minuty po godzinie 22. Jazz and Bass w Trójce, social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Zapraszam. Mail michał.grabkowski@polskieradio.pl. Zapraszam. O, i dzisiaj coś o tych kwiatach, bo pani Ella o kaktusach pisze. Dziękuję za informację. Broken beatowo teraz troszeczkę będzie, bo my ten broken beat strasznie lubimy i szanujemy w tym paśmie. No co, nie jest tak? No jak nie jest?

Dobry wieczór, tutaj trójka, sierpniowa trójka, 22:30, czyli jeszcze 30 minut audycji Jazz and Bass, w której to tak przygrywa Mark Farina, chicagowski DJ i producent, tutaj w takim down tempo remixie, troszeczkę rozmytym, ale myślę, że to jest jego najpopularniejsze, najbardziej rozpoznawalne nagranie. Niech dzisiaj nam potowarzyszy, pomyślałem, układając scenariusz tego programu. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Niedługo jakiś dialog kwiatowy się zacznie, ale dziękuję za wszystkie informacje. A teraz projekt, muzyczny projekt Orina Waltersa, projekt się nazywa Afronaut. To jest wszystko związane z londyńską szkołą broken beatową. Zupełnie świeże nagranie, ale proszę posłuchać jakie.

Ten głos to Lores Alexandria, nieżyjąca amerykańska wokalistka jazzowa, określana jako jedna z najbardziej utalentowanych i niedocenianych wokalistek jazzowych XX wieku. No a ten sos broken beatowy podlali specę z wytwórni i z projekt

To Afronaut, czyli Londyn. Początek sierpnia, taka data widnieje przy tym nagraniu. A u nas 22 sierpnia i 25 minut do godziny 23. Rozkołyszemy się teraz na kilka minut, bo potem przy perkusji zasiądzie Moses Boyd. Tylko tyle mogę zdradzić.

Fort Knox 5 na antenie Jazz and Bass. Papa Was Stoned. Jakoś brzmi znajomo, prawda? No pewnie, że brzmi znajomo. Gdzie Grabek mówi dzień dobry, social media, dziękuję za kontakt. No i Moses Boyd z roku 2021.

To chyba dlatego, że bardzo brakuje mi nowych nagrań Mosesa Boyda. To jedno, które ukazało się ostatnio, no nie wystarczy, dlatego szukam, kopię, sprawdzam, czego jeszcze nie odkryłem, jeżeli chodzi o tego fenomenalnego brytyjskiego perkusisty. Okazuje się, że w roku 2021 po wydaniu albumu Dark Matter połączył siłę z tajemniczym brytyjskim producentem, który ukrywa się pod pseudonimem SW2, mówiąc po polsku. No i powstała taka mała epka. Ja tą epkę nabyłem.

Moses Boyd, SW2, Dirty South and i Bridge the Gap to dwa utwory z tej epki. Na epce jeszcze dwa remiksy tych nagrań, ale te remiksy zostawiłem na przyszły tydzień, bo w każdą sobotę między 21 a 23 jesteśmy na antenie Trójki.

Tymczasem Belgia na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Lady Lynn and Her Magnificent Seven. Tak się nazywa projekt. Troszeczkę jazzowo, troszeczkę popowo i tak wychodzi jazz popowo z tego połączenia, ale tanecznie, sobotnio i weekendowo. 9 do 23, jeszcze dwa nagrania, oto pierwsze z nich.

Serdecznie dziękuję za wszystkie wiadomości, które napłynęły do audycji drogą mailową. Dziękuję za wiadomości w social mediach, bo mamy 5 minut do godziny 23. To była audycja Jazz and Bass, którą zrealizował Michał Jakubik. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Przygotowałem program o 23. Serwis, po serwisie audycja N3 i Gosia Jakubowska. Serdecznie dziękujemy i do usłyszenia wkrótce.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 sierpnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny wypadek w Krakowie, auto wjechało w pieszych, nie żyją dwie osoby. Kanada ogłasza cła odwetowe na towary z USA, wcześniej Waszyngton wprowadził 50% stawki. Iga Świątek walczy o finał turnieju w Cincinnati, jak jej idzie za chwilę w sporcie. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku w Krakowie. Samochód wjechał w idących chodnikiem pieszych. Nie żyją dwie osoby, mężczyzna i kobieta. Roczne dziecko walczy o życie w szpitalu.
1: Do potrącenia doszło przed godziną 18. Podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji relacjonuje, że samochód wjechał w pieszych idących chodnikiem.
2: Te osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Z informacji, które już posiadamy, niestety pomimo wysiłku lekarzy nie udało się uratować życia kobiety i mężczyzny. Na miejscu w tym momencie działa grupa dochodzeniowo-śledcza, technik kryminalistyki, jest również biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.
1: Badanie alkomatem nie wykazało, by kierowca samochodu był pijany. Będzie pobrana od niego krew, by potwierdzić badanie i sprawdzić, czy nie był pod wpływem narkotyków. Kierowca został zatrzymany. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Kanada reaguje na amerykańskie cła. W odpowiedzi na 50% stawkę odtawa wprowadza od 8 września cła odwetowe, ogłosił premier Mark Carney. Kanada odpowie takimi samymi cłami na zasadzie dolar za dolara, by chronić naszych pracowników, rolników, rodziny i firmy. Cła będą wprowadzane na amerykańską stal, nabiał, sprzęt AGD i sprzęt rolniczy, a także na papier, celulozę i elektronikę. Amerykańskie taryfy, które obowiązują od północy, dotyczą kanadyjskich alkoholi, mebli, nabiału, przemysłu odzieżowego, sprzętu hokejowego i sieci rybackich. Piątkowe negocjacje handlowe między Ottawą a Waszyngtonem zakończyły się fiaskiem. Nieszczęśliwy wypadek podczas przygotowań do dożynek w strażackiej remizie. 6 kobiet zostało rannych w wyniku wybuchu butli z gazem w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakościelu w Łódzkiem. Poszkodowane z poparzeniami pierwszego i drugiego stopnia trafiły do szpitali. Ranne kobiety to członki niemiejscowego koła gospodyń wiejskich w wieku od około 35 do 65 lat. Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie butli z gazem. Izraelczycy znaleźli sposób na jedzenie świeżego łososia. Jeśli pomysł się przyjmie, może zrewolucjonizować światową hodowlę tej popularnej ryby. Popularność sushi sprawiła, że spożycie łososia w przeliczeniu na osobę jest w Izraelu jednym z najwyższych na świecie. To ponad 3,5 kg rocznie. Dla porównania statystyczny Polak je 1,5 kg.
3: Izraelski startup sprowadza z Islandii ikrę łososia. Wkłada jajeczka ważące po 30 mg do odpowiednio schłodzonego i przygotowanego inkubatora. Warunki wydają się optymalne. Nie wykluwa się w nich tylko około 10% na rybku. Po 1,5 miesiąca w inkubatorze ryby trafiają do zbiornika, w którym przez następne 2 lata mają rosnąć do wagi pozwalającej, by trafiły na stół. Warunki życia stworzone dla łososia w Izraelu przypominają te w Morzu Północnym, z temperaturą około 6 stopni Celsjusza. Wody z takiej hodowli nie wylewa się do ścieków, ale używa ponownie. Właściciele firmy chwalą się, że opracowana przez nich metoda pozwala na wyhodowanie łososia właściwie wszędzie tam, gdzie jest dostęp do wody i energii oraz przyjazna przestrzeń, by łososie mogły się swobodnie rozwijać. Współpracującym z firmą naukowcom udało się na razie pokonać główny problem hodowców łososia, czyli stworzenie środowiska, w którym nie rozwijają się szkodliwe bakterie, a jednocześnie nie stosuje się hormonów i antybiotyków. Dzięki temu ryba z hodowli ma smak praktycznie nieróżniący się od tej dziko żyjącej. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
5: Iga Świątek gra w półfinale turnieju tenisowego w Cincinnati. Jej rywalką jest Amerykanka Jessica Pegula. Trwa set pierwszy. Jest 6-5 dla Amerykanki. W drugim meczu, którego stawką będzie finał, inna Amerykanka Coco Gauff zagra z 20-letnią Czeszką Sarą Bejlek. Nasze siatkarki od zwycięstwa rozpoczęły zmagania w Mistrzostwach Europy. Na inaugurację biało-czerwone pokonały 3-0 reprezentację Węgier. Po gładko wygranym do 12 pierwszym secie w dwóch pozostałych rywalki stawiały opór. Jednak wszystko było pod kontrolą, przekonuje Magdalena Jurczyk.
6: Na pewno wynik był taki, jaki chciałyśmy i myślę, że to było dla nas najważniejsze. 3-0. Cieszy fakt, że gdzieś tam

0: W tych trudniejszych momentach mimo wszystko potrafiłyśmy postawić kropkę nad i, więc to jest dla nas najważniejsze. Przez to, że ten początek pierwszego seta był dosyć gładki, to myślałyśmy, że sama się gdzieś tam wygra, że przeciwniczki nie zaczną walczyć, a zaczęły. Nie, myślę, że mimo wszystko, nawet jeżeli gdzieś tam był trudny moment, wierzyłyśmy, że zdobędziemy ten punkt i to właśnie było.
1: W kolejnym meczu Polki zagrają w poniedziałek z Łotyszkami. W piłkarskiej ekstraklasie drużyny rozegrały 3 mecze 5. kolejki, 3 zakończone remisem. W wieczornym meczu we Wrocławiu Śląsk z Widzewem Łódź strzeliły po 3 gole, 1-1 w meczach Korony Kielce z Motorem Lublin i Piasta Gliwice z Legią Warszawa. To spotkanie zostało przerwane na blisko godzinę po zasłabnięciu kibicy na trybunach, którego po długiej reanimacji udało się uratować. I to jest najważniejsze, mówi trener Legii Marek Papszun.
2: Przykra w ogóle sytuacja. Jeżeli chodzi o spotkanie, to na pewno byliśmy dobrze przygotowani, tacy nastawieni, ale to był trudny mecz dla nas. Prowadząc, powinniśmy zrobić więcej, żeby go wygrać, bo ten mecz był po prostu wyrównany i on tak się też, takim też wynikiem się zakończył.
1: Za granicą gol Piotra Zielińskiego we Włoszech i wygrana 4-1 Interu z Moncą. W Anglii porażki Manchester United z Hull 0-2 i Tottenhamu 0-3 z Brentfordem. W Niemczech krajowy superpuchar dla Bayernu Monachium, który pokonał 2-1 Borussię Dortmund. W Hiszpanii w trwającym meczu Espanyol remisuje z Realem Madryt 1-1. Był remis z Bułgarią, porażka z Bośnią i Hercegowiną, a teraz reprezentacja koszykarzy przegrała z Grecją 81-89. Było to kolejne spotkanie towarzyskie. Biało-czerwoni szykują się do meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Izraelem. Jeszcze kolarstwo i Formuła 1. Na dwóch kółkach peleton rozpoczął ściganie w Vuelta a Espania. Pierwszy etap, jazdę indywidualną na czas w Księstwie Monako, wygrała jakże Słoweniec Tadej Pogacar. Na czterech kołach w F1 sprint przed Grand Prix Holandii wygrał Brytyjczyk Russell z Mercedesa. Kwalifikacje Lando Norris z McLarena, wyścig jutro o godzinie 15, a w meczu Peguli ze Świątek to Pegula wygrała w pierwszym secie 7-5.
3: Najwięcej słońca jutro w południowej połowie kraju, poza tym więcej chmur i przelotny deszcz. Na północy, szczególnie na wybrzeżu, lokalnie możliwe burze. Tam będzie też najchłodniej, tylko 17 stopni, 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
4: Autopromocja.
5: Od gaci po hel.
6: Ta wycieczka to jakaś porażka.
5: Ależ skąd? Sukces. Dlatego przed nami trzeci etap akcji Teraz Pieszo. Paweł Turski i jego podróż. Tym razem przez Polskę Północną.
7: Pomogę.
5: Z gościnnym udziałem napotkanych słuchaczy.
8: Jak się idzie, panie Pawle?
9: Dobrze się idzie.
5: Codzienne niespodzianki i zagadki.
10: Jak się tutaj żyje?
11: Luksusowo, bo nic się nie robi.
5: Ponad 300 kilometrów przygód.
10: Akcja. Uciekam i panowie?
11: Goniliście mnie trabantem.
12: Trabantem szukaliśmy pana.
10: I umarłem.
12: Zdecydowanie.
5: Teraz Pieszo. Na antenie w porannych i popołudniowych wydaniach zapraszamy do Trójki oraz w audycjach weekendowych od najbliższego poniedziałku, a także w mediach społecznościowych Trójki i na stronie trójka.polskieradio.pl.
13: Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Turski.
4: Autopromocja.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: 8 minut po godzinie 23 to czas powiedzieć dobry wieczór. Gosia Jakubowska, audycję realizuje Michał Jakubik i do północy jesteśmy razem.
5: N3.
15: A zaczynamy od bardzo obiecującego powrotu.

Kolejny powrót w 2026 roku. Nie wszystkie te powroty są satysfakcjonujące i dobre, ale ten zdecydowanie tak. Zresztą ostatnio zastanawiałam się, kiedy Shy Girl wyda nowy materiał i czy będzie on wystarczający, no bo jednak jest to artystka, która bardzo szybko stała się kultową postacią na hyperpopowej scenie w UK. Te 15 lat temu czerpała z wielu gatunków i jak widać nadal to robi. Wcześniej z hip-hopu, eksperymentu, R&B. Na początku swojej kariery założyła kolektyw Nukes z Sego Bodego czy OK Lu, artystami, których dzisiaj możemy spokojnie twórczości doświadczać na żywo, chociażby tej dwójki na tegorocznym OFF Festiwalu i Coco Klo, która również w Polsce już raz się pojawiła. Na swoim koncie ma współpracę z Lady Gagą, z Arką. To są artyści, o których cały czas jest głośno, a zatem ten powrót był bardzo długo, przynajmniej przeze mnie, wyczekiwany, ale chyba też przez branżę, która bardzo ciepło przyjmuje Alice, jej najnowszy utwór, od którego rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. I to też słychać, że ona cały czas poszukuje i eksperymentuje, chociażby przy doborze artystów, tutaj z francuską kompozytorką ambientową Cécile Scott, znaną też jako Colin, ale cały czas się trzyma mocno producenta Karma Kida, który jednak jest znany z produkowania dla innych. Rzadziej wydaje swoje utwory, ale dzisiaj jeden z nich się pojawi. Natomiast ten powrót Shy Girl spowodował, że sięgnęłam po jej jedyną płytę dostępną, a wydaną w 2022 roku, i Wildfire teraz w trójce się pojawia.

Zupełnie inny, ale nadal cały czas dobrze brzmiący fragment albumu Nymph, Scheiger, ale też na tych dwóch przykładach możemy zobaczyć, co oznacza praca z konkretnym producentem. Ten znak firmowy Segi Bodegi był wyczuwalny w utworze nie tylko Wild Fire, ale całym albumie Nymph, który współprodukował razem z Karmą Kidem pierwszy album Scheiger. Jego prawdopodobnie nie będzie na najnowszym albumie, ale to wszystko się okaże w swoim czasie, ponieważ Scheiger jak na razie nie ogłosiła, że pracuje nad zupełnie nowym albumem, ale mam nadzieję, że tak właśnie jest. Ten znak firmowy Segi Bodegi, szkoda, że nie był wyczuwalny na tegorocznym Offie, gdy grał swój set DJ-ski, ale całe szczęście są wersje studyjne i singlowe.

Tak właśnie brzmi audycja N3, pełen przekrój muzyki elektronicznej dzisiaj w ciągu tej już prawie pół godziny, ale naprawdę VTSS to jest jedna z tych artystek, nad którą ja również się zastanawiam, czy w końcu ukaże się jej album, czy nie, no bo też od jakiegoś czasu artystka wspominała o tym, że planuje wydać. The Lobby to singiel, który ukazał się na początku roku, a później VTSS zamilkła, grając jedynie sety DJ-skie. W jednych z wywiadów pojawił się wątek i kompleksu związanego z językiem angielskim, bo też jest to Martyna Maja, która urodziła się w Warszawie, a która zyskała światową już sławę i chociażby The Lobby wyprodukowała z Hudsonem Mohake czy LSDXOXO. VTSS prywatnie też i zawodowo koleżanka Shy Girl, tak samo jak LSDXOXO, więc jest to jedno środowisko. Pytanie tylko, czy jak Shy Girl wyda album, czy VTSS również się na to zdecyduje. Na pewno VTSS jak na razie decyduje się na granie wspaniałych setów DJ-skich. Ten jeden z większych zaplanowany jest w listopadzie w Sydney. Nie jest to co prawda impreza w Dubaju, w parku wodnym, tak jak w przypadku nowego utworu DJ Thank You, Atlantis, ale nadal mówimy o całkiem sporych imprezach, z których za chwilę już wyjdziemy.

FC Cares, czyli zespół, który bardzo często pojawia się w audycji N3. Ostatnio nieco rzadziej, dlatego trzeba było jak najszybciej nadrobić Get Away przed chwilą w N3. To jest właśnie ten moment, w którym wkładamy słuchawki i zamiast do klubu idziemy na spacer, który wcale nie musi być nudny, wręcz przeciwnie. Jak się okazuje, w tym post-clubbingowej rzeczywistości może być to naprawdę nocne, pełne wrażeń życie. After party, bo też i trochę na tym się opiera ten nowy styl, który możemy zauważyć po pandemii. Bazujący trochę na Indie Sleaze, zespół FC Cares czerpie, jak sami wiemy już, doskonale z indie dance'u, z house'u, breakbeatów i to jest też wyczuwalne w ich remiksach, który już właśnie teraz pojawił się w trójce. Hot Wife to jest remiks w wykonaniu FC Cares, a w podstawowej wersji Tiga i Boys Noise. Jeżeli natomiast chodzi o narrację dzisiejszej audycji N3, myślę, że też ten post-clubbing, który jest wyczuwalny w twórczości FC Cares, kieruje podświadomie nasze kroki w różne miejsca. Ja świadomie pokieruję zaraz kroki w nieco mocniejsze klimaty muzyczne.

Gatunek, który chyba najrzadziej pojawia się w audycji N3, ale korzystamy z tych ostatnich chwil lata, więc po muzykę house'ową zawsze warto sięgnąć. Karma Kid, czyli producent, który będzie odpowiedzialny również za nowy utwór Shy Girl prawdopodobnie i który do tej pory też z nią produkował. Tak jak już wspominałam, rzadko kiedy decyduje się na wydawanie swoich numerów, ale tym razem jednak się przełamał i zaprosił do współpracy AF, którą możemy kojarzyć z takiego numeru z lat 2010, bodajże Pop the Glock. To jest właśnie jej wokal, ale jeżeli chodzi o samego Karma Kida, no to od zawsze fascynowało go to, jak powstaje muzyka. Miał zasoby na to i jego rodzice przede wszystkim, aby zakupić wiele sprzętu, wiele instrumentów, ale na żadnym nie udało mu się grać, nie potrafił grać. Dlatego też w wieku 15 lat wybrał się na rave i okazało się, że to jest właśnie to, czego poszukiwał i zrozumiał, że nie potrzebuje zespołu do tego, aby tworzyć muzykę. Być może dlatego też tak dobrze odnajduje się w różnych produkcjach i w różnych współpracach. A my teraz przyspieszymy trochę tempa. Just for fun. Nieważne, czy na słuchawkach, czy bez. Andres po prostu znakomicie brzmi.

Nate No Face przed chwilą i utwór Paranoid. O tym artyście przypomniał mi dzisiaj Bartek Haciński w Tygodniku Muzycznym. I tak też właśnie się składa, że Nate No Face powraca i pracuje nad swoim kolejnym solowym materiałem, który ma być synth-punkowy. A tematy mają być związane ze sławą i popularnością, a te, jak wiemy, potrafią doprowadzić do szaleństwa.

Na początku wspominałam o kolektywie Nux, który tworzy Scheiger z Sego Błodego, OK.Lu czy Coco Klo, a właśnie ona, ta ostatnia przed chwilą na antenie Trójki, Candyland, to jest jej jedna z najnowszych propozycji i też zapowiedzi najnowszego albumu. Całkiem sporo tych zapowiedzi na nadchodzącą jesień. Mam nadzieję, że Coco Klo nie straci właśnie tego swojego markowego podpisu, nie traci go już od kilku lat i za każdym razem brzmi to bardzo podobnie, ale mimo wszystko bardzo, bardzo dobrze. Jest to artystka, która ma swoją charyzmę. Bywa upiorna, ale w wywiadach mówi, że upiorna na co dzień nie bywa, więc nie należy się jej bać. Należy jednak zachwycać się nią jak najbardziej. Na koncertach w ciemno można śmiało iść. A jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, Actress i White Ending, ale spokojnie, With Ending, ale spokojnie, to nie jest zapowiedź końca audycji. Jeszcze przed nami dwa numery, a w sumie to nawet i trzy. Actress zapowiada tym utworem swoją nadchodzącą płytę. Kolejna zapowiedź. Thank you.

Thank you.

i Sega Bodega po raz trzeci na zakończenie audycji N3, jeszcze wcześniej Actress i taki piękny, hausowo-fortepianowa zapowiedź Radical Frame. 18 września płyta Actress, warto zanotować w audycji N3 z pewnością, będę o tym jeszcze wspominać, natomiast Case Facility, Sega Bodega i pochodząca ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich Maya Alkateri i utwór Magenta o bardzo silnym przywiązaniu i intensywnej miłości. Tym wątkiem miłosnym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, za które bardzo dziękujemy. Michał Jakubik, Gosia Jakubowska, dobrej nocy. Chelsea Wolf i City, jeden z ładniejszych utworów, które ukazały się wczoraj na zakończenie. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W czerwcu tego roku na scenie Trójki festiwalu Ze Wsi Budzi w Cisnej szczęściowo premierowym materiałem wystąpił zespół Trupa Trupa. Premiera radiowa tego koncertu na antenie Trójki w najbliższą niedzielę 23 sierpnia o 19.
0: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 23 sierpnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tragedia w Krakowie, samochód wjechał na chodnik, dwie osoby nie żyją. Nawet kilka lat więzienia za patostreaming, ale też konfiskata majątku, nowe przepisy już obowiązują.

0: Robot szybszy od Usaina Bolta pobił rekord świata Jamajczyka na 100 metrów. Na początek jednak przenosimy się za ocean. Iga Świątek nie daje za wygraną. Walczy o finał turnieju tenisowego w Cincinnati z Jessicą Pegulą. Amerykanka wygrała pierwszego seta 7-5. W drugim zaciętym secie jest 4-4. Polka ma przewagę. W Cincinnati Iga Świątek broni tytułu sprzed roku. Policja i prokuratura badają okoliczności tragicznego wypadku w Krakowie. Samochód wjechał w idących chodnikiem pieszych. Nie żyją dwie osoby, mężczyzna i kobieta. Roczne dziecko walczy o życie w szpitalu. Do tragedii doszło w rejonie ulicy Nadwiślańskiej w Podgórzu, mówi kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków.
1: W przypadku dwóch osób dorosłych prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową. Poszkodowani zostali następnie zabrani do szpitala w asyście strażaków. Do szpitala przetransportowano również dziecko, które w chwili przekazania było przytomne. Samochodem osobowym podróżowały cztery osoby w wieku około 20-25 lat.
0: Badanie alkomatem nie wykazało, by kierowca samochodu był pijany. Będzie od niego pobrana krew, by sprawdzić, czy nie był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Mężczyzna został zatrzymany. Weszły w życie przepisy zakazujące patostreamingu. Za publiczne rozpowszechnianie patologicznych treści dla zysku lub popularności grozi teraz do 3 lat więzienia. Nowe przepisy pozwolą surowiej karać osoby zarabiające na przykład na upijaniu się podczas transmisji w internecie.
2: Przestępstwo jest ścigane z urzędu, a policja może natychmiast wejść do mieszkania patotwórcy i przerwać transmisję, mówi profesor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: Więc policja albo inne służby mogą interweniować, żeby taki patostreaming przerwać, czy to na miejscu zdarzenia, czy również na przykład wymagając od platformy.
2: Potrzeba też jest edukacji, mówi Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
4: To dzieci najmłodsze częściej oglądają tego typu patotreści niż starsze nastolatki. No te dzieci naprawdę jeszcze poznawczo nie są gotowe, żeby móc ocenić, że to jest właśnie niewłaściwe.
2: Sądy zyskały także prawo do konfiskaty całego zysku, jaki twórcy zgromadzili z internetowych wpłat. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Premier Donald Tusk weźmie udział w tegorocznej edycji Kampusu Polska Przyszłości. Trwające od 26 do 30 sierpnia w Olsztynie wydarzenie zgromadzi członków rządu, m.in. ministrów obrony, sprawiedliwości i energii. Gośćmi będą także m.in. Andrzej Poczobut i Aleś Bialacki. Kampus Polska Przyszłości, zainicjowany przez wiceszefa KO i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, odbędzie się po raz piąty i powróci po rocznej przerwie. Ludzkość została oficjalnie pokonana w biegu na 100 metrów. W Chinach robot osiągnął lepszy czas od dotychczasowego rekordu człowieka.
5: Dotychczasowy rekord świata w biegu na 100 metrów należy do słynnego Usaina Bolta. W 2009 roku w Berlinie osiągnął on na tym dystansie czas 9,58 sekundy. Chiński koncern Honor poinformował, że wyprodukowany przez firmę humanoid o nazwie Błyskawica poprawił ten rekord. Rekord humanoidalny to obecnie 9,32 sekundy. To nie pierwsze osiągnięcie sportowe humanoida. W kwietniu tego roku wygrał on pekiński półmaraton z czasem lepszym od najszybszego zawodnika pośród mężczyzn. Doświadczenia z maratonu posłużyły wynalazcom do udoskonalenia kończyn maszyny. W kwietniu robot mierzył 169 cm, z czego 95 przypadało na nogi. Naukowcy wydłużyli kończyny o 10 cm. Chińskie władze priorytetowo traktują rozwój robotyki humanoidalnej. Zachodnie kraje uznają tę technologię za zagrożenie dla bezpieczeństwa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: W Chinach dziś drugi dzień igrzysk robotów humanoidalnych. Ponad 2000 maszyn rywalizuje w konkurencjach sportowych. Poza biegami także w tenisie stołowym, przeciąganiu liny czy podnoszeniu ciężarów. A w Cincinnati w meczu Iga Świątek, Jessica Pegula, drugi set, prowadzi w nim 5-4. Iga Świątek, to był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Najwięcej słońca dziś w południowej połowie kraju, poza tym więcej chmur i przelotne opady deszczu. Na północy, szczególnie na wybrzeżu, lokalnie możliwe burze. Tam też będzie najchłodniej 17 stopni, 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
7: Autopromocja.
8: Dzień dobry, z tej strony Robert Grzędowski. Zazwyczaj spotykamy się o poranku w tygodniu. Zapraszamy do Trójki, ale tym razem zapraszam na spotkanie z muzyką, która towarzyszy mi od 9 do 6. Poza radiowym studiem to będzie rzecz o zachwytach. Audycja Rezydencja w niedzielę od 14 do 16.
7: Autopromocja.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko.
1: Potrójne pasmo. Przenoszenie.
0: I wakacyjne wydanie tej audycji z pod tytułem Sztuka Łączenia, w której prezentuję mixtape'y mojego autorstwa, oparte zarówno na płytach kompaktowych, jak i płytach winylowych. Dziś będą to dwa sety we fragmentach. Pierwszy z nich to opowieść nasączona transkrypcjami i remiksami. Usłyszycie w niej takich twórców jak Ricardo Villalobos, Macy Oplex czy na przykład Francesco Tristano. To będzie flirt z muzyką techno, odwołujący się zarówno do wielu wspaniałych utworów z przeszłości, takich jak chociażby Blade Runner Vangelisa, ale też opartych na starej szkole z Detroit, wyniesionej dzięki transkrypcjom właśnie do rangi muzyki symfonicznej. Zaczynamy zatem pierwszą połówkę tego spotkania.

You're not even close to the finish line.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Trójka.

Bicep, a wcześniej Floating Points. W ten sposób kończy się pierwsza część naszego dzisiejszego spotkania. Spotkania, w którym prezentuję fragmenty moich mixtape'ów. Mixtape'ów miksowanych z płyt przy pomocy tradycyjnych technik. Mixtape'ów nagrywanych w czasie rzeczywistym. I tak przed nami część druga, którą rozpocznę utworem About Tape, stworzoną przez Christophera Millera i Rodeliusa. A całość została zreinterpretowana przez jakże znanego nam Petera Krudera, który również tutaj współpracował z Brianem Eno.

powoli dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję za ten wspólny czas. Za tydzień będzie to już ostatni mixtape opublikowany w ramach Sztuki Łączenia. Za tydzień bowiem ostatni weekend sierpnia. Życzę Państwu dobrej nocy.

0: Autopromocja.
1: W czerwcu tego roku na scenie Trójki festiwalu Zew się budzi w Cisnej szczęściowo premierowym materiałem wystąpił zespół Trupa Trupa. Premiera radiowa tego koncertu na antenie Trójki w najbliższą niedzielę 23 sierpnia o 19.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: 5, 4, 3, 2, are you ready?
4: Strefa Dread.
5: Strefa Dread.
4: Pozytywna wibracja w twoim domu.